z kontrastów. Z jednej strony mrok i jazgot, gitary brzmiące jak zatarte silniki odrzutowe, a z drugiej kruchość i wręcz słodycz głosu Robin Watty. Z tą swoją muzyką Big Brave niestety wpadają w szczeliny pomiędzy gatunkami, zbyt to ciężkie dla fanów alternatywy, zbyt alternatywne, zbyt dziwne dla metalowców. Zatem, jak już wspominałem, za jakością nie idzie tu popularność, nad czym ubolewam. Słuchajcie, Big Brave nie pożałujecie.

Słuchacie Ciężko na sercu w Trójce i czas na gwałtowną zmianę nastroju. Czas na ciekawostkę, szeroko komentowaną wśród starych metali, ale chyba na chwilowym zainteresowaniu się skończy. Przedstawiam Państwu zespół Lex Legion, złożony z gwiazd, które kiedyś grały w jednej grupie, by potem rozejść się po świecie w różnych kierunkach, a teraz znowu się spotkać pod inną banderą. Otóż Lex Legion to 4/5 składu zespołu Kinga Diamonda z końca lat 80., czyli ze złotego okresu twórczości Duńczyka, który sprzedał duszę diabłu. Na bębnach w Lex Legion gra zatem Mickey D, który później dał się poznać jako fantastyczny perkusista w Motorhead, obecnie bębni w Scorpions. Na basie gra tu Hal Patino, na gitarach Pete Black i Andy LaRock oczywiście. A do śpiewania, no to jest rzecz kluczowa, najważniejsza, zaprosili Nilsa K. Rue z grupy Pagan's Mind. I co z tego wynika? Słychać, że to profesorskie granie, że to ma brzmieć, jakby lata 80. nigdy się nie skończyły i pewnie najwierniejsi fani metalowej tradycji będą ukontentowani. Niestety, dla mnie problem z Lex Legion polega na tym, że Nils próbuje śpiewać trochę jak King Diamond, a król, jak wiadomo, jest tylko jeden. Za chwilę wysłuchacie utworu Gypsy Tears, czyli cygańskie łzy. Ale choćby Lex Legion płakali cygańskimi łzami, choćby prosili i grozili, nie wydobędą ze mnie deklaracji, że to jest tak dobre jak King Diamond z Abigail czy Them. Niby wszystko się zgadza, ale tego, co najważniejsze, brakuje. Są ludzie niezastąpieni.

szacowaniem prawdopodobieństwa, czy może raczej skali kosmicznej zagłady, zajmuje się holenderski zespół Soulburn na swojej nowej płycie. Ich album, wydany 12 czerwca, nosi tytuł Quantifying Cosmic Doom i rzeczywiście jest całkiem kosmiczny. Przenikają się tu cechy charakterystyczne dla doom metalu i death metalowa bezkompromisowość. Jest też black metalowa zajadłość i jest patos, który nie śmieszy, a to wcale nie jest takie łatwe. Soulburn jednak potrafią robić metal dobrze i po swojemu, bo lider zespołu, gitarzysta Eric Daniels, to stary wyjadacz, który fachu uczył się w Asphyx, ale miał ambicje, które nie mieściły się w tamtej stylistyce.

Przepraszam Państwa najmocniej za pewną chropowatość w moim głosie, ale walczę dzisiaj z resztkami anginy i kiedy wysłuchacie tych wszystkich ładnych piosenek, ja przy wyłączonym mikrofonie zajmuję się wykaszliwaniem resztek płuc. Brzmi to jak rozgrzewka wokalisty death metalowego, a zatem niech będzie. Czas na death metal, mówiłem, żeby nie porzucać nadziei. Płyta nosi tytuł Rise of the Mutated. Zespół dumnie występuje pod nazwą Embryonic Autopsy, zatem czeka nas kilka słodkich minut w towarzystwie brutalnego death metalu z Ameryki. Embryonic Autopsy pochodzą z Chicago i są niby nowym składem, debiutującym raptem na początku tej dekady, ale odgłosy paszczą daje tu stary wyjadacz, Tim King z Opresora, zatem nic dziwnego, że mamy do czynienia z pruciem flaków najwyższej próby. Rise of the Mutated jest trzecią dużą płytą Embryonic Autopsy, domknięciem ambitnej trylogii o inwazji obcych, eksperymentach genetycznych i powstaniu hybrydowych form życia. Gościnnie z solówkami wpadli James Murphy, znany z Death i Obituary i Testament jeszcze, oraz Terence Hobbs z Suffocation, a zatem Embryonic Autopsy mają błogosławieństwo największych. Na okładce płyty krwiożercze zombiaki, w składzie zespołu krwiożercze zombiaki, jestem przekonany, że słucha nas teraz nie jeden krwiożerczy zombiak.

Teraz też będzie brutalny death metal, choć smakosz gatunku po jednej nutce odgadnie, że nie z Ameryki, lecz z Europy. Dalej, gdybyście dostali tę piosenkę w Jaka to melodia, moglibyście mieć już trochę kłopotów, bo to zapiaszczone brzmienie gitar sugerowałoby Szwecję. Tymczasem mamy do czynienia z reprezentantami Niemiec, no ale słychać wyraźnie, że zapatrzonymi w kolegów z Dismember, Carnage czy Entombed. Mowa zatem o grupie Fleshcrawl, która przypomina o sobie 10. albumem zatytułowanym Epitome of Carnage. Fleshcrawl to weterani. Korzenie zespołu sięgają 1987 roku. Co ciekawe, najpierw nazywali się Morgoth, ale musieli zmienić nazwę, bo wypłynął inny, też niemiecki, Morgoth. Przyjęli więc imię Suffocation.

ale okazało się, że jest i świetnie sobie radzi amerykańskie. Suffocation stanęło zatem na Flash Crawl. Ale ja nie o tym. Ja miałem o tym, co się w grupie dzieje dzisiaj. Otóż w 2021 roku

Nowa, Rosjanina z Węgier. Album Epitome of Carnage to debiut Borisa w barwach Flash Crawl i chłop stara się jak może, by udowodnić, że nadaje się do tej roboty.

O nowej płycie Nan Slaughter już mówiłem i już tytułową piosenkę puszczałem przedpremierowo, zapowiadając ich czerwcowe koncerty w Polsce. Przypominam, lada dzień, Szczecin i Kraków. Tytułową z nowej płyty Satanic Chaos Legions. Cóż ja poradzę? Mam słabość do Nan Slaughter, do zespołu, który nie był nigdy i nie jest i nie będzie wybitny. I prawdę mówiąc, teraz, kiedy gra i brzmi lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, jest wręcz dla mnie mniej interesujący niż dawniej, bo po prostu zbliżył się do tego, co w takim staroszkolnym death metalu z piekła rodem wyczynia wiele innych kapel. Ale ja i tak ich lubię, i tak im wierzę, i Satanic Chaos Legions, podobnie jak poprzednich materiałów, słucham z dużą przyjemnością. To dopiero ich szósty album z prawdziwego zdarzenia, chociaż Nan Slaughter jest stary jak świat, ale przez większość czasu zajmował się wydawaniem demówek, również takich nagranych w sali prób, koncertówek, epek i splitów, i tego to już się uzbierało dziesiątki, setki, a może i więcej. Wytwórnia twierdzi, że Nan Slaughter to coś jak krzyżówka Slayera z Misfits. No, niech im będzie. Jeśli to ma was do tego zespołu przekonać, zachęcić do wysłuchania płyty albo do wybrania się na koncert, to oczywiście potwierdzam.

kwartet Stormkeep pochodzi z Denver w stanie Colorado i gra black metal. Europejski i dwudziestowieczny, ale robi to dobrze, z energią godną pozazdroszczenia. Jest więc wściekłość, ale i dbałość o melodię, zatem nie będę narzekał, będę słuchał, tym bardziej, że muzyczne kompetencje mamy tu wysokie. Weźmy na przykład perkusistę Otein Vermitrax. Brzmi jak trzecioplanowa postać z gry o tron, ale nie, to nie on. Na pewno jednak znacie człowieka, ale znacie go spodziewanie.

Wam się jako Isaaca Falka, bo bez makijażu i pod własnym nazwiskiem ten sam bębniarz gra w Blood Incantation. Drugi album Stormkeep nosi tytuł The Nocturnes of Icewilm i brzmi mniej więcej tak.

czarny chleb, czarna kawa, czarny metal. Szwedzki zespół Flykt pozostaje mu wierny od dekady i właśnie przypomina o sobie drugą płytą zatytułowaną Sinister Strain. Nie wymyślają tu koła na nowo, ale na tych kołach, które podprowadzili z innych black metalowych wehikułów, pędzą aż miło.

często na koniec audycji zostawiam długie i smutne, żeby uczynić wasze rozstanie z ciężką na sercu jeszcze bardziej bolesnym. A Warning to brytyjski zespół, który nie pozwala umrzeć tamtejszej tradycji doom metalu. Istnieje od 30 lat, ale nie rozpieszcza fanów zbyt częstymi wydawnictwami. Od premiery poprzedniego albumu Warning, czyli Watching from a Distance, minęły równe dwie dekady, całkiem niezły dystans. I pewnie muzykom trochę wstyd z tego powodu, zatem zatytułowali nową płytę Rituals of Shame, czyli Rytuały Wstydu. Cudownie wisielcze to dźwięki, czerń i ciężar. Posmakujecie tego dzięki piosence Night Comes Down, którą otwiera taka oto myśl. Ciemność tak zgęstniała, że zmusiła gwiazdy, by próbowały znaleźć sobie kryjówkę. Musisz nauczyć się z tym żyć. Zerknijcie, mili państwo, za okno. Nic dodać, nic ująć. Ciemność zgęstniała. No i jakoś musicie żyć z tym, że ciężko na sercu dobiega już końca. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzę z siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć co.

pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak, co krzyczał, gdy widział mnie.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy. I nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku

0: autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójkapolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest piąta. Czas na serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brancati.
5: Niemcy usuwają skutki awarii systemu na kolei. Na 2 godziny stanęły wszystkie pociągi w kraju. Konferencja odbudowy Ukrainy bez Wołodymyra Zełenskiego. Premier Tusk mówi, że to sygnał deeskalacji napięć. Polska szykuje się na ekstremalne upały. Termometry pokażą nawet 40 stopni. Ruch pociągów w Niemczech wraca do normy. Wcześniej na 2 godziny awaria systemu łączności radiowej wymusiła zatrzymanie wszystkich składów w całym kraju. Po 23:00 Deutsche Bahn uruchomił system alarmowy i dzięki temu udało się ustabilizować sytuację. Trwa ustalanie przyczyn awarii. Co najmniej do 6:00 rano pasażerowie muszą się liczyć z dużymi opóźnieniami oraz doraźnymi odwołaniami pociągów. Awaria objęła zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne w całym kraju, a także prywatne linie kolejowe oraz transport towarowy. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia pomiędzy Polską a

0: a Ukrainą, powiedział szef rządu Donald Tusk. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Donald Tusk mówi, że nie jest rozczarowany decyzją Wołodymyra Zełenskiego.
1: Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Sferydenko. Poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji, więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro. Mają w niej uczestniczyć przywódcy państw europejskich oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Dziś natomiast rozpocznie się zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. Obradom będą przewodniczyć wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondraciuk. Dożywocie grozi 49-letniemu byłemu policjantowi podejrzanemu o zabójstwo teścia oraz próbę zabójstwa teściowej w Mierzawie. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek. Wczoraj usłyszał zarzuty zabójstwa i próby zabójstwa.
2: Prokurator odebrał od podejrzanego krótkie wyjaśnienia. Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył krótkie wyjaśnienia, które stanowią zasadniczo oświadczenie odnoszące się do treści zarzutów.
0: Powiedział Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Do zbrodni doszło w piątek. Przestępca uciekł z miejsca zdarzenia. Nadciągają upały. W niedzielę w niektórych częściach kraju termometry pokażą około 40 stopni. W wielu miastach, m.in. Siedlcach, Płocku i Radomiu, rozstawiono kurtyny wodne. W Radomiu działa w sumie 6 takich kurtyn. Połowa z nich znajduje się wzdłuż ulicy Żeromskiego, mówi rzeczniczka wodociągów miejskich Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz.
3: Na placu Koraciego przed Urzędem Miejskim, przy fontannach oraz przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Witolda. Pozostałe kurtyny zlokalizowano na rynku, placu Jagiellońskim oraz nad zalewem Borki.
0: Kurtyny w Płocku też są gotowe, zostaną włączone, gdy temperatura wzrośnie do 30 stopni, zaznacza Alina Boczkowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
4: Kurtyny wodne zostały już rozstawione w kilku lokalizacjach i oczywiście obserwujemy to, co się dzieje w pogodzie, reagujemy na ostrzeżenia i jeżeli tylko pojawiają się upały, to oczywiście te kurtyny będą włączane, jeżeli jest temperatura w okolicach 30 stopni, także z pewnością na ten weekend zostaną uruchomione.
0: W ciągu dnia najgoręcej ma być na zachodzie kraju. Francja przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. W wielu miastach, zwłaszcza na zachodzie, temperatury przekroczyły 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że fala ekstremalnych upałów może utrzymać się jeszcze przez co najmniej tydzień.
5: Według danych francuskiego Instytutu Meteorologii Météo France od północy do godziny 17 średnia temperatura w kraju wyniosła 29,8 stopnia Celsjusza. Najwięcej od początku pomiarów prowadzonych od 1947 roku. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachodzie kraju. W Bordeaux, La Rochelle, Nantes i Rennes termometry pokazały od 42 do nawet 44 stopni. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 54 departamentach. W obliczu pogarszającej się sytuacji francuski rząd wzmacnia działania kryzysowe. Uruchomiono drugi poziom planu ochrony zdrowia, który pozwala m.in. ograniczać planowane zabiegi i zwiększać gotowość szpitali. Zamknięto około 1800 szkół, a tysiące kolejnych zmieniły godziny funkcjonowania. Skutki upałów odczuwa także turystyka. Wcześniej niż zwykle, już o godzinie 16, zamknięto m.in. wieże Eiffla i Louvre. Paryskie muzeum zapowiedziało utrzymanie tych ograniczeń co najmniej do weekendu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: No i 30 stopni dziś też w całym kraju. Słonecznie, wiatr zachodni, północno-zachodni słaby, na północy umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Dziś od 20 stopni na wybrzeżu, 23 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 25 na wschodzie, około 26 w centrum i na południu, a najwyższa temperatura do rzeczonych 30 stopni. Dziś najgoręcej na zachodzie kraju.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Prawie 6 minut po godzinie 5.
6: Trójkowy budzik.
7: I środowe. Dzień dobry Państwu.

Spin, doktorze, na dobry początek naszego środowego spotkania. Piłkarska środa, no i mundial, rzecz jasna. Panowie wrócili po przerwie na murawę. Bezbramkowy remis, 52. minuta spotkania Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga. To spotkanie w tle, ale oczywiście także państwa sygnały poranne, środowe. Kalendarium również to muzyczne zapowiedzi nowego dnia i tego, co dziś o poranku. To i więcej dziś w budziku. Zapraszamy.

powitanie nowego dnia. No, ten dzień już, nie będę tak może cichutko jeszcze w tym tygodniu mówił, że dnia już powolutku ubywa. Co prawda w sekundach tam kilkadziesiąt, nie w minutach, no ale zawsze. Jeszcze nieodczuwalne, że dzień krótszy. Słońce tak czy inaczej obudziło się ponad godzinę temu. Zajdzie po 21:00. Dziś Jana, Janiny, Danuty, Dany oraz Wilhelma. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i imieninowe, i urodzinowe. Środa, 24 czerwca, dziś także dzień, o proszę bardzo, dzień przytulania, Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę oraz Święto Kawalerów Maltańskich. Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie, a gdy Jan z deszczem przybywa, to słota bywa także i we żniwa. Na razie do końca tygodnia dużo słońca, choć jak wiemy pogoda dynamiczna i upalna, i deszczowa, i burzowa. Będziemy na bieżąco Państwa informować. No i czekamy na te wieści od Państwa z drugiej strony radioodbiornika. Kto w blokach startowych już przygotowany? Dobrze. Budzik @polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo. No i telefonicznie 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały, a w oczekiwaniu pierwsza data z muzycznego kalendarza, no i też najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Kurt Smith, wokalista, basista duetu Tears for Fears, ma dziś 65. urodziny. Wszystkiego, co najlepsze. No a już teraz korespondencyjnie. Trzy szybkie ciach, ciach.

0: na otwarcie muzycznego kalendarza. Tears for Fears i urodziny Carl Smitha. Wszystkiego dobrego. No a jeśli chodzi o życzenia państwa poranne, 22 minuty po godzinie 5, to już teraz nasze budzikowe podium i trzy szybkie. Pan Arkadiusz z Zachodniopomorskiego jako pierwszy dziś. Dzień dobry, panie Arku.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Ciepło, gorąco w okolicach Recza.
1: 12 stopni tylko.
0: No, to znośnie.
1: Może być, ale może ta być. Fala upałów, która w wiadomościach pani przedstawiła, no to naprawdę, no to wrócić będzie 40 stopni w niedzielę, no to jest czego się bać, tak to powiem.
0: Tak ma być, tak ma być. Warto przygotować się na te upały. Panie Arku, bardzo serdecznie dziękuję. To pierwszy sygnał dziś w budziku. Jako drugi pan Artur z okolic Makowa Podhalańskiego. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Arturze.
2: Dobry, ja, panie redaktorze.
0: U pana też tak ciepełko? Nie za ciepełko, ale zapowiada się?
2: 13, jest lepiej nawet.
0: 13, dobrze. Mhm.
2: Górki oświetlone słoneczkiem, piękne bezchmurne niebo, czego chcieć więcej.
0: Otóż to najpiękniejszy czas właśnie teraz, kiedy się budzimy, kiedy już jest słońce. Pan Artur z okolic Makowa Podhalańskiego ze słońcem i z miejscem srebrnym. A na pudle znalazł się też pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry, panie Wojtku.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jeszcze w drodze do pracy, czy już w robocie?
3: Nie, no w drodze do pracy, dzisiaj troszkę zapóźniony, jeszcze się na pociąg załapałem, to już w ogóle same nieszczęścia po drodze.
0: Na przejeździe. Tak, odstał niestety. Pan swoje, dobrze.
3: No niestety, trzeba było. Panie redaktorze, o ważnej rzeczy wczoraj zapomnieliśmy.
0: Mianowicie?
3: No wczoraj było jakie ważne święto i że ja o tym zapomniałem, to ja sam sobie w brodę pluję, aż musiałem ją wycierać.
0: No przecież mówiliśmy, że Dzień Ojca, przecież no...
3: Halo. Dzień Pędkarza to...
0: A, no przecież. No, powinienem panu takiej ryby życzyć, no.
3: Ojej, taka o połowę mniejsza też by się dała.
0: Dobrze, no to niechby była taka troszkę mniejsza dla pana.
3: Tak jest, jaka by nie byłaby.
0: Kiedy będzie pan świętował? Najbliższa okazja, już ten weekend?
3: Patrząc na prognozę pogody, to raczej nie planuję plażowania, więc myślę, że sobie odpuszczę w te upały, bo to nie ma sensu. Udusić się nad wodą to tak głupio by wyglądało.
0: No najlepsze to tak jak troszkę pokrapuje, prawda? Jak troszkę pada, to wtedy chyba bierze.
3: Znaczy to zależy jaki mają humor. Generalnie jak nie jest za gorąco, albo jest tak lekko po deszczu i się zaczyna ruszać, to wtedy też lubię ją.
0: Ja to mówię, że to
3: chyba
0: jednak...
3: Chyba, że leszczyk. Leszczyk lubi deszcz.
0: Ćwiczenie cierpliwości, tak czy inaczej.
3: Tak jest, ale...
0: I tak do tego podchodźmy. Panie Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję. Na miejscu trzecim, pan Wojciech z Piaseczna. Bardzo dziękujemy. W trzech szybkich także sygnały korespondencyjne mailowe. Pani Ania Niezawodna, już środa. Dzisiaj szybki meldunek, 15 stopni. Nawet rześkawo, jak pisze nasza słuchaczka, rześkawo na drodze. Pozdrowienia dla obudzonych już to pani Ania z Wołowa. Bardzo dziękujemy. To sygnały mailowe i SMS-owe. Także na dzień dobry pan Konrad. Hej, z okolic Malborka. Miłego poranka. Zapowiada się piękny dzień. Pogoda wspaniała. Pierwszy raz się kontaktuję z budzikiem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Pan Konrad z okolic Malborka też z nami w naszej liście obudzności. Świetnie. Będzie okazja do dogrywki. Teraz 25 minut po godzinie 5. No i właśnie teraz. Podobno. Miasto budzi się. Kolejne nagranie w muzycznym trójkowym kalendarzu. Jugopolis i Paweł Kukiz. I on to właśnie obchodzi urodziny.

0: to z muzycznego kalendarza, do którego wrócimy za chwilę. Za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Off Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
3: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
1: Autopromocja.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
4: To nie prezydent Zełenski, ale premier ukraińskiego rządu Julia Świerydenko przyjedzie jutro do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Dziś natomiast w gdańskim ratuszu odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Będą jej przewodniczyć wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że tak było wcześniej ustalone.
5: Tu nie ma ani żadnych zgrzytów, ani nie ma żadnych dyplomatycznych uników. Ja byłem z panią Wielichowską w Ukrainie. Razem byliśmy wtedy, kiedy występowałem w parlamencie ukraińskim. W związku z tym to jest tak, jak miało być.
4: Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy będzie poświęcona m.in. integracji europejskiej i odbudowie Ukrainy. Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała, że od lipca rozpocznie inspekcję zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego. W najbliższych tygodniach mają również pojawić się wyniki trzech dotychczasowych kontroli, m.in. Warszawskiego Szpitala Południowego. Premier Donald Tusk zapowiedział, że spotka się w tej sprawie z kierownictwem NFZ-u, ponieważ, jak powiedział, nie wierzy, że ta inspekcja

instytucja tak długo była bezradna, jeśli chodzi o kontrolowanie placówek. Do normy wraca ruch pociągów w Niemczech. Wcześniej awaria systemu łączności radiowej na 2 godziny wymusiła

Wiatr słaby, na północy umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, 23 na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, 25 na wschodzie, około 26 w centrum i na południu, a najwyższa temperatura na zachodzie do 30 stopni Celsjusza.

28 minut pozostało do godziny 6 i oczywiście najlepsze życzenia i imieninowe. Przypomnijmy, dziś Jana, Janiny, Danuty, Dany i Wilhelma. Wszystkiego dobrego imieninowo, ale także najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy urodzili się 24 czerwca.

Fleetwood Mac w muzycznym trójkowym kalendarzu, a to dlatego, że wśród dzisiejszych jubilatów Mick Fleetwood, perkusista, współzałożyciel formacji. Składamy najlepsze życzenia. 24 minuty pozostały do godziny 6. Sygnały od Państwa, także te mailowe, telefoniczne i smsowe, to w dogrywce trzech szybkich, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 71335 smsowo, a telefonicznie 2 2 i 7 3. Co tam na mundialu? Podglądam jednym okiem, co za wielką wodą dzieje się na spotkaniu Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga. Bezbramkowy remis, 75. minuta tego spotkania. W kalendarzu pamiętamy, że John Easley, basista Dire Straits, ma 77. urodziny. A u Państwa po drugiej stronie radioodbiornika? No nie, no naprawdę, strzelili gola w momencie, jak mówiłem, że jest 0-0. Proszę, proszę, budzik to ma wyczucie. Kolumbia prowadzi 1-0. 70.

10:05 minuta tego spotkania. 1-0, tak. Patrzę, czy nie było waru, czy nie było spalonego, bo bardzo często to zawodnicy się cieszą, trener podnosi ręce do góry, ale później sędzia jednak wznawia grę. Nie, nie, widzę, że wszystko jest tak, jak być powinno, po myśli Kolumbijczyków. 1-0. No a państwa sygnały, to już teraz. Czekamy mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Przypomnę, a John Isley, basista formacji Dire Straits, urodzinowo nam gra. Trzy szybkie, ciach, ciach.

0: urodzinowo na zamknięcie muzycznego kalendarza Dire Straits. 20 minut pozostało do godziny 6, a w dogrywce pan Sebastian z Górnego Śląska. Witamy, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja tak zadzwoniłem zainspirowany piosenką, to jest taka wstanięciowa piosenka, nie wiem czy pan wie.
0: Mianowicie, wstanięciowa, o matko, aż się boję.
1: Z angielskiego języka na polski pan śpiewa "Sofa is away from me".
0: W ten sposób, dobrze.
1: Dokładnie tak.
0: Rozumiem, ja to sobie czasami tłumaczę, że to jest w wolnym tłumaczeniu, o.
1: No, takim bardzo polskim tłumaczeniem.
0: Jest coś na rzeczy. Panie Sebastianie, jak tam sytuacja na drodze? Pytam konkretnie o lewy pas.
1: Przyznam się uczciwie, że zaspałem i na razie wjechałem. Ja jestem lewopasowy.
0: Ach, myślałem, że pan będzie blokował.
1: Ale zjeżdżam.
0: Uparcie będzie pan blokował prawy pas.
1: No, jestem jedynym wyprzedzającym z prawej strony. Przyznaję się uczciwie.
0: Panie Sebastianie, szerokiej, bezpiecznej drogi. Bardzo dziękuję za sygnał.
1: Dziękuję i udanego weekendu, bo blisko.
0: Dziękuję, tak jest. Środa mnie i tydzień zginie. Wstanięciowa piosenka, to też ładne. No dobrze, jeszcze do kompletu od pana Łukasza, boksujący się z poranną rzeczywistością, pan Łukasz, śmieciarka na Górnym Śląsku, zasuwa na szlaku. No i bardzo dobrze, Kolumbijczycy, no nie, no co ja spojrzę na ekran, to już jest 2-0, ależ oni gonią. No, będziemy tak grać i grać do 6, to będzie za chwilę 8-0. No dobrze, ale nie wiem, czy był spalony? Chyba był, chyba jednak był. Zaraz państwu dam znać, jak wyszło.

0: Szykuje się wielki koncert na Narodowym, to już ten weekend Dawid Podsiadło, no i redaktorek miał dobre oko, jednak był spalony. Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga prowadzi wciąż 1-0.
1: Spalonego to ja zawsze wypatrzę.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan się opalał jutro, rozumiem, tak?
1: A pojutrze się opalał.
0: Dobrze, był. Dobrze. Jak przegonić słońce, proszę państwa? Trzeba się ubrać w grubą bluzę z kapturem.
1: Bo rano czasami jeszcze bywa chłodno, ale popołudnia są bardzo gorące, nie tylko w Polsce, także w Europie. We Francji na przykład okna w szkołach są już pokrywane kredą, żeby jakiekolwiek uczucie wytchnienia dać uczniom. W Hiszpanii...
0: Zamiast pisać po tablicy, to po oknach piszą.
1: No, zdecydowanie tak.
0: Jest napisane.
1: Jest. W Hiszpanii na przykład w jednej z miejscowości jest darmowy wstęp na basen z okazji upałów.
0: A umiesz wymienić nazwę tej miejscowości?
1: Właśnie dlatego właśnie jej uniknąłem. W Amsterdamie powstają specjalne miejsca schłodzenia. Tutaj nie ma problemu z nazwą miejscowości. Po prostu.
0: W Radomiu ja słyszałem, że powstały.
1: Też. Bo Europa mierzy się z falą upałów.
0: Tak.
1: W najbliższych dniach dotrą do Polski. Dzisiaj alert upałowy IMGW na ziemi lubuskiej. Jutro, pojutrze, w sobotę, w niedzielę spodziewajmy się takiego alertu dla całej Polski. Może z malutkimi wyjątkami. Będzie gorąco. Jak sobie z tym poradzić? To pytanie do państwa. 22 i 7 trójek. Już po 6 będziemy zbierać podpowiedzi.
0: Ciepło się ubrać, ja bym powiedział. Żeby się za bardzo nie ściąć.
1: Zaklinać.
0: Tak, tak. O upałach dziś w audycji porannej. Bardzo dziękuję. Robert Grzędowski.

0: Dziękuję.
1: Spalony? Nie, teraz nie, teraz nie. Dobrze. Ale może będzie, no bo taka właśnie temperatura to lisz pan. Sygnały od państwa w sprawie upałów właśnie. Może jak sobie radzić o poranku. Teraz to jest nie.
0: A my też zapytamy jeszcze głównego inspektora pracy, jak pracodawcy powinni sobie z tym radzić.
1: No, to już tak.
0: Będzie poważnie.
1: Na poważnie. Za 13 minut będzie szósta.

10 minut pozostało do godziny 6. Co dziś, o czym będziemy mówić z pewnością w audycjach porannej, popołudniowej, w serwisach informacyjnych w ciągu dnia. Prezydent Karol Nawrocki kończy oficjalną wizytę w Turcji. Dziś w gdańskim ratuszu odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Przed południem początek trzydniowego posiedzenia Senatu. A o europejskiej obronności i sytuacji na Ukrainie rozmawiać będą liderzy krajów grupy E5. W Berlinie pojawią się prezydent Francji oraz premierzy Polski, Włoch, także Wielkiej Brytanii, mimo zapowiedzi dymisji Kirka Starmera. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte rozpoczął wizytę w Waszyngtonie. No i ta wizyta odbywa się w atmosferze napiętych relacji między Stanami Zjednoczonymi a sojuszem z NATO. Z kolei w Holandii strajk transportu publicznego. Podczas porannego szczytu w Niderlandach nie pojadą pociągi, tramwaje, metro i autobusy. Związki zawodowe chcą, by rząd zrezygnował z planowanych cięć w zabezpieczeniach społecznych. Z pewnością o tym będziemy mówić. No i wieści pogodowe, wieści sportowe z mundialu, między innymi Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga. Jeszcze ten mecz się nie zakończył. Kolumbia prowadzi 1-0, jest 90. minuta tego spotkania. A do 6 już tylko 9 minut.

Państwa informują, już w wielu miejscach ciepło, ciepełko, o i tak będzie, ale w porównaniu z tym, co pod koniec tygodnia, to będzie dopiero upał. I między innymi o upałach w porannym zapraszamy do Trójki u Roberta Grzędowskiego i jego drużyny. To już po godzinie 6, a serwis o 6 za 5 minut. Dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol. Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
4: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy.
8: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
10: Polsko-ukraińskie rozmowy rozpoczynają się dzisiaj w Gdańsku. W tle strategiczne partnerstwo, a na pierwszym planie nieobecność Zełenskiego.
11: NIK sprawdzi zarobki lekarzy w szpitalach. Kontrole ruszają już w lipcu.
10: Nawet 40 stopni możemy zobaczyć w weekend na termometrach. Sprawdzimy, jak powinna wyglądać praca w takie upały.
11: Posłowie z Polski i Ukrainy spotykają się dzisiaj w Gdańsku. Jednym z tematów rozmów będzie strategiczne partnerstwo między oboma krajami.
10: Zgromadzenie parlamentarne to preludium do rozpoczynającej się jutro konferencji o odbudowie Ukrainy. Ma być ona dużą międzynarodową imprezą, na którą zjadą najważniejsi politycy w Europie.
11: Wiadomo już jednak, że w Gdańsku nie będzie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za nazwanie oddziału wojskowego imieniem UPA, zdecydował, że do Gdańska się nie wybiera.
10: O reakcjach polskich polityków na tę decyzję opowie Sylwia Białek.
12: To decyzja strony ukraińskiej. Tak rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje informację, że Kijów będzie reprezentowany przez premier Julię Sferydenko.
13: Ukraina będzie w tej konferencji uczestniczyć na poziomie pani premier, będą też oczywiście ministrowie. No to jest bardzo wysoki poziom delegacji, ale oczywiście to jest decyzja Ukrainy.
12: Premier Donald Tusk powiedział, że dla nas to bardzo ważna konferencja. Pomogliśmy bowiem przygotować 200 porozumień i umów.
14: Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję.
12: Rozczarowany decyzją Wołodymyra Zełenskiego jest wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję.

0: Więc my zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
1: Do Gdańska przyjadą między innymi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Ukrainie.
3: Najwyższa Izba Kontroli od lipca rozpocznie kontrolę zatrudniania i wynagradzania lekarzy w szpitalach. W najbliższych tygodniach mają również pojawić się wyniki trzech dotychczasowych kontroli, między innymi warszawskiego Szpitala Południowego.
2: To po aferze z zarobkami jednego z lekarzy w tej placówce. Dawid Kacprzyk w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
3: Do kontroli przed wczorajszym posiedzeniem rządu również odniósł się premier Donald Tusk.
4: Będziemy konsekwentnie realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym. Nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie nadużycia. Jest to efekt złych rozwiązań systemowych, ale też czasami nieprzyzwoitości niektórych ludzi. Braku kontroli też.
2: Według doniesień medialnych na SOR-ze w Szpitalu Południowym byli także bez kolejki przyjmowani politycy KO i ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany.
3: Z kolei lekarz milioner zwrócił 500 tysięcy złotych.
2: Fala gorąca napływa do Polski od zachodu. Już dzisiaj w części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego, prawie najwyższego stopnia przed upałami.
3: Apogeum wysokich temperatur w niedzielę i poniedziałek. Wtedy na termometrach zobaczymy nawet 40 stopni Celsjusza. A być może i więcej. W serwisie Trójki przypominamy teraz o prawach pracowników w czasie pracy w upale.
2: Najważniejsze informacje zebrała Aneta Łuczkowska.
5: Gdy jest powyżej 25 stopni Celsjusza, osobom pracującym na zewnątrz przysługuje ochrona. Pracodawca musi na przykład zapewnić wodę lub inne napoje, przypomina Ewelina Kolanowska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
6: Pracodawca nie może dać nam pieniędzy i wysłać do sklepu po wodę, ale to po jego stronie jest zapewnienie wody lub też napojów w takiej ilości, która zaspokoi potrzeby wszystkich pracowników.
5: Gdy zrobi się zbyt gorąco, pracodawca może też na przykład skrócić czas pracy.
6: Wprowadzić rotację na stanowiskach pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy. Ale te wszystkie zmiany nie mogą powodować jednego. Nie mogą powodować obniżenia należnego wynagrodzenia pracownikom.
5: 25 stopni to granica dla pracujących w plenerze, dla pracujących w pomieszczeniach. Wynosi ona 27 stopni Celsjusza. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: A więcej o pracy w upale o 7.15. Gościem porannego zapraszamy do Trójki będzie główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
2: Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce to Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Tak wynika z najnowszej edycji rankingu szkół wyższych perspektyw.
3: Co jest kluczem do sukcesu? O to pytany był rektor UJ, profesor Piotr Jedynak.
7: Bardzo istotna jest interdyscyplinarna współpraca wewnątrz uniwersytetu, ale również otwartość na współpracę z innymi partnerami akademickimi i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Myślę, że to jest coraz większy atut wszystkich polskich uczelni.
3: Spośród uczelni niepublicznych najlepsza okazała się Akademia Leona Koźmińskiego, natomiast w przypadku szkół wyższych zawodowych Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.
8: Klimat.
2: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra prawie w całej Polsce. Jedynie w Starachowicach powietrze jest umiarkowanej jakości.
3: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 5% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 46%, produkuje się z wykorzystaniem węgla.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Szykuje się środa dla ciepłolubnych, zwłaszcza na zachodzie kraju. Nawet 32 stopnie pokażą dziś termometry w okolicach Zielonej Góry. To tam obowiązuje alert IMGW dotyczący upału. Poza tym będzie dziś maksymalnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 30, miejscami na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie. Tu mówimy oczywiście o wskazaniach termometrów w cieniu. A cień krótki. A na niebie chmur tyle co kot. Na kocił. No to miau, miau, czyli dzień dobry w wolnym tłumaczeniu. Z kociego znaleźć zacienioną wysepkę i przeleżeć cały dzień. Oj, chciałoby się, ale nie. Ruszamy w środę z grupą Pet Shop Boys.

0: Fala upałów ogarnęła Europę. Na zachodzie kontynentu 40 stopni. Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia na różne sposoby próbują walczyć ze skutkami. Na przykład zamykane są szkoły. O gorących dniach na zachodzie Europy, o aurze zmierzającej już do Polski. Powiemy dziś w porannej audycji. Porozmawiamy też, to chwilę po siódmej, z głównym inspektorem pracy o zasadach, których pracodawcy powinni przestrzegać przy takiej pogodzie.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A zapraszamy w składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. To jaki państwo mają sposób na upał? Może coś nietypowego? Numer 22 i 7 trójek poleca się.

Kto przespał dwa nocne mecze mundialu, wielu bramek nie przegapił. Chorwacja pokonała Panamę skromnie 1-0. Taki sam wynik w zakończonym kilkanaście minut temu meczu Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Kolumbia z minimalną wygraną. Wieczorem bez bramek zakończył się mecz Anglii z Ganą, a Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0 i w końcu odpalił silniki rakietowe Cristiano Ronaldo. Strzelił 2 gole, został drugim najstarszym strzelcem w historii mundiali i jako pierwszy w historii ma na koncie trafienia na 6 kolejnych turniejach o Mistrzostwo Świata. Oj, chyba podrażniła go ta forma Leo Messiego i zachwyty nad Argentyńczykiem. Więcej o mundialowych wydarzeniach w trójce w serwisach sportowych i w krótkiej piłce, około 7:40.

0: Glass Animals i Heatwaves w trójce, a o sposobach na upał państwo. 2 dwójki i 7 trójek.
1: Na te upały arbuz, ananas i gorąca herbata z cytryną i miętą.
0: Proszę podpowiadać, proszę zapisywać. Te porady mogą się przydać, zwłaszcza w nadchodzący weekend. A sprawa jest poważna. Z tym upałem, który zmierza do Polski, już przekonali się o tym na zachodzie kontynentu. Michał Strzałkowski prześledził informacje z Europy. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: No zwłaszcza we Francji jest gorąco i aż niebezpiecznie.
2: To prawda. To była najwyższa temperatura wczoraj odnotowana w historii pomiarów dla czerwca we Francji. To zarówno w dzień, jak i w noc, więc naprawdę jest gorąco. Telewizja pokazuje bardzo czerwone mapy pogodowe. Właściwie to są tylko odcienie czerwieni. Taki czerwony alarm obowiązuje dla dużej części Francji. Sam przesłałeś mi przed naszą rozmową właśnie, kiedy się umawialiśmy na tę rozmowę, takie porównanie, dwa obrazki z prognoz pogody we Francji. Jedna, która jest tylko takim zabiegiem mającym pokazać, jak poważna jest sytuacja z ociepleniem klimatu. 12 lat temu francuska telewizja pokazała taką przykładową prognozę pogody na rok 2050. No i wczorajsza prognoza pogody była dokładnie taka jak ta, a nawet gorsza, jak ta kiedyś wymyślona w ramach happeningu, więc
0: czyli
2: stało się
0: szybko
2: to wszystko.
0: Poszło.
2: Tak, ćwierć wieku wcześniej. No a Paryżanie, cóż, ratowali się jak mogli przed tym upałem. Bardzo wiele osób spędzało dużo czasu w parku, brało wolne, nie szło do pracy, tylko właśnie w cieniu w parku przesiadywało, jak choćby Julie Morin, która pracuje w jednej z paryskich organizacji pozarządowych.
3: Jest naprawdę gorąco. Nie mamy w domu klimatyzacji, a jedynie wiatrak na suficie. Siedzieliśmy więc w parku aż do godziny 21, kiedy zaczęło się robić chłodniej. Zrobiłam posiłki na 3 dni. Wieczorem sobie w domu tylko lekko odgrzaliśmy. Wcześniej w parku sobie rozłożyliśmy kocyk i jedliśmy same owoce. Wzięliśmy laptopa i oglądaliśmy seriale. Po prostu odpoczywaliśmy. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie spędzić w parku nocy, ale ostatecznie tak się schłodziliśmy, że na parę godzin wróciliśmy do domu.
2: Ekstremalne upały także we Włoszech i w Hiszpanii, co potwierdza księgowy z Sewilli Juan Antonio Casas.
3: W biurze w pracy jest ok, mamy tam dobrą klimatyzację, ale to w sumie nie jest takie dobre, bo po wyjściu z pracy jest nam jeszcze goręcej. Można dostać udaru cieplnego. Szybko udałem się więc do domu i tam też włączyłem klimatyzację. Źle znoszę upały. Po prostu na ulicy staram się być jak najmniej.
2: No i to wszystko oznacza, że we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji te temperatury w bardzo wielu miejscach dobrze powyżej 40 stopni. Klimatolożka z Imperial College w Londynie, dr Claire Burns, tłumaczy, skąd tak potężna fala upałów w Europie Południowej i Zachodniej.
3: To jest już typowy dla Europy schemat fal upałów. Tak typowy, że ma swoją nazwę. Układ Omega. To jest potężny układ wyżowy w kształcie greckiej litery Omega, który blokuje nad Europą gorące afrykańskie powietrze. Po jego bokach jest chłodno, ale w środku zaklinowuje się powietrze z nad Sahary i ta bańka z każdym dniem jeszcze się podgrzewa. Do tego przesuwa się bardzo powoli. Dlatego brak jest wiatru, nawet lekkiej bryzy. Masa gorącego powietrza jest po prostu zatrzymana.
2: Czyli coś jakby pokrywka nad garnkiem z gotującą się wodą. Tak mniej więcej to działa. Od jutra w Hiszpanii, we Włoszech, powoli we Francji będzie się nieco ochładzało, ale to będzie znaczyło tylko, że temperatury spadną poniżej 40 stopni. A ten układ Omega się przesunie na północny zachód i północny wschód Europy, ku Wielkiej Brytanii, albo w drugą stronę ku Belgii, Holandii, Niemcom, Czechom czy Polsce i zrobi się pod koniec tygodnia bardzo gorąco także w tej części Europy. Nawet w Polsce na zachodzie temperatury mogą przebić 40 stopni. W Niemczech czy w Czechach, na południu Niemiec czy w Czechach też tak może być. No wiele osób w tym sezonie korzysta z czegoś, co nazywa się coolcation, czyli na wakacje jedzie nie tam, gdzie jest gorąco,

0: to na przykład na południe Europy, tylko tam, gdzie jest chłodno, na przykład na północ Europy, jak Katarzyna Reksing, turystka z Niemiec. Planowaliśmy w tym roku wakacje w Chorwacji, ale ostatecznie pojechaliśmy do Szwecji. Tam jest po prostu chłodniej. To był główny powód, dla którego tam pojechaliśmy. No ale także i na północy Europy pod koniec tygodnia będzie gorąco, choć temperatury nie powinny przekroczyć 30 stopni, ale będzie tam prawie 30 stopni, czy w Sztokholmie w Szwecji, czy w Oslo w Norwegii. No niemal cała Europa w tym tygodniu i na początku przyszłego tygodnia będzie mierzyć się z tym układem Omega.
1: Michał Strzałkowski z tymi informacjami o poranku. Michale, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A do Państwa pytanie o Coolcation. Może ktoś z Państwa już takie chłodzące wakacje sobie zafundował? 2 2 7 3.

0: W sprawie upału 2 2 7 3.
1: Mam kolegę hutnika. Jak żeśmy rozmawiali na te tematy, to tak popatrzył na mnie. Jakie upały? O co ci chodzi? Normalna temperatura. Z drugiej strony medalu, jak pomyślę na magazynach z mrożoną żywnością, minus 20 wychodzi z roboty, plus 30.
0: No tak, od miejsca przebywania zależy sporo. My o zasadach pracy przy ekstremalnych temperaturach powiemy jeszcze dziś w porannej audycji. To po 7 w rozmowie z głównym inspektorem pracy. Teraz mamy 6:26, Kate Bush w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati.
6: Jeszcze dziś prezydent Warszawy zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego. Sprawa dotyczy zarzutów w sprawie funkcjonowania szpitala południowego, które w Kanale Zero postawił były pracownik tej placówki. Dr Emil Jędrzejewski stwierdził m.in., że na SOR tego szpitala procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami w Polsce. W weekend temperatura ma sięgnąć nawet 40 stopni.
7: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
6: Powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś najgoręcej ma być na zachodzie kraju. W części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Tę informację potwierdził członek zarządu i poseł partii Łukasz Osmalak. Sam Hołownia, pytany o tę decyzję przez Polską Agencję Prasową,

0: wysokie temperatury. Optymalna według mnie temperatura w okolicach 20 stopni plus minus. Także Polska jest idealnym krajem pod względem pogodowym, jak dla mnie.
1: Plus minus 20 stopni w Polsce jest idealnie. Zgadzam się, w nocy.

0: Dobra pamięć to podstawa. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Był taki mini plebiscyt dotyczący synonimów właśnie takiego mega upału. Nie pamiętam, jakie słowo wtedy wygrało. Może pan redaktor przytoczyłby to słowo, które wtedy cieszyło się największą popularnością i zdobyło uznanie redaktora. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Ma pan rację, bawiliśmy się tak w porannej audycji jakiś czas temu i chciałem to słowo zastawić na jutro, na zapowiedź pogodową weekendu. Ale skoro wywołano, to już teraz mogę powiedzieć. W najbliższych dniach w Polsce szykuje się solidny skwiercz.

0: My tu o skwierczu i dostajemy kontrę.
1: U mnie na termometrze godzina 6.02 patrzyłam, było 11, w tej chwili jest również 11 stopni, a w domeczku, w związku z tym, że była cała chałupa otwarta, jest 18.06 i dojdzie tak w ekstremalnie ciepłym, no gdzieś do 22, więc idę się ogrzać na dwór, po czym się schładzam w domu bez klimatyzacji.
0: Zazdrość. Zazdrość. Ale opcje widzę dwie. Albo mieszka pani na tatrzańskim szczycie, albo na środku morza. No ewentualnie w środku lasu. A czereśniami już państwo czerwiec celebrowali. No już są, kosztują 20 zł za kilogram. Polscy sadownicy ostrzegają jednak, że tegoroczne czereśnie w większości przypadków nie są mimo oznaczeń polskie. Mamy bowiem do czynienia z oszustwem przepakowywania i zmieniania oznaczeń, twierdzą plantatorzy. Państwowe urzędy już się sprawą zajęły. A jak to wygląda na bazarze przy stołecznej hali Mirowskiej, sprawdził Paweł Turski.
2: Czy pani sprawdzała, skąd są te czereśnie?
3: Nie, nie sprawdzałam. Ale tutaj to czasami są za granicę, napiszą, że polskie. Być może, że w tej chwili to jeszcze nawet takich nie ma z Polski, że to wszystko idzie z Grecji czy z innych krajów, ale... trudno. Widzę, że są ładne, no to kupuję.
4: Sytuacja na rynku czereśni jest niezwykle trudna i skomplikowana.
5: Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
4: Dlatego, że wiele firm zdecydowało się wobec informacji o stratach przymrozkowych w Polsce sprowadzić ogromne ilości czereśni z importu spoza Unii Europejskiej. To spowodowało rażący spadek cen. Zauważyliśmy również, że wiele czereśni pochodzących z importu spoza Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski i tutaj nielegalni importerzy, operatorzy próbują je spolonizować, czyli przesypują, przepakowują do opakowań z napisami polskimi, udając, że sprzedają czereśnie polskie.
5: Na wniosek Związku Sadowników RP w całym kraju rozpoczęto kompleksowe kontrole czereśni. Prowadzą je już 3 państwowe instytucje. Sprawdzają, czy owoce są zdrowe, czy zawierają one pestycydy oraz czy wprowadzane są do sprzedaży zgodnie z normą handlową.
6: Sprawdzamy minimalne wymagania jakościowe dla czereśni, ich świeżość, to czy są całe, czy są zdrowe.
5: Katarzyna Trojnar, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
6: Oraz sprawdzamy znakowanie ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji informacji o kraju pochodzenia czereśni.
2: Pani sprawdzała, skąd są czereśnie?
7: Nie, nie sprawdzałam. Czasem widziałam, że były napisy, że z Serbii sprowadzone, ale tym się nie interesowałam, bo wiem, że nie ma.

0: Wcześniej dotyczył oczywiście truskawek i wtedy nastąpiły kontrole i ten proceder został ukrócony. W mniejszych ilościach truskawki w ciągu sezonu zaczęły do Polski wjeżdżać i mam przekonanie takie, że też tak będzie.
1: Mam na działce jedno drzewko czereśniowe, bardzo wczesną odmianę, ani jednej czereśni na nim nie ma. Jak nie mogę kupić innych, to kupuję to, co jest.
0: Chciwość importerów i duża skala tego importu ich doprowadzi do niezarobienia pieniędzy, bo nie sposób racjonalnie sprzedać te czereśnie w krótkim okresie, czyli w ciągu tygodnia, dwóch. Bo myślę też, że te kontrole spowodują trochę paniki na rynku, trochę strachu wśród tych, którzy się tym procederem zajmują.
1: Proszę bardzo,
2: tak,
1: spróbować.
2: Ja no. Spróbować w dwójkę tak, w takim
1: tak,
2: razie.
1: Tutaj,
2: dobrze.
1: To jest...
2: I to mają być polskie.
1: Ja nawet nie pytałam, wie pan, bo to no, nie jest wiarygodne polskie.
2: Trzy.
1: Proszę bardzo, proszę.
2: Nie, pani też spróbuje, bo mnie, proszę, proszę, bo musimy zrobić test w takim razie.
1: No takie pozbawione trochę smaku. Mało wyraziste. Nasze jednak są, jak się kupuje w sezonie, są słodkie. No te takie bez wyrazu, wodniste bardziej.
2: To co, czekamy na polskie?
1: Miejmy nadzieję, ale...
3: Za fałszowanie owoców można zapłacić grzywnę od 500 zł do nawet pięciokrotności zysku z procederu, ale kary za obrót nielegalnymi czereśniami na przykład mogą być jeszcze bardziej surowe. W tym miesiącu rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów wprowadzający bezpośrednio do kodeksu karnego definicję oszustwa żywnościowego. A za to grozić będzie nawet kara więzienia.

0: Notujemy, zapamiętujemy sposoby na upał. 2 dwójki i 7 trójek.
1: Dobrym sposobem jest picie dużej ilości napojów z miętą. Trzeba pamiętać, że

0: mięta parzy się bez zalewania gorącym. Picie mięty powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez to mamy troszeczkę chłodniej. Chłodne pozdrowienia dla całej trójki.
1: Dziękujemy. A z opcji atomowych mamy też coolcation, czyli wakacje w chłodniejszych krajach. I w tym temacie też głos słuchacza.
2: To tylko powielanie starych praktyk. Mój dziadek już, jak było gorąco, wchodził do piwnicy, tam miał leżankę i praktykował coolcation. Pozdrawiam serdecznie.
1: A to raczej takie occupation, bym powiedział. Idę do piwnicy. Nie, już zajęte. O sposobach na upał z internetowych poradników powiemy nieco więcej za chwilę w cyklu News albo Fake News.

0: Sombry Homewrecker. Nie chce się wierzyć, że tak wakacyjny kawałek Sombr wypuścił w lutym. A? Gramy całe lato, obiecuję. A na zegarach 6:51 czas na Piotra Łodeja.
1: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
2: News albo fake news.
3: Do Polski nadciąga fala tropikalnych upałów, a internet pęka w szwach od porad modowych. To gorący temat w sieci, choć część z nich to krążące od lat zwykłe mity. Czy naprawdę białe ubrania zawsze chłodzą, a len nie ma sobie równych? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem Aleksandrę Krysiak, dyrektor PIOT, Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: No to zajrzyjmy pod podszewkę letnich mitów. Czy len naprawdę jest bezkonkurencyjny podczas upałów?
4: Tak, len jest bezkonkurencyjny. I to len w kolorze jasnym.
3: Białe ubrania zawsze najlepsze na upał, to prawda czy fake?
4: Najlepsze, jasne. Nigdy czarne, nigdy granatowe, nigdy w ciemnych kolorach.

0: A na ile o komforcie decyduje kolor, a na ile krój?
1: Kolor 60-70%, krój te 30-40%, zawsze luźny i swobodny.
0: Czyli zwiewna koszula z długim rękawem może być lepszym wyborem niż krótki rękaw, na przykład polo?
1: Zdecydowanie. Mamy wtedy swobodę, nie jesteśmy skrępowani, dodatkowo się nie pocimy i chronimy ciało przed falą gorąca, która na nas bije.
0: Naturalne zawsze lepsze od syntetycznych?
1: Nie, zdecydowanie naturalne, aczkolwiek w tej chwili te tkaniny techniczne i używane do produkcji odzieży dają taką możliwość, że i z syntetykiem bywa nam komfortowo.
0: A czy poliester zasłużył na złą opinię? Czy nowoczesne tkaniny techniczne, oddychające są dziś niedoceniane?
1: Poliester w wypadku produkcji odzieży outdoorowej do uprawiania różnego rodzaju sportów jest bardzo korzystny, szybko odprowadza wodę, następuje szybka termoregulacja, ale to są naprawdę wysoko specjalistyczne tkaniny. To nie jest zwykły poliester, który możemy kupić na rynku.
0: Im mniej ubrania, tym chłodniej?
1: Chroniąc swoje ciało, zakładając koszulę z długim rękawem, zakładając długie spodnie, tworzymy jednak barierę termiczną, dajemy komfort ciału i chronimy się przed promieniowaniem. Len, wełna wysokoskrętna z merynosa chroni doskonale.
0: Zimą ubieramy się na cebulkę, no to wiadomo. A jaka jest ogólna, uniwersalna zasada na upalne lato?
1: Powiedziałabym, że dwie warstwy też latem sprawdzają się. Jedna chroniąca nam ciało i regulująca naszą temperaturę i potliwość, druga chroniąca nas przed promieniowaniem. Oczywiście nie w upale, aczkolwiek przy takiej temperaturze zalecałabym jednak długie rękawy i długie spodnie.
0: Przypomnę, naszym gościem jest Aleksandra Krysiak, dyrektor PIOT, Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A Państwa gorąco zachęcam do wysłuchania dalszej części naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 24 czerwca, jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
12: Będzie wniosek do prokuratury o sprawdzenie nowych doniesień o tym, co działo się na SOR-ze Szpitala Południowego. Zawiadomienie zapowiada prezydent Warszawy.
13: Małpki mocno podrożeją. Rząd planuje aż czterokrotny wzrost podatku.
12: 40 stopni Celsjusza na termometrach już w weekend może stać się faktem. Sprawdzimy, jak radzić sobie w taki upał.
13: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwróci się dzisiaj do prokuratury o wyjaśnienie sprawy poruszonej w wywiadzie przez byłego lekarza Szpitala Południowego.
12: Doktor Emil Jędrzejewski, zwolniony sygnalista z tej placówki, w rozmowie z Kanałem Zero stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które zakończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.
13: SOR-em zarządzał lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk, który w ciągu roku zarobił tam 1,5 miliona złotych. Jednocześnie rząd zapowiada przygotowanie rozwiązań, które mają naprawić sytuację w szpitalach. Wstępne wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości.
12: O szczegółach Michał Makowski.
14: Premier Donald Tusk zapowiada zmiany dotyczące egzekwowania godzin pracy lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który odpowiada za wypłacanie wynagrodzeń medykom. W jednej z wojewódzkich stacji pogotowia lekarz przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, czyli prawie 17 godzin na dobę codziennie. Szef rządu zapowiada poważną rozmowę z zarządem NFZ-u.
15: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny. Jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa,
14: premier odniósł się też do sprawy wykorzystywania znajomości przez polityków, aby ominąć kolejkę w publicznej służbie zdrowia. Premier oczekuje rekomendacji od ministra sprawiedliwości i ministra zdrowia.
15: Dla mnie najważniejsze jest, żeby zmiany, jakie musimy wprowadzić, zredukowały maksymalnie możliwość wchodzenia bez kolejki, upraszczając tylko dlatego, że ma się znajomego lekarza.
14: Donald Tusk dodaje, że w temacie kontroli i rozliczania czasu pracy w ochronie zdrowia liczy na bardzo szybkie działanie. Michał Makowski, Polskie Radio.
12: Konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku bez ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski wczoraj ostatecznie zdecydował.
13: Premier Julia Sfyrydenko stanie na czele ukraińskiej delegacji.
12: Zełenski nie potwierdził swojego przyjazdu po tym, jak prezydent Karol Nawrocki odebrał

0: Odebrał mu Order Orła Białego za nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa 2 dni. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich.
0: Rząd przymierza się do podwyżki podatku za małpki. Ministerstwo Finansów planuje aż 4-krotnie podnieść opłatę.
1: Dodatkowe środki według szacunków prawie 300 milionów złotych rocznie mają zasilić budżet NFZ.
2: To jest walka o zdrowie Polaków. My doskonale wiemy, że sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Większość z nich spożywają osoby, które mają problem z alkoholem, bo duża część tych małpek sprzedawana jest na przykład o poranku, kiedy osoby idące do pracy kupują sobie alkohol.
0: Mówiła rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
1: Michał Urbaniak z Konfederacji jest sceptyczny wobec tej propozycji.
3: Pamiętajmy, że jak gdzieś tam na przykład była prohibicja, no to ludzie nielegalny alkohol pili, więc no moim zdaniem to niewiele zmieni. Jakaś tam może minimalna podwyżka to byłoby coś, czego by ludzie nie odczuli i się nie denerwowali, a w tej sytuacji podejrzewam, że to niewiele pomoże.
0: Ministerstwo Finansów chce, aby podwyżka weszła w życie z początkiem przyszłego roku. Szacuje się, że cena tzw. małpki wzrośnie od 2 do 4 zł.
1: A Polacy piją dziennie około 3 milionów małpek.
0: Synoptycy ostrzegają przed upałami. Dzisiaj na południowym zachodzie termometry wskażą 30 stopni Celsjusza. Upały na dobre mają nadejść pod koniec tygodnia.
1: Wtedy w niektórych regionach na termometrach może być nawet 40 stopni. Mieszkańcy Lublina mają swoje sposoby na upały.
4: Jakiś chłodny prysznic.
5: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
6: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
4: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
7: A najlepiej, no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
8: Bo dopiero co to, 2 dni słońca, no to niech będzie.
5: Ze słoneczkiem się zaprzyjaźniamy, ale na pewno z głową, nie?
8: Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
0: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Tomasz Maczulski. Upałom w wielu miejscach będą też towarzyszyły burze.
1: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Już 5 po 7, to czas na sport. Adam Malecki, dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w ostatnim meczu dnia zakończonym niedawno Kolumbia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 1-0 i zapewniła sobie wyjście z grupy. 4 punkty ma Portugalia, która rozbiła Uzbekistan 5-0. 2 gole Cristiano Ronaldo, był to jego 230 występ i 144 gol w reprezentacji. No i Cristiano jest jedynym człowiekiem na ziemi, który strzelał na 6 kolejnych mundialach. Ciekawa sytuacja w grupie L, gdzie Anglia i Gana po remisie 0-0 mają po 4 punkty, a Chorwacja, która ograła 1-0 Panamę, 3 oczka. W ostatniej kolejce Chorwaci zagrają z Ganą, a Anglia z Panamą. W naszej krajowej piłce dużo się dzieje w Pogoni Szczecin. Doszło do zmiany trenera. Duńczyka Tomasa Tomasberga zastąpił Hiszpan Oscar Garcia. W Sevilla ma ławkę trenerską Ajaxu Amsterdam, a jako piłkarz grał w Barcelonie czy Espanyolu. Poznaliśmy także szczegóły dotyczące Super Pucharu Polski. Mecz pomiędzy mistrzem Lechem a zdobywcą Pucharu Polski, czyli Górnikiem Zabrze, zostanie rozegrany 16 lipca o godzinie 20:45 w Poznaniu. A nasi siatkarze przygotowują się do występu w Lidze Narodów przed własną publiczną. Po turnieju rozegranym w Chinach czas na Gliwice ku radości środkowego Jakuba Kochanowskiego.
12: Ja zawsze chciałbym przed polską publicznością grać mecze. Wszyscy wiemy, że granie przed własną publicznością, szczególnie u nas w Polsce, to jest kwintesencja tego, co robimy właśnie szczególnie w reprezentacji, więc zakładając koszulkę z polską flagą jest naprawdę troszeczkę inaczej i mimo wszystko mi się wydaje, że jednak te kilka meczów trzeba najpierw przeżyć, żeby tak się trochę z tym okrzesać, co się dzieje na hali.
11: Mówił Kochanowski, który wczoraj został nowym graczem mistrza Polski Aluronu Warty Zawiercie, a Polacy gliwickie granie rozpoczną od starcia z Belgią, początek o 20. W Ekstralidze Żużlowej na pozycję wicelidera w tabeli wskoczyła Betard Sparta Wrocław. Wrocławianie w zaległym meczu 8. kolejki pokonali Stal Gorzów 51-39. Liderem w tabeli jest GKM Grudziądz, przed Spartą właśnie, no i Unią Leszno.
10: Chmur na niebie dziś będzie tyle, co kot nakocił, a temperatura rośnie dziś maksymalnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 32 na krańcach zachodnich.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów

0: i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:07.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Upały w Polsce rozkręcają się na dobre. I jakie prawa przy takiej aurze mają pracownicy? Co muszą zapewnić pracodawcy? O to zapytam za chwilę głównego inspektora pracy Marcina Staneckiego. Zapraszamy do Trójki w składzie Ela Malinowska, Staszek Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: Nawet 40 stopni Celsjusza w najbliższą niedzielę mają pokazać termometry na zachodzie kraju. Poniedziałek też ma być gorący, ekstremalnie gorący, chociaż już jest bardzo ciepło. Taka aura oczywiście nie sprzyja motywacji do pracy, ale też wiąże się z pewnymi przepisami. I o te przepisy właśnie zapytamy głównego inspektora pracy Marcina Staneckiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To panie Marcinie, powiedzmy o najważniejszych zasadach do zapamiętania przez pracodawców, no i też pracowników oczywiście, tak by mogli wymagać.
1: Myślę, że chyba najważniejszą zasadą to będzie dostęp do wody. Mhm. Tak, żeby ta woda była w ilości zaspokajającej potrzeby pracownika, bo zdarzają się takie sytuacje w zakładach, kiedy woda jest limitowana. To znaczy pracodawca ustala limit pół litra, litry wody na głowę. No nie jest to dopuszczalne, jeżeli pracownik ma taką potrzebę i potrzebuje więcej wody.

0: tej wody musi wypić 2,5-3,5 litra, bo takie są rekomendacje, to tyle wody należy mu zapewnić. Też chcę zwrócić uwagę, że sama woda często nie wystarcza. Na przykład na Cyprze woda musi być z odrobiną soli. U nas też przepisy na to pozwalają, żeby wodę wzbogacać w sole mineralne i witaminy. Nawet sam parę lat temu uczestniczyłem w komisji konkursowej na targach BHP-owskich, na targach Sawo, gdzie pierwsze miejsce zdobył pomysł, który polegał na tym, że pracodawca sprawdzał, czy pracownicy nie są odwodnieni i zapewniał im gotowe mieszanki składające się z witamin, elektrolitów i co ciekawe również z kreatyny i glutaminy, czyli substancje, które poprawiają wydolność i są używane chociażby przez kulturystów.
1: Ale rozumiem, że to są, rekomendacje.
0: To są rekomendacje, to nie jest coś, ale za co można musi ukarać. Być. No ale woda musi być, czyli musimy mieć cały czas pod ręką coś do picia i to jest obowiązek pracodawcy i tutaj możemy już my jako inspektorzy brak dostępu do tej wody w sytuacji, kiedy jest wysoka temperatura potraktować jako wykroczenie, bo naruszenie jakiegokolwiek przepisu BHP jest wykroczeniem, co pozwala inspektorowi na to, żeby reagować, jeżeli uzna, że jego zdaniem to naruszenie rzeczywiście zasługuje na ukaranie. Więc na pewno woda.
1: A co z temperaturą w pomieszczeniu lub temperaturą na zewnątrz, jeśli praca tego wymaga? Są oczywiście widełki, prawda?
0: Jedno. Tak, nie ma maksymalnej temperatury. Nie ma maksymalnej temperatury. Były te próby w zeszłym roku stworzenia, przygotowania takiej maksymalnej temperatury w rozporządzeniu o ogólnych przepisach BHP, bo kwestie z temperaturą nie są regulowane w kodeksie pracy. Jak wiele osób szuka w kodeksie albo pyta mnie, który to jest artykuł. Nie, to nie są kwestie, które są zapisane w kodeksie. Mhm. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie i higienie pracy, to takim kodeksem pracy dla BHP to jest rozporządzenie o ogólnych przepisach BHP i nie ma tam maksymalnej temperatury, ale to nie oznacza, że w naszym kraju panuje, użyję takiego mocnego słowa, jakieś bezchołowie, że jest wolność i możemy w ogóle nic nie robić, jeżeli mamy do czynienia z wysoką temperaturą, bo byłoby to nieprawdą. To, co jest kluczowe, w każdej firmie, małej, dużej, średniej, jest obowiązek od 1996 roku przygotowania oceny ryzyka zawodowego. No brzmi to abstrakcyjnie, każdy sobie myśli, a co to jest, po co mi taka wiedza? No właśnie to jest kluczowe, bo ocena ryzyka zawodowego polega na tym, że obowiązkiem pracodawcy jest wypisanie zagrożeń. Czyli jak jest wysoka temperatura, to obowiązkiem pracodawcy jest wypisanie zagrożeń i wpisanie w ocenie ryzyka, jakie działania podejmie, żeby te zagrożenia wyeliminować. I to jest podstawowy dokument, pod którym się podpisuje szef i który ma obowiązek zapoznać pracownika. I to jest pierwszy dokument, który my na kontroli bierzemy.
1: Ale panie inspektorze, ja sobie wyobrażam sytuację, w której nie ma w ocenie ryzyka zawodowego wysokich temperatur. No, bo na co dzień nie występują, ale latem okazuje się, że w pomieszczeniu, gdzie ktoś pracuje, jest 30 kilka stopni na przykład.
0: No dlatego my bardzo skrupulatnie czytamy ocenę ryzyka tego dokumentu, zaczynamy i najwięcej nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzamy. Ale też powiedzmy sobie to wprost, że w interesie pracodawcy zależy, leży zadbanie o to, żeby pracownikowi nic się nie stało w trakcie wykonywania pracy, bo przecież wszyscy jesteśmy zgodni, że wysoka temperatura powoduje dyskomfort.
1: To powinny być wprowadzone takie właśnie widełki albo maksymalna temperatura, przy której można wykonywać pracę?
0: Nie wiem, czy da się określić maksymalną temperaturę. Bo ja powiem tak, ja jestem przeciwnikiem. Już dzisiaj mamy wskaźnik obciążenia termicznego. Ja nie chciałbym, żeby temperatura w naszym kraju składała się z wzoru matematycznego, bo musimy pamiętać, na co zwracają uwagę naukowcy, eksperci. Po pierwsze, każdy z nas inaczej znosi temperaturę. Jeden lubi wysoką temperaturę, drugi się kiepsko czuje. Przy wskaźniku obciążenia termicznego i przy pierwszej propozycji dotyczącej temperatur trzeba było brać pod uwagę prędkość powietrza, chociażby wilgotność. No to chodzi wiele parametrów i jeżeli będzie ta temperatura w zakładzie pracy, pracodawca będzie musiał skomplikowany wzór matematyczny obliczyć, przeprowadzić i ustalić, czy ta temperatura jest obciążająca, czy nie, to co drugi nie będzie chciał. Poza tym będzie musiał zebrać szereg danych, takich jak prędkość powietrza czy jego wilgotność, więc to będzie wiązało się z dużym obciążeniem. Ale mi się bardzo podobały rozwiązania

0: cypryjskie, bo jak mieliśmy zjazd wyższych inspektorów, to Cypr był takim wzorem do naśladowania dla wszystkich naszych inspekcji europejskich i to, co mi się bardzo podobało. Tam już pierwsze przepisy powstały w 2014 roku i proszę zauważyć, przez 2 lata był pilotaż. Był pilotaż i wszystkie te małe i średnie przedsiębiorstwa, które brały udział, bo do nich głównie było to skierowane, były zaopiekowane przez inspekcję pracy i były wspomagane w tym, żeby się przygotować na nadchodzące zmiany. I co jest ciekawe, tam na Cyprze to Departament Meteorologii wydaje odpowiednik ostrzegawczy komunikat. I to oznacza, że wtedy pracodawcy, a także osoby samozatrudnione wiedzą już, że trzeba podjąć odpowiednie środki ochrony przed stresem cieplnym. Ale jeszcze jak mówiłem o tej wodzie, to jeszcze chcę powiedzieć o kilku rzeczach. Pamiętajmy, że już dzisiaj obowiązkiem pracodawcy będzie zapewnienie tego, żeby pracownicy stosowali odpowiednie nakrycia głowy. No trzeba to okrycie głowy w tę wysoką temperaturę mieć. Kolejny obowiązek to jest używanie przez pracowników takiej luźnej, lekkiej, oddychającej odzieży. Rotacja pracowników, czyli stosowanie zmian. Może być krótszy czas pracy. Przecież tak jest w kopalniach. Tam jak temperatura przekracza, już nie pamiętam, bodajże chyba 32 stopnie, praca jest skracana z 8 godzin do 6. Istnieje też możliwość, żeby zaczynać pracę wczesnym rankiem. Też taką sytuację miałem na wakacjach 2 lata temu, kiedy wynająłem pokój obok budowy i od samego świtu do 8 trwała intensywna praca i później wieczorem do 22. I taka możliwość istnieje, czyli ten środek dnia, kiedy jest najcieplej, po prostu tak jak jest w Hiszpanii, omijamy. Również w zakładach...
1: Czyli jest to, można w Polsce
0: no, chyba wszystko w kierunku w takim zmierza.
1: Panie Marcinie, ja przypomnę...
0: Powiem jeszcze, że w zakładach byłem nawet w zeszłym tygodniu w dużym zakładzie, gdzie była wysoka temperatura i też ją źle znosiłem, ale są pomieszczenia klimatyzowane, gdzie ludzie wypoczywają. Mają możliwość no, prawie że położenia się na wygodnym fotelu. Jest chłodno i naprawdę bardzo fajnie taki pokój do wypoczynku regeneruje. To naprawdę działa.
1: Panie Marcinie, powiedzmy jeszcze tylko na końcu naszej rozmowy, jak często się zdarza w Polsce, że te kary są przez was nakładane? Że dochodzi do nieprawidłowości związanych właśnie z upałami i z tymi przepisami dotyczącymi pracy w czasie upałów.
0: Kary nie są aż tak często nakładane. Rzeczywiście mamy skargi. Teraz też uruchamiamy już specjalną infolinię. Wzorem infolinii zimowej, która okazała się bardzo przydatna, więc będzie infolinia, będzie można zgłosić od razu bezpośrednio skargę i będziemy działać. Nie każemy aż tak często, dlatego że w trakcie czynności kontrolnych podmiot kontrolowany z reguły wykonuje sugestie inspektora pracy. Tutaj jakby nie ma takiego oporu, że podmiot kontrolowany mówi, że nie, no nie zapewni wody, nie zapewni pomieszczenia do wypoczynku czy jakiegoś pomieszczenia zadeszonego, jeżeli mówimy o pracy na zewnątrz. Spotykamy się ze zrozumieniem, no i wychodzimy z założenia, że skoro podmiot kontrolowany na przykład z powodu nieświadomości, niewiedzy, jak zorganizować pracę, pewnych działań nie podjął, a wykazuje dobrą wolę i dostosowuje się, to te kary są stosowane rzadko.
1: Czyli presja działa. Gościem Trójki o poranku był główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Opowiadał o przepisach dotyczących pracy w czasie upałów. Upałów, które nadchodzą wielkimi krokami. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to poranne
0: dziękuję
1: spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Teraz słuchamy piosenki dnia. To nowość od John'ego Mara, Spin. A ja za chwilę znajdę Państwu szczegóły dotyczące infolinii, o której mówił pan Marcin Stanecki.

0: Johnny Mayer zapowiada październikowy album The Age of Everything. Zaczyna od singla Spin, czyli dzisiejszej piosenki Dnia w Trójce. A państwo dzwonią w sprawie sposobów na upał.
1: Właśnie w tym tygodniu korzystam z zabiegów kryokomory, także za moment w Sopocie wchodzę na minus 120, także szok chyba większy niż praca z różnych chłodziarni. Pozdrawiam Trójkę i cały zespół reumatologiczny w Sopocie.
0: Kryokomora, no i to jest metoda na miarę XXI wieku. A jeśli chodzi o infolinię Państwowej Inspekcji Pracy wspomnianą kilka chwil temu, to jeśli się nie mylę, to jest numer 22 111 35 27. Ale na stronie Państwowej Inspekcji Pracy na pewno znajdą Państwo szczegóły.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati.
14: To nie prezydent Wołodymyr Zełenski, a premier ukraińskiego rządu Julia Spyrydenko przyjedzie jutro do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Zełenski zrezygnował w związku z napięciem w stosunkach między Polską a Ukrainą. Zaczęło się od tego, że ukraiński prezydent zatwierdził nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów. W reakcji prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Kwestią najbliższych 2 tygodni jest decyzja w sprawie wspólnego zakupu samolotów do tankowania w powietrzu. To efekt rozmów ministrów obrony Polski i Hiszpanii.
15: Daliśmy sobie 2 tygodnie do szczytu NATO w Ankarze na uzgodnienie, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Polska i Hiszpania będzie wspólnie dokonywać na pewno zakupów samolotów do tankowania i transportu. Teraz tylko o liczbie tych samolotów dyskutujemy, o możliwościach produkcyjnych.
14: Powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz, dodał, że Polska mogłaby kupić od 2 do 4 takich maszyn. Korsyka może zyskać autonomię wobec władz w Paryżu. Za taką zmianą opowiedziało się Zgromadzenie Narodowe. Deputowani poparli projekt reformy konstytucyjnej. Wyspa miałaby pozostać częścią Republiki Francuskiej, jednocześnie zyskując możliwość dostosowywania krajowych przepisów do lokalnych realiów, a nawet tworzenia własnych regulacji. Chodzi na przykład o zagospodarowanie wyspy, turystykę i rozwój gospodarczy. Bezpieczeństwo czy sądownictwo pozostałyby jednak pod kontrolą władz w Paryżu. Pełny serwis Trójki o 8:00.
13: Do 8:00 jeszcze 28 minut. Teraz Ekonomia w Trójce i Kuba Witkowski.
16: Dzień dobry. Jest gotowy. Od 30 czerwca będzie dostępny dla podróżnych. Mowa o nowym terminalu na lotnisku Warszawa-Modlin. To hala o powierzchni 1700 m2,

0: kwadratowych z 4 nowymi gejtami i strefą gastronomiczną.
1: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli od dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa,

0: związku z tym to była niezbędna inwestycja.
1: Do maja tego roku port obsłużył już prawie 1,5 miliona pasażerów. Coraz więcej osób korzysta z bankowych aplikacji mobilnych. Z najnowszego raportu NetBank, przygotowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że w pierwszym kwartale liczba aktywnych użytkowników tego typu bankowości wzrosła do niemal 28 milionów. To o 9% więcej niż rok temu.
2: Stale rośnie liczba użytkowników tak zwanych mobile only, czyli tych, którzy już praktycznie w ogóle nie korzystają z przeglądarek, a logują się do banku wyłącznie za pomocą bankowości mobilnej. Ta liczba przekracza już 20 milionów. To jest oczywiście oznaka tego, jak bardzo nowoczesny i cyfrowy jest polski sektor bankowy.
1: Tłumaczy wiceszefowa Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka i jednocześnie uczula.
2: To jest również, szczególnie przed wakacjami, powód do tego, żeby zachować szczególną ostrożność w obliczu rosnących cyberzagrożeń. Pamiętajmy, aby nie podawać swoich danych osobowych i przede wszystkim też nie klikać w nieznane linki, ani nie skanować nieznanych QR-kodów.
1: I my przyłączamy się do tego apelu. Bądźmy czujni. Na koniec jeszcze jedna przestroga. Kończy się rok szkolny, trwa nerwowe szukanie i kupowanie prezentów dla nauczycieli. Te jednak lepiej by były skromne, bo inaczej mogą stać się przedmiotem zainteresowania prokuratury, ostrzegają nauczyciele.
3: My jesteśmy urzędnikami państwowymi i nie powinniśmy przyjmować żadnych korzyści finansowych, a tutaj prezenty są takimi korzyściami.
4: Ale rodzice coś się pewnie będą składali. Kwiaty, różne słodkości.
5: Kwiatki, czekolady.
3: Uważam, że najlepszym prezentem, ale tak naprawdę szczerze, to jest radość w oczach uczniów, wdzięczność rodziców. Symboliczny kwiatek i nic więcej nie trzeba, naprawdę.
1: Rodzice słyszą? Zatem bez szaleństw, drodzy państwo, bez szaleństw. I na koniec kurs walut. Euro kosztuje 4,28, dolar 3,77, a frank szwajcarski 4,65.
6: Tu nie ma co dużo gadać, tu trzeba się chłodzić, bo już dziś w większości kraju będzie prawie 30 stopni lub 30 stopni pełne, do tego niebo ma być niemal bezchmurne, a upał to dopiero przyjdzie. Więc pytamy o sposoby na upał, a państwo podpowiadają.
7: Jak 27 lat temu zamieniałem mieszkanie w blokach na stare budownictwo, to się wzajemnie pukali w głowę. A teraz siedzę sobie i mam taki chłodnik, że się w głowie nie mieści, pomijając to, że zimą nie muszę czekać, aż mi administracja łaskawie włączy ogrzewanie. Także to był najlepszy pomysł w moim 80-letnim życiu. Miłego dnia i zdrówka życzę.
8: My tu aktualnie budujemy dom i jest bardzo ciężko, ale mamy od siebie 30 metrów rzekę i bardzo często do niej schodzimy, żeby się schłodzić. Kąpię w takiej 15-stopniowej rzece. Biebrzy jest niesamowitym orzeźwieniem i pomaga bardzo w te upalne dni. Pozdrawiam słuchaczy.
6: Fajnie, fajnie. Miały być sposoby na upał, a panowie się trochę chwalą nieruchomościami.
9: Ciekawa jestem, czy Polacy jadają chłodniki, bo to chyba najlepsze, co można jeść w upały. I zastanawiam się jeszcze, czy dałoby się z barszczu zrobić lody albo sorbet.
6: I podpowiedziała pani Ewa przedsiębiorcom lodowym nowe smaki. Sorbet barszczowy, Kuba?
10: Sorbet barszczowy nie, ale chłodniczek. Ach, chłodniczek. A wiesz, czeka na mnie taki chłodniczek w lodówce. Co prawda nie własnej roboty.
6: Ale tutaj, w radiowej?
10: Nie, w domu. W domu.
6: Chciałem być pierwszy.

0: A to znasz? Przychodzi Ronaldo do fryzjera i mówi...
1: No.
0: Gol.
2: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: A nawet dwa. Adam Malecki i krótka piłka teraz.
1: Co tam, Ronaldo? Na początek. Sto lat. Wszystkiego najlepszego dla Lionela Messiego, który dzisiaj obchodzi 39 urodziny. Czego sobie życzy boski Leo? Zapewne drugiego mistrzostwa świata Argentyny, bo tego nawet nie zrobił przecież Diego Armando Maradona. Skoro o legendach mowa. Tak, legenda trwa. Cristiano Ronaldo w meczu z Uzbekistanem zdobył 2 gole i został pierwszym piłkarzem, który strzelił bramki na 6 różnych mundialach od 2006 do 2026 roku. Portugalczyk ma już 10 goli na Mistrzostwach Świata, wyprzedził legendarnego Eusebio. Portugalia pokonała 5-0 Uzbekistan. Kibice Uzbekistanu przyciągali uwagę, część z nich przybyła na mecz i odjechała konno, nawiązując do tradycji Azji Centralnej. Konia, konia, królestwo za konia, chciałby krzyknąć trener Fabio Cannavaro. Prowadzonej przez niego drużynie nie pomogła nawet zmiana bramkarza. Do tego Uzbecy wbili samobuja, 9 na tym mundialu. Niczym lwy walczyli piłkarze Gany przeciwko Anglii i zatrzymali lwy Albionu. Obie drużyny mają awans na wyciągnięcie ręki, awans w kieszeni ma już Kolumbia. Ich bohaterem narodowym jest strzelający na zawołanie Daniel Munoz. A Chorwacja ma wreszcie swoje 3 punkty po wygranej z Panamą. Najważniejszy był jednak jubileusz Luki Modricza, który rozegrał 200. mecz w reprezentacji. Po spotkaniu cała drużyna założyła koszulki z jego wizerunkiem, liczbą 200 i napisem Nieskończone dziedzictwo. Są też smutne wiadomości z obozu Francji. Zmarła Ginette Deschamps, matka selekcjonera Didiera Deschampa. Trener opuści zgrupowanie reprezentacji, właściwie już opuścił i nie poprowadzi Francuzów w meczu z Norwegią.
2: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: Akurat sobie podglądam powtórkę meczu Portugalii z Uzbekistanem. Najlepszy moment to, gdy był rzut wolny. Wszystkie kamery na Cristiano Ronaldo, komentatorzy o Cristiano Ronaldo, kibice filmują Cristiano Ronaldo, a on nie strzelił. Strzelił kolega i wpadło do bramki. To było piękne.
1: To jest bardzo dobry sposób. Myślę, że to jest w ogóle cała strategia.
0: A Messi taki samolubny.
1: No tak.

0: Messi czy Ronaldo?
1: Wiedziałem, że zastrzelę tym pytaniem Renatę Grochal.
2: Jest to dla mnie idealnie obojętne.
1: Idealnie obojętne. To ja wybiorę za ciebie.
2: Proszę
1: Ale
2: bardzo.
1: Ale powiem ci
2: Kto?
1: Później.
2: Messi
1: później
2: czy Ronaldo?
1: Później ci powiem. No nie będę teraz mówił tak przy wszystkich.
2: Chyba, że Ronald Reagan.
1: To powiedzmy może o tym, że Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Ukrainie, będzie gościem rozmowy bez uników o 8.13.
2: Tak, serdecznie zapraszam na godzinę 8.13. Będziemy rozmawiać oczywiście o konferencji o odbudowie Ukrainy, która rozpoczyna się jutro w Gdańsku. Już wiemy, że nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukrainę
1: Wysyła
2: będzie
1: premiera.
2: Reprezentować premier Julia Swyrydenko. I oczywiście porozmawiamy o tym, czy historia będzie wpływać na gospodarkę. A Bartosz Cichocki to jest ten, który jako pierwszy oddał order na znak protestu, że prezydent Zełenski zgodził się na nazwanie jednostki elitarnej Wojska Ukraińskiego mianem bohaterów UPA i 1 czerwca były ambasador odesłał do Ukrainy swój order, więc będziemy rozmawiać o tych kwestiach zagranicznych.

0: Umysł mówi Messi, a serce Ronaldo. I weź tu wybierz. Ciekawe, co by powiedział fan futbolu Kuba Ambrożewski. Za 10 minut 8.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Nirvana, All Apologies. Grudzień 1993 roku. Do sklepów trafia nowy singiel Nirwany, jak się później okaże, ostatni wydany za życia Kurta Cobaina, All Apologies. Cała historia zaczyna się jednak ponad 3 lata wcześniej. Gdy Cobain komponuje utwór w roku 1990, Nirvana jest co najwyżej dobrze rokującym zespołem na scenie alternatywnej.

Nie ma jeszcze płyty Nevermind i nikomu nawet nie śni się, że za kilkanaście miesięcy trio zmieni oblicze muzyki. Perkusista Dave Grohl dołącza do kolegów jesienią tego roku, a wkrótce potem wprowadza się na jakiś czas do mieszkania Cobaina. Jest więc świadkiem zarejestrowania pierwszej wersji All Apologies na czterośladowym magnetofonie pod roboczym tytułem La La La.

kolei menadżer Nirwany Danny Goldberg odnotowuje, że w czasie tworzenia piosenki Cobain w zapętleniu słucha beatlesowskiego Norwegian Wood.

Może stąd bierze się utwór jak na Nirwanę, dość spokojny i liryczny. I być może z tego powodu kompozycja nie trafia na Nevermind, płytę głośną i elektryczną. Kiedy zespół pracuje nad jej następcą, All Apologies jest już ważną częścią planu.

0: Anu. Cobain proponuje, aby do piosenki dodać partię wiolonczeli. Mimo sprzeciwu producenta Steve'a Albiniego, lider Nirwany dopina swego. Albini musi przełknąć jeszcze jeden dyshonor. Zespół postanawia zremiksować dwa singlowe utwory, żeby nadać im bardziej klarowne brzmienie. W tym celu zatrudniony zostaje producent R.E.M. Scott Litt. That's me. I to miks jego autorstwa trafia na płytę. W sierpniu 1992 roku, podczas legendarnego występu na festiwalu w Reading, Cobain dedykuje piosenkę swojej żonie i urodzonej 12 dni wcześniej córce. Potem wyjawia, że choć tekst nie jest bezpośrednio powiązany z jego życiem rodzinnym, to All Apologies przynosi mu uczucie spokoju i szczęścia.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 8, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
12: Zamiast Załęskiego do Gdańska przyjedzie premier Ukrainy. Szef rządu apeluje o niewykorzystywanie napięć w polityce.
13: Wszystkie ważne dokumenty znajdą się w telefonie. M-Obywatela czeka duża aktualizacja.
12: Sklepy w Niemczech na minusie, klienci i pracownicy kradną na potęgę.
13: W interesie Polski i Ukrainy jest współpraca, tak szef rządu Donald Tusk odniósł się do relacji pomiędzy oboma krajami.
12: Wczoraj ukraiński prezydent ogłosił, że to premier Julia Swiridenko będzie reprezentowała kraj podczas konferencji o odbudowie Ukrainy, która jutro rozpocznie się w Gdańsku. Początkowo spodziewano się, że do Polski przyjedzie Wołodymyr Zełenski, ale to zmieniło się po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który odebrał mu Order Orła Białego za nazwanie oddziału wojskowego imieniem bohaterów UPA.
13: Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk przestrzegał, aby nie wykorzystywać napiętych stosunków do celów politycznych.
14: Zdaję sobie sprawę, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce i że można zrobić na tym naprawdę taki polityczny sukces, pozorny sukces. Te nastroje antyukraińskie, one znalazły taki bardzo wyraźny oddźwięk i wiem, jaki jest nastrój i rozumiem bardzo często uzasadnioną irytację ludzi, ale mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia.
13: Konferencja o odbudowie Ukrainy to duże międzynarodowe wydarzenie. Do Gdańska zjedzie wielu przywódców zachodnich krajów, w tym kanclerz Niemiec Friedrich Merz i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
12: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym. Poinformował o tym w mediach społecznościowych.
13: To reakcja na wywiad z doktorem Emilem Jędrzejewskim w Kanale Zero. Były ordynator chirurgii w placówce powiedział m.in., że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować.
12: Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany, stwierdził. Doktor zarzucał również Dawidowi Kacprzykowi popełnianie błędów medycznych.
13: Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Młody lekarz stracił pracę, odwołana została także Rada Nadzorcza Szpitala.
12: Te nieprawidłowości bada już prokuratura.
13: Rolnicy blokują traktorami. Blokujący traktorami jest trzy w zachodniopomorskim idą do sądu.
12: Chcą złożyć odwołanie od decyzji burmistrza Gryfina o rozwiązaniu zawiązaniu protestu ze względów bezpieczeństwa.
13: Z rolnikami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
15: Jak liczą protestujący rolnicy, prawomocna decyzja sądu powinna zapaść w ciągu 2 miesięcy. Jeśli sąd przyzna rację protestującym, ciągniki wrócą na drogę, zapowiada Adam Walterowicz, organizator protestu.
16: Nawet w

0: żniwa rolnicy wyjadą. Przy takich cenach i przy takich kłopotach finansowych, jakie mają gospodarstwa, duże czy małe, bez różnicy, rolnicy będą zmuszeni protestować, jeżeli rządzący nie będą chcieli z nami rozmawiać poważnie o problemach.
1: Rolnicy domagają się interwencji rządu, bo produkcja jest coraz mniej opłacalna. Polskie zboże jest wypierane przez to z Ukrainy czy krajów Mercosur. Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa i rozmów o swojej sytuacji z samym premierem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Rząd rozszerza M-Obywatela. Kolejne dokumenty będą dostępne cyfrowo.
3: Tym razem chodzi o dostęp do dyplomów uczelni wyższych, ksiąg wieczystych oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe.
4: Ponadto w M-Obywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
2: Zapowiadał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Do aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz uprawnienia geodety kartografa.
3: Na razie propozycje zostały przyjęte przez rząd.
2: Jeszcze nigdy z niemieckich sklepów nie ukradziono tyle towarów, co w zeszłym roku. Straty wyceniono łącznie na ponad 4 miliardy euro.
3: Najwięcej kradną klienci, ale towary wynoszą także i pracownicy.
5: Czwarty rok wzrostu wartości ukradzionych dóbr wykazał raport Instytutu Handlu Detalicznego EHI. W 2025 roku złodzieje ukradli w Niemczech towary za 4 miliardy 300 milionów euro. Za ponad 2/3 tej kwoty odpowiadają klienci, w tym zorganizowane grupy przestępcze. Blisko miliard euro to straty wynikające z przywłaszczenia sobie towarów przez sprzedawców, a blisko co dziesiąta ukradziona w sklepach rzecz padła łupem partnerów firm, w tym dostawców i personelu sprzątającego. Autorzy raportu przepytali właścicieli ponad 20 tysięcy niemieckich sklepów, którzy mieli określić swoje straty oraz wskazać potwierdzonego lub prawdopodobnego złodzieja. Z wyliczeń Instytutu EHI wynika, że kradzieże umniejszają przychody sklepów o mniej więcej 1%. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: A teraz sport i Adam Malecki.
8: We wczorajszych i dzisiejszych meczach na Mundialu Kolumbia pokonała 1-0 Demokratyczną Republikę Konga i wywalczyła awans. Portugalia wygrała 5-0 z Uzbekistanem. Do tego w grupie L Anglia zremisowała bez bramek z Ganą. Chorwacja wygrała 1-0 z Panamą. W walce o wyjście z grupy pozostały trzy drużyny. Anglia, Gana i Chorwacja. A na mistrzostwach za piłkarzami już druga kolejka fazy grupowej. Rozegrano 48 spotkań, czyli więcej niż w całych mundialach w latach 1930-1978. Na podsumowania jeszcze za wcześnie, ale pewne spostrzeżenia już są. Ma je także były reprezentant Polski Tomasz Iwan.
9: Trochę jestem tak zaskoczony niektórymi przepisami, zmianami, czerwona kartka za zakrywanie ust, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, przerwy na nawadnianie dla zawodników, które nagle odmieniają diametralnie to, co dzieje się na boisku, bo to jest dodatkowa przerwa, mamy praktycznie kwarty teraz, a nie już dwie połowy. Nagle zawodnicy schodzą i to już było w kilku przypadkach, że losy meczu w tym momencie się odmieniały, albo obraz gry wyglądał zupełnie inaczej przed tą przerwą na nawadnianie i po.
8: Jeszcze nie mówiłem z zakrywaniem ust, spróbuję teraz. My widzimy przerwy na nawadnianie, Amerykanie bloki reklamowe, bo kasa musi się zgadzać.
9: Czuć komercjalizację, wszystko jest tylko po to, żeby do jak najwięcej krajów poszły transmisje telewizyjne, by jak najwięcej kibiców przyjechało, by po prostu wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy.
8: Bo FIFA w liczeniu zysków akurat prezentuje formę mistrzowską. Finał Mistrzostw Świata zostanie rozegrany 19 lipca. Trzy dni wcześniej odbędzie się mecz o Superpuchar Polski. W Poznaniu zagrają Lech z Górnikiem Zabrze, czyli mistrz Polski ze zdobywcą Krajowego Pucharu. Początek meczu o 20:45. W Ekstralidze Żużlowej odrabiali zaległości z ósmej kolejki. Betard Sparta Wrocław pokonała Stal Gorzów 51-39. Najskuteczniejszymi jeźdźcami zwycięzców byli Bartłomiej Kowalski i Maciej Janowski. Sparta jest wiceliderem w tabeli, w której przewodzi GKM Grudziądz. Teraz w sporcie to już wszystko. Za godzinę zapowiem mecz siatkarzy w Lidze Narodów, dzisiejsze mecze na Mundialu, no i o Idze Świątek będzie. Polka zagra w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg.
10: To już wszystko.
7: Kolega chce się narazić na czerwoną kartkę. Czerwoną lampkę możesz dostać co najwyżej w radiu i dostałeś. Z nad zachodu Europy napływa do Polski bardzo ciepłe powietrze. Już dziś IMGW ostrzega przed upałem ziemię lubuską, bo będzie tam powyżej 30 stopni Celsjusza. W większości kraju dziś prawie 30, a w weekend możliwa będzie nawet czwórka z przodu na zachodzie kraju. Upał.

0: Co zrobisz?
1: Sposób na upał, według mnie. Nagrzać sobie w domu do 50 stopni, a później wyjść na 40. I od razu się chłodniej robi.
2: No, saunowicz.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Zapraszamy do dziewiątej w składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: Jak sobie radzić z upałem? Jakie metody zapamiętać na najbliższe bardzo gorące dni? No państwo podpowiadają. 22 i 7 trójek.
1: Na te upały arbuz, ananas i gorąca herbata z cytryną i miętą.
2: Dobrym sposobem jest picie dużej ilości napojów z miętą. Picie mięty powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez to mamy troszeczkę chłodniej.
3: Mój dziadek już, jak było gorąco, wchodził do piwnicy. Tam miał leżankę.
4: Właśnie w tym tygodniu korzystam z zabiegów kryokomory.
0: O, i to jest pomysł taki już ekstremalny, a złośliwi powiedzą, że dla równowagi pogodowej mamy coraz chłodniejsze relacje z Ukrainą. Teraz polityka w trójce jest 8:13. Bez uniku.

0: Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
1: Dzień dobry, z nami w studiu jest Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Ukrainie. Witam pana.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Człowiek, od którego właściwie ta cała awantura o ordery się zaczęła, bo 1 czerwca to pan zwrócił order Ukrainie, który dostał pan w 2022 roku za zasługi od prezydenta Zełenskiego i pan wyjaśnił, że to ma związek właśnie z tym nieszczęsnym nazwaniem jednostki specjalnej wojskowej mianem bohaterów UPA.
2: No, czyli nie ode mnie się zaczęło. Miło mi, że przywiązuje pani taką wagę do mojej osoby. Gdybym był próżny, to bym pewnie się ucieszył, ale fakt jest taki, że kryzys czy cały ten ciąg wydarzeń zaczął się od ekshumacji i ceremonialnego państwowego pochówku Andrija Melnyka, kolaboranta Adolfa Hitlera, i kilka dni później decyzji o nadaniu jednemu z pododdziałów wojsk specjalnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. No, czyli decyzji, o których sądziliśmy, że już należą do przeszłości, których się po prezydencie Zełenskim na pewno nie mieliśmy prawa nie spodziewać. I potem się zaczęły reakcje polskie, reakcje ukraińskie na reakcje polskie i weszliśmy w taką spiralę eskalacyjną, z której mam nadzieję, że teraz, kiedy mam nadzieję, że ten pył bitewny opada, zaczniemy wychodzić. I że
1: i właśnie do tego wzywa były prezydent Poroszenko, który był jednym z tych prezydentów obok Kuczmy i Juszczenki, którzy też oddali ordery, żeby już zamknąć tę dyskusję na temat orderów i zacząć poprzez dyplomatów rozmawiać o tym, jak ten kryzys zażegnać. Czy historia zdominuje gospodarkę? Pytam o konferencję, która zacznie się jutro w Gdańsku, konferencję o odbudowie Ukrainy. Wiemy już, że nie przyjedzie do Polski prezydent Zełenski. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Sfrydenko i Marcin Przydacz, minister do spraw polityki międzynarodowej prezydenta, pisze, że to wystawia premiera Tuska na pośmiewisko.
2: Ja mam nadzieję i nie widzę powodów, żeby tak zwana historia, bo tu nie mówimy o historii, mówimy o dzisiejszych decyzjach politycznych państwa ukraińskiego, że ona nie przyćmi spraw gospodarczych ani spraw obronnych, dlatego że to nie jest w interesie Polski. W naszym interesie jest, żeby Ukraina mogła kontynuować wysiłek obronny i w naszym interesie jest, żeby Ukraina się zmieniała. A Ukraina się może, najprostszy sposób i jedyny skuteczny, jaki mi przychodzi do głowy, to są otwarte drzwi do Unii Europejskiej. I myśmy to na określonych warunkach powinni wspierać, bo jeśli chcemy na Ukrainie, na wschód od naszych granic budować Zachód, żeby nasi przedsiębiorcy mogli się tam czuć komfortowo, żeby ten organizm był odporny na różnego rodzaju patologie, zorganizowaną przestępczość, korupcję i tak dalej, to powinniśmy te zmiany wspierać. A te zmiany, jak sami z własnego doświadczenia wiemy, często są bardzo bolesne, bardzo niepopularne. One się wiążą na przykład ze wzrostem obciążeń podatkowych, one się wiążą z przyjęciem jakichś trudnych regulacji w rolnictwie i tak dalej, w energetyce. No więc w zamian trzeba stworzyć obietnicę, perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Innego sposobu nie widzę i też te zarzuty, że składamy na ołtarzu właśnie eurointegrację czy współpracę obronną z powodów tożsamościowych, mnie nie przekonują. Uważam, że jesteśmy dojrzalsi i my, i strona ukraińska. Ten głos pana prezydenta Poroszenko jest bardzo ważny, bo to on był tym politykiem tożsamościowym i to za jego czasów doszło do najintensywniejszego napięcia w relacjach, czy kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich. To chodziło o zakaz ekshumacji, to chodziło też o gloryfikację osób i organizacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. Jeśli on dzisiaj zajmuje takie stanowisko, to jest to bardzo ważne. Było, i dostrzegajmy to też, było kilka głosów byłego premiera Jaceniuka, właśnie prezydenta Poroszenko, jego najbliższego współpracownika w sprawach zagranicznych, z którym nawet dzisiaj rano wymienialiśmy uwagi, Konstantina Jelisejewa, krytykujących ukraińskich dyplomatów za zwrot orderów i wzywających do spojrzenia każdy w swoje lustro i zastanowienia się, jak z tego wyjść. Bardzo niedobrze się stało, że ten kryzys rozlał się ze szczebla politycznego na szczebel urzędniczy. Na przykład w czasach prezydenta Dudy i prezydenta Poroszenki tak nie było. Minister Szczerski na przykład i minister Jelisiejew byli w stałym kontakcie

0: trakcie i w poszukiwaniu dróg no, rozplątania tego, tego konfliktu wówczas.
1: Panie ambasadorze, ale może powinna powstać taka grupa do spraw trudnych, jaka swego czasu była po stronie polsko-rosyjskiej. Po jednej współprzewodniczącymi byli Daniel Rotfeld i po drugiej stronie Torkunow, Anatolij chyba, jeśli dobrze pamiętam imię. I
0: pracowali. Nic to nie dało. No, nie przywołałem tego przykładu, bo on jest, no bo wiemy, że czym to się skończyło. Mogłaby być, możemy podać, wymyśleć tutaj sobie przy stole kilka takich mechanizmów. One zadziałają, jeśli będą miały pełnomocnictwa ze szczebla politycznego. Jeśli to ma być takie pogadanie dla pogadania, mamy, nie trzeba wymyślać żadnych grup. Mamy Komitet Strategiczny Prezydentów. On jakoś zamarł w ostatnich latach. Może ze względu na wojnę, może ze względu na to, że za prezydenta Zełenskiego nie mieliśmy dotychczas tego typu problemów. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, po stronie ukraińskiej w praktyce mamy do czynienia z systemem prezydenckim, a u nas ten system jest mieszany. I znowu powstanie pytanie, kto po stronie polskiej będzie miał te pełnomocnictwa. Czy ludzie prezydenta, znaczy no w cudzysłowie mówiąc ludzie prezydenta, czy ludzie premiera. Najlepiej, żeby jedni i ci. Za czasów prezydenta Dudy też sytuacja była inna, bo rząd był z tego samego środowiska i myśmy tworzyli takie nieformalne u nas ciała, jako wiceminister w tym uczestniczyłem, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony Narodowej, IPN, jeszcze szereg resortów. Czy dziś jest to możliwe? No, mam nadzieję, bo ten problem, stosunek do ludobójstwa, do ofiar i do zbrodniarzy w Polsce łączy ponad podziałami. No, nie wydaje mi się, że wyborcy Platformy czy PSL i PiS i Konfederacji jakoś się tu zasadniczo różnili, więc sytuacja sprzyja.
1: Panie ambasadorze, ale bo ja próbuję od kilku tygodni zrozumieć, co się właściwie wydarzyło. Dlaczego Wołodymyr Zełenski, znając polską wrażliwość historyczną, bo sam pan nawiązał do tego trudnego momentu w relacjach polsko-ukraińskich 2015 rok, kiedy tuż po tym, jak prezydent Bronisław Komorowski skończył przemawiać w Werchownej Radzie, to ukraiński parlament przyjął te ustawy banderowskie i był wielki kryzys, większy chyba niż dzisiaj. I Zełenski musi wiedzieć, że nas ta kwestia boli. Co się tam takiego wydarzyło, że czy on chciał zrobić ukłon wobec nacjonalistów, bo nie ma kto walczyć na froncie? O co chodziło?
0: Ja bym chciał wierzyć w ramach no, założenia, że pył bitewny opada i pora na refleksję i konstruktywną refleksję, że prezydent Zełenski, tak jak słyszę od wielu moich znajomych, nie docenił tego elementu. W swoim przekonaniu oddawał w ten sposób hołd, tym dekretem hołd bojownikom za niepodległość Ukrainy. Tak jest postrzegana, można o tym długo dyskutować, tak jest postrzegana ukraińska powstańcza armia w dużej części środowiska społeczeństwa ukraińskiego, że to są niezłomni rycerze walczący przede wszystkim z najazdem sowieckim. Ale też z Polską swego czasu i nawet Niemcami, chociaż ta teza jest dosyć karkołomna. I miał na myśli uhonorowanie no, tych ruchów niepodległościowych. Jest popularna teza, która ma element w sobie taki lekceważący i ja ją jakby zrelacjonuję, a nie podpisując się pod nią, że do tego też doszło na tle głębokiego kryzysu wewnętrznego, kryzysu, no powiedziałbym, struktury władzy prezydenckiej związanego z tym skandalem korupcyjnym. Dymisja potężnego szefa biura prezydenta Andrija Jermaka. Kolejne oskarżenia wobec osób bardzo bliskich, bezpośrednich współpracowników prezydenta Zełenskiego. Tam się zaczęła bardzo poważna turbulencja polityczna. No i pojawiły się takie tezy, że kolokwialnie mówiąc, przejechanie prętem po polskiej klatce spowoduje właśnie taki kryzys i
1: odwrócił uwagę.
0: Establishment ukraiński stanie jak jeden mąż wobec polskiej. I tak się stało, ale to są tezy ex post, kiedy po czasie zawsze nam się układają w logiczną całość pewne wydarzenia, które na bieżąco wcale nie muszą się układać nikomu w logiczną całość. Tak czy owak, z tego kryzysu temu kryzysowi można było zażegnać. Ja zwracam uwagę, że między ekshumacją Melnyka a decyzją, a oświadczeniem prezydenta Nawrockiego o wniosku do kapituły Orderu Orła Białego upływa tydzień, czy nawet ponad tydzień.

0: w tym czasie i jakby polska opinia publiczna milczy w tym czasie. Czemu? Trudno powiedzieć, ale ten wybuch emocji u nas jest i decyzji politycznych jest opóźniony. I w tym oknie dochodzi do dwóch spotkań bardzo wysokiego szczebla. Komisja do spraw współpracy gospodarczej w Kijowie na czele z naszej strony z ministrem Domańskim, ze strony ukraińskiej wicepremierem Kaczką, a potem na Cyprze dzień po tym podpisaniu tego dekretu wicepremier Sikorski spotyka się z ministrem Andriejem Sybichą. To były dwa momenty co najmniej, gdzie za zamkniętymi drzwiami, bez reflektorów można było kolegom z Ukrainy powiedzieć, słuchajcie, z tego będzie potężny problem, zwracamy wam na to uwagę. Jeśli mieliście dobre intencje, no to z dobrych intencji wiadomo, co z tym bywa. Spróbujmy znaleźć wspólne rozwiązanie. Gdyby wtedy zaproponowano to, co słyszymy, że proponowano, kiedy przyjechał minister Budanow, czyli jakąś modyfikację dekretu, może reorganizację tego pododdziału, żeby nie zmieniać dekretu, ale żeby on zmienił swój patronat, ten pododdział wojsk specjalnych, to być może nie musielibyśmy się nad tymi orderami dalej zastanawiać. Potem już prezydent Zełenski został postawiony publicznie pod presją, a żaden polityk, a tym bardziej polityk, który piąty rok sprzeciwia się presji zbrojnej Rosji i polityczno-gospodarczej presji na przykład prezydenta Donalda Trumpa, no nie będzie ustępował pod presją nikogo innego.
1: To jaki był cel prezydenta Nawrockiego? W takim razie, bo musiał zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli postawi kwestię na ostrzu noża, zagrozi odebraniem orderu najwyższego polskiego odznaczenia, które zostało wręczone jako dla narodu całego, a nie tylko dla prezydenta, no to Nawrocki, Zełenski nie zmieni swojej decyzji.
0: Wie pani, znowu byśmy weszli w analizę tego, co kto miał w głowie, a to jest no bardzo ryzykowne. Nie wiem, z czego to wynikało. Mi jest łatwo oczywiście to komentować, bo ja nie jestem politykiem. Siedzę sobie w wygodnym studiu i ja nie muszę zabiegać o głosy. Nigdy nie zabiegałem i nie zamierzam zabiegać. A polityk zawsze stoi wobec reakcji społecznych. Mógł prezydent Nawrocki podejrzewać, że jeśli on nie przejmie inicjatywy, to ta fala emocji w Polsce spowoduje przepływ wyborców na przykład do Konfederacji Korony Polskiej i rozpocznie się jeszcze coś gorszego. Zwróćmy uwagę, że ten wniosek o odebranie Orła Białego przybył z Konfederacji. Nie tej Korony Polskiej.
1: Tak, Konfederacja jako pierwsza, rzeczywiście szef klubu Konfederacji powiedział, że wystąpi do prezydenta o odebranie orderu.
0: Czyli mógł prezydent Nawrocki rozumieć, że działa, że albo zadziała i zatrzyma w mainstreamie politycznym ten kryzys, albo zaczną się dziać jeszcze gorsze rzeczy. Być może, trudno mi powiedzieć.
1: Panie ambasadorze, ale jeśli Wołodymyr Zełenski mówi, nie przyjadę na konferencję, której był współorganizatorem, bo przecież to z jednej z polskiej strony Donald Tusk, a ze strony ukraińskiej zaproszenia rozsyłał Zełenski, to czy on zmierza do wygaszenia tego konfliktu, czy eskaluje?
0: Po pierwsze, kolejny raz mam taką refleksję, że ten kryzys związany z decyzjami prezydenta Zełenskiego, on uderza w najbardziej zdeterminowanych zwolenników współpracy polsko-ukraińskiej, w tym premiera Tuska.
1: I tutaj musimy postawić pauzę. Bartosz Cichocki z nami zostaje, jak zwykle na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, ciąg dalszy programu. Bardzo serdecznie zapraszam państwa również do internetu.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: związków za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brankati.
13: Mam nadzieję, że ostatnie decyzje i napięcia między Polską a Ukrainą nie przyćmią spraw gospodarczych ani obronnych, powiedział gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Ukrainie. Jutro w Gdańsku zaczyna się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, na którą nie przyjedzie prezydent Zełenski.
14: To nie jest w interesie Polski. W naszym interesie jest, żeby Ukraina mogła kontynuować wysiłek obronny i w naszym interesie jest, żeby Ukraina się zmieniała. Najprostszy sposób i jedyny skuteczny, jaki mi przychodzi do głowy, to są otwarte drzwi do Unii Europejskiej. I myśmy to na określonych warunkach powinni wspierać.
13: Ukrainę w Gdańsku będzie reprezentować premier Julia Sferydenko. Pociągi pierwszej linii warszawskiego metra nie kursują między stacjami Kabaty i Politechnika. Kursy wstrzymano, bo ktoś był w tunelach. Ta osoba została już zatrzymana przez policję, mówi rzeczniczka metra Anna Bartoń.
15: Aby mieć pewność, że możemy bezpiecznie prowadzić przewozy pasażerskie, dokonujemy sprawdzenia tunelu prawego oraz lewego. Po dokonaniu tego sprawdzenia uruchomimy oczywiście przewozy pasażerskie.
13: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Autobusy zastępcze kursują między stacjami Politechnika i Kabaty. Uruchomiono również tramwajową linię za metro od stacji metro Wilanowska do placu Narutowicza. Zamknięte szkoły, odwołane pociągi, apela, aby nie podróżować, jeżeli to nie jest konieczne, i puste półki z wentylatorami. W części Wielkiej Brytanii obowiązuje najwyższy czerwony alert z powodu ekstremalnych upałów. Synoptycy ostrzegają, że temperatura może dojść miejscami do 40 stopni. Te ekstremalne upały na wyspach utrzymają się do piątku. Pełny serwis Trójki o 9:00.
12: Środa będzie słoneczna i ciepła. Już dziś w większości kraju prawie 30 stopni się szykuje, a ponad 30 na krańcach zachodnich. I mówię już dziś, bo w weekend termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. To także na zachodzie kraju. Jak sobie radzić z upałem? A ja mam propozycję. Mniejsza gra, bo można ją potraktować jako rozgrzewkę, ale pewnie można też jak kubeł zimnej wody na głowę. 22 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń do mniejszej gry. Już teraz otwieramy te zgłoszenia. Właśnie gra Bruno Marsa, my czekamy na Państwa. 2 dwójki i 7 trójek.

0: 25 minut jeszcze do godziny 9. My tu się szykujemy do mniejszej gry, między innymi z panem Sylwestrem z Krakowa. Dzień dobry, panie Sylwestrze.
1: Dzień dobry.
0: Pan jest gotów na rozgrzewkę, czy też bierze pod uwagę możliwość kubła zimnej głowy, wody na głowę w tym naszym radioteleturnieju?
1: Myślę, że rozgrzewka nie, na takie upały chyba to nie jest dobry pomysł.
0: Nie jest to dobry pomysł. Tak, trzeba być przygotowanym na ewentualną zimną wodę, panie Sylwestrze. Jaka pogoda w Krakowie?
1: Słońce i no i zapowiada
0: i jeszcze raz ciepło. Słońce. Czyli taka pogoda w stylu smoka wawelskiego się szykuje.
1: No właśnie.
0: Ktoś do nas dołączył. Dzień dobry, kim jesteś, słuchaczu, słuchaczko?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchaczko. Kto do nas dzwoni? Dzień dobry.
2: Paulina.
0: Dzień dobry, pani Paulino. A skąd pani dzwoni? Będziemy mieli już wszystkie potrzebne dane.
2: Klucze.
0: Z miejscowości Klucze.
2: Tak.
0: Proszę to wskazać palcem na mapie teraz redaktorowi prowadzącemu.
2: Pobliżej Pustyni Będowskiej.
0: O, no to idealnie. Akurat jak o pogodzie takiej ciepłej mówimy, to i pustynia się pojawiła. Chyba żyjemy w symulacji. No dobrze, to pan Sylwester i pani Paulina już za chwilę w mniejszej grze.

0: Za 20 minut będzie 9.
1: Mniejsza gra.
0: A właśnie, mniejsza gra i już teraz w niej pani Paulina z miejscowości Klucze. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: Słyszymy się i pan Sylwester z Krakowa. Panie Sylwestrze, czy nas słychać w Krakowie?
3: Słychać.
0: No i Kraków słychać także u nas. Dobrze. W takim razie pani Paulina, która zajmuje się produkcją, i pan Sylwester, który w ramach pracy klika w komputer, jak się dowiedziałem, mierzą się w mniejszej grze i pani Paulina zaczyna. Pani Paulino, przed nami wakacje, prace kończą szkoły i powoli także uczelnie. A kiedy tradycyjnie rozpocznie się nowy rok akademicki?
2: 1 października.
0: Tak jest, 1 października. To wtedy tradycyjnie rozpoczyna się rok akademicki. 1-0, teraz pan Sylwester. Panie Sylwestrze, dokładnie 188 lat temu urodził się polski malarz pochodzenia czeskiego, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy w historii. Autor m.in. takich dzieł jak Stańczyk, Hołd Pruski czy Bitwa pod Grunwaldem. Jak się nazywał?
3: Jan Matejko.
0: No to musiał pan wiedzieć. Człowiek z Krakowa musiał wiedzieć, tam zdaje się i Muzeum Jana Matejki się znajduje niedaleko rynku.
3: A tak.
0: No, trafiłem. Byłem w liceum na wycieczce i dziś jest ten pierwszy dzień, kiedy ta informacja mi się przydała w życiu właśnie o tym, że byłem na wycieczce w Muzeum Jana Matejki. Dziękujemy. Wtedy było Euro 2012, a myśmy po muzeach chodzili. Takie czasy. 1-1 w mniejszej grze i wracamy do pani Pauliny. Pani Paulino, dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. Jak brzmi nazwisko byłej polskiej premier, która na początku lat 90. na tym stanowisku zastąpiła Jana Olszewskiego, a do 2013 roku była także ambasadorką Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej? Pierwsza polska premier. Kobieta. I co, pani Paulino? Bo czas ucieka. Proszę strzelać nawet.
2: Hanna Suchocka.
0: Hanna Suchocka. To się zgadza. Mamy 2-1, no to trzeba remisować, panie Sylwestrze. Dziś urodziny obchodzi Lionel Messi, zdaniem wielu najlepszy piłkarz w historii, a na pewno, bo to udowodniono statystycznie, najskuteczniejszy strzelec w historii mundiali. Ile ma już na koncie trafień w Mistrzostwach Świata Lionel Messi? Może się pan pomylić o 2.
3: Aj, trudne.
0: Trudne. To ja podpowiem, że to się skończy naście. To słowo się kończy naście.
3: 15.
0: Aj, o 1 za mało. 18 ich ma na koncie. Więc jeśli o 2, to 16 na przykład byłaby dobrą odpowiedzią. To oznacza, że zwycięża dziś pani Paulina.
3: Gratulacje.
0: Ale było blisko, było blisko. Nie nazywałbym tego kubłem zimnej wody, bo dobrze sobie pan radził, panie Sylwestrze, i minimalnie się pomylił. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy cały Kraków.
3: Również pozdrawiam panią Paulinę. Co ciekawe, chodziłem do technikum w Kluczach, więc czy to przypadek, że akurat się dzisiaj...
0: O!
2: Ja nawet nie, mieszkam blisko.
0: Symulacja, proszę państwa, symulacja, to się tak właśnie nazywa. Panie Sylwestrze, dziękujemy. Pani Paulina zwyciężyła, więc wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy. Oczywiście może ją pani Paulino, zadedykować komuś.
2: Dedykuję wszystkim tatusiom i mojemu mężowi i synowi.
0: Ach, czyli to jest jeszcze echo wczorajszego święta. No dobrze, to Kacperczyk i Artur Rojek i syn okiennika w Trójce teraz.
2: Dziękuję bardzo.

Pały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: świecie. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.
1: A propos Dnia Ojca, fantastyczną rzecz widziałem wczoraj w hali garażowej pod blokiem. Tata z córką, pewnie już nastoletnią, otwarta maska samochodu i usłyszałem tylko jedno zdanie. O, a tu masz płyn chłodnicy. O, i jakoś tak ciepło się zrobiło, niezależnie od temperatury za oknem.

0: Jest 8:51, teraz powiemy o influencerach, którzy zarabiają reklamując produkty w sieci.
1: Ajajaj.
0: Tylko że ci influencerzy nie istnieją. Jak pisze brytyjski The Guardian, przedsiębiorcy do reklamowania swoich produktów i usług coraz częściej zatrudniają influencerów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. I o tym Józef Niewiarowski.
2: Influencerki z TikTokowego kanału Lazy Beardy Club przeważnie płaczą ze wzruszenia. Gdy w tle leci romantyczna muzyka, widzimy panny młode, które cieszą się, ponieważ na swoim ślubie zainstalowały te aplikacje. Jeśli chcesz, żeby twój ślub był wyjątkowy, ale nie masz budżetu, wypróbuj tę apkę. Nawołuje influencerka, wygenerowana przez AI.
3: Uznajemy, że recenzje, które taki influencer nam przekaże poprzez media społecznościowe, są wiarygodne.
2: Tłumaczy zasadę działania influencer marketingu Grzegorz Kubicki, iMarketing.
3: Nikt nie będzie lepszym ambasadorem niż prawdziwy człowiek.
2: A jeżeli ten człowiek nie jest prawdziwy?
3: Póki tego nie wiemy, to tak naprawdę działa ta zasada właśnie tego zaufania.
2: Okej. Algorytmie AI, tak szczerze, jak byś to nazwał?
4: Uczciwie nazwałbym to fałszowaniem opinii klientów albo podszywaniem się pod konsumentów.
2: Tak zdaje się również sugerować w swoim śledztwie The Guardian. Dziennik zwrócił się do jednej z marek odzieżowych z pytaniem o wykorzystywanie sztucznej inteligencji w roli influencerów w reklamach ich produktów.
5: Influencerzy generowani przez sztuczną inteligencję to dla nas jeden z kilku sposobów testowania kreatywnych koncepcji i chwytów marketingowych na małą skalę przed zainwestowaniem w szersze kampanie.
2: Odpowiedziała marka. Ale jeśli faktycznie chcą w ten sposób namawiać do zakupu, muszą się pośpieszyć. Od sierpnia w Unii Europejskiej będzie obowiązywał akt o sztucznej inteligencji, który nałoży obowiązek oznaczania wygenerowanych lub zmanipulowanych przez AI treści. Kolejną rzeczą jest to, że w większości krajów, w tym w Polsce, niedozwolone jest wprowadzanie konsumentów w błąd. A fałszowanie recenzji czy udawanie konsumentów może wpisywać się właśnie w tego typu działania.
1: Ajajaj.
0: Józef Niewiarowski, dziękujemy. Za 7 minut 8, czyli za chwil kilka serwis trójki, a teraz Ray. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprawy.

0: odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 24 czerwca, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
11: Dzisiaj przesłuchany ma być były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym. Lekarz wczoraj w wywiadzie opisał fatalną opiekę i przypadki śmierci na SOR-ze.
12: W stolicy o poranku problemy w metrze. Pociągi stanęły po tym, jak ktoś wszedł na tory.
11: Fala upałów w Wielkiej Brytanii. Termometry pokazały tam 40 stopni Celsjusza.
12: Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski zostanie dzisiaj przesłuchany. Poinformował nas o tym prokurator Piotr Skiba.
11: Ma to związek z wczorajszym wywiadem Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Tam mówił on o nieprawidłowościach na SOR-ze placówki. Pacjenci umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany, stwierdził lekarz.
12: Marek Sawicki z PSL-u, odnosząc się do sprawy w Polskim Radiu, zwraca uwagę, że lekarz powinien podzielić się tą wiedzą wcześniej z prokuraturą bądź policją.
13: Ten pan popełnił przestępstwo wtedy, kiedy powziął informację, że coś takiego miało miejsce i nie informował prokuratury, więc to jest także przestępca w mojej ocenie. W związku z tym pewnie sprawy będą rozwojowe.
11: W związku z informacjami przekazanymi przez lekarza, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych informacji.
12: Ktoś wszedł między stacje. Z tego powodu o poranku są duże problemy z kursowaniem metra w Warszawie. Tunele są teraz sprawdzane.
11: Pociągi M1 kursują tylko między Młocinami a stacją Politechnika. Pasażerowie szukają alternatywnego dojazdu do pracy i szkoły.
14: Jest informacja w metrze, że jest zamknięte metro i nic więcej. Ani nie wiemy, gdzie iść, ani nie mamy, gdzie się zabrać. Autobusy dwa podjechały zastępcze, ale więcej nie ma. Tłumy na przystankach.
15: Już tyle czasu czekamy, jeszcze nie było żadnego.
16: Do 504 też się nie zmieściłam. Przyszłam tu z powrotem. Czekam.
15: Nie ma metrem idealnie, z jakiego powodu, ale każdy spóźnia do pracy, do szkoły. Teraz każdy jest zdenerwowany.
12: Osoba, która weszła na tory między stacjami Służewa Ursynów, została zatrzymana przez policję.
11: Uruchomiona została autobusowa linia zastępcza ZM1 między Politechniką a Kabatami oraz tramwajowa linia ZM2 między stacjami Wilanowska i Politechnika.
12: Ten kryzys związany z decyzją prezydenta Zełenskiego uderza w najbardziej zdeterminowanych zwolenników współpracy polsko-ukraińskiej. Tak w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówił były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki.
11: Wczoraj ukraiński prezydent ogłosił, że to premier Julia Swirydenko będzie reprezentowała kraj podczas konferencji o odbudowie Ukrainy, która jutro rozpocznie się w Gdańsku. Początkowo spodziewano się, że do Polski przyjedzie Zełenski, ale to zmieniło się po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który odebrał mu order Orła Białego za nazwanie oddziału wojskowego imieniem bohaterów UPA.
17: Nie widzę powodów, żeby tak zwana historia, bo nie mówimy o historii, mówimy o dzisiejszych decyzjach politycznych państwa ukraińskiego, że ona nie przyćmi spraw gospodarczych ani spraw obronnych, dlatego że to nie jest w interesie Polski. W naszym interesie jest, żeby Ukraina mogła kontynuować wysiłek obronny i w naszym interesie jest, żeby Ukraina się zmieniała. Te zarzuty, że składamy na ołtarzu właśnie eurointegrację czy współpracę obronną z powodów tożsamościowych, mnie nie przekonują.
12: Mówił Bartosz Cichocki, cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i na YouTubie.
11: Konferencja o odbudowie Ukrainy to duże międzynarodowe wydarzenie. Do Gdańska zjedzie wielu przywódców zachodnich krajów.
12: Pociągi w Niemczech jeszcze z opóźnieniami i problemami, ale już jeżdżą. W nocy stanęły wszystkie składy kolejowe. Powodem była awaria systemu komunikacji między maszynistami

0: a dyżurnymi ruchu.
1: Klienci Deutsche Bahn, których wagony zatrzymały się na stacjach, dostawali możliwość noclegu w hotelach. Później jednak kilka pociągów ruszyło w dalszą drogę bez wielu pasażerów, bo tych nie poinformowano, że skład odjedzie.
0: Niemiecka kolej nie podała dotąd powodu usterki. Dziennik Bild, powołując się na służbę, twierdzi, że przyczyną był błąd w aktualizacji systemu.
1: Odwołane pociągi, a także zamknięte szkoły i puste półki z wentylatorami to już nie skutek awarii, ale upałów, które przechodzą przez Wielką Brytanię.
0: W części kraju obowiązuje najwyższy alert, bo miejscami temperatury mają dojść do 40 stopni Celsjusza.
2: Londyńczycy, z którymi rozmawiałam, wiedzą, jak przetrwać upał. Unikam przebywania w słońcu, siedzę w cieniu drzew. Ja w ogóle nie wyjdę dzisiaj z domu, mam wentylator, piję dużo wody. Jest trudno, a ma być 40 stopni. Na ulicy już nie można oddychać z powodu gorąca, mówili mi Londyńczycy. Ze sklepowych półek szybko znikają wentylatory, przenośne klimatyzatory i pojemniki na kostki lodu do zamrażarek. W Wielkiej Brytanii wiele domów, szkół, a nawet autobusów miejskich nie ma klimatyzacji. Ekstremalne upały na wyspach utrzymają się do piątku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: A w Polsce 40 stopni Celsjusza możemy zobaczyć na termometrach w niedzielę i poniedziałek.
3: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Cieszynie, Kielcach i Łodzi, w pozostałych miejscach kraju jest bardzo dobra lub dobra.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 34% energii elektrycznej. Do 15 jest zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 9, czas na sport. W studiu Adam Malecki.
6: Na Mistrzostwach Świata rusza ostatnia kolejka fazy grupowej. Mecze będą rozgrywane o tej samej porze. Grupa B zagra o 21:00. Zmierzą się Bośnia i Hercegowina z Katarem. Mają po punkcie na koncie. Po 4 punkty mają Kanada i Szwajcaria. Zagrają w bezpośrednim pojedynku. Wystarczy im do awansu remis, więc może być sporo kunktatorskiego grania. Ciekawie będzie w grupie C. O północy zagrają Maroko z Haiti i Brazylia ze Szkocją. Marokańczycy i Brazylijczycy mają 4 punkty. Szkocja 3, Haiti gra o honor. To jeszcze grupa kolejnego gospodarza, Meksyku, który jest już pewny awansu i podejmie Czechów, którzy walczą z jednym punktem o być albo nie być. W tej samej sytuacji co nasi południowi sąsiedzi jest Republika Południowej Afryki. RPA zagra z Koreańczykami, którzy uzbierali 4 oczka. O gorączce meczu w grupie A opowie nasz amerykański korespondent.
7: Zarówno czescy kibice, jak i fani Republiki Południowej Afryki za swoimi reprezentacjami jeżdżą między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Czesi udali się z Atlanty do stolicy miasta Meksyk na spotkanie z faworytami grupy gospodarzami. Jeśli chodzi o atmosferę, to spodziewam się dobrej zabawy, ale nie jestem pewien, czy osiągniemy dla nas korzystny rezultat. To będzie dobry mecz. Czeska drużyna zrobi wszystko, aby awansować. Myślę, że mamy szansę grać dalej w kolejnej rundzie. Wierzę, że moja drużyna wygra.
8: Pójdźmy do tego.
7: Do boju, chłopaki, mówią kibice z Czech. Pełni nadziei na awans są fani drużyny Republiki Południowej Afryki, których reprezentacja zagra w Monterrey przeciwko Korei Południowej.
9: Uważam, że na 100% awansujemy. Z Czechami byliśmy lepsi zespołem w drugiej połowie. Korea jest groźna, ale możemy ją pokonać. Jesteśmy w stanie umrzeć za ostatni mecz. Jedziemy do Monterrey po zwycięstwo.
7: Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
6: Mecze grupy A od 3:00 w nocy. Trzecim meczem w kolejności na kortach Van Homburg będzie występ Igi Świątek. Polka zagra z Amerykanką Emmą Navarro, która wczoraj pokonała w dwóch zaciętych setach Niemkę Evelise. Iga w pierwszej rundzie miała wolny los, a z Navarro zagra po raz trzeci. Dwa spotkania wygrała, jedno padło łupem 25-letniej Amerykanki. Początek meczu około 15. O 20 za to rozpocznie się wielkie granie siatkarskie w Gliwicach. Polacy zagrają w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Po Chinach czas na występy przed własną publicznością. W pierwszym meczu biało-czerwoni zagrają z Belgią, a potem już zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną.
5: 7 będzie słoneczna, a temperatura rośnie. Dziś to będzie maksymalnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 32 na krańcach zachodnich.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Pięknie dziękujemy za wspólny, ciepły, choć jeszcze nieupalny poranek. Mateusza Tomaszuka nie będzie, bo metro nie jeździ.
11: Jeździ, jeździ, proszę państwa. 16 minuta meczu się zaczyna. Portugalia, Uzbekistan i go... A nie, przepraszam.
5: Zaraz to będzie gol w tej sytuacji właśnie.
11: Tak?
5: Będzie? Ale nie Ronaldo, to będzie niespodzianka.
11: Mhm. Mm.
6: Obstawiłeś?
5: Nie, już widziałem to dzisiaj 3 razy.
12: Dobrego dnia.
11: Emocje, emocje, emocje.

0: Ronaldo, Ronaldo. Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. To intro jest bardzo, bardzo... I co?
1: Gol!
0: Mówiłem,

Nie. Trochę się rozmarzyłem, bo zdaje się, że nie dla wszystkich środowe przedpołudnia są tak leniwe, jakbyśmy chcieli. No ale kto uważnie słuchał w piątek pierwszej trójki listy przebojów, ten wie, że również zaczynaliśmy od Shattered Dreams w wersji Extended. No i wtedy John też twierdził, że za jazzem nie przepada, ale ja jednak wierzę, że to nieprawda. John hates jazz, no i nagle przypominają się wakacje sprzed lat, ktoś siedzący obok, albo radio na przykład, trójka, która grała gdzieś w tle. No a skoro dzisiaj dzień, a tak właściwie święto przytulania, no to może przy tej okazji warto przytulić kogoś, kto siedzi obok. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, 22 i 7/3, kogo dzisiaj państwo przytulą. Ale nam się dzisiaj ułożyło, kolejny John przed nami. Tym razem pan John jako bohater dzisiejszej piosenki dnia.

Johnny Marr mógłby przecież do końca życia opowiadać o grupie The Smiths, no ale od lat konsekwentnie buduje własny świat i robi to z wielką elegancją. A jak będzie podczas jego koncertu na tegorocznym OFF festiwalu w Katowicach? Może ktoś z Państwa zna odpowiedź. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Johnny Marr, Spin. To nasza piosenka dnia w Trójce. Czasem wystarczy jeden akord, no i już wiadomo, że chodzi o Sharon Van Etten.

0: Sharon Van Etten, która nigdy nie uciekała od emocji, zawsze miała odwagę śpiewać o rzeczach, które większość ludzi zachowuje dla siebie. 21 minut po godzinie 9, dzień przytulania, no i państwo też przytulają.
1: Dzień dobry, ja bym chciał powiedzieć, kogo ja dzisiaj przytulę. Przytulę moją kochaną córeczkę, która ma dzisiaj urodziny, 27, Julcia, która jest niestety, nie mogę ją przytulić fizycznie, bo jest dzisiaj w Japonii, pojechała, bo jest judoczką, pojechała ze swoją grupą, więc powiedzcie, jak możecie w trójce, że jest taka fantastyczna osoba, która ma dzisiaj urodziny i ją bardzo, bardzo mocno tulę. Mam nadzieję, że przytulicie ją razem ze mną. Pozdrawiam!
0: No, oczywiście, że przytulamy. 22 i 7 trójek, kogo państwo dzisiaj przytulą?

0: autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
1: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

0: Galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Radom.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Zbliża się 9:30.
5: Informator ekonomiczny.
4: Żeby być punktualnym, to tak uwzględnię, że 15 sekund do 9:30. Marek Klapa i jego gość.
6: Dzień dobry. A gościem informatora ekonomicznego Trójki jest dzisiaj pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Tak tuż przed wakacjami zawsze przypominamy sobie o tym dokumencie. To w takim razie przypomnijmy, czym ten dokument w istocie jest.
7: To jest taki dokument, który uprawnia nas do otrzymania pomocy medycznej zasadniczo we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz tych krajach EFTA, czyli tego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, czyli chodzi o te kraje nordyckie między innymi. I warto taką kartę sobie wyrobić, przy czym trzeba pamiętać, że ona zapewnia dostęp do opieki medycznej na dokładnie takich samych zasadach, jakie obowiązują w ramach publicznej służby zdrowia w danym kraju. To znaczy, że jeśli w niektórych krajach przewiduje się odpłatność, na przykład za wizytę, pełną współodpłatność za wizytę, to my będziemy musieli ponieść tego koszty. W związku z tym rzeczywiście taką kartę warto mieć, ale trzeba pamiętać o tym, że wiąże się to z takimi pewnymi ograniczeniami. No i trzeba pamiętać oczywiście, że chodzi o dostęp do publicznej służby zdrowia.
6: I warto z tymi zasadami oczywiście się zapoznać, natomiast między innymi z tego powodu, o którym pan wspomniał, niektórzy mówią, że karta EKUS to za mało i bez komercyjnego ubezpieczenia nie warto wybierać się za granicę.
7: Tak, bo oba elementy są, uzupełniają się, dlatego że ta Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia na przykład takiego pokrycia kosztów transportu medycznego, na przykład ze szpitala do domu, a trzeba pamiętać, że to są często niebagatelne koszty i nawet jeśli mamy na przykład złamaną nogę, co wydaje się stosunkowo mało skomplikowane i chcemy i potrzebujemy wrócić na przykład samolotem, to też trzeba wykupić od razu dwa miejsca, dlatego że w inny sposób się nie zmieścimy. Mało tego, jeśli to jest na przykład takie złamanie w biodrze i trzeba przewozić pacjenta na noszach, to wtedy trzeba wykupić od 6 do 9 miejsc w zależności od sytuacji. I tu znowu jest kolejnych kilka tysięcy złotych, które trzeba pokryć własnej kieszeni. No i też trzeba pamiętać, że z tej prywatnej polisy możemy też liczyć właśnie po pierwsze na pokrycie kosztów transportu medycznego, ale też i na przykład transportu zwłoki. To też jest szczególnie ważne na różnego rodzaju portalach, które zajmują się tymi zbiórkami społecznymi. Jest bardzo dużo takich apeli rodzin, których bliski zginął, czy też jest w takim ciężkim stanie i wymaga przewozu właśnie medycznego kilka tysięcy kilometrów stąd i zbierają pieniądze. To są naprawdę niebagatelne kwoty.

0: związku z tym im dalej jedziemy, tym ta polisa jest bardziej potrzebna, bo te koszty transportu medycznego rosną.
1: Panie Marcinie, ja się tak zastanawiam, czy w tej sytuacji może karta EKUS nie jest nam w ogóle do niczego potrzebna.

0: jest zbyt niska. Mhm. To jest często spotykany przypadek, kiedy jedziemy z biurem podróży. Biura podróży mają ustawowy obowiązek oferowania ubezpieczenia kosztów leczenia, transportu medycznego i następstw nieszczęśliwych wypadków, ale ustawa nie określa takiego minimalnego poziomu sumy ubezpieczenia. W związku z tym, skoro jest to dodawane niejako w cenie wycieczki, w związku z tym te pakiety są bardzo niskie. Więc jeśli jedziemy z takim podstawowym pakietem, to bardzo często jedziemy z iluzją ubezpieczenia, a nie z ubezpieczeniem.
1: A jeśli mam takie super wypasione ubezpieczenie, zapłaciłem za nie niemało, komercyjne, to i zapomniałem o karcie EKUS, to powinienem czuć się nieswojo albo czuć, że nie dopełniłem jakiejś formalności?
0: O, też trzeba pamiętać, że samo wyrobienie karty EKUS, ono rzeczywiście ułatwia nam sytuację, dlatego że po prostu legitymujemy się nią przy okazji przyjmowania do szpitala, ale też przy naprawdę poważniejszych wypadkach można dostać takie poświadczenie, że jesteśmy objęci systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, również post factum. Tylko tyle, że jest to skomplikowane, no, wymaga to więcej zachodu. Więc zdecydowanie wyrabiajmy sobie tą kartę EKUS przed wyjazdem, żebyśmy mogli ją rzeczywiście pokazywać w dowolnym miejscu.
1: No to wyrabiamy kartę. Jak wyrobić kartę EKUS? Podobno przez internet możemy ją bez wychodzenia z domu czy z pracy wyrobić, a nawet ta karta przyjdzie do nas pocztą.
0: Tak, to możliwe. Możemy to zrobić na przykład nawet przez internetowe konto pacjenta. Tak naprawdę z tych informacji, które otrzymujemy po zalogowaniu się na przykład bezpośrednio w aplikacji IKP, to czas oczekiwania to jest 2-3 dni na wysyłkę. Oczywiście trzeba potem jeszcze doliczyć czas na to, żeby dotarło to do nas pocztą, więc jeśli załatwiamy to na ostatnią chwilę, to można się udać do lokalnej placówki NFZ-u, tylko też upewnijmy się, czy ona aby na pewno wydaje, przyjmuje wnioski i wydaje karty od razu, czy tylko przyjmuje wnioski, bo to też różnie bywa, ale można w wielu placówkach NFZ-u dostać taką kartę od ręki.
1: Zatem warto sprawdzić te szczegóły, no i oczywiście jeżeli wyruszamy w podróż po Europie, karta EKUS w portfelu powinna być. Pan Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: Marek Krapa powróci jeszcze dzisiaj o 16.30. Mnóstwo doniesień ekonomicznych.
1: Pozbieramy. Na pewno o 16.30 będzie bardzo dużo informacji dotyczących naszych pieniędzy i portfeli.

0: Simple Minds mieli niezwykły dar do pisania piosenek, które brzmiały jak pocztówki z podróży. Someone, Somewhere in Summertime. Piękny tytuł, piękna obietnica. No i piękny dzień, bo dzisiaj dzień przytulania.
1: Dzień dobry. Dzisiaj dzień przytulania. Mój wnuk kończy dzisiaj 3 miesiące.
2: Chciałam powiedzieć, że przytulam mocno całą kochaną trójkę i przytulam mojego brata, który na pewno was słucha, a jest daleko ode mnie, a ma dzisiaj też urodziny i to mój brat zaraził mnie do słuchania trójki, także serdecznie proszę pozdrowić mojego brata Arka, który słucha trójki na pewno. Pozdrawiam całą trójkę i dużo słońca. Pozdrawiam.
0: Przytulamy, przytulamy. Dzień przytulania adekwatnie do dzisiejszego dnia. Artur Rojek weźmie nas teraz w swoje dźwiękowe objęcia.

Mick Fleetwood świętuje dzisiaj 79. urodziny, a my w Trójce dzisiaj przytulamy i pana Mika, i wszystkich solenizantów. No to może jeszcze taka przypominajka sprzed 16 lat.

album w kolorze fioletu High Violet i grupa The National. Jeżeli nie mają Państwo planów na upalną niedzielę, najbliższą niedzielę, no to mamy dla Państwa taką małą podpowiedź. W naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zagra Blauka i to będzie ostatni koncert przed wakacjami. Będą nowe piosenki, będzie Everest, czyli nowy utwór, który ukaże się w piątek. Będzie prawdziwa magia radia. Zaproszenia czekają 22 i 7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karolajny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolajna pod tytułem Gol.
4: Gol!
2: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
13: Tu Polskie Radio Warszawa.
14: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojnie.

0: Sen. Dłomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 dzień czerwca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Drost.
4: Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym będzie przesłuchany przez prokuratora. Kolejne zamówienia w ramach programu SAFE, tym razem w radomskim Łuczniku. Dość czekania, stop klatką, teraz zaczął się miesiąc protestów obrońców praw zwierząt. Afera w Szpitalu Południowym zatacza coraz szersze kręgi. Były ordynator chirurgii placówki Emil Jędrzejewski zostanie dziś przesłuchany przez prokuratora. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w Polsat News, że konieczne jest pełne wyjaśnienie tego, co chirurg mówił o zgonach na SOR-ze, którym kierował lekarz milioner bez specjalizacji.
5: Dzisiaj spotykam się z prokurator, która nadzoruje to postępowanie. Jest wszczęte śledztwo. Mam też informację, że dzisiaj ma być przesłuchany lekarz sygnalista. Nie wiemy, dlaczego wcześniej nie mówił o tych przypadkach. Odpowiedzi są niekonkretne, więc my musimy przelać to na postępowanie, na śledztwo, przesłuchać go dokładnie, zebrać wszystkie dokumenty. Wiem też, że prokuratura rozpoczęła kwerendę różnych spraw, które dotyczyły tego szpitala, związanych ze zgonami.
4: A wczoraj podczas rozmowy w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski powiedział m.in., że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Według jego relacji zdarzało się, że pracownicy oddziału przypominali sobie o pacjentach po kilku godzinach. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany, mówił lekarz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień. Pozostajemy jeszcze w stolicy. 10 stacji metra jest wyłączonych z ruchu. Pociągi linii M1 kursują nadal tylko na odcinku Młociny Politechnika. Systemy alarmowe metra wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Została ona już zatrzymana, a policja prowadzi czynności wyjaśniające. Z kolei metro warszawskie sprawdza, czy można bezpiecznie prowadzić ruch pasażerski w czynnościach. Bierze udział również policja wraz z psem tropiącym. W związku z utrudnieniami uruchomiono autobusową linię zastępczą. Agencja Uzbrojenia podpisała z fabryką broni Łucznik kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot dla polskich sił zbrojnych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to wielki dzień dla naszego bezpieczeństwa.
6: Dzień prawdy wobec tych, którzy próbowali siać zamęt, manipulacje i niechęć do tego, żebyśmy inwestowali jak najwięcej pieniędzy w polskie uzbrojenie. Gdyby nie program SAFE, nie uwolniłyby się środki w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, nie byłoby dzisiaj zamówienia na 46 tysięcy karabinków Grot oraz szansy na kolejne zamówienia w przyszłości.
4: Podpisanie umowy stanowi kolejny etap wyposażenia polskich sił zbrojnych w karabinki produkowane przez radomską fabrykę broni Łucznik. W gdańskim ratuszu spotykają się dziś polscy i ukraińscy parlamentarzyści w planach rozmowy o strategicznej współpracy, bezpieczeństwie i integracji europejskiej. Część zagranicznych dziennikarzy, którzy zamierzają relacjonować obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, zastanawia się, czy spotkanie nie zostanie zdominowane przez spór historyczny.
7: Zapowiadając spotkanie parlamentarzystów, zagraniczni dziennikarze przypominają, że do Gdańska nie przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zastąpi go szefowa rządu Julia Swirydenko. Decyzja zapadła po tym, gdy prezydent Polski odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie ukraińskiemu oddziałowi imienia bohaterów UPA. W ocenie części zagranicznych dziennikarzy, którzy przyjechali do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy, międzynarodowa opinia publiczna nie powinna włączać się w spór na linii Warszawa-Kijów. Jak podkreślają rozmówcy Polskiego Radia, Polacy i Ukraińcy sami muszą się z tym uporać. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: A portal Onet donosi, że również żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska, która miała się pojawić w Gdańsku razem ze swoim mężem, odwołała przyjazd. Pierwsza dama miała wygłosić wykład na Uniwersytecie Gdańskim. Dość czekania, stop klatką teraz i one cierpią, wy czekacie. Pod takimi hasłami protestowali przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie obrońcy praw zwierząt. Domagali się obiecanego 5 lat temu zakazu chowu klatkowego w Unii.
8: Stop czekania, stop klatką teraz! Marta Korzeniak, Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

0: Polski.
1: Wiemy to już nie tylko z takiego po prostu ludzkiego, wrażliwego punktu widzenia, ale z punktu widzenia nauki, że miejsce zwierzęcia nie jest w klatce. Mamy już alternatywy, mamy bardzo dobrze przeanalizowane, jak te klatki wycofać, więc nie ma już co dłużej zwlekać.
2: Nasza zwłoka i cierpienie!
3: Małgorzata Szatkowska, członkini Komitetu Obywatelskiego Koniec Epoki Klatkowej. Mija 5 lat od momentu, kiedy Komisja Europejska stwierdziła, że przedstawi przepisy zakazujące hodowli klatkowej w całej Unii Europejskiej. Do dzisiaj się to nie wydarzyło niestety.
4: Protest przed polskim przedstawicielstwem Komisji rozpoczął serię demonstracji, które będą się odbywać przez najbliższe tygodnie w całej Europie, a przede wszystkim w Brukseli. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Jest 5 minut po 10.
5: Dobrego dnia.

0: Są takie refreny, które człowiek zna nawet, jeżeli wydaje mu się, że ich nie zna. Broken Wings, rok 85, album Welcome to the Real World, no i utwór, który poleciał prosto na szczyt Billboardu. A my w Trójce świętujemy dzisiaj dzień przytulania. Państwo też przytulają.
1: Dzisiaj mija 15. rocznica ślubu mojego z moim mężem, a zastanawialiśmy się 14 lat, także po blisko 30-letniej znajomości mamy 15-letni staż małżeński i chciałam mu życzyć wszystkiego co najlepsze z tej okazji i też naszym synom, 27-letniemu Michałowi i młodszemu 20-latkowi, który właśnie dzisiaj zdał połowę anatomii. Także wszystkich przytulam i trójeczkę oczywiście też.
0: No, oczywiście z Myśliwieckiej 357 przytulamy wszystkich bez wyjątku. Teraz już Placebo, a już za chwilę spotkamy się z Piotrem Mecem.

0: Lady of the Flowers w zupełnie nowej wersji, która pojawiła się na albumie Recreated. Placebo na żywo w Łodzi świętować będą 30-lecie istnienia. To 18 listopada, no a jutro na całym świecie świętować będziemy Global Beatles Day. No i proszę, do studia M2 zawitał dzisiaj piąty Beatles, Piotr Metz. Dzień dobry.
1: Absolutnie nie piąty Beatles, ale ogromny fan zespołu. Poza tym tych piątych Beatlesów było już tylu. Myślę, że tylko George Martin zasługuje na to miano. To jest inicjatywa, która była inicjatywą fanów Beatlesów, a jednego przedsiębiorczego fana bodajże w roku 2010 on ogłosił, że to jest świetna data na zrobienie takiego Dnia Beatlesów. W tym roku już po raz pierwszy oficjalnie, rzeczywiście na całym świecie. Podobno trochę też z uwagi na sytuację świata, bo ta piosenka z 67 roku dziś brzmi niestety bardziej aktualnie niż kiedykolwiek. Jest to dla mnie dowód geniuszu Lennona, który był w hymnach typu Give Peace a Chance, Power to the People, Imagine, Come Together, czy All in This Love, absolutnym geniuszem. Będziemy obchodzić moment, w którym Beatlesi wystąpili w programie Our World, w programie BBC. Po raz pierwszy świat połączył się telewizyjnie dzięki wystrzelonym nowym satelitom telekomunikacyjnym. Oni reprezentowali Wielką Brytanię, a inne kraje, m.in. Pablo Picasso, Maria Callas, Leonard Bernstein i tak dalej. To był program, który dziś budzi zdumienie, jakim cudem zrobiono to, bo wszystko było na żywo, no ale finałem miało być nagrywanie nowej piosenki przez Beatlesów. To było All in This Love. Jutro w Studiu Osieckiej po pierwsze obejrzymy teledysk, czyli jakby zapis telewizyjny tego nagrania w wersji świeżo przygotowanej. Widziałem bardzo piękne kolory, bardzo to pięknie wszystko wygląda. A dodam, że oryginał był biało-czarny, bo to przecież telewizja w roku 1967. No ale teraz technologia może robić różne cuda. Ja dla wszystkich, którzy wybierają się do Osieckiej, mam apel i to jest apel z samej centrali, czyli z góry od Beatlesów, żeby spróbować odtworzyć atmosferę 67 roku i przypomnieć sobie lato miłości i to, jak wtedy świat się ubierał. Jakby się udało jakiś element przemycić, to spróbujemy jutro w Osieckiej otworzyć atmosferę studia Abbey Road, gdzie piosenkę nagrywano no, w atmosferze, co tu dużo mówić, po prostu imprezy. Zaproszono słynnych przyjaciół i Mick Jagger, i Keith Richards, i Graham Nash, i Marianne Faithfull, i Eric Clapton byli obecni. No i to był taki moment w karierze Beatlesów, który być może artystycznie czy muzycznie nie był najważniejszy, ale medialnie na pewno. Taki pewien pik. W samym środku lata miłości taka sekwencja zdarzeń niezwykła czerwcowa. Pierwszego, przynajmniej w Stanach, wychodzi Sgt. Pepper. Czwartego Hendrix gra Peppera na koncercie w Londynie w obecności Beatlesów, którzy są zdumieni.

0: zachwyceni tym, jaki hołd im oddał. McCartney, który jest w Radzie Programowej Festiwalu Monterey, rekomenduje go do Hendrixa, do udziału w festiwalu. To jest 2 tygodnie później, 16, 17, 18, świat ogląda po raz pierwszy Hendrixa, Joplin i paru innych wykonawców. A 25 Beatlesi nagrywają All Needs Is Love. Niezwykły miesiąc w historii muzyki popularnej. Wszystko w przeciągu 3-4 tygodni.
1: Piotr Metz, który mógłby opowiadać godzinami. Na jednym wydechu, prawda? To zrobiłeś. Mamy dla Państwa zaproszenia 22 i 7 trójek. To będzie wyjątkowe zaproszenie. Global Beatles Day w Trójce. To ja jeszcze mam takie jedno, Piotrze, pytanie do Ciebie. Kiedy uda się załatwić koncert Paula McCartneya w studiu imienia Agnieszki Osieckiej?
0: Przy najbliższej trasie koncertowej w Polsce z całą pewnością, jak dowie się, jak pięknie obchodziliśmy Global Beatles Day, to zrobi sesję radiową. Myślę, że 3 utworów, które wybierzemy.
1: Widzę, że telefony już się rozdzwoniły. No i co? Słowo się rzekło. All you need is love. Dzięki, Piotrze.
0: Dziękuję.

0: All You Need Is Love. Tej miłości sobie dzisiaj życzmy. Global Beatles Day świętować w Trójce będziemy jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Zaproszenia rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Cortez świętuje dzisiaj swoje 37 urodziny.
1: Nie dałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilo.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Opcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę 1,49 zł za kilogram. Tak, 1,49 zł za kilogram.

0: kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Żegnamy reklamy.
9: Minęła 10.30, czas na cykl Anny Dudzińskiej Dobrze Zaprojektowane. Kultowe miejsca na filmowej mapie Górnego Śląska wpisane w kontekst zmieniających się czasów i historii miejsc, w jakich działają. O tym właśnie w książce Non-Stop Kino opowiada Olga Drenda. No a my wylądowaliśmy w jednym z takich kin, wciąż działającym kinie Kosmos. W kinie, które kiedyś było ikoną architektury.
10: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
11: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
12: Coś kosmicznego, jeden z wielu kosmosów tamtych czasów.
13: Wylądowaliśmy przy budynku z lat 60. w Katowicach, w czasach, gdy bardzo wiele kin nawiązywało swoją nazwą do epoki wyścigu kosmicznego. Takie kosmiczne kina powstawały m.in. w Szczecinie, Mławie, Kaliszu. Katowickie dodatkowo łączy się z niedalekim, ikonicznym Spodkiem.
12: Tak, to jest taka oś, prawda, która prowadzi Aleją Korfantego od Spodku w kierunku Koszutki, chociaż jakby kolejność ich powstawania oczywiście była różna, to znaczy Kosmos powstał pierwszy jako taki element zwrotu na osiedlu Koszutka, które było pierwszym nowym osiedlem robotniczym, jeszcze budowanym w takim zachowawczym stylu lat 50. To widać zresztą, to jest osiedle bardzo lubiane, takie przyjazne.
13: Kino Kosmos było pierwsze. Otwarto je w 1965 roku, a tu nowoczesność. Największa sala kinowa na 600 osób, ekran panoramiczny do czasu.
12: Okazało się, że tak naprawdę historia Kosmosu to jest historia nieustannych remontów.
13: Remont.
12: Że pomimo tego, że była to taka flagowa inwestycja i budynek bardzo imponujący przez wiele lat, no to tych remontów co chwilę pojawiało się jakieś zapotrzebowanie. Ono wynikało przede wszystkim z problemów z zaopatrzeniem materiałowym, na przykład w czasach centralnie sterowanej gospodarki.
13: Remont. Słowo klucz, które sprawia, że dzisiaj budynek kina nie przypomina tego sprzed lat. Ostatni, tragiczny w skutkach remont, zepsuł bryłę Kosmosu. Dzisiaj opowiadam więc Państwu o czymś, co pozostało tylko na archiwalnych zdjęciach.
12: Pierwotny projekt Juranda Jareckiego i Stanisława Kwaśniewicza, czyli architektów, no, którym zawdzięczamy kształt tego nowego, nowoczesnego Śródmieścia Katowic w bardzo dużym stopniu. To jest zwrot taki w stronę tej nowoczesnej architektury, inspirowany tym, co działo się we Francji, tym, co działo się w nowej stolicy Brazylii, prawda? Czyli takie kosmiczne formy geometryczne, eksperymentowanie też z nowymi materiałami.
13: Potężna, w pełni przeszklona fasada, do tego aluminium. Kosmos był jednym z pierwszych budynków w Polsce wykorzystującym aluminium do konstrukcji okien i ścian. Wewnątrz kosmiczne żyrandole i okładziny ścian. W środku po jakimś czasie pojawiła się mozaika Pan Twardowski, oczywiście na Księżycu, wykonana przez znanego artystę.
12: Klaudiusza Jędrusika, czyli artysty, który był związany częściowo też z tym środowiskiem artystów śląskich, skupionych wokół pracowni na Piastowskiej 1, tej, no takiej...
13: Śnialni.
12: Tak, śnialni, takiego...

0: do Centrum Artystyczno-Duchowego Śląska.
1: Niestety w życiu budynków przydarzają się przebudowy, nieudane przebudowy.
0: To, co zniknęło przede wszystkim w związku z przebudową, przeszklone pierwsze piętro, ten przeszklony taras, on otwierał się na

0: Pazów Hopera przeszklona przestrzeń niestety zniknęły. Dzisiaj jest to siedziba Filmoteki Śląskiej, jedynej regionalnej filmoteki w Polsce działającej jako część instytucji filmowej Silesia Film. Jej archiwa to nieprzebrane źródło wiedzy o Górnym Śląsku.
1: Koniec końców, no to kino wyszło zwycięsko z tej sytuacji, kiedy po prostu przez jakiś okres poszukiwania własnej drogi po tym remoncie stało się takim kinem faktycznie autorskim, tak jak to bywało w latach 60-tych, 70-tych, bo to było takie kino, gdzie bardzo duża publiczność przychodziła na filmy ambitne, takie jak, nie wiem, na 2001 Odyseję Kosmiczną na przykład, czy na Znikający Punkt.
0: Klasyki kina ściągały widzów, ale ściągały też łaknących polskiej inności muzyków. Fotografia kosmosu zdobi okładkę hiszpańskiej płyty Esplendor Geometrico, zespołu tworzącego muzykę industrialną.
1: To jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ ten zespół to nie jest jedyna fotografia Katowic, którą ten zespół wykorzystał. To jest zespół, który gra taki industrial czy power electronics. Dość sporo takich pocztówkowych fotografii, takich nasyconych bardzo mocno kolorów z tej dekady gierkowskiej znalazło się na okładkach ich wydawnictw.
0: Na okładce albumu Stare Kino Kosmos zostanie. Dobrze, że również duch kina, tego ambitnego, pokazującego mądre filmy, pozostał.
2: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
3: Dobrze zaprojektowany cykl Anny Dudzińskiej do odszukania również w naszych podcastach. Polecamy stronę trójka.polskieradio.pl.

Nie wiem jak państwo, ale bardzo lubię ten moment, kiedy człowiek na chwilę przestaje się spieszyć. No i wtedy właśnie najlepiej działają takie piosenki. Nie trzeba nic robić, wystarczy słuchać The Ocean Blue. A propos dzisiejszego święta, pan Andrzej napisał, że pozdrawia i przytula żonę i całą trójkę tuli w myślach. No i jeszcze list od pana Zbyszka. Jutro pan Zbyszek zamierza osobiście przytulić Lizę Gerard. Tak, tak, połowę Dead Can Dance, która od wczoraj jest w Bielsku-Białej. W sobotę wystąpi podczas koncertu ze Zbigniewem Pleissnerem. No a jutro w samo południe w pięknej sali szkoły muzycznej w Bielsku-Białej spotkanie z Lizą. Za darmo. My też mamy za darmo spotkanie z Robertem Plantem.

czy może być lepsze odbicie dzisiejszej pogody za oknem? The Temper Trap prosto z albumu Sungazer. To teraz z Kasią Stankiewicz zabieramy Państwa do Saint-Étienne.

Kasia Stankiewicz zabrała nas do Saint-Étienne, a my zapraszamy na audycję Porozmawiajmy 22 i 7 trójek, to już po 11. Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Przytulaśnego dnia życzymy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
9: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
10: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
9: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
10: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
9: Poleca JJ.
10: Krzysiek Skiba.
9: Poleca Polskie Radio.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Kaufland jest fresh.
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Żegnamy reklamy. Program

0: Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Naczelna Izba Lekarska apeluje do premiera o odpolitycznienie służby zdrowia. Zamiast emocjonalnej dyskusji, rzeczowa rozmowa, zdaniem ekspertów, nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku pozwoli wyciszyć emocje. Nieznośne upały w Europie powoli zbliżają się do Polski. Ta patologia musi się skończyć, żądamy odpolitycznienia służby zdrowia. Z takim apelem do premiera zwrócił się prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie Dawid Kacprzyk, lekarz milioner bez specjalizacji, kierował SOR-em, zarabiając w rok ponad 1,5 miliona złotych.
1: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację, ale konkretów na razie brakuje. My z tym konkretem dzisiaj wychodzimy.
0: Za godzinę w prokuraturze ma zostać przesłuchany dr Emil Jędrzejewski, który ujawnił, że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które czasem kończyły się śmiercią pacjentów. Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, która rozpocznie się jutro w Gdańsku, będzie miała pragmatyczny i gospodarczy charakter, mówi Paweł Kowal, szef zespołu do spraw współpracy z Ukrainą. Na czele delegacji ukraińskiej będzie premier Julia Swyrydenko. Brak prezydenta Zełenskiego oznacza, że uczestnicy skupią się na konkretach, a nie na dyskusji politycznej, mówi Paweł Kowal.
2: To jest jedyna chyba konferencja na świecie, gdzie powiedzmy w jednej sali, no nie w jednej, tylko w kilku salach będą trwały obrady, a w kilku miejscach, dwóch czy trzech, stale przez dwa dni będą podpisywane umowy. Wiem, że około 200 umów i porozumień różnych zostanie formalnie podpisanych.
0: Również zdaniem politologa profesora Romana Kuźniara nieobecność prezydentów pozwoli na merytoryczną rozmowę o odbudowie zniszczonej przez Rosjan Ukrainy.
3: To także uniemożliwi tym wszystkim nacjonalistycznym siłom w Polsce, że tak powiem, robienie kocie muzyki wokół tej konferencji. Premier to jest dobry szczebel do odmiany. Zawsze rządy są od realizacji, od roboty. Podczas gdy prezydenci czasem, jak wiemy to i z polskiej tradycji obecnie, są od psucia relacji.
0: Konferencja w Gdańsku odbędzie się jutro i w piątek otworzy ją szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ponad 3 miliony złotych kary dla spółki Neonet za wystawianie na sprzedaż produktów, których nie posiada na stanie. Taką karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za działalność firmy na platformie Allegro, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
4: Spółka deklaruje wysyłkę w ciągu 24 godzin, mimo że często nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Konsumenci wielokrotnie skarżyli się, że podawane przez Neonet deklaracje mijają się z rzeczywistością. Zamówienia często nie są wysyłane w zadeklarowanym terminie, a klienci sami muszą dopytywać o realizację wysyłki.
0: Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna, a spółka może odwołać się do sądu. Europa zmaga się z falą afrykańskich upałów. W Wielkiej Brytanii synoptycy ostrzegają, że temperatura może dojść miejscami do 40 stopni. Zamknięto szkoły, odwołano pociągi. W Belgii z kolei słupki rtęci mają dziś wskazać 37 stopni i o tym Beata Płomecka.
5: Królewski Instytut Meteorologiczny objął Belgię pomarańczowym alertem do soboty. Noc z czwartku na piątek może być najcieplejszą w Belgii od ponad dekady. Temperatura ma sięgnąć nawet i 28 stopni, a w weekend w ciągu dnia prognozowane jest 39 stopni. Już teraz z powodu upałów słynny Atomium, jeden z symboli najchętniej odwiedzanych w Brukseli, będzie do piątku zamykane wcześniej, o 14 zamiast o 18. Upały doprowadziły też do odwołania niektórych pociągów. Niemal 1/5 wciąż nie jest wyposażona w klimatyzację. Chłodniej w Belgii ma być dopiero w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: A do Polski tropikalne upały mają dotrzeć w weekend. Miejscami termometry mogą pokazać 40 stopni. Tychy to kolejne miasto, które ma problem z dzikami. Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają obecność tych zwierząt w okolicach osiedli, placów zabaw czy terenów rekreacyjnych. Władze miasta przypominają, by nie prowokować dzików, nie dokarmiać, zamykać śmietniki i nie pozostawiać odpadów obok śmietników. Jak podkreśla Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego ratusza, podczas spotkania z dzikiem powinniśmy zachować spokój.
6: Nie uciekajmy, nie próbujmy go przepędzić ani zbliżyć się, szczególnie do lochy z młodymi. Pozwólmy zwierzęciu spokojnie się oddalić. Obecnie trwa również okres rozrodu, dlatego lochy prowadzące młode są objęte ochroną.
0: Jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. To był serwis

0: Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś jeszcze dość przyjemnie, od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem, około 20, do tego słonecznie i bez opadów. Cześć.
2: Autopromocja.
3: Off Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
4: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
13: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po godzinie 11.
4: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
15: Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, a realizuje ją Elżbieta Malinowska. Telefony od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej, ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej, z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy innych, mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy, tak jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek i dziś temat związany z trwającymi piłkarskimi mistrzostwami świata. Władze Argentyny wydały zakaz wstępu na mecze mundialu dla ponad 13 tysięcy obywateli zalegających z alimentami. Dłużnicy zostali wpisani do specjalnego rejestru. Organizatorzy turnieju mają dostęp do bazy danych i aktywnie blokują takim osobom wejście na stadiony zarówno w Argentynie, jak i w Ameryce Północnej. Jak rozwiązać kwestię alimentów? Jak ścigać dłużników? O to dziś pytamy Państwa i Justynę Żukowską-Gołębiewską ze Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci.
16: Mam wrażenie, że teraz sprawa niealimentacji w Polsce jest taką sprawą, którą się kompletnie już nikt nie zajmuje. Trochę jest tak, że Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje wprowadzać w swoim pakiecie jakieś dodatkowe zmiany dotyczące alimentów natychmiastowych. I my rozumiemy ten kierunek zmian, bo sami postulowaliśmy o to wiele lat temu. Natomiast postulowaliśmy również o to, że same alimenty natychmiastowe niczego nie zmienią w sytuacji egzekucji. Super, że dzieci będą miały szybciej ustanowione alimenty. Tylko my musimy pamiętać, ustanowione alimenty już od 10 lat, one mają nadal ich niezapłacone na przykład. Tak, bo wiemy, że najwyższy odsetek niealimentujących rodziców to nie są niealimentujący przez chwilę, czy na przykład przez chwilowe trudności, kryzysy, tak, czy te 3 miesiące, pół roku. Nie, to największy odsetek niealimentowanych dzieci to są trwale niealimentowane dzieci, gdzie okres niealimentacji wynosi powyżej 3 lat. Czyli my wiemy, że nie mamy kłopotu z chwilowymi trudnościami rodziców, którzy by wtedy absolutnie potrzebowali wsparcia i też rozwiązań prawnych, żeby mogli wyjść z tej pętli zadłużenia, prawda? Czyli żeby nie pogłębiać kryzysu na przykład finansowego rodzica zobowiązanego do alimentacji. Natomiast my w Polsce nie mamy takiej sytuacji, w której te alimenty byłyby zasądzane za wysokie. To jest naprawdę niewielki odsetek wszystkich spraw, gdzie można by było się zastanowić, czy te alimenty faktycznie są zasądzone adekwatnie. Problem jest tego typu.

0: i badałam zjawisko niealimentacji w Polsce w 2018 roku. Kłopot jest tego typu, że rodzice zobowiązani do płacenia alimentów nie płacą nawet części tego zobowiązania, bo jeżeli mamy taką sytuację, że te alimenty są za wysokie, to zawsze jest jakaś kwota bezsporna, prawda, tych alimentów. I rodzice nie płacą nawet tej kwoty bezspornej.
1: I co państwo sądzą?
2: Jak rozwiązać kwestie alimentów, jak ścigać dłużników? Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek, mail porozmawiajmy@polskieradio.pl. Proszę się z nami także kontaktować przez trójkowego Facebooka. Teraz zagramy i odbierzemy pierwsze telefony od państwa. Przypominam, jak rozwiązać kwestie alimentów, jak ścigać dłużników.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Porozmawiajmy o tym, jak rozwiązać kwestię alimentów, jak ścigać dłużników. O to zapytamy pana Piotra z Krakowa, adwokata z 20-letnim, ponad 20-letnim doświadczeniem, także w sprawach alimentacyjnych. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry. Panie redaktorze, powiem szczerze, dziwię się tym utyskiwaniom, że tak bardzo ciężko dochodzi się alimentów w Polsce, ponieważ moje doświadczenie wskazuje na to, że tego typu długi są ścigane naprawdę bardzo, bardzo skutecznie, bardzo sprawnie, co trzeba podkreślić. Proszę pamiętać o tym, że osoba uprawniona do alimentów nie ponosi kosztów wszczęcia takiej egzekucji, wobec czego ja bym chciał kiedyś usłyszeć statystykę, może nie taką i jak wielkie kwoty zaległości alimentacyjnych ogółem są w Polsce, tylko na konkretną liczbę zobowiązanych do alimentacji, jak wielka ilość, jaki odsetek faktycznie zalega. Z czymkolwiek, choćby z groszowymi, że tak powiem, alimentami, ale z

0: czymkolwiek, ponieważ moje doświadczenie wskazuje na to, że to nie jest duża część. Wręcz przeciwnie, że jest to bardzo, bardzo mała część. Więc skąd aż takie, że tak powiem, jak już wcześniej powiedziałem, utyskiwania?
1: No, to ciekawa opinia, także proszę Państwa, prosimy dać znać, jeżeli ktoś jest na drugim biegunie. Panie Piotrze, bardzo Panu serdecznie dziękuję. 22 i 7 trójek. Jakie są Państwa doświadczenia związane ze spłatą alimentów, czy po prostu z zadłużeniem alimentacyjnym? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, @polskieradio.pl oraz nasz trójkowy Facebook do Państwa dyspozycji. A teraz posłuchamy ponownie opinii naszej dzisiejszej ekspertki, czyli Justyny Żukowskiej-Gołębiewskiej ze Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci. 22 i 7 trójek.
2: No, sytuacja od lat wygląda tak samo. Czyli mamy w tej chwili 17 miliardów długu. Ten dług co roku rośnie, pomimo wprowadzania różnych, powiedziałabym, zmian prawnych. Natomiast moim zdaniem problem nie leży w złych rozwiązaniach prawnych, tylko braku skuteczności egzekucji tych zmian. I to jest nasz globalny problem już od wielu lat. Różne kraje mają różne rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest taki specjalny, powiedziałabym, urząd, który zajmuje się przekazywaniem środków pieniężnych, czyli pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych, tak zwany operator alimentacyjny. Ten urząd z ramienia państwa zajmuje się później egzekwowaniem tych pieniędzy z powrotem do tego operatora, czyli dziecko otrzymuje te pieniądze niezależnie od tego, czy ten rodzic zapłacił, czy nie, czyli co miesiąc ma świadczenie zgodnie z wysokością wyroku, a to już państwo się zajmuje wtedy skutecznością z powrotem tych pieniędzy do tego operatora. My trochę mamy podobne rozwiązanie w kwestii funduszu alimentacyjnego, natomiast fundusz alimentacyjny nie wypłaca środków dzieciom dokładnie takich, jakie są zasądzone wyrokiem sądu. Teraz aktualnie jest to maksymalnie 1000 zł świadczenia. No i wiemy, że jeżeli to świadczenie przyznane przez sąd jest wyższe, no to pomniejszane jest to po prostu. Wypłata jest w wysokości maksymalnie 1000 zł. Poza tym jest jeszcze próg dochodowy do funduszu alimentacyjnego, który no, z roku na rok wyklucza coraz większą liczbę dzieci, bo wiemy, że najniższa krajowa rośnie z roku do roku, prawda? I to niestety nie jest tak powiązane, żeby z każdym rokiem, kiedy najniższa krajowa wzrasta, to faktycznie próg dochodowy wzrastał do funduszu alimentacyjnego. No więc mam wrażenie, że od lat fundusz alimentacyjny jest takim miejscem, który no nie ulega presji i nie ulega temu, aby faktycznie był narzędziem wspierania dzieci. Tłumaczy się to niską skutecznością egzekucji komorniczej związanej z przywracaniem pieniędzy do funduszu.
3: Kto jest przeciw? Kto jest za?
1: Jak rozwiązać kwestię alimentów? Jak ścigać dłużników? Jakie są Państwa doświadczenia związane ze spłatą alimentów? 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy, @polskieradio.pl, trójkowy Facebook, także do Państwa dyspozycji. Nasz numer telefonu wybrał Pan Marek z Pomorza. Dzień dobry, Panie Marku.
4: Dzień dobry bardzo. Chcę powiedzieć, że pomyślałem, że chciałbym powiedzieć coś na ten temat i wybrałem i już było połączenie. Więc jestem zaszokowany tym, że tak mi się dobrze dzisiaj układa dzień. Moje doświadczenie, bo ja mam doświadczenie z alimentami i chciałbym powiedzieć, że taką główną bronią facetów, żeby mieć kontakt z dziećmi, to jest przestać płacić alimenty. Bo powiem, że głównie kontakt z dziećmi decyduje matka o kontakcie z dziećmi. Bo to mówię o samym początku, bo później to już to przerasta w różne kryzysy. I jest taki problem, że matka chce, żeby było płacone na utrzymanie dziecka, a facet do końca nie wie, czy on chce. I po prostu...
1: No ale jak to on nie wie, czy on chce? Przecież to jest jego dziecko, to on nie wie, czy chce płacić.
4: Proszę pana, bo zasada jest taka, że mówimy o trudnych relacjach między rodzicami, gdzie powstaje dziecko. Gdzie się rodzi dziecko. I teraz urywa się kontakt między rodzicami, zostaje tylko sama płatność. I pytanie...

0: pytanie jest takie, na ile ta kwota jest, bym powiedział, w moim przypadku była drugostronna. Nieważna kwota była. Ważna była relacja z dzieckiem. I gdy są zakłócenia ze strony matki, żeby ojciec mógł w jakiś sposób kontaktować się z tym dzieckiem, to wtedy no, nie ma innego, jakby powiedzieć, wyjścia. Mi tam chodziło po głowie, ale nigdy nie używałem tego argumentu. Ja całkiem innymi rzeczami się interesowałem.
1: Panie Marku, musimy postawić tutaj kropkę, bo chcielibyśmy dać się wypowiedzieć także innym słuchaczom. Dobrze, wszystkiego panie. Dobrego. Dziękuję panie Marku. Teraz kobiecy głos, pani Barbara z Jaworzna. Dzień dobry, pani Barbaro.
2: Dzień dobry. Chciałam się wypowiedzieć w tym temacie, bo ja byłam w takiej sytuacji, mówię byłam, bo już mój syn ma w tym roku 20 lat, że ja rozstałam się z ojcem dziecka, z byłym mężem, jak dziecko miało 2 latka i proszę pana, od tego czasu nie dostałam ani złotówki, ani od męża, ani od państwa. Mój próg dochodowy właśnie przekroczył tą magiczną liczbę, na którą bym się mogła zakwalifikować i dlatego no tak... Może właśnie tak chcę nawiązać do poprzedniej wypowiedzi jakiegoś tam pana, już nie pamiętam imienia, który mówił, że to wcale nie jest takie trudne, że bardzo łatwo to wyegzekwować. To jest bardzo trudne. Mój mąż
1: ale rozumiem, że pani pani podejmowała próby, tak?
2: Oczywiście. Próby były podejmowane. Sprawa jest u komornika od lat. Nawet kiedyś dostałam taki monit, nie wiem, chyba 15 lat temu, że... A nie, troszkę krócej, 10 lat temu, że mój mąż jest tam winny 167 tysięcy plus jakieś odsetki. Nigdy nic do mnie nie trafiło, proszę pana. I dlatego tak mówię, że to naprawdę to są trudne sprawy, szczególnie jak mężczyzna uchyla się, jest za granicą, jest bezrobotny, oczywiście formalnie, znaczy nieformalnie bezrobotny, tak? Mm-hmm. No i taka jest prawda, że no ani złotówki. Sama wychowałam syna, sama ułożyłam na niego całutkie życie, więc naprawdę są takie kobiety i wiem, że ich nie jest mało.
1: Pani Barbara, jest pani bardzo dzielną kobietą. Bardzo pani dziękuję za telefon. Wszystkiego dobrego. Teraz pani Mirosława z Czechowic-Dziedzic. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry. Ja chciałam z takiej innej strony powiedzieć, bo przed laty pracowałam w dziale KAT, bo w większości to panowie płacą alimenty, tak jest ten świat ułożony. I panowie przychodzili prosić o zaświadczenie do sądu, o wynagrodzeniu, bo żony sobie tam właśnie chciały alimenty. I pytanie było, czy można to zaświadczenie zaniżyć. Mhm. To dla mnie było szokujące i moje pytanie zawsze było, przepraszam, a czy te alimenty pan będzie płacił na jakieś cudze dzieci, na obce, czy na własne dzieci? Naprawdę bardzo często się zdarza, że niestety panowie się uchylają od płacenia alimentów.
1: Pani Mirosław...
3: Tak, to właśnie
1: było... Pani Mirosław... A czy to się zdarzyło z kobietami?
3: No myślę, że z kobietami nie, bo akurat w moim środowisku to zazwyczaj panie zostają same z dziećmi, tak.
1: Pani
3: tak.
1: Mirosławo, dziękuję za te opinie. Teraz pan Jarosław ze województwa świętokrzyskiego. Dzień dobry panie Jarosławie.
4: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
1: Dzień dobry.
4: Ja przypominam sobie taką audycję jeszcze sprzed chyba kilkunastu lat właśnie w Trójce na podobny temat. I tam wybrzmiał taki głos słuchacza, który powiedział, no jeżeli mężczyzna czy facet uchyla się od ułożenia na swoje dziecko, to w ogóle o czym my to rozmawiamy, tak? To jest jedna taka kwestia. Druga...
1: Ale co do tego się zgadzamy, prawda?
4: Tak, zgadzamy się. Druga kwestia, znakomity pomysł Argentyny.
1: Tak, bardzo skuteczny.
4: Trzecia kwestia, słyszałem o takich w ogóle całych zorganizowanych, jakby to powiedzieć, gdzie w kwestię uchylania się od alimentów włączony jest zarówno pracodawca, alimenciarza, cała jego bliska rodzina, żeby zaniżać te dochody, przychody, żeby nie było to widoczne i tak dalej. Ja nie wyobrażam sobie, żebym miał takiego kolegę i żebym go jakoś traktował tak jakby na równi z innymi.
1: I wspierająco, tak.
4: Dokładnie, no to są takie kwestie, ciężko mi po prostu. I jeszcze z tego, co gdzieś do opinii publicznej dochodzi, to bardzo często takie jakby środki i metody na uchylanie się

0: od alimentów, często mają naprawdę, więcej mają chyba panowie, którzy mają te przychody znacznie wyższe niż przeciętnie.
1: Panie Jarku, musimy postawić kropkę, bo oczekują kolejni z naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za pańską wypowiedź. Tym razem pan Radosław z Łodzi. Panie Radosławie, przepraszam, jakie są pańskie doświadczenia?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Znaczy ja tutaj chciałbym poruszyć kilka kwestii. Pierwsza jest taka, że jakby absolutnie niedopuszczalną kwestią według mnie, gdzie ja mówię z autopsji, jestem świadczenie alimentacyjne mnie dotyczy, tak, jestem jego płatnikiem, gdzie osoba się uchyla od płacenia ze względu na fakt, że to nie jest... To świadczenie nie dotyczy przeszłości, lecz przyszłości dzieci, tak? Tak. Więc to jest totalnie niedopuszczalne. Ja byłem osobiście w tak być może komfortowej sytuacji, gdzie do wysokości alimentów porozumieliśmy się przed sądem, uczciwie uważam, i nie wyobrażam sobie, żeby tutaj tego świadczenia pod kątem dzieci nie uiszczać. Chciałbym się odnieść do dwóch wypowiedzi wcześniejszych tutaj eksperta, który zaproponował rozwiązanie, gdzie świadczenie alimentacyjne powinno być wypłacane z Skarbu Państwa. Tak, zgadzam się z tym, i to do wysokości świadczenia, i to jest problem państwa w tym momencie, żeby to świadczenie uzyskać, odzyskać. A jakby tutaj druga strona, być może to jest mało humanitarne, co w tym momencie powiem, i zaraz pojawią się pewnie komentarze w tej kwestii. Natomiast osoby, które nie płacą alimentów, no najczęściej robią to z wyboru, nie z konieczności, ale pozostają jakby pełnoprawnymi biorcami świadczeń, takich jak służba zdrowia, opieka medyczna, nie wiem, dofinansowania na, nie wiem, z MOPS-u, MOPR-u, etc. Bo one nie wykazują dochodu, one ukrywają dochód właśnie w tym celu, żeby nie było go jak ściągnąć, tak? A nie oszukujmy się, na pewno pracują w dużej mierze, są to pracownicy, którzy po prostu pobierają środki z tak zwanych bez żadnej umowy.
1: Podobno samochód w leasing też mogą wziąć. Dziękuję panie Radku bardzo serdecznie. Teraz pan Mariusz z Pomorza. Dzień dobry panie Mariuszu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry całej trójeczce.
1: Dzień dobry.
3: Ja chciałbym opowiedzieć krótko o swoich doświadczeniach. Niedawno skończył się mój obowiązek alimentacyjny, syn skończył studia, skończył 26 lat. Tak się złożyło życie, że rozstaliśmy się z moją byłą żoną tuż przed narodzinami syna, ale ani przez moment nie przeszła mi przez głowę myśl, że będę unikać alimentów. Syna kocham, wspierałem go całe życie, do 18 roku płaciłem alimenty ustalane między nami, bez pośrednictwa sądu. Po 18 roku ukończonym przez syna płaciłem jemu, również z nim ustalałem. Oczywiście same alimenty to nie wszystko, wspierałem go również finansowo w różnych jego przedsięwzięciach, wycieczkach, zajęciach dodatkowych. Ogólnie uważam, że to jest zakichany obowiązek każdego alimenciarza, czy to kobiety, czy mężczyzny, płacić na swoje dziecko. Kiedyś to się tak mówiło kolokwialnie, nie uważałeś jak robisz, to rób jak uważasz. I zgadzam się w 100% z poprzednikiem, że w przypadku unikania opłacania alimentów powinny być ucięte dostępy do wszelkich świadczeń. Od kredytu poprzez pomoc społeczną po służbę zdrowia. Dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam serdecznie całą Trójeczkę.
1: My pana też serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za ten wyrazisty głos. Poprosimy o kobiece głosy, bo sporo panów dzisiaj do nas telefonuje. Tym razem pan Krzysztof z Katowic. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Ja może trochę z innej beczki, też jestem ojcem, który płaci alimenty, właściwie płaciłem alimenty na dziecko. Moja była partnerka wywiozła dziecko, kiedy jeszcze chodziło do szkoły podstawowej, wyjechała z nim do Anglii. Straciłem z dzieckiem kontakt, ale alimenty płaciłem. Dziecko skończyło 25 lat, z dzieckiem oczywiście nie miałem kontaktu przez ten cały praktycznie okres, bo matka utrudniała mi te kontakty, ale aliment płaciłem, wywiązywałem się ze swoich obowiązków. Potem stwierdziłem, że skoro nie mam kontaktu z córką, no to złożę wniosek do polskiego sądu, żeby ten obowiązek alimentacyjny zamierzyć.

0: zdjął i jakież moje było zdziwienie, kiedy sąd stwierdził, to nie nasza jurysdykcja, córka mieszka za granicą, więc proszę złożyć wniosek do sądu za granicą w Anglii. I jeszcze jedno było moje zdziwienie, kiedy po kilku miesiącach niepłacenia już na dorosłą córkę, teraz aktualnie ma 27 lat, jej matka zgłosiła się do mnie i z pytaniem, dlaczego nie płacisz alimentów? Mhm. Także tutaj chciałbym poruszyć może trochę kwestię jakby wyciągania pieniędzy przez matki. Oczywiście nie mówię, że to jest standard, ale zdarzają się takie sytuacje, że dziecko jest już dorosłe, dziecko na przykład od ojca nic nie chce, już podjęło pracę, skończyło studia czy naukę, a okazuje się, że jednak matka mówi, powinieneś płacić. Sąd nie zdjął jeszcze z siebie tych alimentów. Dodam jeszcze, że w Anglii jest taki przepis, że dziecko do 18 roku życia ma prawo do alimentów od ojca, ewentualnie w przypadku, kiedy się uczy, do 20 roku życia. W Polsce można powiedzieć, że jeżeli nastąpi taka sytuacja jak u mnie, to ojciec musi płacić praktycznie alimenty dożywotnie.
1: Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Kolejny męski głos. Nalegamy o kobiece. Tym razem pan Jerzy z Gdańska, który jest sędzią rodzinnym. Dzień dobry, panie Jerzy.
2: Dzień dobry, witam państwa. Jedna uwaga do tej interesującej dyskusji. Mhm. Opierając się na moim doświadczeniu zawodowym, nie mogę mówić przecież za wszystkich moich kolegów i za mojej koleżanki, ale jeżeli chodzi o świadczenia alimentacyjne z obciążeniem matek, czy z postępowaniami, gdzie pozwana jest matka, proszę mi wierzyć, że zachowanie matek jest takie samo. To nie jest tak, że matka, która jest zobowiązana do alimentowania, traktuje ten obowiązek inaczej niż mężczyzna. Mówimy tutaj o uchylaniu, o jakichś haniebnych zachowaniach. Szanowni Państwo, one są dokładnie takie same. Więc w tej dyskusji bardzo interesującej najlepiej by było, gdybyśmy się posługiwali pojęciem osoba alimentująca, bo te zachowania są takie same, co jest równie smutne w jednym i drugim przypadku. Dziękuję ślicznie.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Jerzy, za tę fachową opinię. Jeszcze poprosimy o głos pana Marcina z Lubuskiego. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Dzień dobry, witam, pozdrawiam całą trójeczkę i słuchających. Na pewno jest ich sporo w tej chwili. Ja chciałem troszeczkę poruszyć kwestię też z innej strony, tak powiem, jeśli chodzi o alimenty płacone na dzieci. Uważam, że w większości przypadków te osoby, które jakby szukają niepłacenia tych alimentów, czyli w jakiś sposób tam zaniżać dochody i tak dalej, szukają jakby pomocy, tak, w tej, w tej kwestii, to często i gęsto jest takie to, że jakby my jako mężczyźni płacący widzimy to, na co tak naprawdę te pieniądze idą. Czy te pieniądze idą faktycznie na utrzymanie dziecka, czy idą na jakby upiększanie swojej byłej żony, bądź poprawianie jej dobrobytu. Bo jest też tak, o czym się tak naprawdę nie mówi, zresztą każdy mężczyzna o tym wie, ten, który jakby nie uchyla się od płacenia, że poza tym obowiązkiem wyznaczonym przez sąd tych kwot na alimenty, również płacimy, że tak powiem, do kieszeni. Czyli poprzez różnego rodzaju dopłaty do wyjazdów, do kupowania butów i dawania dzieciom kieszonkowych, tych, których się tak naprawdę nie liczy. A na tym wszystkim tak naprawdę w większości przypadków, tak uważam, korzystam i wyłącznie żona.
1: Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Apelowaliśmy o kobiece głosy. Jest kobiecy głos pani Krystyna z Podkarpacia. Dzień dobry, pani Krystyno.
4: Dzień dobry. Ja chciałam się podzielić swoim doświadczeniem. Ja rozstałam się z ojcem mojego dziecka, kiedy miało 2 lata. Mhm. Dostałam przydział sądu najniższe alimenty, jakie można było dostać. To były lata 80. W 2008 roku, proszę sobie wyobrazić, dostawałam alimenty 50 zł. Dziecko, które skończyło szkołę średnią, mogło się dalej kształcić, więc to nawet nie starczało na bilet miesięczny. I mam taką uwagę, co mnie zawsze bolało na rozprawach w sądzie, że nie podchodziło się indywidualnie do danej sprawy. Mój mąż wymigiwał się od podwyższonych ciągle alimentów, o które się tam domagała.

Po prostu po roku, kiedy żeśmy się rozstali, założył nową rodzinę. I zawsze się tłumaczył, że on ma nową rodzinę, nowe dzieci i sąd to przyklepywał. I teraz jest taka sprawa, że jakoś dawałam sobie radę, dziecko wychowałam,

0: dlaczego dzieci, które teraz dostają 800+, nie ma znaczenia, jaki jest dochód rodziców, a tutaj jest taka sprawa. Więc u nas coś z tym prawem jest nie halo. Tyle lat, że tak powiem, ten problem jest poruszany, ale jakoś dużo rodzin, dużo matek przeważnie boryka się z tym problemem.
1: Dlatego się dzisiaj nim zajmujemy. Pani Krystyno, bardzo serdecznie dziękuję. Teraz złapiemy muzyczny oddech i jeszcze przeczytam jedną informację z trójkowego Facebooka, jeden głos do nas. Pani Małgorzata napisała: kuzyn mojego męża poszedł do więzienia za długi alimentacyjny. W więzieniu pracował w kuchni, więc część pieniędzy mu odkładano. Przesiedział kilka miesięcy, po wyjściu za odłożone pieniądze pił z sąsiadami przez miesiąc.

0: A może kompromis?
1: Ciężko będzie w tej sytuacji, o której dzisiaj dyskutujemy, o kompromis. Przypominamy, że punktem wyjścia do dyskusji jest informacja, że władze Argentyny wydały zakaz wstępu na mecze mundialu dla ponad 13 tysięcy obywateli zalegających z alimentami. My pytamy Państwa, jak wygląda sytuacja z zadłużeniem alimentacyjnym w naszym kraju. Jakie są Państwa doświadczenia związane z tą kwestią? I to pytanie kierujemy do Pani Anny z Rzeszowa, przypominając nasz numer telefonu, to 22 7 3. Dzień dobry Pani Aniu.
2: Dzień dobry. Tak jak powiedziałam właśnie wcześniej, sytuacja jest bardzo skomplikowana, bardzo indywidualna. Wydaje mi się, że to powinno też być badane przez specjalistów gdzieś bardziej dosadnie, ponieważ generalnie mamy tutaj problem z płaceniem alimentów jako takim przez ojców, ale jest taka tendencja, która się pojawia. Ja powiem, że to powiem też ze swojej perspektywy, jako matka dziecka, która wychowuje właśnie go samodzielnie, ale też jako psycholog szkolny, gdzie się bardzo dużo mierzę z osobami właśnie takimi po rozwodach, czy z uczniami, którzy mają, są w opiece naprzemiennej. Przede wszystkim alimenty płaci się dlatego, że dziecko jest, prawda?

0: ojca uznane i jest się ojcem, tak? Natomiast tutaj był taki pan, który powiedział nawet taką sytuację, że nie tylko płaci alimenty, ale też płaci tam na buty dziecka i tak dalej, ale też niby to się dzieje z tymi pieniędzmi, czy one nie idą na dziecko.
1: Czy na upiększenie żony, tak by powiedział jeden z panów. Przypadkiem nie są przeznaczone.
0: Dokładnie. Teraz pytanie jest takie. Człowiek rozsądny, człowiek, który zna życie, wie ile kosztuje dziecko i tak dalej, szczególnie w dzisiejszych czasach i tak dalej, gdzie rodzice mnóstwo zajęć dodatkowych i nie tylko, czemu to jest trochę przeciwne, to jest inny temat. I teraz chodzi o to, żeby każdy rodzic z Polski zadał sobie pytanie, czy chodzi o dobro dziecka, czy chodzi o tutaj przesłanki między rodzicami. Bo alimenty powinny być płacone, niezależnie od tego, czy rodzic chce je płacić, czy nie chce płacić tych alimentów, bo te pieniądze idą na dziecko. Natomiast jeśli są sytuacje takie, że te pieniądze nie idą na dziecko, to powinniśmy się skoncentrować na tym, dlaczego nie idą na dziecko, ale nie na odbieraniu im, czy wypominaniu. Bo jednak słyszy się to u ojców, że musi płacić te alimenty, no ale musi płacić, no bo jest ojcem, prawda? To jest jedna kwestia. Natomiast już kończąc, bo nie chcę się rozgadywać, problem jest o wiele bardziej skomplikowany, bo on dotyczy dziecka. Dziecka się nie widzi. Ja mam teraz podopiekę w jednej szkole dziewczynkę, zresztą międzynarodowej w Rzeszowie, International Boys School, gdzie dziewczynka ma bardzo poważne problemy z tego względu, że jest opiece naprzemiennej i to dziecko jest w ogóle niewidoczne. I alimenty to jest jedno, ale też pytanie jest takie, co zrobiliśmy my jako Polacy, również biorąc pod uwagę sądy nie tylko, co takiego zrobiliśmy, że dziecko jest pomijane w każdym aspekcie. Nawet teraz w tej dyskusji niech pan zwróci uwagę, który rodzic powiedział o dobrze dziecka. To było przechwycanie się, czy alimenty tutaj na to idą, czy nie na to. Powinniśmy zacząć od tego, od dobra dziecka.
1: Ma pani rację, pani Aniu. Ma pani rację. Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz męski głos, bo mieliśmy kilka kobiecych. Pan Piotr z Warszawy. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam państwa redaktorów. Generalnie może powiem taką rzecz, bo ta sprawa głośno i wyraźnie wybrzmiała, że podawanie takich kwot, ile wynoszą długi w milionach i tak dalej, powinno być uzupełnione o informację, że spora część tych kwot to są odsetki, które naliczyli komornicy. I tu w związku z tym wystarczyłoby ustanowić przepisy, że to komornik stwarza możliwość i proponuje podjęcie pracy komuś, kto nie pracuje, jest bezrobotny. I tu uwaga, w przepisach powinno być, że jeżeli trwale niepłacący powyżej 12 miesięcy zdecyduje się na taką propozycję w ramach egzekucji komorniczej mu złożoną, to jeżeli przepracuje wskutek podjęcia takiej pracy na przykład 12 miesięcy, to ma umorzone 12 miesięcy wstecz zadłużenie odsetek. Czyli trzeba po prostu tak holistycznie podejść do tego, bo w nieskończoność zadłużanie mężczyzn, którzy po prostu są trwale niezdolni do płacenia, bo nie chcą im się pracować, znaczy nie widzą możliwości wyjścia z tej sytuacji. Trzeba też troszeczkę po ludzku podejść. Jeżeli ktoś ma zadłużenie na kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to przecież w ciągu jakichś rozsądnych lat nie wyjdzie z tego zadłużenia.
1: Czyli niech po prostu idzie do roboty, mówiąc wprost.
2: No tak, no to właśnie trzeba go zmusić do roboty, dać propozycję, ale też dać marchewkę, że no tak będzie miał podwójne, a nie udawać. Nasze państwo generalnie nie zajmuje się ludźmi starszymi, nie zajmuje się ochroną zdrowia holistycznie, nie zajmuje się obroną holistycznie, nie zajmuje się matkami samotnie wychowującymi dzieci i samymi dziećmi też się nie zajmuje. Pytanie, czym zajmuje się nasze państwo,
1: panie Piotrze,
2: pan Zełenskim, prawda?
1: Pozostawiamy to pytanie otwartym. Teraz odbieramy telefon od pani Ani z Łodzi. Dzień dobry, pani Aniu.
3: Dzień dobry. Zadzwoniłam, bo oburzyło mnie stwierdzenie tego pana, który powiedział, że to daje tam właśnie na upiększenie byłej żony i tak dalej. Bo po prostu aż nie mogę uwierzyć, bo te samodzielne matki, nie lubię słowa samotne, raczej skłaniam się ku stwierdzeniu, że to są samodzielne matki, budują relacje z dziećmi, zajmują się tymi dziećmi 24 godziny na dobę, przeżywają niepowodzenia, cieszą się sukcesami, odrabiają lekcje, poświęcają bardzo często swoje kariery zawodowe, poświęcają swoje jakieś tam pasje, bo zostają same, tak? A dla pana jedynym problemem jest to, czy te pieniądze, które on zapłacił, to poszły na dziecko, czy być może pani sobie, nie wiem, taki standard, już klasyka, zrobiła za te pieniądze paznokcie. Więc chciałam właśnie zwrócić uwagę na to, że samodzielne mamy, czy samodzielni rodzice, bo to dotyczy również ojców, niosą po prostu na

0: ramionach swoich ten ogromny ciężar, który w normalnych rodzinach się rozkłada jakoś tam i te obowiązki się rozkładają związane z wychowywaniem dzieci. Bo nawet jeżeli ojcowie czy mamy biorą te dzieci na weekend, fajnie jest być, lśnić jako weekendowy tata, który widzi tylko ułamek tak naprawdę tego problemu i życia swojego dziecka i bardzo często tak naprawdę w nim nie uczestniczy i nic o tym dziecku nie wie, albo jeżeli wie, to bardzo niewiele, więc nie przeraża mnie, że to jest sprowadzane tylko i wyłącznie do problemu, ile tych pieniędzy i na co one poszły, czy na buty dla dziecka, czy dla buty dla mamy. Po prostu nie wierzę w to, co słyszę.
1: Dziękuję pani Aniu. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Teraz posłuchamy ostatniej opinii eksperckiej w dzisiejszej audycji od Justyny Żukowskiej-Gołębiewskiej ze Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci.
2: Problemem najczęściej nie jest samo prawo czy brak tych rozwiązań prawnych, tylko mentalność społeczna ludzi, którzy podejmują się egzekucji tego prawa na wielu płaszczyznach. I z moich badań wynikało, że najczęściej zawodzą same urzędy, czyli te, które są zgodnie z ustawą o wsparciu, pomocy osobom uprawnionym do alimentacji, czyli urzędy i gminy miast, czyli mówimy o samorządach, które są z mocy ustawy zobowiązane do ochrony osób uprawnionych do alimentów, nie wywiązują się z tej ustawy, co też potwierdza NIK. W 2020, bodajże pierwszym roku, wyszedł taki raport NIK-u, który pokazywał, jak jedno z województw sobie bardzo nie radziło z realizacją tej ustawy. Po drugie, policja, do której trafia rodzic, który na co dzień wychowuje dziecko i składa zawiadomienie, i mnogość umorzonych postępowań z artykułu 209 Kodeksu Karnego. Robiłam kiedyś dla Gazety Prawnej taką analizę danych pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości, z prokuratury, z policji, czyli zestawialiśmy te wszystkie dane sprzed wprowadzenia nowelizacji artykułu 209 Kodeksu Karnego i po tej nowelizacji, blisko po roku. I co się okazało, że jest 40% umorzeń wszystkich zawiadomień, a rok wcześniej było ich 27%. Przy rekordowej liczbie zawiadomień, czyli było to o ponad 400% bodajże wtedy więcej tych zawiadomień, bo faktycznie zostało to dookreślone, jeżeli chodzi o to, czym jest, a czym nie jest przestępstwo niealimentacji.
3: Czy tu się zgadzamy?
1: Że kwestia alimentów w naszym kraju nie jest dobrze rozwiązana. 22,7 trójek, porozmawiajmy, @polskieradio.pl, trójkowy Facebook także do państwa dyspozycji. Nasz numer telefonu wybrał pan Paweł z okolic Częstochowy. Dzień dobry, panie Pawle.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. No co za ironia losu. Wczoraj był taki piękny program o Dniu Ojca i pełen pięknych historii, a dzisiaj tak żeśmy brzydko zeszli na ziemię.
1: Panie Pawle, takie życie. Wie pan, jak wygląda.
4: No wiem.
1: Raz górka, raz dołek.
4: Nie wiem, tak sobie postanowiłem trochę ponarzekać, że taka kontra jednego programu w stosunku do drugiego. Panie redaktorze, dwie króciuteńkie historyjki z życia. Mam znajomego, który jest alimenciarzem. Nawet się tym chwali, że co miesiąc tam wysyła jakieś śmieszne grosze, żeby się nie przyczepił do niego jakiś urząd. Żona też o tym wiedziała. Jej chyba było wygodnie, żeby fundusz alimentacyjny jakoś tam jej płacił czy coś. Nie wiem, ja się nie znam na alimentach, nie płaciłem i tak dalej, i tak dalej. No i ten, a jest glazurnikiem, jest hydraulikiem i naprawdę zarabia krocie, ma z czego płacić, no ale widzi pan, tak mu wygodnie i chyba wszystkim wygodnie udawać, że tego nie widzą. Ale żeby nie było, drugi przypadek. Mam jeszcze jednego znajomego, który założył drugą rodzinę, ale w pierwszej rodzinie miał dziecko i płacił na nie alimenty. I co parę miesięcy żona, ta pierwsza żona, do sądu szła o podwyższenie alimentów i sąd za każdym razem podwyższał. No i facet nie narzekał, no cóż, no podwyższa to tyle. Ale proszę sobie wyobrazić, któregoś dnia nagle zmienił się sędzia i na rozprawie sędzia ten nowy zaczął tę panią ostro do muru przyciskać. I wyszło, że właśnie, tutaj mówią, że czasami pieniądze idą wie na co i faktycznie okazało się, że aż tak wysoka kwota wcale
1: nie była uzasadniona.
4: Rzeczywiście trochę szło na kawior z poziomkami dla pani, a nie dla dziecka. Zresztą później mi ten człowiek powiedział, że sama córka trochę przeskarżyła, że jest jak jest.
1: Panie Pawle, dziękuję. Dziękuję za te dwie historie z życia wzięte. Tym razem pan Adam z Lubuskiego. Dzień dobry, panie Adamie.
3: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że nie ma sensu wkładać wszystkich do jednego worka, bo ile historii, ilu ludzi, tyle różnych przypadków.

0: dziadków. Natomiast opowiadając trochę o swojej. Jestem tatą dwójki synów, kocham swoich synów nad życie. Kiedy byliśmy razem od małego, zajmowałem, opiekowałem się, przewijałem. Jestem po prostu odpowiedzialnym ojcem, byłem i jestem. Natomiast kiedy rozeszliśmy się z mamą naszych synów, zaczęły się problemy. Zaczęły się problemy ograniczenia kontaktów, zaczęły się oskarżenia o stalking, znęcanie nad dziećmi, próby ograniczenia kontaktów, próby odbierania praw rodzicielskich do dzieci.
1: Ale rozumiem, że pan płacił alimenty tak, jak powinien pan był płacić, tak?
0: Oczywiście, zawsze. I powiem panu, panie redaktorze, jeszcze jedną taką ciekawą historię. Jestem tak zwanym alimenciarzem, łożę na swoje dzieci i zawsze uważałem, że trzeba. Łożyłem na chłopców, nawet wtedy, kiedy moje alimenty nie były sądownie zasądzone. Tak trochę nieformalnie. Płaciłem, płacę teraz, kiedy są formalnie. Taka śmieszna historia, trochę jako przestroga i trochę jako pokazanie tego, jak nieudolny jest nasz system. Jeden z naszych synów miał problemy, zaniedbana higiena, kwestia zębów, kilka zębów wymagało nagłego leczenia. Mama nic z tym nie robiła. Ja podjąłem interwencję, zająłem się leczeniem syna, poniosłem koszty kilku tysięcy złotych, nie mogłem doprosić się zwrotu poniesionych kosztów, ponieważ uważam, że obowiązek ułożenia na dzieci leży po stronie dwójki rodziców, nie tylko tego rodzica, który nie jest dzieckiem na co dzień, ale dwójka rodziców powinna na co dzień wywiązywać się z tego swojego obowiązku. I kiedy nie mogłem się przez wiele miesięcy doprosić zwrotu od mamy kosztów poniesionych z tytułu jej zaniedbań, kosztów leczenia syna, ściągnąłem sobie, to był mój błąd, moja niewiedza. Ściągnąłem sobie, oczywiście informując ją wcześniej, że ja połowę tych poniesionych kosztów ściągam sobie z raty alimentacyjnej. To zrobiła mama. Wniosła zawiadomienie o wszczęcie postępowania egzekucji komorniczej i przez, uwaga, blisko 2,5 roku płacę alimenty na własne dzieci przez komornika. Logicznie, nie mogąc doprosić się od mamy własnych dzieci tego, że po co mamy płacić opłaty komornicze, czy po co ja mam płacić, że opłaty komornicze, te pieniądze można wydać na dzieci, na buty, na wakacje, na inwestycje w nie, a nie ładować je w pensję komornika, tudzież jego asesorów.
1: Panie Adamie, rzeczywiście każdy człowiek to inna historia. Bardzo dziękuję za pańską. Jeszcze pan Mirosław Skluczborka. Dzień dobry, panie Mirosławie.
2: Dzień dobry. Ja chciałem właśnie tutaj, nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, ja płaciłem przez kilka lat dość pokaźne alimenty na czwórkę dzieci. W pewnym momencie zauważyłem, że moja była żona z tych alimentów zrobiła sobie po prostu źródło dochodu. Zwolniła się z pracy, gdzie przepis wyraźnie brzmi, że dwoje rodziców powinno równomiernie łożyć na dzieci. Ja tą sprawę jakoś odpuściłem, myśląc, że no tak, ma tyle obowiązków, zajmuje się tymi dziećmi. No ale w trakcie tych odwiedzin dzieci, bo nie miałem utrudnionego kontaktu, zacząłem zauważać właśnie takie zaniedbania, typu tak jak ten pan mówił, zęby, wzrok, więc jakby ponosiłem dodatkowe koszty aparatów ortodontycznych i tak dalej. Nie oczekiwałem nawet zwrotu. W pewnym momencie dzieci były na tyle dorosłe, że już same występowały do sądu o podwyżki alimentów, ale co się okazało, dwoje z nich w ogóle zapisywało się do śmiesznych szkółek policjalnych, gdzie wystarczało tylko 50% obecności i miało się papier, że się chodzi do szkoły i na tej podstawie dostawały alimenty. No w końcu się oburzyłem, powiedziałem, że przestaję płacić w tej sytuacji, albo się to wszystko zmieni, albo ja przestaję płacić.
1: I tu stawiamy kropkę, sobie, panie Mirosławie. Musimy już niestety kończyć dzisiejszą audycję. Hanna Dołęgowska, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej i Krzysztof Łoniewski. Mówimy do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
2: O, jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
4: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
3: Dajcie wszyscy święto.
1: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie.
11: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W sprawie Szpitala Południowego prokuratura zadziałała błyskawicznie, mówi minister sprawiedliwości. Za chwilę przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii z tej placówki. Metro w Warszawie już kursuje normalnie, trwa wygaszanie komunikacji zastępczej. Bezrobocie w maju nieznacznie w dół, GUS opublikował nowe dane. Prokuratura ponownie przeanalizuje przypadki zgonów w Szpitalu Południowym w Warszawie. Były ordynator chirurgii stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez

0: Dawida Kacprzyka. Umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Lekarz sygnalista ze Szpitala Południowego w Warszawie, dr Emil Jędrzejewski, zostanie dziś przesłuchany przez prokuraturę. My łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry. Co do tej pory zrobiła w tej sprawie prokuratura?
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że przez ostatnie 3 lata do prokuratury wpłynęło ponad 30 spraw dotyczących Szpitala Południowego, w tym łącznie 12 przypadków zgonów pacjentów, z czego 5 na szpitalnym oddziale ratunkowym. Według prokuratora generalnego nie jest to duża liczba ze względu na wielkość szpitala. Większość spraw zakończyła się umorzeniem bądź odmową wszczęcia postępowania. Teraz zostaną przejrzane ponownie. W rozpoczętych sprawach związanych z aferą w Szpitalu Południowym już została zabezpieczona pełna dokumentacja.
2: W tej sprawie ostatniej wszczętej, z tego co wiem, to jeszcze nie zabezpieczono wszystkiego, ale będę spotykał się z zastępcą prokuratora okręgowego z Warszawy i będę te informacje uzyskiwał sukcesywnie.
1: Tymczasem prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski powiedział, że lekarze ze Szpitala Południowego przyznają, chociaż anonimowo, że byli świadkami nadużyć, między innymi wykonywania przez doktora Kacprzyka procedur medycznych powyżej jego kompetencji, ale nie chodziło o przypadki śmierci pacjentów. Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w charakterze świadka, a po ujawnieniu nieprawidłowości dotyczących Szpitala Południowego, na przykład nieobecności na dyżurach czy przyjmowaniu VIP-ów w saloniku, Dawid Kacprzyk stracił pracę w Szpitalu Południowym. Odwołano również Radę Nadzorczą i Zarząd Szpitala.
0: I tyle, Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Metro w Warszawie już kursuje normalnie. Wcześniej zamkniętych było 10 stacji na linii M1. Rano systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Została ona ujęta przez patrol policji na stacji Służew. Policja poinformowała, że zatrzymany jest obcokrajowcem. Nie ma przy sobie dokumentów, posługuje się językiem angielskim i francuskim. Trwa ustalanie jego tożsamości. W maju nieznacznie spadło bezrobocie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec ubiegłego miesiąca wyniosło ono 5,9% wobec 6% w kwietniu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi o chwilowym zastoju na rynku pracy, a powody są dwa.
3: Pierwszym to jest reforma rynku pracy, która weszła w życie w czerwcu ubiegłego roku i spowodowała, że ta liczba bezrobotnych się po prostu urealniła. A druga rzecz jest taka, że popyt zewnętrzny mniejszy, spowodowany oczywiście osłabieniem gospodarek, zwłaszcza w strefie euro, a w szczególności w Niemczech, powoduje, że po prostu zamówienia na naszą produkcję są mniejsze.
0: Zdaniem ekspertów w najbliższych miesiącach bezrobocie nieco spadnie. Francja mierzy się dziś z kolejnym dniem ekstremalnych upałów. W wielu miastach słupek rtęci już kolejny dzień z rzędu przekracza 40 stopni, a w ponad połowie departamentów obowiązuje czerwony alert pogodowy z powodu rekordowych temperatur. Wczorajszy dzień nad Sekwaną był najcieplejszym w historii pomiarów. Z mieszkańcami Paryża rozmawiał Stefan Folzer.
4: Bardzo cierpimy z powodu upału w ciągu dnia, to straszne. Rano trochę wychodzę, ale po południu w ogóle nie. Niestety siedzimy po ciemku w domu. Ogólnie wszyscy bardzo źle to znoszą, to bardzo trudne. Przez dużą część dnia zamykamy okiennice, a w nocy wietrzymy. Jest bardzo gorąco, pomaga tylko zimny prysznic, wentylator, potem już się nie ruszamy. Normalnie rano w poprzednich dniach uprawiałem sport, teraz dało się tylko chodzić. Na razie po prostu to znosimy, a przecież to jeszcze nie koniec, mamy dopiero końcówkę czerwca. W domu mamy 29 stopni, z wentylatorem da się wytrzymać, ale to zupełnie nienormalna sytuacja i oznaka globalnego ocieplenia. To bardzo niepokojące.
0: Takie 40-stopniowe upały mają też pojawić się już w niedzielę na zachodzie Polski.
5: Klimat.
0: Jeszcze przez 4 godziny zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca, a w sumie z odnawialnych źródeł energii 56%. Duże zagrożenie pożarowe w lasach Wielkopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia oraz w części województwa łódzkiego i śląskiego. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie będzie słoneczne, więcej chmur tylko na północy, ale bez opadów. Na termometrach dziś od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Halo, czy jest tu ktoś?
9: Tak, to twój chatbot Marek.
10: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji kontroluje

0: jak technologia wpływa na Twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 7 minut po południu.
1: Muzyczna poczta UKF.
10: Lato w pełni, letnia muzyczna poczta UKF przed nami w Trójce przez najbliższe 2 godziny. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do telefonów i do maili, bo to państwo decydują, co pojawi się na antenie Trójki. My tylko czekamy na propozycje i czekamy na nie przez najbliższe 2 godziny z dużą rozkoszą. 227 Trójek, UKF, małpa, polskieradio.pl. Na początek wiadomość, która dotarła chwilę po audycji wczorajszej, którą prowadził Mariusz Owczarek. Pan Adam napisał, Chris Ria miał 2 córki, Josephine i Julię, i dla każdej z nich napisał piosenkę. Proszę o którąś z nich. To może Josephine?

Josephine i Chris Rea w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Za oknem piękna pogoda. Jeśli ktoś nie lubi upałów i nie musi w tej chwili nigdzie wychodzić, to zawsze może włączyć sobie radio w biurze, w domu, gdziekolwiek jest i wraz z nami słuchać Muzycznej Poczty UKF. A jeśli ktoś wychodzi gdzieś, cóż, słuchawki na uszy i też jest przyjemnie. 227-3-UKF-MAPA-POLSKI-RADIO.PL. Teraz będzie prośba pana Bartosza. Prośba o YouTube i Song for the Future.

Song of the Future to grupa YouTube w trójce w muzycznej poczcie UKF. Pani Monika pisze tak. Jest tak gorąco, że na pewno nie ma wody na pustyni, ale mam nadzieję, że bajm poleci z radyjka. Pozdrawiam serdecznie i chłodno.

0: czy UKF. 22,7 trójek. Teraz przeniesiemy się na północ naszego kraju. Ja byłem w Gdyni nie tak dawno na koncercie grupy No Limits, także formacji Sunbay. Bardzo było przyjemnie przypomnieć sobie przeboje gdyńskich zespołów sprzed lat w nowych wersjach Sunbaya. A tak swoją drogą to Gdynia stawia na muzykę z okazji swojego stulecia. Zresztą mają specjalną akcję 100 bitów, zdaje się, na stulecie Gdyni. Zresztą byliśmy w Gdyni nie tak dawno i też świętowaliśmy wraz z nimi na antenie.
1: Ponieważ Gdynia obchodzi stulecie swoich narodzin, czy ja bym z tego tytułu poprosić o utwór, który wykonuje zespół Fleetwood Mac, Albatros, morski ptak, a więc wszystko, co jest dla ludzi mieszkających w Gdyni, przebywających w Gdyni, no i dla całej Gdyni, utwór Albatros.

0: Albatros i Fleetwood Mac w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF Małpa, polskiradio.pl. Kto teraz?
1: Chciałem zamówić utwór zespołu Pijama Porno, Nikt tak pięknie nie mówił. Mamy z żoną Anią dzisiaj 20. rocznicę ślubu i chciałem również pozdrowić swoje dzieci Kacperkę i Wiktorię. Robert, stały słuchacz z Tarnowa.
0: To ja troszkę doprecyzuję. Tytuł utworu to Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości.

0: Pijama porno w Trójce. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. A teraz przeniesiemy się do stolicy Wielkopolski, gdzie oczywiście, bo już państwo to pewnie słyszeli, jest Agnieszka Opszańska między innymi.
1: Terra Cultura.
2: Dzień dobry z Poznania, gdzie trwa 36. już edycja Festiwalu Malta. A ja witam wszystkich z samego serca festiwalowego, czyli z Placu Wolności. Czy słychać fontannę? No pewnie, świetnie słychać, bo dokładnie fontanna to taki centralny punkt na tym placu. No i stara się nas ochłodzić tutaj w ten upalny dzień. A Malta od niedzieli do niedzieli. Spotkamy tutaj teatr, muzykę, kino i taniec, które łączą się tutaj z rozmowami o współczesności. No ale Malta nie tylko karmi nasze głowy, ale także ciała.

0: Czym jest na przykład gimnastyka słowiańska? O tym można było się przekonać wczoraj na Polanie nad Wartą. Także wczoraj w Centrum Kultury Zamek połączyły się naprawdę wspaniałe osobowości Bianki i Sierry Cassady, czyli kochanego tutaj w Poznaniu, ale myślę, że też w całej Polsce i na świecie duetu Coco Rossi i aktorki
1: Justyna Wasilewska.
0: A to wszystko w fantastycznym opero-performansie La Mort de la Mer. Przenieśmy się teraz do Centrum Kultury Zamek.

0: fenomenalne połączenie muzyki, śpiewu, obrazu, światła i przede wszystkim genialnych osobowości tych artystek. A dziś kolejne spektakle, także te w przestrzeni publicznej, tutaj na Placu Wolności, ale także na ulicach i w parkach, bezpłatne i otwarte dla wszystkich spotkania z teatrem. Co przed nami? Opowiada Agata Kołacz, dyrektorka artystyczna festiwalu.
1: Absolutnie dla wszystkich i absolutnie zewsząd, bo ten, który zobaczymy dzisiaj o godzinie 17 na Placu Wolności, czyli The Air Between Us, nowozelandzkiej artystki Chloe Loftus, jest właśnie z tak daleka i to jest spektakl, który udało nam się tutaj ściągnąć w ramach europejskiej trasy. Chloe, która współpracuje z cudownym tancerzem, z którym zbudowali choreografię na równowagę, uważność, bliskość, ale przede wszystkim na wysokościach. Na wysokościach, na których widzimy również tancerza na wózku inwalidzkim, który absolutnie nie jest przez niego zdefiniowany. Zobaczcie Państwo absolutną akrobację i pokaz siły, pewności, radości, marzenia. Bardzo zachęcam, żeby w tym uczestniczyć. W kolejnych dniach Melissa i kolejna lekcja uważności, tym razem na tancerkę i perkusistę, na to, jak można rezonować rytmem. W kolejnych weekendowych już wydaniach Opera na chwilę i happening z ariami operowymi, który wydarzy się przy stoliku w kawiarni albo na przejeżdżającym obok rowerze, więc bardzo zachęcam do wzmożonej uważności w okolicach godziny 12 czy 15 oraz 19, czyli wtedy, kiedy koziołki poznańskie są również na rynku grające, bo to zawsze wzmaga naszą uwagę. Mamy dla Państwa mnóstwo propozycji, bo Malta stoi tym spotkaniem w przestrzeni publicznej. Bardzo nam zależy, żeby tym, co może się wydarzać w mieście jako scenie, trochę to miasto odmienić na chwilę i nadać mu inny rytm.
0: I rzeczywiście, ulice w rytmie spektakli, jak zresztą słyszymy, a od jutra rusza duża scena koncertowa i fantastyczne muzyczne spotkania. O tym opowiada już Justyna Czarna.
2: Taki festiwal w ramach festiwalu, można powiedzieć. Rozpoczynamy koncertem portugalskiej artystki Maro. Pokazujemy polskiej publiczności po raz pierwszy i jesteśmy szczęśliwi, że dzieje się to właśnie na Malta Festiwal. Po niej wystąpi dobrze znany maltańskiej publiczności Devendra Benkart, który już wiemy, że może zaskoczyć podczas swojego koncertu, a wieczór będziemy kończyć rozpływając się przy dźwiękach fortepianu i głosu Benjamina Clementina. W piątek troszeczkę zmieniamy klimat, będzie to wieczór elektroniczny z headlinerami z Francji, dobrze znany duet polskiej publiczności The Blaze, wcześniej również francuski DJ Vorax i australijska DJka Hai. Sobota, nasz największy koncert i największy powrót tegorocznej edycji, czyli Beirut. Wcześniej wystąpi Charlie Cunningham, piękny wokal, wspaniałe melodie, jeśli ktoś lubi takie songwriterskie, wolne, piosenkowe utwory, to na pewno odnajdzie coś dla siebie. Oraz dobrze znany polskiej publiczności zespół Efterklang, no i niedziela, gdzie zakończymy z indie rockową energią, z zespołem Tudor Cinema Club, a wcześniej na scenie wystąpi polski akcent bracia Kacperczyk i zespół King No One, kiedyś to do nich będzie należała. Ta sama nazwa, którą określamy Tudor Cinema Club, czyli legendy brytyjskiego indie rocka.
0: A ja zapraszam i na koncerty, i na całą Maltę, ale przede wszystkim też do słuchania Trójki. W piątek i w sobotę nadajemy stąd specjalne audycje i już na poranne ZD3 zaprasza Michał Nogaś. Trochę później, bo o 13:00 zapraszam ja na program Terra Cultura, a w sobotę stery przejmie Katarzyna Borowiecka. I wszystko, wszędzie, teraz. Czy ja powiedziałam teraz? To teraz mała niespodzianka i oddaję głos do studia.
3: Dziękuję bardzo Agnieszce Obszańskiej z Malty, która nadawała dla nas, a ta niespodzianka to bilety na koncerty. Mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert w czwartek. Maro Devendry Bernharta i Benjamina Clementine, a na piątek na dzień klubowy również dwa podwójne zaproszenia. Prosimy do nas napisać UKF @polskieradio.pl, a ta oczywiście ta

A poczta mailowa czynna również w sprawie Państwa zamówień do Muzycznej Poczty UKF, ukf@polskiradio.pl. Tak dwutorowo podziałamy przez momencik. Pan Kuba prosi o Alabamę 3 i...

0: No, sporo fajnych cytatów muzycznych. Alabama 3 i Woke Up This Morning. 2273, telefon z ruchu.
1: Bo ja chciałem zamówić piosenkę dla mojej pasażerki w taksówce. W Walborku. Poprosimy o Rammstein. Pani dzisiaj ma pecha strasznego, więc próbuję ją pocieszyć.

Radio Rammstein w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 UKF@popolskieradio.pl. Pani Alicja pisze: proszę o utwór China in Your Hand, Tipau z 1987 roku. Piosenka przypomina mi zimę 35 lat temu i wyjazd na narty ze znajomymi z liceum. To wyjazd na narty chyba tak w ramach ochłodzenia, bo no chyba, że ktoś mieszka w kraju, w którym ta zima jeszcze jest.

0: Brytyjski zespół T-Pau i wielki przebój China in Your Hand. 227 trójek.
1: Kiedyś nagrał Pavarotti z Bono taki utwór Sarajewo. Można by było posłuchać?

Passengers i Luciano Pavarotti, czyli właściwie tu Luciano Pavarotti w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa na dziś to piosenka grupy Manam. Przebój wielki, dość długi, ale piękny, szał niebieskich ciał.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Żegnamy reklamy.
8: Program trzeci Polskiego Radia, środa, 24 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Mówił o śmierci pacjentów na SOR-ze. Prokuratura przesłuchuje byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego. Polacy są coraz częściej obiektem hejtu w ukraińskich mediach społecznościowych. Stoją za tym fejkowe konta z Rosji. IMGW potwierdza prognozy 40 stopni w niedzielę na zachodzie Polski. Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie Emil Jędrzejewski jest już w warszawskiej prokuraturze. Był sygnalistą w sprawie afery. Prokuratorzy chcą go przesłuchać w sprawie m.in. śmierci pacjentów. Lekarz mówił wieczorem w kanale Zero, że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że to przesłuchanie będzie bardzo ważne dla badania sprawy nieprawidłowości w szpitalu.
9: Bo jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to ma obowiązek zeznawania prawdy, więc powinien mówić dokładnie o szczegółach, o dowodach. Jeżeli bezpośrednio ich nie ma, to powinien wskazywać, gdzie one są.
8: Z kolei ministra zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Wojewoda mazowiecki i konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej skontrolują działania szpitalnych oddziałów ratunkowych, mówi wiceminister.

0: Zdrowia Katarzyna Kęcka.
1: Kontrola będzie obejmowała świadczenia medyczne, czyli sposób udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny oraz właściwość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stosunku do osób przebywających w SOR, ale także w stosunku do osób, które zmarły w SOR.
0: SOR-em w Szpitalu Południowym kierował Dawid Kasprzyk, który był dopiero w trakcie specjalizacji. Sprawa wyszła na jaw, gdy jako radny ujawnił swoje zarobki. Za zeszły rok było to przeszło 1,5 miliona złotych. Policja zatrzymała mężczyznę, który spowodował wstrzymanie ruchu na pierwszej linii warszawskiego metra w godzinach porannego szczytu. Mężczyzna chodził w tunelu metra, został zauważony i zatrzymany, mówi Marta Haberska ze stołecznej policji.
2: Będziemy ustalać okoliczności tego zdarzenia oraz to, co ta osoba robiła na stacji metra. Możemy też w tej chwili potwierdzić, że nie doszło do uszkodzenia infrastruktury w rejonie metra. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy.
0: Jest obcokrajowcem, nie miał przy sobie dokumentów, porozumiewa się po angielsku i po francusku. Policja szuka kobiety, która wykonywała niebezpieczne manewry na Zakopiance. Na nagraniu udostępnionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad widać, jak prowadząca samochód marki BMW tuż przed wjazdem do tunelu zawraca, jedzie pod prąd i zjeżdża na pas awaryjny, mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału dyrekcji.
3: Bardzo niebezpieczna sytuacja. Na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd. Później się zatrzymuje, cofa. No, różne dziwne manewry, których ani nie potrafimy wytłumaczyć, ani nie potrafimy wyjaśnić, a na pewno nie możemy ich usprawiedliwić.
0: Za jazdę pod prąd drogą ekspresową grozi mandat w wysokości 2000 zł oraz 15 punktów karnych. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu. Polacy są coraz częściej obiektem hejtu w ukraińskich mediach społecznościowych, zauważa w rozmowie z Polskim Radiem Aldona Hartwińska, dziennikarka polsko-ukraińskiego portalu Swestry.eu. Jej zdaniem za wysypem negatywnych wpisów i komentarzy dotyczących Polski i Polaków w dużej mierze stoją sztuczne konta działające na rzecz Rosji. Czas wzmożonej aktywności rosyjskich troli jest nieprzypadkowy, ponieważ w ostatnich tygodniach doszło do znacznego ochłodzenia relacji polsko-ukraińskich.
4: Tego wcześniej nie było. Ja 4 lata siedzę w tych ukraińskich mediach społecznościowych i nigdy nie zetknęłam się z tak nienawistnymi komentarzami. To się dzieje dokładnie to samo, co działo się w Polsce, czyli nagły wysyp sztucznych kont, botów, troli, które rozsiewają rosyjską propagandę, które działają tak, żeby nas skłócić.
0: Dziennikarka, która od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę działa na rzecz wsparcia sił zbrojnych, zaznacza, że w rozmowach z Ukraińcami nie widzi nagłej zmiany opinii o Polsce i Polakach. Uważa, że Ukraińcy nadal pamiętają o pomocy, jakiej Polska udzieliła i wciąż im udziela. Będą kolejne ostrzeżenia przed upałem, zapowiada Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nad Polskę nadciąga fala upałów, czekają nas tropikalne noce.
5: Na koniec tygodnia temperatury do 37 stopni na zachodzie, do 33, do 34 w centrum. W sobotę już temperatury będą na zachodzie dochodzić do 38 stopni. Taką kulminacją fali upałów będzie niedziela, gdzie te temperatury mogą wzrastać do 39 stopni, nawet do 40.
0: Przyszły tydzień też ma być upalny. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Póki co dziś na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Do tego słonecznie i bez upadów.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 5 minut po godzinie 13.
9: Muzyczna poczta UKF.
8: Jeszcze przez godzinę na antenie Trójki Muzyczna poczta UKF. Czekamy na telefony i maile z zamówieniami 227 trójek. UKF małpa polskiradio.pl, ale na początek tej godziny Johnny Marr i Spin, nasza piosenka dnia.

Johnny Marr i jego nowy utwór, nowy singiel Spin. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Wiadomość od pana słuchacza, który nazywa się Ned. Dla naszych cudownych polityków Dada, Lady Punk. Ciekawe, czy to przypadek, że nikt tej piosenki nie puszcza w żadnym radiu. Nie puszcza, bo to jest Dudu, a nie Dada.

0: Dudu i grupa Lady Punk, muzyka Jan Borysiewicz, słowa Andrzej Mogienicki. 22, 7 trójek.
1: Dzień dobry, ja bym bardzo poprosił Beach Boysów California Dreaming. Pozdrawiam całą Warszawę i wszystkich żeglarzy na Mazurach. Hej!

California Dreaming, grupa The Beach Boys. Swoją drogą mówi się, że słońce świeci zawsze w Kalifornii. Ja kiedyś byłem tam na święta Bożego Narodzenia i pomarańcze przymarzały na drzewach, a w hotelu musieliśmy zmieniać, ponieważ nie było ogrzewania, była tylko klimatyzacja. 227-3QKF@polskiradio.pl. Teraz będzie naprawdę pana Damiana z Wrocławia, grupa The Stranglers i piosenka, której nasz słuchacz dawno nie słyszał, a jego zdanie pasuje do wakacyjnej letniej muzycznej poczty, grupa The Stranglers, Peaches.

0: Tyczy z grupy The Stranglers w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22-7 Trójek. Piosenka za chwilę ma skomplikowany tytuł, ale o tym nasz słuchacz.
1: Mam na imię Andrzej, dzwonię z Mierzy nad Zachodniopomorskim. I czy mógłbym prosić o utwór zespołu kanadyjskiej grupy Crash Test Dummies? I tutaj mam problem z tytułem, bo się składa z jednej litery M. I chyba chodzi o takie mruczenie.

Crash Test z nami z Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. A propos pogody, która pada figle, pani Maria napisała, a może by tak Anguni Snow on the Sahara.

0: Autopromocja.
1: Off-Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
2: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i ze wsi Budzi.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Żegnamy reklamy.
1: Za 29 minut, godzina 14.
2: Powtórka z rozrywki.
1: Czas zadzwonić po fachowca.
3: Kto to?
4: Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dbać, czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma, kończę ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca.
5: Człowiek! Człowiek, docent. Człowiek to brzmi dumnie. Człowiekiem jestem i nic.
6: Co?
5: I nic.
6: I nic, co ludzkie, nie jest mi obce.
5: Ojej, nie teoretyzuj, docent. Myślisz, że twój majster zgłupiał od tej klepanki i nie umie danej myśli na pamięć?
6: Przyznaję, że tego typu skojarzenie było mi w danym momencie nieobce.
5: Och, wiaro wykształcenia. Jak się daną sprawę rozumie przez samą poprzez siebie, to wystarczy powiedzieć: człowiekiem jestem i nic.
6: Wystarczy.
5: A widzisz. Ach, człowiekiem jestem i nic. Coś muszę robić, by żyć. Czasem upadam na pysk, lecz się podnoszę, by iść. Nie wolno w jednym miejscu tkwić. Człowiekiem jestem i nic.
6: O. Panie majster, sam pan to wymyślił?
5: A jak? Mnie to czasem, docent, rymy lecą jak z rękawa.
6: To pan majster jest poeta.
5: Fachowiec, docenciu. No nie, no masz. No na ten przykład... Czekaj, odłożę. Powiedz coś. Coś powiedz. No, trudnego coś powiedz. Tak. Nie, czekaj, jeszcze się zastanów. Już.
6: Pada deszcz za oknem.
5: Ja siedzę w domu i nie zmoknę.
6: Wspaniale, panie majster. A długo pan tak może?
5: Jak się otworzę, zdejmę obroże, pójdę na noże, to mogę o każdej porze.
6: Panie majster, pan to jest wielki talent.
5: Powtarzaj mnie to, docent, stale.
6: Od tego można oszaleć!
5: No i widzisz, jak cię skupiłeś, to ci samo wyszło.
6: Ta postawa ma przed sobą przyszłość.
5: Docent, dosyć, bo jak nam odbije, to do końca tymi rybami będziemy gadać, to jesteśmy stracone.
6: Dobrze, panie majster, z tym koniec. Czego pan majster mnie grzmotnął tą framugą? Ja naprawdę nie chciałem.
5: Słowo stało się ciałem.
6: O święty Einsteinie, coś trzeba zrobić. Co? Lecę po piwo.
5: I leć, tak. Talent w człowieku, taka większa smykałka, taki wielki dryk, to wciąga i wtedy nie ma roboty, nie ma kobiety, nie ma sprawy, tylko czarna rozpacz, białe króliki, hola goga, katastrofa, czadonoga ciuciu, Platon, śmaton, groza, Spinoza, Hebel, Hegel, kontra fałda wieczności, czyli człowiekiem jestem i nic. Piwa, królestwo oddam za piwo!
6: Panie majster, już, jest!
5: Jakie?
6: Dubel to.
5: Miam.
6: Panie majster, ja też.
5: Zdajesz sobie docent sprawę, że nam śmierć w oczy zajrzała?
6: Jeszcze do teraz się trzęsę. Nie chciałbym być w skórze geniusza. Część fragmentu może być sztuką. Wszystko jest szaleństwem.
5: Ta. A widzisz, do tym, co mi zawdzięczasz. Myślisz. O, jak to? Część to jest sztuka, wszystko to jest szaleństwo. I to jest myśl. To jest myśl, gdybym cię chudzino teraz pomyśl zostawił w instytucie. No i co by z tobą było?
6: Kiepsko. Będę tę scenę pamiętał do końca życia. Pan majster...
5: Mów.
6: Zmieniał uszczelkę w kranie w toalecie, a ja w białym fartuchu, prosto od komputera. Akurat szedłem do telefonu umyć ręce, bo miałem chwilę przerwy.
5: Pamiętam. Pamiętam nawet, dlaczego była przerwa, docent. Wsadziłeś swoje dane do komputera i wysadziło bezpieczniki. Za dużo chciałeś, docent, za dużo.
6: A majster fachowo, rzetelnie, podkręcał właśnie kran Francuza.
5: Daj spokój.
6: Czysta sprawa.
5: Tak.
6: Człowiek i przedmiot. Praca fachowa.
5: No i co? I wziąłem cię, chudziaku, bożeś skamlał ze sobą, no i co? Nie żałuję.

0: Wiesz chyba.
1: Nie.
0: No,
1: to nigdy, tak. Nigdy, panie majestrze, no. Nigdy.
0: No to pokaż tam te swoje kanapki, bo pora coś przegryźć.
1: Proszę, proszę, panie majestrze.
0: Ale ja wiem, jak...

0: Powtórkę z rozrywki, a właściwie fachowców z powtórki z rozrywki wyłowił nasz kustosz Dariusz Pieruk.
1: Ja bym strasznie chciała usłyszeć taki utwór grupy Blind Side z jedynego ich albumu z 1969 roku. Nie mogę odnaleźć drogi do domu. Usłyszałam ten utwór u was w wieczornym programie 2 dni temu i przypomniałam sobie, że ja kiedyś słuchałam tej płyty 30 lat temu i mam takie miłe wspomnienia. Bardzo by mi zależało.

Can't Find My Way Home to Blind Faith w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pani Magda pisze, na ten upał najlepiej Arktyka i Republika.

rzucam.

0: U nas prawdopodobnie jednak wygra temperatura z nad Afryki.
1: To ja na tą paskudną, gorącą pogodę bym poprosił deszcz, deszcz, cisnej.

Deszcz wcisnę i Krystyna Frońko 2273. W tej chwili telefon możemy już wyłączyć, bo tylko dwie propozycje nam pozostały w muzycznej poczciółce. Słuchacz, który napisał, że woli minus 10 niż plus 30, prosi o Shaka Attack, Real Thing.

0: Szaka tak w Trójce i to właściwie prawie wszystko w muzycznej poczcie UKF. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. Po 14 to Myśliwiecka 357 i Agnieszka Szydłowska. A na zakończenie jeszcze piosenka, która pojawia się zwykle w Trójce, kiedy pojawiają się również upały.
1: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela. Raz, żebyście byli pierwszą stacją, która w ogóle to puściła. A dwa, że w obecnych warunkach to by naprawdę brzmiało ironicznie w stosunku do aktualnie nam panującej aury.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol. Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
3: Nasi są już w półfinale, Engelich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
10: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
11: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
10: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
11: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
10: Poleca JJ.
11: Krzysiek Skiba.
10: Poleca Polskie Radio.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sygnalista ze Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze, dotyczy to m.in. błędów medycznych na SOR-ze. Na obniżenie politycznych emocji na linii z Ukrainą liczy premier przed konferencją w Gdańsku. Z powodu zmian klimatycznych wysycha jedno z najpopularniejszych węgierskich jezior. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze okręgowej w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Były ordynator chirurgii twierdzi, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Na miejscu jest Michał Makowski.
16: Doktor Jędrzejewski nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, chociażby dotyczące posiadania dowodów na twierdzenia z internetowego wywiadu. Mówimy m.in. o błędach przy wykonywaniu intubacji przez doktora Kacprzyka, które miały się przyczynić do śmierci pacjentów. Ponadto według lekarza sygnalisty pacjent miał zostać skierowany na tomografię już po śmierci. Dochodziło także do przypadków fałszowania dokumentacji.
17: Możecie Państwo czekać, nie wypowiem się. Proszę kreować mój wizerunek.
16: Prokuratura będzie chciała poznać konkretne przypadki błędów i przewinień lekarskich, które zakończyły się śmiercią pacjentów. Kolejna kwestia dotyczy nieinformowania organów ścigania o potencjalnych przestępstwach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że przez ostatnie 3 lata prokuratura prowadziła 12 spraw zgonów pacjentów Szpitala Południowego. Większość spraw zakończyła się umorzeniem bądź odmową wszczęcia śledztwa. Teraz postępowania mają zostać rozpatrzone przez prokuraturę ponownie. Michał Makowski, Polskie Radio.
15: Premier Donald Tusk liczy na merytoryczną dyskusję podczas konferencji w Gdańsku o odbudowie Ukrainy.

0: Napięcia między Kijowem a Warszawą utrzymują się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Szef rządu ma nadzieję, że konferencja będzie okazją do obniżenia politycznych emocji.
1: I w imieniu Ukrainy będzie szefowa rządu, pani premier Julia Świerdenko. Ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji. Będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna. W konferencji będzie brało udział bardzo dużo delegacji biznesowych i politycznych, wielu premierów.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Otworzy ją szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Coraz bliżej końca programu osłonowego ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że decyzja należy do resortu finansów i gospodarki, ale wskazują na to spadki obserwowane na rynku paliw.
2: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami premiera powróci do poprzedniej wysokości.
0: Odchodzenie od programu rząd rozpoczął w połowie czerwca, kiedy przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa. Wakacje to więcej potencjalnych cyberzagrożeń, alarmują eksperci NASK. W piątek zakończy się rok szkolny, wiele dzieci będzie spędzać więcej czasu w cyberświecie. Z tej okazji NASK przygotował raport Style cyfrowego rodzicielstwa w Polsce. Ekspertka Instytutu Agnieszka Ładna mówi, że brak czasu rodziców to więcej potencjalnych zagrożeń w sieci.
3: Brak czasu jest pierwszym takim czynnikiem, na który wskazują jako taką główną barierę. Zagrożeń w cyberprzestrzeni jest bardzo dużo. Ta świadomość jest niezbędna po to, żeby podejmować pewne decyzje. Ale to nie jest tylko świadomość zagrożeń. To jest świadomość definiowania tego, co oznacza wolność, szacunek do prywatności, a granicy pomiędzy opieką.
0: Eksperci podkreślają, że najwięcej zagrożeń w sieci dotyczy w wieku 10-13 lat. Tak uważa też 80% rodziców, jednak właśnie wtedy zaczynają ograniczać swoją kontrolę i zaangażowanie, tak wynika z raportu NASK. Jedno z największych i najpopularniejszych węgierskich jezior, Velence, znalazło się w najtrudniejszej sytuacji od lat. Poziom wody spadł do rekordowo niskich wartości, najniższych w historii.
4: W rejonie miejscowości Ogard odnotowano około 53-54 cm. Eksperci oceniają, że jesienią, kiedy poziom jest najniższy na środku tego sporego akwenu, wody będzie po kolana. Skutki są już widoczne. Z powodu bardzo płytkiej wody wstrzymano rejsy turystyczne po jeziorze. Operatorzy uznali, że dalsze kursowanie statków nie jest bezpieczne. Część plaż nie rozpoczęła sezonu m.in. z powodu warunków wodnych i problemów z dopuszczeniem kąpielisk do użytkowania. Region od lat jest popularnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Budapesztu i turystów, dlatego niski poziom wody uderza także w lokalną gospodarkę. Specjaliści ostrzegają, że samo jednorazowe uzupełnienie wody nie rozwiąże problemu. Potrzebne są długofalowe działania dostosowane do zmian klimatycznych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia słonecznie, jedynie na północy więcej chmur. W nocy też pogodnie, temperatury spadną do 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum, do 17 na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: W maju minęło 25 lat od premiery albumu, który dla wielu słuchaczy pozostaje punktem odniesienia. Dziś w audycji półperfekcyjnej płyty zatrzymamy się przy pierwszej połowie Lateralusa zespołu Tool. Lateralus przetrwał próbę czasu i wciąż potrafi zaskakiwać. Przekonamy się już wkrótce. Zapraszam po 19:00, Maciej Jankowski.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Skoro już po 14:00, to zaczynajmy.
10: Tu Myśliwiecka 357.
9: Dokładnie tak. Ta audycja nazywa się Tu Myśliwiecka, a już za chwilę będziemy mieć wspaniałą gościnę. Ktoś by pomyślał, że możemy z nią rozmawiać o muzyce, ale to jest fantastyczna sytuacja, bo nie tylko muzyka, ale także wiele innych tematów. Chociaż być może właśnie w muzyce był początek, już zaraz w naszym studiu Natalia Nykiel.

0: zaśpiewałaś, a teraz się witamy oficjalnie. Natalia Nykiel.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna chyba z takiego kręgu artystek, których słucham i sprawdzam, co się u nich dzieje, dziewczyna, która tak jasno mówi o sobie, jestem wokalistką pop, ale jednocześnie to twoje Ola prowadzi nas także do wątku rozmowy, który wiąże się z twoją fascynacją, edukacją i innymi aspektami dotyczącymi Ameryki Łacińskiej. Wspaniała koszulka, napis Puerto Rico, już nie tylko świetnie wygląda, ale też, jak rozumiem, ma znaczyć.
1: Za chwilę... Tak, przygotowałam się do tej audycji.
0: O tym pogadamy.
1: Także stylistycznie.
0: A do tego jeszcze no, kolejna rzecz, o której być może nie wszyscy wiedzą, ale no, jesteś też, jest feminatyw, kolarką, tak?
1: Tak, jeździsz, może tak być. Na rowerze. Dużo na rowerze, tak.
0: Myślę, że dużo bardziej niż większość ludzi, którzy na co dzień nawet gdzieś tam podjeżdżają, bo ty jeździsz na wyprawy. A ten rok rozpoczynałaś od jakiejś absolutnej wyprawy, tak? Przejechałaś...
1: Tak. I połączyły mi się wszystkie moje pasje w jedno, bo zaczynałam ten rok wyprawą do Patagonii, czyli Ameryka Łacińska, połączenie przepięknej natury i roweru, i języka hiszpańskiego, i muzyki, i wszystko razem.
0: A ile to trwało?
1: Prawie 2 miesiące.
0: Trzeba było przejechać?
1: Przejechaliśmy prawie 4000 kilometrów.
0: 4000 kilometrów?
1: Tak, tak.
0: Tak średnio? To ile dziennie?
1: No, powiedzmy około 80, mniej więcej.
0: Czyli to nie jest coś takiego dla ciebie przerażającego? Chociaż myślę, że już tam podwyższenia, temperatura i tak dalej.
1: Już teraz nie, ale przed tym wyjazdem było to przerażające. I tak czułam, że ta wyprawa może być bardzo na granicy moich możliwości. Ale zawsze jest taka myśl w głowie, to trzeba spróbować. Wtedy się okazuje, że to jest w granicach możliwości i można tę strefę komfortu przesuwać dalej.
0: No to mamy kilka tematów tutaj do poruszenia. To może zrozummy twoją koszulkę, czyli zacznijmy od zrozumieć latino, bo to szczerze mówiąc było dla mnie odkrycie. Nie wiedziałam o tym i Agnieszka Obszańska zakochana we wszystkich klimatach dotyczących muzyki Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej powiedziała mi, że co ty mówisz o tym śpiewaniu Natalii? Natalia robi podcast i dopiero wtedy sprawdziłam i posłuchałam Zrozumieć Latino, twojego podcastu, który niestety, ostatni odcinek opublikowany ma z kwietnia 2025 roku.
1: Aha.

0: Zaczął się w 2021 roku i no nie wiem, czy jest projektem zawieszonym na zawsze. W każdym razie, jeżeli tak, to szkoda, bo bardzo dobrze się tych twoich opowieści słucha i super, że one są dostępne non-stop. Właściwie każdy teraz może sobie sprawdzić, kto jeszcze nie zna tego podcastu, na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Skąd to twoje opowiadanie o Ameryce Łacińskiej przez pryzmat naprawdę różnych tematów, które sobie tam przyjmowałaś, za punkt wyjścia się wzięło?
1: Tak naprawdę zaczęło się to, kiedy byłam na studiach. Ja studiowałam kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam je. To były 3 lata studiowania.
0: A inżynierii nie ukończyłaś?
1: Inżynieria też ukończyłam, ale potem poszłam właśnie na latynoamerykanistykę. Ja po prostu lubię się uczyć. Ja w pewnym momencie swojego życia odkryłam, że realnie daje mi to masę satysfakcji i że ja naprawdę lubię to robić. I nawet teraz, jak tu siedzimy, to wiem, że są otwarte
0: nabory.
1: Dokładnie. I zastanawiam się, żeby jeszcze czegoś nie spróbować, ale to jeszcze nie będę mówić na głos. Zobaczę, jak mi się poukładają plany. No w każdym razie, studiując właśnie latynoamerykanistykę i dowiadując się tej masy ciekawostek na temat właśnie historii tego regionu, jak jest to związane też z historią Stanów Zjednoczonych, jak to jest związane z nami, z Europą i odnajdując właśnie w tej muzyce komercyjnej, w tej muzyce popularnej latynoamerykańskiej bardzo dużo odniesień właśnie do tej historii i do tego, że my przez tę muzykę możemy tak naprawdę uczyć się o tych krajach, właśnie dlatego dlaczego te kraje wyglądają tak, a nie inaczej. Bo muzyka, tak jak generalnie kultura, przecież jest takim nośnikiem właśnie społeczeństwa, tego, co się tam wydarzyło.
0: Tak, i odzwierciedla często różne rzeczy, które są czytelne dla jakiejś grupy, a niekoniecznie
1: dokładnie,
0: na zewnątrz.
1: Dokładnie. Więc ja zaczęłam gdzieś tam to odnajdywać i zaczęłam właśnie myśleć o tej muzyce latynoamerykańskiej w taki sposób, że w Polsce się o tym nie mówi, że w ogóle nikt o tym nie wie. Wszyscy znamy te piosenki. Dokładnie, z radia, czy nawet sami nie wiemy skąd, ale po prostu je znamy, a za nimi idą tak wspaniałe historie i tak głębokie i tak ważne też właśnie dla tamtej części świata, że fajnie by o tym było poopowiadać. I stąd taka moja zajawka właśnie, żeby zrobić o tym podcast, żeby połączyć tą moją pasję muzyczną z pasją do Ameryki Łacińskiej. I faktycznie najpierw zrobiłam jeden sezon, 2 lata później zrobiłam kolejny sezon i odcinkiem ekstra, tym właśnie ostatnim publikowanym, był odcinek, w którym przeanalizowałam praktycznie całą płytę nową Bad Bunny'ego, który niedługo gra w Polsce, jest teraz w tej swojej wspaniałej trasie koncertowej, grał niedawno Super Bowl i jak tylko wyszła ta płyta, to wiedziałam, że trzeba o tym nagrać po prostu godzinny odcinek, bo jest o czym opowiadać. I tak naprawdę moim takim założeniem było na ten podcast, żeby te odcinki były właśnie, tak jak mówisz, dostępne cały czas do posłuchania i takie niestarzejące
0: się. Uniwersalne, tak.
1: Tak,
0: one się nie starzeją.
1: W takim sensie, że w każdym momencie czasu można je sobie odtworzyć i one będą cały czas gdzieś tam aktualne. Ale też nie ukrywam, że żeby napisać taki jeden odcinek, to ja naprawdę siedziałam i 2 tygodnie pisałam sama przed sobą najpierw wielkie wypracowanie na 10 stron na dany temat i jakby dopiero później nagrywałam ten odcinek, więc to też masa pracy generalnie za mną.
0: To tu muszę powiedzieć, że jako człowiek zawodowo zajmujący się gadaniem, nie odebrałam tych odcinków jako opowieści zbudowanych na czytaniu. Bo wiesz, że to tak zawsze, jak ktoś czyta, to nie do końca jest to taka najciekawsza forma, więc dodatkowo, ale to pewnie idzie też z twojego po prostu takiego sposobu bycia, to brzmi tak, jakbyś opowiadała i rzeczywiście jakbyś z głowy wyciągała te wszystkie skojarzenia i historię. Ja przy okazji jeszcze wam opowiem. Bardzo gorąco to polecam. Za chwilę wrócimy do rozmowy, jeżeli pozwolisz, tylko zrobimy przerwę na muzykę.
1: No
0: ale niech zrozumieć Latino jako nazwa podcastu zawiśnie w przestrzeni, a może ktoś sobie zapisze, a może od razu sprawdzi. Za chwilę wracamy.

0: w naszym studiu Natalia Nykiel. Ciekawa jestem, ile osób Zrozumieć Latino próbowało sprawdzić w międzyczasie. Tak jak już powiedziałyśmy, to jest seria podcastów, które zrobiłaś, no ale też ta potrzeba znacznie, myślę, głębsza niż stymulowana przez samą otulinę, którą dostałaś na studiach na kulturoznawstwie Ameryki Łacińskiej, że gdzieś jakaś część tej kultury, a może nawet więcej niż część, rezonuje z tobą. Dziewczyną z Mazur, z Polski, z zupełnie, to tak przynajmniej stereotypowo, innych warunków, a na pewno z innej takiej otuliny kulturowej. Badałaś to w sobie? Skąd to się bierze, że tak cię ciągnie w tamte strony?
1: Myślę, że na pewno widzę w sobie takie połączenie miłości do historii generalnie, którą zaszczepił mi i mojemu rodzeństwu nasz tata, bo mnie właśnie ta część historyczna zawsze gdzieś tam najbardziej interesowała. Taka część właśnie tej historii, o której się nie mówi, którą nie pisali zwycięzcy, bo też zazwyczaj my znamy taką historię właśnie pisaną przez zwycięzców, a fajnie jest poznać tą drugą stronę. I ja zawsze lubię po prostu pod prąd i w tą drugą stronę odkrywać rzeczy. No na przykład tak odwołując się do tej płyty Bad Bunny'ego, która ostatnia jego, która dała mu już tą już taką ostatecznie
0: wielką sławę
1: międzynarodową.
0: Wydaje mi się, że moi rodzice nawet już wiedzą, kto to jest Bad Bunny.
1: To jest niesamowite.
0: Stawiam taką tezę.
1: Kilka lat temu, jak Bad Bunny był, nie wiem, trzeci rok z rzędu na Spotify'u największym artystą globalnie, w ogóle wszyscy w Polsce się pukali w głowę, kto to jest Bad Bunny. Teraz wszyscy są fanami i wspaniale, bo ta płyta ostatnia, znaczy w ogóle jego płyty są super, ale ta ostatnia płyta naprawdę zasługuje na jakiś tam rozgłos. I uważam, że mimo tego, że on się tam bardzo odnosi do tego swojego Puerto Rico, do takich wartości rodzinnych, do wartości korzeni, też do historii swojego kraju, to ja widzę dużo takiego połączenia z takimi naszymi korzeniami. Naszego nawet, nie wiem, spędzania wakacji rodzinnie gdzieś tam na wsi, siadania, nie wiem, wspólnie przy ognisku z naszymi bliskimi, że właśnie ten Bad Bunny, on porusza tam dużo takich wartości, które mimo tego, że dzieli nas ocean, my mamy takie same. Więc myślę, że ostatecznie trochę jesteśmy bliżej siebie niż myślimy z tymi latynoamerykanami.

0: roli.
1: Tak, no ale oczywiście, jeżeli jest ta otoczka cała, która wychodzi z jakiegoś takiego gorącego, to jest trochę stereotyp, ale jednak gdzieś on się udziela rytmu, który cię obezwładnia, który cię pociąga. Z tego, że nie zawsze rozumiemy słowa, a myślę, że nawet większość z nas, Polaków, nie rozumie słów tej muzyki, a mimo to reaguje na nią wybitnie. No i w ogóle spotkanie z kulturą Ameryki Łacińskiej jest czymś takim, co uderza w jakąś taką ciepłą stronę, że to nie podlega analizie, tylko trzeba sobie naprawdę pozwolić na to, żeby wyjąć na pierwszy plan emocje. Oczywiście analiza też się może przydać, nie jestem przeciwko rozumowi, ale taka otwartość i opartość na emocjach to jest coś, co tak myślę rezonuje z wieloma osobami. A propos tej przeszłości i tej rodzinności, o której powiedziałaś, to muszę to powiedzieć, bo po prostu wybuchnę, jak nie powiem, bo znalazłam zupełnie przypadkiem, chciałam sprawdzić, czy na pewno nie wydałaś ostatnio żadnej nowej płyty, o której bym nie wiedziała. Nie wydałaś, ale przy okazji internet ze swoim niesamowitym śmietnikiem podrzucił mi takie nagranie z tobą z momentu, jak brałaś udział w The Voice of Poland i pan z mrągowskiej telewizji przeprowadzał z tobą wywiad i w ogóle samo to w sobie jest ekstra, że tutaj można się cofnąć tam te kilkanaście lat do tyłu i zobaczyć ciebie inną i też inny sposób prowadzenia wtedy jeszcze rozmów, kiedy te konkursy i w ogóle ta część telewizji była taka nieznana. Tak, no teraz to jest coś oczywistego, wtedy inaczej się o tym mówiło, ale tam właśnie dużo o tej takiej rodzinności, w tym takim chyba jednym z pierwszych w sumie wywiadów opowiadasz i mówisz też o tej pierwszej fazie popularności, która cię dotknęła i co mi wpadło do głowy, że już masz 1800 osób na Facebooku, które cię obserwuje.
0: Aha, tak powiedziała?
1: Tak powiedziałaś, bo ci tam przybyło jakoś gwałtownie po tym, jak się pokazałaś w telewizji i no nie wiem, tak sobie pomyślałam, że zadam ci to pytanie, czy w ogóle to są takie czasy pionierskie, o których ty pamiętasz jeszcze, czy to w ogóle jest tak daleko, biorąc pod uwagę, jak teraz ile masz osób na Facebooku, na Instagramie, gdybyśmy mierzyły w ogóle popularność właśnie takimi liczbami. To jest taka fajna przeszłość, ale bardziej z pocztówki czy z albumu, czy coś, do czego się wraca w głowie?
0: Nie, no oczywiście, że to jest cudowna przeszłość. To w ogóle jakieś były szalone czasy bardzo, ale z drugiej strony
1: tak
0: to jest już trochę
1: o tym,
0: jak...
1: że ty wiesz, że reprezentujesz właśnie. Na to zwróciłam uwagę,
0: tak,
1: wiesz, że
0: nie,
1: ty jesteś z konkretnego miejsca Polski, z konkretnego środowiska.
0: Tak, ja tego się trzymam. Ja zawsze często, nie wiem, właśnie tak jak rozmawiałyśmy, jak tutaj właśnie dzisiaj weszłam, że dosłownie przed chwilą wróciłam z trasy i nawet no, kilka dni temu odwoływałam się na koncercie właśnie na południu Polski a propos tego, no, że ja jestem z Mazur i zawsze lubię to podkreślać, bo uważam, że ta nasza taka polskość lokalna jest w ogóle bardzo ważna i niedoceniana, chociaż coraz bardziej doceniana. Mam wrażenie, że przypomnieliśmy sobie wszyscy o tym, jak Polska jest wspaniałym krajem, szczególnie właśnie te takie lokalne miejsca, mniejsze miejscowości, mniejsze miasta. Ja uważam, że właśnie też koncertując po tym kraju zawsze nas coś pozytywnego zaskoczy i zaskakuje cały czas. Więc ja lubię się do tego odnosić i gdzieś tam ta rodzina też była zawsze w moim życiu bardzo ważna. Ale wracając do twojego pytania...
1: To właśnie ty sprzed tych czasów właśnie uczenia się tych wszystkich szkół, przed wyjechaniem z domu.
0: Tak.
1: Naprawdę dużo się wydarzyło przez
0: bardzo
1: te kilkanaście
0: dużo.
1: Lat.
0: Bardzo dużo. Ale i faktycznie mam tak trochę, że to jest jak kartka z albumu już. Mhm. Tak. Jeszcze taką kartką z albumu już trochę nawet są dla mnie takie czasy przed pandemią, że mam wrażenie, mhm. że już ta pandemia wszystko tak wywróciła do góry nogami, że ten świat właśnie powiedzmy medialny też w moim kontekście jako artystki w tych mediach też już jest w ogóle totalnie inny, także.
1: Zapytam cię zaraz o tą Polskę, bo to jest dla mnie taki frapujący wątek, bo wydaje mi się, że artyści, którzy jeżdżą i grają w bardzo licznych miejscach w Polsce, mają dużo lepsze rozpoznanie niż ci, którzy często deklarują, że wszystko wiedzą i wyrażają się z taką swadą i generalizują na temat tego, jacy jesteśmy, w tym przypadku my Polacy, ale zrobimy przerwę właśnie na muzykę. A po przerwie na muzykę też drobną, ale ważną przerwę na język polski.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
0: Żegnamy reklamy.
7: To jest ten moment, w którym jeszcze przez chwilę przystaniemy przy języku polskim. Dawaj, Mateusz.
8: Przysłowie.
9: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Ja osobiście uważam, że jest inaczej. Takie zdanie zainteresowało panią Jagodę. Wydaje mi się, że to błąd, bo po co 2 razy powtarzać, że chodzi o mnie, pisze słuchaczka. 2, a nawet 3 razy, bo informacje o mówiącym mamy i w zaimku ja, i w przysłówku osobiście, i w formie czasownika uważam. To postać pierwszej osoby liczby pojedynczej, czyli właśnie ja. Konstrukcje, w których mamy do czynienia z powtarzaniem sensu, nazywamy połączeniami redundantnymi, czyli mówiąc potocznie, masłem maślanym. Nie zawsze jednak takie zdania są błędne. Zwykle wielokrotnie

Wielokrotnie powtarzamy jakąś treść, by wzmocnić nasz przekaz, tak by dotarł do odbiorcy. I jeśli zdanie ja osobiście uważam wypowiedziane zostało z dużym ładunkiem emocjonalnym, to można je uznać za poprawne. Jeśli jednak nie zawierało tego ładunku, to rzeczywiście byłby to błąd. Wystarczyłoby powiedzieć po prostu uważam, że jest inaczej. Od jakiegoś czasu jednak coraz częściej słyszy się wyrażenia osobiście uważam czy ja osobiście uważam, które stały się swego rodzaju manierą. Być może jest to kalka z języka angielskiego I personally think, choć użytkownicy i użytkowniczki angielszczyzny również dyskutują nad poprawnością tego wyrażenia. Co ciekawe, zdania, o które pyta pani Jagoda, pojawiają się szczególnie w wystąpieniach publicznych, podczas których chcemy wypaść mądrze, a takie konstrukcje miałyby nam w tym pomóc. Być może jednak chodzi o większe zjawisko kulturowe, o indywidualizm, który zachęca, by na każdym kroku zaznaczać swoją odrębność i takie podejście oczywiście odbija się w języku. Z drugiej strony, w dobie platform cyfrowych i zalewu informacji, w której coraz częściej mylimy opinie z faktami, wyrażenie ja osobiście uważam może mieć na celu zaznaczenie, że to wyłącznie nasze zdanie, tak, żeby nikt nie zarzucił nam, że uzurpujemy sobie prawo do wypowiadania uniwersalnych sądów. Jak Państwo słyszą, powodów może być wiele. Ważne jednak, by jeśli zdecydujemy się na wypowiadanie takich zdań, mieć świadomość, po co to robimy. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

0: Z dużą radością wracamy do rozmowy z Natalią Nykiel. Teraz jeszcze dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ciągle gdzieś grasz. Kiedy patrzę na twojego Instagrama, to właściwie nie ma takiego weekendu. Może to był taki czas teraz napięty, w którym nieustannie podróżowałaś. I też wydaje mi się, że no, to musi generować mnóstwo obserwacji, ale też ciekawych przygód.
1: To jeżdżenie zdecydowanie.
0: W różne miejsca.
1: Zdecydowanie.
0: Pewnie większość z tych przygód nie nadaje się do opowiadania publicznie albo do opowiedzenia za jakiś czas, no bo tak, zawsze ktoś może słuchać, ale no, masz takie rozpoznanie Polski, że jakieś miasto jest obrane za cel, jedziecie tam i już mniej więcej wiesz, czego się możesz spodziewać, czy za każdym razem jednak może być jakieś zaskoczenie? Jedziesz do jakiegoś miasta, którego nigdy wcześniej nie odwiedziłaś. Jedziesz ze swoimi utworami. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jakie rozpoznanie? Jak wąchasz w ogóle? Jak się pytasz?
1: Wiesz co, najlepsze w tym wszystkim jest to, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy na tym koncercie. Możesz się nastawiać, że jedziesz do miasta, które, no nie wiem, kojarzysz z nazwy i myślisz sobie, o, tutaj to pewnie będzie fajnie. A potem dzieją się 7
0: dziwne
1: mega
0: rzeczy.
1: Różnych rzeczy na tym koncercie. Albo jedziesz sobie do jakiegoś miasta, które jest dużo mniejsze i myślisz sobie, a, no dobra, no nie jest to może jakiś szczyt naszych możliwości, no ale fajnie też zagramy i okazuje się, że ludzie bawią się jak na festiwalu. Że po prostu są świetni, po prostu reagują żywo, śpiewają
0: wszystko.
1: To się
0: bardzo często pojawia, że takie miejscowości, za które ktoś by po prostu czytając nazwę nie miałby żadnych skojarzeń, okazują się miejscem, gdzie czekają tacy ludzie wczuci, którzy dokładnie wiedzą, po co przyszli i znają artystę na wylot.
1: Tak, dokładnie. A nawet jeśli nie znają, to są wdzięczni, że ten artysta jest, że ten artysta dla nich gra, są spragnieni tego koncertu i to jest najfajniejsze. Ja przede wszystkim mam taką zasadę, że gdzie nie jestem, to staram się mieć jakąś taką najpierw jedną rzecz, której mogę się złapać a propos danego miejsca, w którym jestem, żeby tym ludziom później coś powiedzieć, albo nie wiem, powiedzieć im coś miłego na zasadzie, ale tu jest u was fajnie, żeby złapać jakiś taki, wiesz, kontakt z ludźmi, z którymi się nie znam i na pewno gdzieś tam podchodzić od samego początku z szacunkiem, bo to zawsze ludzie jakoś tam doceniają, to zawsze plusuje. No już dużo lat gramy i ja mam w swoim repertuarze kilka hitów radiowych, z czego się bardzo cieszę i tu na
0: I nie
1: tym
0: gniewasz
1: polu
0: się na te hity, tak? Czy gniewasz się trochę?
1: Nie, nie, absolutnie. I właśnie chciałam powiedzieć, że tu na tym polu ja się czuję troszeczkę bardziej bezpiecznie, bo ja wiem, że mamy tak setlistę ułożoną, że ja po prostu zaraz zagram tego hita i oni się otworzą, ci ludzie. Nawet jeżeli najpierw są tacy do mnie, że trochę nie wiedzą, jak się zachować na tym koncercie, to oni zaraz się otworzą, bo oni usłyszą te piosenki, które znają i już potem poleci. Więc nie, ja się absolutnie nie obrażam. Jestem wdzięczna za każdą piosenkę, która była bardziej grana w radiach i za te, które nie były, też jestem wdzięczna oczywiście. Jestem bardzo daleko od tego, żeby się wypierać swoich piosenek, bo jednak one na wszystkich etapach w moim życiu były mi potrzebne i cieszę się grając je i widząc, że już naprawdę niektóre z nich się po prostu zrobiły takimi evergreenami, no że ja mam tę pewność, że przyjeżdżam do miasta, o którym nigdy nie słyszałam i ja wiem, że oni będą śpiewać te piosenki razem ze mną. Po prostu mam tę pewność.
0: Mam tę moc, mam tę pewność.
1: Mam tę moc, tak.
0: Nie będę podpytywała, które konkretnie to są utwory, ale myślę, że możemy strzelać z każdej płyty. A skoro płyty, to popytałam o to poza anteną. Co powiesz oficjalnie na antenie na pytanie, czy będzie nowa płyta Natalii Nykiel?
1: Myślałam o tym, jak tutaj jechałam i chciałam zaproponować, że ja po prostu przyjdę. I
0: jak będzie nowa
1: i
0: płyta, jesteś zaproszona. Oczywiście, to jest, możemy się umówić już teraz, tylko kiedy to będzie.
1: Słuchaj, ja generalnie już od dłuższego czasu jestem w procesie tworzenia tej płyty i ja już od wielu miesięcy mówię, że ta płyta będzie, ale jakby w tym roku jest takie zawirowanie, że ja potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby to wszystko poukładać. Bardzo dużo rzeczy dzieje się teraz u mnie muzycznie zakulisowo, bardzo dużo ważnych rzeczy i myślę, że jak one się wszystkie poskładają, to naprawdę już bliżej niż dalej.
0: Zakulisowo, czyli nie możesz o tym mówić, ale bardzo

0: Dużo czasu, tak? Poświęcasz na coś.
1: Tak. Ale będzie super. Jak to się wszystko uda zrobić tak jak w moich marzeniach, to naprawdę będzie mega cool.
0: Ale czy jak już będzie ta płyta, to ona będzie przez ciebie pisana? Będziesz tam autorką tekstów, muzyki?
1: No oczywiście, że tak. Tak jak wszystkich. Oczywiście będą goście też tekstowi, bo ja tutaj też, to jest dla mnie taka sfera, że uważam, że jeżeli piosenka może być najlepsza na świecie, to trzeba włożyć wszystkie ręce do pracy nad tym, żeby ona była najlepsza. I jeżeli trzeba zaprosić kogoś, żeby napisał tekst, to ja bardzo chętnie takiego kogoś też zapraszam.
0: Mam taką wielką, głupią potrzebę, żeby zapytać się, czy na przykład jeżdżenie na rowerze może być jakimś punktem wyjścia do napisania utworu?
1: A może być, oczywiście. Ja w ogóle uważam, że ludzie, ale to jest oczywiście moja tylko subiektywna opinia, że ludzie, którzy pracują w takich artystycznych właśnie zawodach, powinni mieć jakąś swoją taką drugą strefę życiową, w której mogą właśnie nabrać inspiracji, takich zupełnie innych, do tego, żeby potem z głową pełną pomysłów wrócić do tego swojego świata artystycznego i przekuć to w sztukę. A jeżeli nie przekuć tego w sztukę, to chociaż mieć tą sferę, żeby zrobić sobie porządek w głowie. I dla mnie to jest właśnie sport.
0: Tak, za chwilę do tego wrócimy, jeżeli pozwolisz, ale właśnie patrząc z zewnątrz, absolutnie obserwując to z zewnątrz, no to wydaje mi się, że jeżeli to trochę chociaż ten obrazek, który się pokazuje, wiadomo, że nie zawsze jest jeden do jednego, oddaje sposób, w jaki żyjesz, to tak, rzeczywiście, to wygląda tak, jakbyś znalazła taki sposób na to, żeby przeżyć życie, a nie uzależnić się od jakiegoś jednego elementu i że jest tam przestrzeń na bardzo dużo spraw. No chociażby zdążyłyśmy już powiedzieć o przejechaniu 4000 kilometrów.
1: Prawie tak, ale
0: rowerze tak. I tak dalej, i tak dalej. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz oczywiście wpuszczamy na antenę muzykę.

0: No dobrze, to wsiadamy z Natalią na rower. A od czego to się zaczęło, to twoje jeżdżenie na rowerze? Właśnie od takiej czystej zajawki, żeby trochę spróbować? No bo masz za sobą rzeczywiście takie wielkie wyprawy i też jakieś dojrzewanie do tego, żeby jeździć na przykład z dziewczynami. No dużo można też znaleźć w twoich wywiadach takich opowieści rowerowych o dojrzewaniu też do byciu częścią pewnej grupy. No i też o takim przełamywaniu pewnych stereotypów, bo na przykład wyjazd samych dziewczyn w trasę rowerową, no to nie jest coś, co jeszcze 10 lat temu nie spotkałoby się z takimi ironicznymi spojrzeniami superznawców od rowerów i myślenia o tym, że na pewno się wyłożycie na pierwszej dętce pękniętej. A tutaj jest mnóstwo tematów dookoła tego, od czego się zaczęło?
1: Chyba od tego, że miałam więcej czasu, jak wybuchła pandemia, że w pewnym momencie w ogóle mam wrażenie, że dużo ludzi miało taki moment po roku jakby bycia w pandemii, że zaczęli szukać dla siebie takiej przestrzeni trochę właśnie typu jakieś sporty, gdzieś tam w naturze jakieś wyjazdy właśnie. I ja też patrząc po moich znajomych, oni też zaczęli dużo więcej jeździć rowerami, poinwestowali w jakieś takie fajniejsze rowery, znaczy fajniejsze w takim sensie, że inny rodzaj. Ja zawsze jeździłam na jakichś damkach. I pierwszy raz miałam wtedy po długim czasie styczność z rowerem szosowym, na którym pierwszy raz dane mi było jechać właśnie gdzieś w 2021. I ja przede wszystkim wtedy byłam w szoku, że można, ja się zawsze bałam takiego roweru, bo ja się bałam tej kierownicy, tego baranka, że w ogóle jak tak można jeździć, że w ogóle buty wpinane, jak to tak? A okazało się, że to jest najwygodniejszy rower, można nim jechać mega długo, nic cię nie boli. I można nim jechać bardzo szybko. I mi się to po prostu bardzo spodobało. I gdzieś tam ta moja zajawka ewoluowała też razem właśnie z moimi znajomymi, z którymi zaczęliśmy razem jeździć. Poszliśmy oczywiście w różne strony z tą jazdą na rowerach, ale ze mną został rower gravelowy, czyli taki rower powiedzmy uniwersalny, którym można pojechać szybko i po ulicy, i po lasach, i gdzie generalnie nas ten rower zaniesie. I doszła też do mnie taka właśnie potrzeba eksploracji. Ja bardzo lubię podróżować i stwierdziłam, że właśnie to podróżowanie na rowerze, bycie cały czas w naturze, daje mi już w ogóle takie poczucie bardzo dużej satysfakcji. Plus znalazłam w tym też taką nutkę rywalizacji i tego, że ja poczułam, że jestem w tym też dobra, że mogę na przykład, nie wiem, wziąć udział w zawodach, w ultramaratonie i na przykład wypadnę na dobrym miejscu i moje ego już od razu jest połechtane.
0: Czyli masz taki element, tak?
1: Mam też taki element rywalizacji i lubię to. Ja lubię po prostu też mieć takie rzeczy w życiu, w których po prostu wiem, że jestem dobra. Bo mi to daje po prostu masę satysfakcji i takiego właśnie poczucia, no że no, po prostu jestem ekstra, tak? I rower mi to daje taką po prostu najczystszą formę satysfakcji.
0: No, wiem, że ta Patagonia, o której wspominałyśmy na samym początku, wyprawa rowerowa, no to jest coś obezwładniającego, ale też takie mikrowyprawy, pojechanie gdzieś po prostu?
1: Tak, oczywiście, że tak. To jest w ogóle super sposób nawet na zwiedzenie Polski. Ja dzięki właśnie jeździe na rowerze poznałam bardzo dużo fajnych rejonów Polski. Wiesz, na przykład, nie wiem, pętla wokół Tatr. To jest taka trzydniowa pętla, która jest w ogóle przepiękna, absolutnie. Coś, co prawda jedzie się też przez Słowację, ale polska strona jest zjawiskowa. Albo, nie wiem, można jechać wzdłuż Morza Bałtyckiego piękną ścieżką rowerową przez całe wybrzeże. Po prostu, nie wiem, 2 tygodnie, jakby ktoś miał ochotę. Pętla mazurska rowerowa. Opcji jest masa. Ja też w głowie mam teraz taki pomysł, mam taką koleżankę z moich rejonów i chcemy następnym razem, jak będziemy jechać na Mazury, to żeby właśnie pojechać rowerem na raz.
0: Z rzeczami?
1: Tak. I my sobie pojedziemy rowerami tam 200 kilometrów. No więc to są takie śmieszne challenge.
0: Podsumowując, jesteśmy umówione na to, że jak będziesz już mogła mówić i będziesz miała płytę, to przyjdziesz i będzie można o niej porozmawiać. Albo jak się ujawnią te inne zajętości, to cię zapraszam bardzo gorąco, żebyś przyszła. Oczywiście twoje koncerty i zajętości muzyczne można sprawdzać w twoich mediach społecznościowych i tam wszelkie daty i informacje. I jakoś tak naprawdę ucieszyłam się, sprawdzając różne elementy przed naszym spotkaniem dotyczące ciebie, że bardzo mi się podoba. To taka pełnia, która wychodzi z tego obrazka. Nawet powiedziałabym, że można trochę zazdrościć, ale to jest głupie, bo lepiej się zainspirować po prostu i pomyśleć o tym, żeby tak uzupełniać w swoim życiu. Właśnie, żeby nie tylko siedzieć w pracy na przykład, ale też jeszcze mieć coś.
1: Można tak.
0: Bo nie tylko o zajęcia artystyczne chodzi.
1: Tak, teraz mi się tak skojarzyło, bo ja jestem teraz na przykład w fazie takiej właśnie po prostu wielkiej miłości, może nie, może to jest złe słowo, ale po prostu jestem zachwycona tymi materiałami ślubnymi Dua Lipy w ostatnim czasie.
0: Trzydniowe wesele.
1: Po prostu nie mogę się na to napatrzeć, jak ta dziewczyna po prostu ma wszystko ogarnięte, jest po prostu świetna, oczytana.
0: O czym teraz mi próbujesz powiedzieć, że będziesz brała ślub, czy że będziesz
1: nie.
0: Jak to się mówi?
1: Kurczę, oczywiście, żebym
0: chciała. Wedding planerką.
1: Ale nie. Właśnie chcę powiedzieć, że ktoś kiedyś Dua Lipie zarzucił, że ona jest cały czas na wakacjach. A on mówi, że ona nie jest cały czas na

0: wakacjach, ale ona stara się, żeby po prostu wszystko, co robi, wyglądało chociaż tak, jakby było na wakacjach. I nie chodzi mi tutaj, żeby wyglądało na Instagramie, tylko żeby właśnie z małych rzeczy starać się zrobić coś takiego w codzienności naszej, takiego miłego dla nas, takiego dającego nam wytchnienie i wykorzystać te małe momenty pomiędzy tymi naszymi obowiązkami, żeby zrobić z tego coś po prostu fajnego.
1: Czy ten kolejny kierunek studiów, który obstawiasz, to psychologia albo coś takiego?
0: Nie, nie, nie. Ale w sensie portugalskiego bardzo bym się chciała nauczyć. Mam taki i tak myślę sobie, że może w tę stronę bym coś...
1: Trzymam kciuki. Bardzo ci dziękuję za odwiedziny.
0: Dzięki bardzo.
1: I do zobaczenia. Mam konkretne plany. All Natalia right. Nykiel była naszą gościnią.
0: Gracias.
1: Bardzo ci dziękuję.
2: Tu Myśliwiecka 357.
1: I w tym momencie zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie w programie Tu Myśliwiecka. Program przygotowała Kasia Wojtasik. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
2: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
1: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
2: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
1: Mamo!
3: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk zapowiada wyjaśnienie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. NIK zaczyna kontrolę zatrudnienia i wynagrodzenia personelu medycznego. PiS chce odrzucenia w całości ustawy o statusie osoby najbliższej. Będziemy wyjaśniali każdy element nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, deklaruje premier Donald Tusk. Zwraca uwagę, że nadzór nad wyjaśnieniem wszelkich informacji o nadużyciach w tej placówce zlecił prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi. Szef rządu liczy na to, że dzisiejsze przesłuchanie lekarza sygnalisty pozwoli na wskazanie i ukaranie winnych.
12: Liczę na to, że to przesłuchanie, które odbywa się natychmiast po jego publicznej relacji, że ono przyniesie więcej konkretnych informacji. I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
11: Podczas rozmowy w Kanale Zero był ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski. Powiedział m.in., że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Według jego relacji zdarzało się, że pracownicy oddziału przypominali sobie o pacjentach po kilku godzinach. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany, mówił Emil Jędrzejewski. Przesłuchanie lekarza w prokuraturze zaczęło się o 12.00. W lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego. Kontrolerzy ustalą systemowe mechanizmy wzrostu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Ta wcześniej przygotowana kontrola uwzględniać będzie wniosek premiera o przeprowadzenie kompleksowej kontroli wynagrodzeń w placówkach finansowanych ze środków publicznych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
13: Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji.
11: Również na początku lipca NIK przedstawi wyniki własnej kontroli w Szpitalu Południowym, która odbywała się od września ubiegłego do stycznia tego roku. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie wnioskował o odrzucenie w całości ustawy o statusie osoby najbliższej. Dziś przepisy przygotowane przez posłów są rozpatrywane przez Senat. Senator PiS Andrzej Pająk mówi, że jest im przeciwny, bo otwierają drogę do legalizacji małżeństw homoseksualnych oraz adopcji przez nie dzieci.
14: Zgodnie z konstytucją i ze zdrowym rozsądkiem, z doświadczeniem historii wieków, małżeństwo stanowi kobieta i mężczyzna i dzięki

0: temu małżeństwu, później może być rodzina, bo jakże inaczej może dziecko przyjść na świat.
1: Senatorowie koalicji rządowej tłumaczą, że ustawy tej oczekują osoby żyjące w związkach nieformalnych. Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jego klub będzie głosował za uchwaleniem tych przepisów w kształcie przygotowanym przez Sejm.
2: W naszej ocenie ten projekt, który został wypracowany w wyniku bardzo długich rozmów, jest projektem może nie idealnym, ale taki, który uzyskał poparcie większości panów posłów. Ma szansę na takie poparcie w Senacie. Oczywiście chciałbym także wierzyć, że na podpis prezydenta.
1: Ustawa zakłada, że dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem w celu sformalizowania swojego związku. Na jej podstawie uzyskają m.in. dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do wspólnego korzystania z mieszkania. Francja kolejny dzień z rzędu zmaga się z falą upałów. Wczorajszy dzień nad Sekwaną był najcieplejszym w historii pomiarów. Dziś w wielu miastach słupki rtęci przekraczają 40 stopni.
3: 41 stopni w Nantes, 42 w Bordeaux, 40 w Biarritz, Tours i Paryżu. Od początku tygodnia we Francji notowane są rekordowe temperatury, zwłaszcza na zachodzie kraju. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 58 departamentach i obejmuje obszary, w których żyje ponad 2/3 mieszkańców Francji. Jest bardzo gorąco. Bardzo cierpimy z powodu upału w ciągu dnia. Zamykamy okiennice i zostajemy w domu, mówią Polskiemu Radiu Francuzi. Z powodu ekstremalnych warunków zamknięto prawie 2000 szkół, wcześniej zamykane są także obiekty turystyczne, takie jak Louvre czy wieża Eiffla, a na kolei występują utrudnienia. Wysokie temperatury uderzają też w sektor energetyczny. Władze zdecydowały o zatrzymaniu jednej z elektrowni jądrowych. Z kolei rano wysokie temperatury doprowadziły do awarii w Brytanii, pozbawiając prądu ponad 60 tysięcy gospodarstw domowych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Klimat. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca, w sumie z odnawialnych źródeł energii 54%. Dostateczna jakość powietrza w Starachowicach i Katowicach, na południu kraju oraz w Otwocku i Szczecinie jest umiarkowana. W pozostałej części Polski jest dobra. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia słonecznie, bez opadów, na północy silniejszy wiatr, wciąż ciepło, od 20 stopni w Kołobrzegu do 26 w Warszawie i 29 w Zielonej Górze.
5: Autopromocja.
6: Off-Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
7: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracy?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 8 minut po godzinie 15.
4: W tonacji trójki.
3: Wszystko się zgadza, czas na popołudniową porcję muzyki. Właściwie to już letnią, bo za oknem prawdziwe lata. A skoro lata, to festiwale i koncerty i od muzyki z oklaskami zaczynamy. Katarzyna Fil-Wojtkowska i Jacek Hawryluk, otwieramy tonację.

Środowa tonacja melduje się do godziny 16. W niej nowości, oczywiście, singiel sprzed 4 dekad. No tak, tak, i to utwór bardzo, bardzo znany. W koloniach francuskich powrócimy dziś do nowej muzyki Dominika A. Obiecałem to 2 tygodnie temu, w związku z tym dzisiaj słowa dotrzymam. Pulp na dobry początek, na rozgrzewkę z koncertów londyńskich z 2025 roku i jednocześnie jest to zapowiedź albumu podwójnego, koncertowego, który pojawi się 28 sierpnia. Grupa powróciła na dobre, nowa płyta pojawiła się w ubiegłym roku, more intensywne koncerty od pewnego czasu i zdaje się, że kulminacja właśnie nastąpi 28 sierpnia. Album koncertowy, pierwszy w historii grupy, przynajmniej w tej dyskografii oficjalnej i do tego pojawi się jeszcze film koncertowy, zatem no, nie byle co. A jeśli chodzi o koncerty zespołu Pulp, to grupa grała w Ameryce Południowej i właśnie zjechała na Stary Kontynent. Jutro i w sobotę 2 koncerty w Berlinie, później jeszcze w Kolonii, we Francji, w Hiszpanii i powrót na Wyspy Brytyjskie. No i przy okazji tego 28 sierpnia, kiedy pojawi się i film, i płyta, zagrają w Manchesterze, ale jak wieść niesie, biletów już dawno nie ma. Do koncertowych nagrań grupy Pulp będziemy powracać regularnie, obiecuję, także tych starszych, chociażby z lat 90. A teraz przyznaję utwór, który mnie zaskoczył i to nawet nie trochę, powiem szczerze, za nie mówiłem. Oryginał? Świetny. Kilka wersji bardzo udanych, a teraz proszę posłuchać.

Szczerze mówiąc, to właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, ale postanowiłem mimo wszystko jednak zagrać tę wersję. Może coś w niej jest, czego po pierwszym przesłuchaniu nie dostrzegłem. Zdaję sobie sprawę z tego, że dobry utwór obroni się zawsze, nie mówiąc o utworze genialnym, bo za taki uważam piosenkę Willa Oldhama. No może muszę jeszcze posłuchać 3-4 razy i wtedy zmienię zdanie. I See a Darkness, oryginał z roku 1999, Bonnie Prince Billy, Will Oldham na płycie tak właśnie zatytułowanej. A ta wersja to dzieło Alexisa Taylora i Mike'a Simonettiego. I See a Darkness. Natomiast kolejny utwór i kolejny zespół, przyznaję, bardzo przypadł mi do gustu. Mam wrażenie, że słuchałem już ich wcześniejszych nagrań, chociaż ta mała płytka, która pojawi się na początku sierpnia, jest bardzo atrakcyjna. Abracadabra. Nazwa zupełnie niezła. Krytycy piszą o tym zespole, że to jest the new wave of no wave. To może nie jest najbardziej oryginalne określenie, ale jest coś w tym niezwykle intrygującego. Idealna muzyka na lato.

Gdy wbiją Państwo w wyszukiwarkę Abracadabra, to oczywiście pojawi się w pierwszej kolejności Lady Gaga, ale proszę działać dalej. Jeżeli dodamy grupa, zespół amerykański, to nagle pojawi się formacja z Oakland. Istnieją kilka lat. Trzon zespołu tworzy duet Hannah Skelton i Chris Niles. Zasłynęli z tego, że grali covery wczesnych utworów zespołu Eurythmics, no ale później porzucili covery i zaczęli grać własne utwory, które brzmią właśnie tak, jak ta kompozycja przed momentem. I to jest zapowiedź także małej płyty Peel Away, która pojawi się 7 sierpnia, a Face Card to jest ten utwór, który w tej chwili już można odnaleźć właściwie we wszelkich serwisach streamingowych, czyli ich najnowszy singiel. Nowy singiel ma także Nate Amos, czyli This is Lorelei.

Taki czas wszyscy wydają letnie single. This is Lorelei, czyli Nate Amos zapowiada nowy album The Singer in My Band, tym właśnie singlem Billy Came Back. I to jest także nowy kontrakt z wytwórnią Matador i nowy rozdział w historii tego artysty. Podobnie jak i nowy rozdział zapowiadany jest w przypadku Alexa Camerona i robi nam się tutaj drobny serial, bo przypominam, że przed tygodniem grałem dla Państwa poprzedni singiel tego artysty, ale w tak zwanym międzyczasie muzyk wydał kolejny singiel z zapowiadanej nowej płyty, która pojawi się 24 lipca, Late to Set. No to myślę, że to już jest chyba trzeci i ostatni fragment przed premierą całej płyty. Były pierwsze dwa single, Statue Down i Red Hook Rain, to teraz jest kolejny, Jesus Never Had No Porno, Alex Cameron.

Po dwóch bardzo dynamicznych singlach, ten znacznie bardziej spokojny Alex Cameron, Jesus Never Had No Porno z płyty Late to Set, która pojawi się 24 lipca. No i kolejna zapowiedź w dzisiejszej tonacji, no ale skoro wczoraj nagle zobaczyłem, że nową płytę wydaje Julia Holter, to wiedziałem absolutnie, że musi się pojawić także w dzisiejszym spotkaniu. Otóż pod koniec sierpnia, 21 sierpnia pojawi się jej nowa płyta Materia. I co więcej, to jest, jak zapowiada sama artystka, kontynuacja jej poprzedniej płyty z 2024 roku, Something in the Room She Moves. To była jedna z moich ulubionych płyt tego roku. Okazało się, że Julia napisała znacznie więcej utworów i co więcej, na tej nowej płycie pojawią się zupełnie nowe kompozycje, ale także wariacje na temat utworu tytułowego Materia, a Materia to był utwór, który pojawił się na płycie Something in the Room She Moves. Dodatkowo także zapowiadana jest 10-minutowa solowa improwizacja zatytułowana My Twin. Kiedyś to było tak, że praktycznie latem niewiele płyt się ukazywało, bo wszystkie ważne premiery trzymano na początek września, a teraz, no cóż, trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie.

trudno nie rozpoznać tego głosu. Julia Holter, Fantasy i zapowiedź płyty Materia, która pojawi się 21 sierpnia. To u nas czas na singiel sprzed czterech dekad, z 1986 roku. To także był czerwiec. Nie pamiętam, czy tak mocno grzało jak dziś. Pamiętam, że także grali w piłkę w Meksyku, a utwór pamiętam bardzo dobrze.

prawie jak Ultravox, Midjour solo Call of the Wild. To był jedyny singiel z 1986 roku tego artysty spoza płyty The Gift. Na Wyspach Brytyjskich tak sobie radził sobie, 27 pozycja, ale no cóż, u nas piosenka radziła sobie bardzo dobrze. Call of the Wild, ten utwór trafił na listę przebojów trójki. Przebywał na niej 17 tygodni, dotarł nawet do miejsca trzeciego i to właśnie było lato, środek lata 1986 roku. Od przyszłego tygodnia tonacja trwać będzie 2 godziny. To jest bardzo dobra informacja, czyli od 14 do 16, zatem obiecuję więcej singli z datą 1986. No to skoro tonacja będzie dłuższa, to oczywiście także wydłużymy sobie kolonię.

0: Je ne regrette rien.
1: A w koloniach obiecany Dominik Ab, bodaj 2 tygodnie temu przedstawiłem jego nowy utwór z takiego klasycznego singla. No to czas dzisiaj na piosenkę numer 2. Dominik A, czyli no dzisiaj już absolutnie klasyczny artysta. Kiedyś to się mówiło o nowej piosenki francuskiej, ale dzisiaj to on, powiedziałbym, wyznacza to wszystko, co dzieje się dobrego w piosence i to na niego powołują się młodzi artyści. Dawno nie było nowej muzyki tego artysty i to jest także powrót do brzmień bardziej klasycznych, do gitary i do klasycznego komponowania. Dominik A. Bromure.

0: lettres et d'infamie. Les noms changent, mais ce sont les mêmes qui ruinent toujours tous les poèmes. Et nous sommes là, enchaînés à leurs humeurs, à leurs problèmes de libido contrariés. Qui ferait donc l'histoire humaine? Peut-être qu'un peu de bromure en haut lieu, un peu plus souvent, rendrait le monde un peu moins dur. Plein de gens vivraient plus longtemps. Nous sommes des poussières d'étoiles qui seront un jour dispersées dans le vide intersidéral pour rien moins qu'une éternité. Plus de frontières qu'on déplace, de vie comme vase ébréché, les empires dilués dans l'espace, et toute l'histoire éparpillée.
1: Klasyczny, można powiedzieć, Dominik A. Bromure. To jest drugi singiel zapowiadający jego nową płytę. Ten pierwszy to Un jour je disparu, z pięknym wideoklipem, gorąco polecam. Plan, zdaje się, jest taki, że cała płyta z 16 utworami pojawi się 9 października, a w lutym 2027 roku Dominik A. ruszy w trasę koncertową i to nie będzie tylko trasa francuska. To tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Za chwilę w Trójce od 16 Michał Matus. My już dziękujemy. Katarzyna Fisz-Wojtkowska i Jacek Hawryluk, a na zakończenie nowy singiel, który właśnie ostatnio opublikował Beverly Glenn Copeland. Miłego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: W maju minęło 25 lat od premiery albumu, który dla wielu słuchaczy pozostaje punktem odniesienia. Dziś w audycji półperfekcyjnej płyty zatrzymamy się przy pierwszej połowie Lateralusa zespołu Tool. Lateralus przetrwał próbę czasu i wciąż potrafi zaskakiwać. Przekonamy się już wkrótce. Zapraszam po 19:00, Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 24 czerwca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Michał, przerwa.
15: Sygnalista dr Emil Jędrzejewski nie chciał zeznawać w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie bez pełnomocnika. Mniej emocji, więcej merytorycznej dyskusji. Premier Tusk ma nadzieję na deeskalację napięcia na szczycie w sprawie odbudowy Ukrainy. Stado owiec na krakowskim Zakrzówku pomaga w zachowaniu cennych przyrodniczo łąk. Dr Emil Jędrzejewski przekazał prokuraturze dwa nazwiska potencjalnych ofiar szpitala, ale nie odpowiedział na pytania prokuratury. Były ordynator chirurgii stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Dziś lekarz został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej, a szczegóły zna Michał Makowski.
16: Na początku świadek domagał się zmiany terminu przesłuchania i odpowiedzi przy udziale pełnomocnika. Kiedy prokuratorzy odmówili, dr Jędrzejewski wręczył notatkę z dwoma numerami PESEL i nazwiskami pacjentów pokrzywdzonych przez Szpital Południowy. Prokuratura przez ostatnie 3 lata prowadziła łącznie 12 spraw zgonów pacjentów szpitala, powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
17: Jedno z tych postępowań jest w dalszym ciągu prowadzone. Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. To sprawa, o której poinformował dziś dr Jędrzejewski.
16: Dr Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z pytań prokuratury. Śledczy chcieli zabezpieczyć telefon świadka, z którego miał wysyłać sygnały ostrzegawcze dotyczące szpitala do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Świadek przyszedł na przesłuchanie z innym telefonem. Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego już z udziałem pełnomocnika odbędzie się w poniedziałek.
15: O czym mówił Michał Makowski, dziękujemy. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że rozpoczynająca się jutro w Gdańsku konferencja będzie sposobem na deeskalację emocji. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premierka Julia Swirydenko, a nie jak wcześniej planowano prezydent Wołodymyr Zełenski. Donald Tusk mówił, że ta zmiana być może nawet przysłuży się tej konferencji. Będzie mniej emocji, więcej merytorycznej dyskusji.
18: Na konferencję to nie będzie miało wpływu. Jest premier rządu ukraińskiego. Tak jak powiedziałem, być może to jest nawet lepiej dla samej konferencji, bo będzie mniej emocji. Wszyscy potwierdzili swój udział, więc nie sądzę, żeby to jakoś zakłóciło.
15: A w czasie konferencji w Gdańsku odbędzie się też szczyt flanki wschodniej NATO. Wezmą w nim udział szefowie państw i rządów Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce podwyżek i lepszych warunków pracy dla nauczycieli. Podczas spotkania z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej związkowcy przedstawili m.in. oczekiwania dotyczące wynagrodzeń. Zaplanowany na przyszły rok 3-procentowy wzrost płac jest zbyt niski, mówił przed rozmowami przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
19: Pojawiają się nowe zadania do wykonania. Powinno się także pojawić potrzeba wzrostu, realnego wzrostu wynagrodzenia.
15: Za tydzień na posiedzeniu zarządu głównego ZNP będzie mowa o zaostrzeniu protestu. Niemiecka prokuratura prowadzi przeszukania w związku z podejrzeniem próby sabotażu ze strony

0: Rosjan w 2020 roku. Śledczy uważają, że ówczesna szybka likwidacja działającej w Niemczech rosyjskiej spółki miała na celu ograniczenie dostępu do gazu.
1: Podejrzanym w sprawie jest Rosjanin, który miał dążyć do likwidacji firmy Gazprom Germania. Jego mieszkanie jest wśród obiektów przeszukiwanych dzisiaj w Berlinie i Frankfurcie nad Menem. Inne lokale należą do osób nieobjętych podejrzeniem. Mają tam być jednak dokumenty stanowiące potencjalne dowody w sprawie. Po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę Niemcy szybko wprowadzili sankcje na Rosję, która operowała wtedy dużą częścią energetycznego rynku w Niemczech. W reakcji Gazprom jeszcze w marcu 2022 roku wydzielił spółkę, do której przeniósł własność magazynów z 1/4 niemieckiego gazu. Gazprom Germania została sprzedana tajemniczej moskiewskiej firmie bez doświadczenia w branży i szybko postawiona w stan likwidacji. Prokuratura ocenia, że chodziło o to, żeby sabotować sytuację na rynku gazu w Niemczech. Podejrzany to rosyjski obywatel, który miał przeprowadzać tę likwidację. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Owce pomogą w ocaleniu przyrody krakowskiego Zakrzówka. Stado rozpoczęło sezon wypasu na terenach wokół popularnego zbiornika wodnego. Mają pomóc w zachowaniu cennych przyrodniczo łąk porastających wapienne zbocza. Pracy owiec na Zakrzówku przyglądał się Paweł Pawlica.
2: Dzień dobry, nazywam się Karolina Most. Jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego, które się przyucza. Są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku.
3: Bo jak wiemy, Zakrzówek bardzo mocno nam zarasta.
2: Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego, mechanicznego.
3: Jak obecność owcy tutaj wpłynie na tą przestrzeń na Zakrzówku?
2: To owca pomoże w opanowaniu w tym momencie zadrzewienia i zakrzewienia, które powoduje zarastanie Zakrzówka, przez co gnięcie łąk kserotermicznych. Owce w Zrosówki Górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy.
0: Wypas potrwa do października. Zarząd Zieleni Miejskiej i właściciele stada apelują do mieszkańców o niedokarmianie owiec, niehałasowanie w ich pobliżu oraz wyprowadzanie psów na smycze. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 16:05 w Trójce Sport. Krzysztof Łoniewski.
6: Dzień dobry. Na piłkarskim mundialu startuje ostatnia kolejka fazy grupowej, stąd mecz o tej samej godzinie. O 21:00 w grupie B Szwajcaria zagra z Kanadą, zagra o pierwsze miejsce w grupowej tabeli i lepszą sytuację przynajmniej w teorii w play-off. Bośnia i Hercegowina z Katarem zmierzą się z kolei w meczu o wszystko.
7: Portal Awas podkreśla, że sytuacja jest jasna. Bośnia musi wygrać, a remis najprawdopodobniej zakończy jej udział w turnieju. Media analizują także bardziej skomplikowane scenariusze. Przy zwycięstwie trzeba będzie jeszcze patrzeć na wyniki innych spotkań i bilans bramek, bo walka o awans z trzeciego miejsca jest bardzo wyrównana. W bośniackiej prasie dominuje jednak ostrożny optymizm. Dziennikarze przypominają, że drużyna Sergeja Barbareza pokazała dobre fragmenty gry przeciwko Kanadzie, ale mecz ze Szwajcarią ujawnił problemy w obronie i koncentracji w końcówkach. Po porażce 1-4 selekcjoner apelował, by nie skreślać zespołu i skupić się na decydującym spotkaniu. Bośniackie portale zwracają uwagę, że Katar również zagra pod ogromną presją. Obie drużyny mają po jednym punkcie, więc porażka praktycznie zamyka drogę do dalszej gry, a remis może nie wystarczyć żadnej ze stron. Nastroje wśród kibiców są mieszane. Z jednej strony panuje przekonanie, że Smoki mają wystarczającą jakość, by pokonać Katar. Z drugiej, po meczu ze Szwajcarią pojawiły się obawy o stabilność defensywy i odporność psychiczną zespołu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: To spotkanie o 21:00 o północy. Do gry wkroczą zespoły z grupy C. Maroko spotka się z Haiti, Brazylia ze Szkocją. O 3:00 nad ranem ostatnie mecze w grupie A. Pewne awansu Meksyk zagra z Czechami, Korea Południowa z RPA. Co poza mundialem? Iga Świątek właśnie rozpoczyna mecz drugiej rundy w Bad Homburg w Niemczech. Pierwsza część nazwy miasta gospodarza imprezy WTA świadczy o jej uzdrowiskowym charakterze. Rzeczywiście do dziś działa tu 14 źródeł mineralnych. Wracając do tenisa, rywalką naszej najlepszej zawodniczki jest Amerykanka Emma Navarro. Kibicom tenisa przedstawiać jej specjalnie nie trzeba. Lubi grać na nawierzchni trawiastej. Na taki odbywa się turniej w Hesji. To jedna z ostatnich imprez rozgrzewkowych przed Wimbledonem. Na tablicy wyników 3-2 prowadzi Navarro. Świątek podaje. Mówimy o pierwszym secie. Wcześniej triumfatorka Roland Garros przegrała. Mira Andrijewa przegrała z inną Rosjanką w dwóch setach, Jekateriną Aleksandrową. A propos Wimbledonu, to upał zakłócił kwalifikacje do turnieju głównego przy Church Road w Londynie. Na godzinę padł, mówiąc w cudzysłowie, system elektroniczny i rozpoczęcie gier opóźniło się o właśnie rzeczoną godzinę. Dlatego ciągle nie rozpoczęło się spotkanie drugiej rundy eliminacji Katarzyny Kawy z Włoszką Stefanini. Na zakończenie wracamy do piłki. W Hiszpanii coraz głośniej mówi się o potencjalnym transferze Juliana Alvareza do FC Barcelony. Kataloński Sport donosi, że Blaugrana przygotowuje ofertę opiewającą na 130 milionów euro. Sam zainteresowany po meczu z Austrią przyznał, że chciałby zmienić barwy klubowe i spełnić

0: swoje marzenie. Zarząd Barcelony uważa, że oświadczenie argentyńskiego napastnika może mieć kluczowe znaczenie w negocjacjach. Atletico nie zamierza jednak ułatwiać Barcelonie zadania. Dziennik Marca podaje, że relacje między klubami są napięte i zarzucają swojemu napastnikowi, że nie broni interesów klubu zgodnie z obowiązującą umową. Wcześniej Atletico odrzuciło również ofertę Realu Madryt sięgającą 150 milionów euro.
1: Powoli zbliżają się rekordowe upały, ale to jeszcze nie tej nocy i raczej nie jutro. Mimo braku rekordów i tak będą momenty, gdy temperatura mocno da się nam we znaki. W nocy ma być od 12 do 18 stopni, najcieplej na zachodzie. Jutro w dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, ale na Podlasiu możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura od 25 do 32 stopni, najcieplej na zachodzie.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Dzień dobry, już prawie 10 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a przy telefonach czuwa Karolina Gonet.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Dziś w audycji popołudniowej świętujemy 39. urodziny Lionela Messiego. Będzie więc zachwyt.
5: To człowiek, który ma mentalność artysty, poety futbolu. Ma zupełnie inną wyobraźnię niż inni poruszający się w tym samym czasie na tym boisku. Potrafi być niewidoczny. On idzie wtedy, kiedy ma swoją partię solową do wykonania.
1: Państwo też się teraz podczas mistrzostw zachwycają? 2-2, 7-3, czekamy na telefony. W audycji popołudniowej powiemy też dziś o konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, o potrzebach mieszkańców, organizacji pozarządowych i nadziejach zagranicznego kapitału.
6: Odbudowana Ukraina ma być lepsza niż ta przedwojenna. Lepsza, czyli jaka i lepsza dla kogo? Zagranicznych inwestorów, lokalnych biznesmenów, polityków. Organizacje pozarządowe walczą o to, by mieć wpływ na przyszłość, projekty i kontrakty i by te brały pod uwagę interes społeczny.
1: O tym wszystkim Agnieszka Lichnerowicz porozmawia w Centrum Świata. Będą i dwa słowa o tym, co mówią za kulisami uczestnicy Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, a także pęczniejąca afera wokół Szpitala Południowego. W dzisiejszej audycji popołudniowej. Będą też Państwa komentarze i telefony w każdej sprawie. 2-2, 7-3. Telefon dla Państwa bez zmian.

0: Już prawie 15 minut po godzinie 16. W Trójce teraz pęczniejąca afera wokół warszawskiego szpitala południowego. Jego były ordynator oskarżył lekarzy o niekompetencje i błędy medyczne. Opowiedział o tym w Kanale Zero i dziś zeznawał w tej sprawie w prokuraturze. Monika Gosławska.
1: Tak naprawdę my jesteśmy zdruzgotani.
2: Tak mówił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski na konferencji zorganizowanej w sprawie doniesień dotyczących warszawskiego szpitala południowego.
1: Jesteśmy dzisiaj zdruzgotani tym, co mogło, jeżeli śledztwo to wyjaśni, dziać się z pacjentami, bo to pacjenci powinni być na pierwszym miejscu.
2: Kryzys w warszawskim szpitalu południowym ma wiele wątków. Zaczął się od ujawnienia wysokich zarobków młodego lekarza Dawida Kacprzyka, który w trakcie specjalizacji anestezjologicznej nadzorował SOR. 28-latek miał zarobić w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa dotyczy też jego działalności politycznej, lepszej ścieżki przyjęć dla polityków i bezpieczeństwa pacjentów. Rozmawiałam dziś z nimi. Co sądzą na ten temat?
3: Ktoś go zatrudnił, ktoś mu zapłacił.
4: No jest to takie dla nas trochę zaskakujące, bo jednak to ludzie ludziom.
5: Jeżeli ci lekarze będą mnie leczyli, będą to robili skutecznie i dobrze, nie przeszkadzają mi ich pensje, tak? Problemy są takie, że te pensje są, a jakości leczenia nie ma, tak? I tu jest jakiś problem, tak?
2: Były ordynator chirurgii w szpitalu Emilii Jędrzejewski udzielił wczoraj wywiadu w Kanale Zero. Wskazywał na nieprawidłowości w szpitalu. Mówił m.in., że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani, a młody lekarz błędnie wykonywał niektóre procedury medyczne. Pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła, poinformował w rozmowie z Rzeczpospolitą, że jeżeli lekarz sygnalista nie odwoła zniesławiających treści, czeka go proces karny. Dziś były ordynator jest przesłuchiwany w tej sprawie w prokuraturze. Nie chciał przed wejściem rozmawiać z dziennikarzami.
6: Możecie Państwo czekać, nie wypowiem się.
2: Prokuratura chce poznać konkretne przypadki błędów i przewinień lekarskich, które zakończyły się śmiercią pacjentów. Kolejna sprawa dotyczy nieinformowania organów ścigania o możliwych przestępstwach. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podkreślił, że to przesłuchanie będzie bardzo ważne dla zbadania sprawy nieprawidłowości w szpitalu południowym.
7: Prokuratura zadziałała tutaj błyskawicznie. To są rzeczywiście terminy bardzo szybkie i tutaj w tak ważnych społecznie sprawach działamy natychmiast.
2: Tymczasem prezes Naczelnej Rady Lekarskiej chce ujednolicenia czasu pracy lekarzy niezależnie od formy zatrudnienia. Dr Łukasz Jankowski mówił na konferencji prasowej, że maksymalny tygodniowy czas pracy medyków nie powinien przekraczać 78 godzin. Zaapelował też do lekarzy, by nie pozostawali obojętni na widok nieprawidłowości.
1: Jeżeli bezpieczeństwo pacjentów jest zagrożone, to niezależnie od nacisków politycznych zgłaszajcie się do Naczelnej Izby Lekarskiej.
2: Po ujawnieniu nieprawidłowości Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego i opuścił szeregi Koalicji Obywatelskiej. Został zwolniony ze szpitala. Zwolniono też zarząd, zmieniono radę nadzorczą i rozpoczęto audyt zlecony przez stołeczny magistrat. Do czasu zakończenia kontroli szpital nie udziela informacji.
0: Wracając do przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego, to ono już się zakończyło. Nie odpowiadał na pytania, powiedział, że nie będzie zeznawał bez adwokata. Przedstawił śledczym jedynie dwa numery PESEL osób, które miały ucierpieć w wyniku działań personelu szpitala południowego. Dziennikarze pytali w prokuraturze o status i plany śledczych wobec doktora Dawida Kacprzyka, od którego ta cała historia się zaczęła.
8: Na tym etapie żadne dowody nie uzasadniają wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutu.
0: To powiedział prokurator Piotr Skiba, ale zaznaczył, że śledztwo, a właściwie śledztwo,

0: śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym trwają. A to nasza piosenka dnia. Johnny Marr, jego gitara i Spin. Piosenka dnia w Trójce.
1: 8
0: po 16.

0: 22 po 16. Tu trójka. 10 stacji pierwszej linii metra wyłączonych z ruchu w porannych godzinach szczytu. Tysiące pasażerów w komunikacji zastępczej, wielogodzinna akcja służb. Wszystko przez młodego obcokrajowca w tunelu metra, w którym nigdy nie powinien się znaleźć.
1: Jechałam ponad półtorej godziny.
2: Ponad półtorej godziny?
1: Tak, teraz byłam przekonana, że też będę wracała. Jestem mile zaskoczona, że metro ruszyło.
2: Jak zeszłam do metra, zobaczyłam informację, że metro nie kursuje. Zmartwiłam się tylko tym, że do odwołania.
3: Dzisiaj w godzinach porannych nasze systemy detekcji wykryły osobę niepożądaną w tunelach metra. W związku z tym musieliśmy wyłączyć napięcie w trzeciej szynie.
4: Jak przekazała mi rzeczniczka metra Anna Bartoń, służby przeprowadziły szczegółową kontrolę pirotechniczną, chemiczną oraz biologiczną.
5: Została zatrzymana jedna osoba. Nie jest to na pewno obywatel Polski. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia jego dokładnej tożsamości.
4: Aspirant sztabowa Marta Haberska z Ursynowskiej Komendy poinformowała, że zatrzymany mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentów. Jego tożsamość udało się potwierdzić po godzinie 14. To 22-letni obywatel Francji.
5: Te czynności, co pan tam robił, w jakim celu się tam pojawił, będą oczywiście przez nas sprawdzane i ustalane.
2: Martwi mnie to, że służby

0: Niby sprawdziły to, zobaczyły to przy pomocy swojej aparatury, że ktoś jest, natomiast ujęto go dopiero, kiedy wychodził z tego.
1: Ale to też pokazuje, jak łatwo się dostać.
2: Musieliśmy poczekać, aż on stamtąd wyjdzie, żeby nie powodować jeszcze większego zagrożenia. To w żaden sposób nie jest pocieszająca wiadomość.
1: Doktor Paulina Piasecka, ekspertka do spraw bezpieczeństwa z Kolegium Civitas.
2: To, że tym razem okazało się, że nic się nie stało i podczas przeszukania pirotechnicznego nie znaleziono nic niebezpiecznego, to nie oznacza, że wszystko jest okej, bo sam fakt, że musieliśmy takie poszukiwania rozpocząć, świadczy o tym, że analizy ryzyka wskazują na to, że tego rodzaju zagrożenie mogłoby się pojawić.
1: Zdaniem dr Pauliny Piaseckiej, ekspertki do spraw bezpieczeństwa, sytuacja pokazała sprawność miejskich procedur kryzysowych. Zwraca ona uwagę, że szybkie uruchomienie komunikacji zastępczej świadczy o dobrze przygotowanym systemie awaryjnym, ale ta sytuacja pokazała również jego słabe punkty.
2: W pewnym sensie cała Warszawa, za nią cała Polska, a jeżeli dobrze ta informacja się rozejdzie, to również kilka kolejnych krajów usłyszały o tym, że do warszawskiego metra da się wejść i nawet nie posiadając żadnych niebezpiecznych narzędzi, spowodować poważne zakłócenia, jeżeli chodzi o logistykę stołecznego miasta.
0: Lekko jestem dzisiaj przerażona, ale nic. To nie jest mój największy problem na całe szczęście.
1: I wierzę, że nic się nie stało.
0: Tak, i wierzę, że jednak będzie lepiej, że będzie większa uwaga zwrócona właśnie na ten dostęp do metra, do tunelów.
2: Jest to pewnego rodzaju taka dodatkowa pobudka, która nie pozwala usnąć w rutynie i przyzwyczajeniu się do myśli, że myśmy już swoje zrobili i nastąpi jakiś przegląd procedur i zapewne poszukiwania również miejsca, w którym ten człowiek do tunelu metro się dostał, bo stwierdzenie tego, w którym punkcie systemu ochrony metra mógł on zostać spenetrowany, poprawi długofalowo nasze bezpieczeństwo.
3: Tym tematem zajęła się Karolina Gonet. Po 11 metro zaczęło kursować normalnie, ale znów częściowo stanęło po 15. Z przyczyn technicznych.
4: Autopromocja.
5: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
6: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
5: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genovefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
6: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
5: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
6: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
5: Polecamy.
6: I zapraszamy.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
12: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
7: Co za dzień.
16: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki

0: Antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
10: Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona ponad miesiąc temu. 24-letnią Laurę Kwoczałę zatrzymano, gdy jechała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy w ramach akcji globalnej flotyli Sumut. Aktywistka jest pod opieką konsula, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
11: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie, tak samo i psychicznie, i fizycznie. Nasz konsul w Tunezji, która obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką. Spotykał się z nią, rozmawiał z nią. Cały czas upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
10: MSZ dodaje, że uwolnienie Polki to efekt wielotygodniowej pracy zespołu resortu, a także sojuszników, partnerów z Unii Europejskiej oraz libijskich instytucji. Kolejne utrudnienia w warszawskim metrze. Z przyczyn technicznych pociągi metra linii M1 nie jeżdżą od stacji Politechnika do stacji Kabaty. O zmianach na tym odcinku informuje rzeczniczka metra Anna Bartoń.
12: Około godziny 15 na polecenie policji zamknęliśmy stację Służew i od tej godziny metro jeździ podobnie jak w szczycie porannym, czyli od stacji Politechnika do Młocin. Południowy odcinek metra od stacji Kabaty do stacji Polomokotowskie pozostaje zamknięty.
10: Warszawski Transport Publiczny informuje, że trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie między zamkniętymi stacjami. Fani gier komputerowych długo czekali na ten dzień. 19 listopada premiera Grand Theft Auto 6. Jutro z kolei ma ruszyć przedsprzedaż gry. Premiera GTA 6 ma być jednym z największych wydarzeń tego roku. Producent gry Rockstar Games wielokrotnie już przekładał datę wydania. GTA 6 to kolejna gra akcji z serii Grand Theft Auto. Tym razem głównymi bohaterami będą przestępczyni Lucia Caminos i jej partner Jason Duvala, a akcja najnowszej odsłony gry będzie się toczyć w fikcyjnym stanie Leonida.
9: Godzina 18:00, czas na ekonomię w Trójce.
13: Coraz bliżej końca programu osłonowego ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że decyzja należy do resortu finansów i gospodarki, ale wskazują na to także spadki obserwowane na rynkach paliw.
14: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami premiera powróci do poprzedniej wysokości.
13: Odchodzenie od programu rząd rozpoczął 16 czerwca, kiedy przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa, a w tej chwili ropa naftowa kosztuje mniej niż $74 za baryłkę. Benzyna będzie jutro tańsza o 1 grosz. Litr benzyny 95 będzie kosztował 5,96 zł, a benzyny 98 6,67. Cena oleju napędowego pozostanie taka sama jak dziś i wyniesie 6,11 zł za litr. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce podwyżek i lepszych warunków pracy dla nauczycieli. Podczas spotkania z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej związkowcy przedstawili

0: I między innymi oczekiwania dotyczące wynagrodzeń. Przed rozmowami przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że zaplanowany na przyszły rok 3-procentowy wzrost płac jest zbyt niski.
1: W każdym normalnym zakładzie pracy, jeżeli pracodawca zleca pracownikowi dodatkowe czy nowe zajęcie, to jest to rozpatrywane także w kontekście wzrostu jego uposażenia.
0: Sławomir Broniarz zapowiedział, że we wtorek na posiedzeniu zarządu głównego ZNP będzie mowa o zaostrzeniu protestu. Szef związkowców poinformował, że na razie nie ma planów strajku nauczycieli. W Gdańsku na polsko-ukraińskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy jednym z tematów będzie współpraca energetyczna. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że dziś, w przededniu wydarzenia, spotka się z ukraińskim wicepremierem i ministrem energii Denisem Szymychalem. Chodzi o strategię transformacji energetycznej Ukrainy do 2050 roku. Dwudniowa konferencja rozpocznie się jutro. I jeszcze waluty. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4 zł i 29 groszy, a dolar wyceniany jest na 3,78.
2: W nocy będzie pogodnie, a temperatura wyniesie od 12 stopni na północnym wschodzie do 18 na zachodzie. Jutro od 25 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 29 w centrum do 32 na zachodzie. 25 minut do 17. Pan Marcin zadzwonił pod 2 2 7 3 z ostrzeżeniem.
3: Dzień dobry. Na trasie S7 z Warszawy do Krakowa na wysokości Grójca jest bardzo duży wypadek i korek na ponad 11 kilometrów. Więc kto może, niech ominie, bo przy tym upale dzieje się tam dramat, jednym słowem, więc omijać szerokim łukiem.
2: Warto o tym upale pamiętać i mieć przy sobie zapas wody. Bez niego kilka godzin w korku to może być prawdziwy koszmar. The Rolling Stones, Start Me Up w Trójce.

0: to przynajmniej wtedy, kiedy byli dziennikarze, bo padały bardzo mocne słowa dotyczące chociażby tych kwestii historycznych związanych z rzezią wołyńską, ale padały w taki sposób i tak były dobrane, że można było wyczuć i z jednej i z drugiej strony, mówię to o parlamentarzystach polskich i ukraińskich, wzajemny szacunek i chęć nawiązania dialogu, a nie pokłócenia się. Ja przypomnę, że Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy odbywa się po raz 15 i najważniejsze kwestie, które są omawiane podczas tego spotkania, to bezpieczeństwo Ukrainy, wspólne bezpieczeństwo, obrona przed rosyjską agresją, strategiczne partnerstwa między Polską i Ukrainą i integracja europejska, na której najbardziej zależy Ukraińcom. Obradom przewodniczą wiceszefowe Izb Polskiej i Ukraińskiej i wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska, mówiąc o partnerstwie i współpracy polsko-ukraińskiej, mówiła także o walce z zagrożeniem rosyjską agresją i podkreślała, że sytuacja wymaga dojrzałości, szczerości, gotowości do dialogu i było to nawiązanie do kwestii historycznych, które nas różnią.
1: W tym kontekście nie sposób pominąć napięć, jakie wywołała decyzja prezydenta Władimira Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych tytułu bohaterów UPA. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednoznacznie negatywne. Decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem i sprzeciwem Polek i Polaków, dla których pamięć o ofiarach zbrodni dokonywanych przez UPA pozostaje ważnym elementem świadomości historycznej.
0: Wicemarszałkini Monika Wielichowska dodała, że potrzebna jest otwarta rozmowa o wzajemnej wrażliwości historycznej. Z kolei wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy, Olena Kondraciuk, podkreślała, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać ogromne zaangażowanie Polski w udzielanie im pomocy. W ciągu 4,5 lat pełnoskalowej inwazji przez polskie granice przeszły miliony ton wojskowej, finansowej, humanitarnej i logistycznej pomocy, wartej miliardy euro. I jesteśmy ogromnie wdzięczni za tę solidarność. Pamiętamy o niej i będziemy pamiętać zawsze, że miliony obywateli Ukrainy znalazły bezpieczną przystań w Polsce. Pamiętam nasze umęczone kobiety i dzieci. Oni otrzymali w Polsce najpiękniejszą pomoc, o jakiej można było tylko marzyć w tamtym czasie. Ukraińska parlamentarzystka, odnosząc się do trudnych kwestii historycznych, mówiła o wzajemnym poszanowaniu historycznych losów obu narodów. Mamy doświadczenie, jak rozwiązywać trudne kwestie historyczne. Nie poprzez polityczną konfrontację i nie poprzez historyczne zmagania z pamięcią, ale poprzez prace poszukiwawcze, ekshumacje, badania historyków i nieustanny dialog między naszymi krajami. Była też mowa o dronach atakujących Ukrainę, ale również przedostających się do państw sąsiednich, o rakietach rosyjskich, które spadają na ukraińskie wsie i miasta, ale zagrażają bezpieczeństwu sąsiadów Ukrainy. I Olena Kondraciuk podkreśliła, że Polska i Ukraina mają wspólnego wroga. Jest nim Rosja. Nie tylko w tej wojnie gorącej, jaka jest prowadzona między Rosją a Ukrainą, ale również w wojnie hybrydowej, wojnie informacyjnej, rozpętanej przez Rosję przeciwko państwom, które są w sojuszu z Ukrainą.
2: O tym wszystkim opowiadał państwu z Gdańska Maciej Jastrzębski. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: A ja przypominam, że na jutro i pojutrze zaplanowana jest konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Cykliczna konferencja odbywająca się w różnych miastach świata. Wcześniej, przed pełnoskalową wojną z Rosją, była to konferencja poświęcona rozwojowi Ukrainy.

0: To Barbara Wrońska, tylko z tobą, 15 minut do 17. W Trójce w przededniu gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy pytanie. Gdy mówimy odbudowa, to co dokładnie mamy na myśli? Agnieszka Lichnerowicz.
1: Centrum świata.
2: Ukraina oczywiście na bieżąco odbudowuje choćby bombardowaną przez Rosjan infrastrukturę krytyczną, czy wręcz buduje choćby nowe, podziemne, odporne na rosyjskie rakiety szkoły, ale projekt powojennej odbudowy, czy jak częściej mówią o tym działacze modernizacji kraju i jego transformacji, ten projekt jest dużo ambitniejszy. Odbudowana Ukraina ma być lepsza niż ta przedwojenna. Lepsza czyli jaka i lepsza dla kogo? Zagranicznych inwestorów, lokalnych biznesmenów, polityków? Obawiając się, że potężnym tego świata może umknąć interes zwykłych mieszkańców, organizacje pozarządowe walczą o to, by mieć wpływ na przyszłość, projekty i kontrakty i by te brały pod uwagę interes społeczny oraz by relacje między ludźmi były jak najbardziej odporne na walki polityków na górze. Podkreśla Anna Ackermann z ukraińskich organizacji ekologicznych.
3: My będziemy. Polityki zmieniają
2: się. Politycy się zmieniają, a my trwamy i będziemy trwać. Zastanawiam się, jak uczynić nasze relacje bardziej stabilnymi i silniejszymi w najlepszym znaczeniu tego słowa. To możliwe tylko przez spotkania między ludźmi, burmistrzów z burmistrzami, rolników z rolnikami, biznesu z biznesem. To inwestycja w przyszłość, w której pewne jest, że Ukraina i Polska będą razem w Unii Europejskiej. Organizacje pozarządowe z Ukrainy i Europy zorganizowały więc dziś w Gdańsku, na dzień przed wielką międzynarodową konferencją o odbudowie Ukrainy, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. W Centrum Świata połączymy się więc z Anną Fedas z Fundacji Batorego, która współorganizuje to forum. Państwa gościnią jest Anna Fedas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Co mamy na myśli, gdy mówimy o odbudowie i czy to ma sens?
4: No, często mówiąc o odbudowie, mówimy o odbudowie fizycznej budynków, infrastruktury energetycznej chociażby, ale nam tu zależy o tym, żeby odbudowa dotyczyła również tych wszystkich działań miękkich, kanki społecznej, czyli właśnie chociażby usług publicznych, podniesienia kompetencji urzędniczek, urzędników, którzy będą tych usług dostarczać i wciąż ich dostarczają, żeby odbudowa dotyczyła małych społeczności, była spójna z ich potrzebami, potrzebami osób, których odbudowa będzie dotyczyć, weteranami, weterankami, osobami wewnętrznie przesiedlonymi, osobami mieszkającymi na terenach przyfrontowych, osób z niepełnosprawnościami, dla których też ten kraj będzie odbudowywany i musi być też odpowiedniej jakości do ich potrzeb, osób, które powróciły i tutaj jest też wielka rola sojuszniczych państw, których polityka integracyjna i migracyjna powinna umożliwić też powrót i umożliwić też, czy łączenie rodzin, czy też wziąć pod uwagę fakt, że być może będą zaangażowane w proces odbudowy i będą musiały ich kompetencje być uznane, czy ich edukacja, którą zdobyli w krajach ościennych chociażby. Też odbudowę łączymy bardzo z akcesją do Unii Europejskiej i dla nas jest niezwykle ważne, dla nas, czyli organizacji społecznych, żeby ten proces był spójny, skoncentrowany na człowieku, ale też na chociażby takich wątkach jak zmiany klimatu, ekologia.
2: Czy jest takie ryzyko, że właśnie ta perspektywa społeczna w ogóle nie zostanie włączona?
4: Dlatego też nie czekając na to, jak będzie wyglądać ta konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku, przygotowywaliśmy

0: Z pół roku ponad właśnie to Forum Społeczeństwa Obywatelskiego zbieraliśmy rekomendacje do Gdańsk Common Message. Organizacje pozarządowe chcą być tutaj partnerem, równorzędnym partnerem, a nie podwykonawcą, czy też przyglądającym się obserwatorem, który gdzieś tam będzie dostarczać swojego głosu odrębnego czy krytyki. Dlatego też, że same organizacje społeczne teraz są właściwie takim trzonem odporności ukraińskiego społeczeństwa i że Ukraina jeszcze trwa. To jest też ważne, bo te organizacje były tam cały czas. To samo dotyczy ich sojuszników z pozostałych krajów unijnych. Tak samo w 2022 roku to społeczeństwo obywatelskie w Polsce pokazało tą najlepszą twarz Polaków i Polek i Polski.
1: Myślę o polskiej transformacji. Wtedy założono, że wolny rynek i mechanizmy wolnorynkowe te problemy społeczne załatwią. Wiemy, że to się skończyło dla części Polaków wielkimi tragediami, też nieefektywnym zarządzaniem i tak dalej. No ale postawiono na rynek. A kto ma za to wszystko zapłacić? Te szkoły, za wspieranie weteranów?
0: To są te wszystkie fundusze, które płyną do Ukrainy teraz i będą płynąć dalej. Wszystkie fundusze przedakcesyjne i to jest bardzo ważne, żeby te fundusze nie zostały albo przejedzone, albo nie sfinansowały nieadekwatnych, niepotrzebnych inwestycji, albo inwestycji, które nie zostały dobrze przemyślane.
1: Czyli żeby to nie było tylko jak w Polsce autostrady, ale również jednak też rozwój społeczny.
0: Tak, absolutnie. Szkoły, czy pomoc psychologiczna chociażby dla osób dotkniętych jakby wojną, czy też całej społeczności, które trzeba będzie posklejać na nowo, bo na przykład zostały w wyniku właśnie różnych migracji wewnętrznych też ta tkanka społeczna została rozerwana, czyli na nowo ją jak zbudować, ale to też dotyczy samej akcesji, tego wszelkiego rodzaju inwestycji czy przygotowywania całego społeczeństwa do akcesji, zmieniania też jakby jakości tych produktów, które Ukraina będzie tworzyć już w ramach wspólnego rynku rolnego, chociażby Unii Europejskiej. To jest niezwykle wielki wysiłek, my to też pamiętamy z czasów polskich, ale właśnie też pamiętamy to i nie chcemy, żeby popełniono te same błędy, które były u nas, tak? Czyli na przykład w procesie transformacji. I na tym zależy nie tylko samej Ukrainie i organizacjom z Ukrainy, ale też nam, którzy w tym procesie będziemy towarzyszyć i bardzo nie chcemy, żeby to, co u nas na przykład nie zadziałało, albo co było przyczyną potem długofalowych różnych problemów społecznych, stało się z naszym sąsiadem.
2: Centrum świata.
3: Tło wydarzeń z pierwszych stron gazet. Wróci jutro, kwadrans przed 17 w Trójce. Mr. Jones, Counting Crows już teraz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Kaufland jest
13: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i telewizją.

0: Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.24 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
6: Sygnalista dr Emil Jędrzejewski w prokuraturze w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Pociągi warszawskiego metra po południu znów nie jeździły od stacji Politechnika do stacji Kabaty. Z powodu upałów być może trzeba będzie przenieść niedzielne uroczystości z okazji 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Prokuratura nie uzyskała od doktora Emila Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego, informuje rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Był ordynator chirurgii, stawił się w prokuraturze po tym, jak w Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Prokurator Skiba podkreślił, że przesłuchanie w śledztwie różni się od wypowiedzi udzielanym mediom.
7: Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje. Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Wydźwięk medialny tej sprawy wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących Polskiej Służby Zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców z Kór.
6: Kolejne przesłuchanie w tej sprawie zaplanowano na 29 czerwca. Po opublikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień. Kolejne dziś utrudnienia w warszawskim metrze. Pociągi metra linii M1 znów po południu nie jeździły od stacji Politechnika do stacji Kabaty. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który chodził po torach pierwszej linii warszawskiego metra. Zatrzymany nie wyjaśnił jednak, co robił w tunelu, mówi oficer prasowy mokotowskiej policji Marta Haberska.
8: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować z funkcjonariuszami, a także w oparciu o analizę dotychczas pozyskanych informacji i ocenę możliwego zagrożenia, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
6: Policja nie znalazła niczego podejrzanego, utrudnienia w kursowaniu metra się zakończyły. W gdańskim ratuszu rozpoczęło się Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy. Polska konsekwentnie wspiera Ukrainę, mówiła wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska. Potwierdziła, że Polska negatywnie odebrała decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu oddziałowi wojskowemu imienia bohaterów UPA. W swoim wystąpieniu mówiła o tym również wiceszefowa Rady Najwyższej Ołena Kondratiuk. Ukraińska parlamentarzystka potwierdziła, że w stosunkach Kijowa z Warszawą najważniejsze jest strategiczne partnerstwo.
9: Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska mówiła o partnerstwie i współpracy polsko-ukraińskiej. Mówiąc o wspólnej walce z zagrożeniem rosyjską agresją, podkreśliła, że sytuacja wymaga dojrzałości, szczerości, gotowości do dialogu.
10: W tym kontekście nie sposób pominąć napięć, jakie wywołała decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek tytułu bohaterów UPA. Decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem i sprzeciwem Polek i Polaków, dla których pamięć o ofiarach zbrodni dokonywanych przez UPA pozostaje ważnym elementem świadomości historycznej.
9: Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondraciuk podkreśliła, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać ogromne zaangażowanie Polski w udzielanie im pomocy. Ukraińska parlamentarzystka, odnosząc się do trudnych kwestii historycznych, mówiła o wzajemnym poszanowaniu historycznych losów obu narodów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: Możliwe, że z powodu nadciągających upałów trzeba będzie przenieść niedzielne uroczystości z okazji 70. rocznicy Czerwca 56. Jak ustaliło nieoficjalnie Radio Poznań, organizatorzy rozważają

0: miejscowienie obchodów w auli uniwersyteckiej.
1: Wcześniej uroczystości zaplanowano na placu Mickiewicza bezpośrednio przed pomnikiem Czerwca. W niedzielę termometry w stolicy Wielkopolski mają jednak wskazywać nawet 38 stopni. Według naszych nieoficjalnych informacji organizatorzy rozważają przeniesienie obchodów pod dach, bo boją się o zdrowie kombatantów Czerwca. Udział w obchodach mają wziąć m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, ale także przywódcy innych państw Węgier, Łotwy, Litwy i Albanii. Według naszych nieoficjalnych informacji poznańscy urzędnicy rozmawiają z kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zmiany miejsca uroczystości, ale na razie żadna decyzja nie zapadła. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5:05 i Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
4: Tym razem tenis na początek. Iga Świątek właśnie gra teraz w Bad Homburg w Hesji w Niemczech w turnieju WTA rangi 500. Jej rywalką jest Amerykanka Emma Navarro. I mamy mieszane informacje, bo pierwszy set wygrał Navarro do 5, a drugi przed chwilą Świątek do 2. Świątek, start w Wimbledonie ma oczywiście zapewniony z urzędu. Katarzyna Kawa próbuje dostać się do drabinki głównej przez kwalifikację. Właśnie walczy w drugiej rundzie z Włoszką Lucrecją Stefanini i wygrała pierwszą partię do 4, w drugiej przegrywa 1-4 w gemach. Nasi siatkarze tymczasem dzisiejszym meczem z Belgią rozpoczynają kolejny turniej Ligi Narodów, tym razem na własnych śmieciach w Gliwicach. Trener naszej kadry, Nikola Grbić, jak zwykle wypowiada się z szacunkiem o przeciwnikach.
5: Może być, że Turcja i Argentyna mogą być trudny przeciwnik, bo Turcja nie ma Mandiraciego, ale Argentyna ma wszystkich. Niemcy też mają dobry zespół, a Belgia, moje oczekiwania są, że Belgia też będzie grała bardzo, bardzo dobrze.
4: Przypominamy, dzisiejszy mecz z Belgami od 20. Jutro gramy w arenie Gliwice z Turcją, w sobotę z Niemcami i na zakończenie turnieju w niedzielę z Argentyną. Argentyna na piłkarskim mundialu grała przedwczoraj, dziś wieczorem i tej nocy ostatnie mecze w trzech grupach A, B i C. O 21:00 Kanada gra ze Szwajcarią. Ten mecz zapowiada się naprawdę ciekawie, bo to spotkanie o zwycięstwo w grupowej tabeli. Równolegle odbędzie się spotkanie Bośni i Hercegowiny z Katarem. O północy Brazylia gra ze Szkocją, Maroko z Haiti. O 3:00 nad ranem Meksyk z Czechami i Korea Południowa z RPA. Więcej o mundialu opowie Adam Malecki w naszym specjalnym studiu tuż po 17:20. Jeszcze jedna informacja piłkarska, poza mundialowa tym razem. Ciąg dalszej rewolucji w Widzewie. Po rozczarowującym sezonie łódzki klub postanowił szybko przejść do działania i przeorganizować pion sportowy. Z klubem pożegnali się Dariusz Adamczuk, Piotr Burlikowski oraz Sławomir Rafałowicz. Od sierpnia funkcję dyrektora pionu sportowego będzie pełnić Łukasz Masłowski. Dołączą do niego również doświadczeni menedżerowie. Nowym dyrektorem sportowym zostanie Artur Płatek, a stanowisko dyrektora skautingu i rekrutacji obejmie Piotr Kosiorowski. Masłowski w przeszłości był związany z Widzewem, najpierw jako piłkarz, później przez krótki czas pełnił także funkcję dyrektora sportowego, potem sukcesami pracował w tej roli w Jagiellonii Białystok.
3: Noc ma być pogodna, temperatura od 15 do 18 stopni, chociaż będą też miejsca na północnym wschodzie, gdzie ma być tylko około 12 stopni Celsjusza. Jutro od 25 do 32, najcieplej na zachodzie, a nad samym morzem od 24 do 26 stopni.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Już prawie 8 minut po 17:00. Ze mną Michał Jędrkowiak, Katarzyna First-Wojtkowska i Karolina Gonet. I w tym składzie jesteśmy z Państwem do 19:00.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Za chwilę pomówimy o Tadeuszu Kościurce, Józefie Piłsudskim, Lechu Kaczyńskim i innych autobusach z Garwolina. Historyczne postacie patronują pojazdom lokalnego PKS-u. A to PJ Harvey w Trójce, 8 po 17:00.

0: 11 minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia.
1: Trochę mnie zaniepokoiła ta zajawka, że za chwilę będzie o pojazdach garwolińskiego PKS-u, które noszą imiona zacnych patronów. Co mnie niepokoi, że nie było żadnej kobiety wśród tych imion, wśród tych patronów. Czy jest jakaś patronka? Czy jest jakaś patronka? Bo, a poza tym, no, do Józefa Piłsudskiego nie pasuje autobus, a raczej tramwaj. Bo jak sam o sobie mawiał, wysiadł z tramwaju socjalizm na przystanku Niepodległość, więc tutaj może miasto tramwajowe miałoby jakąś ofertę związaną z Piłsudskim.
0: Może jeszcze jakieś propozycje autobusowo-tramwajowo-komunikacyjne państwo mają? Można je przesyłać do Garwolina na przykład. Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, ksiądz Jerzy Popiełuszko, Lech Kaczyński to są postacie historyczne, które w Garwolinie są też patronami autobusów w lokalnym PKS-ie. Oryginalnemu pomysłowi przyjrzał się na miejscu Paweł Turski.
2: Pięknie wyglądają, takie patriotyczne.
3: Wizualnie to ładnie.
4: Chociaż flaga Polski jest.
5: Absolutnie nie.
6: Wolałabym jakieś kwiatki. Ale mnie to nie przeszkadza. Aby tylko były, jechał autobus.
7: Skoro taki pomysł ktoś wymyślił, to dlaczego nie? Niech będzie.
8: Bardzo chciałabym pochwalić się, że to jest mój autorski pomysł, że sama to wymyśliłam, ale skłamałabym.
9: Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
8: Ja tego pomysłu nie wymyśliłam. Ja po prostu zobaczyłam, chyba to były autobusy otwockie oklejone żołnierzami wyklętymi. Bardzo mi się ten pomysł spodobał i pomyślałam, że moglibyśmy ten pomysł zaimplementować.
10: Pomysł spoko, bo takie i trochę przypomnienie historii, takie uwiecznienie ich. To jest jednak publiczne, więc jednak ludzie też mogą to widzieć i w ogóle, więc mi się wydaje, że akurat fajny pomysł.
8: Trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, a to jest taka możliwość, żeby ludziom przybliżać te postacie. U nas jest taki plan, żeby wewnątrz tych autobusów znajdowały się tablice informacyjne, w których będzie można podróżując poczytać sobie o tych wszystkich postaciach i o ich związkach z naszym powiatem.
11: Zacznijmy od tego, że myć powinni te autobusy. Jeżdżą w sumie wszystkie brudne. Teraz te nowe tylko podejrzewam, ładne, białe jeszcze. A reszta w takim kiepskim stanie. To tak trochę nie wypada, myślę, tej historycznych postaci pokazywać.
12: Wśród wielu pomysłów pani starosty to ta z autobusami nie jawi się jakoś wielka jako kontrowersja, natomiast wzbudza kontrowersję.
9: Michał Połyska, przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, Klub Powiatowy Forum

0: samorządowe.
1: Bo z jednej strony łatwo sobie wyobrazić, że takie powierzchnie na nowych autokarach gdzieś w komunikacji miejskiej można wykorzystywać jako potencjalne powierzchnie reklamowe. Z drugiej zaś strony są tam umieszczeni bohaterowie narodowi na naszych barwach narodowych i dzisiaj, gdy jest taka piękna pogoda, gdy warunki sprzyjają, to rzeczywiście wygląda imponująco. Natomiast łatwo sobie też wyobrazić styczniowe popołudnie mroźne, gdzie wracają do zajezdni całe oblepione błotem pośniegowym, więc można by się nieraz zastanowić, czy warto, czy się opłaca takie rzeczy po prostu umieszczać na autokarach.
2: Taki ubłocony, jakby jechał, to tak troszkę już nie bardzo patrzeć.
3: Zachlapię go, to może umyją, nie umyją.
4: Bardzo dziękuję za tę troskę panu radnemu i panu redaktorowi. Zapewniam, że zwłaszcza jak jest taki apel, to będziemy o to dbać. Będziemy dbać o czystość tych autobusów.
5: Firma, która dostarczyła nowe autobusy, okleiła je bezpłatnie. Powiat nie wydał na to ani jednej złotówki. Jest jeszcze jeden z pojazdów, który zdobi odznaka pułkowa 1. Pułku Strzelców Konnych.

0: 18 minut po 17.
1: Mundial w Trójce.
0: W studiu z pieśnią na ustach pojawił się Adam Malecki.
2: Argentina, dobry. Argentina.
0: Ale bez tortu, bez świeczek.
2: No właśnie, wyślę chyba pocztą.
0: Drogo to będzie kosztowało.
2: Może, ale może będzie na konto Lionela Messiego, który dzisiaj świętuje urodziny, kończy 39 lat. Felicidad. Legenda reprezentacji Argentyny, kapitan tejże drużyny, z którą w 2022 roku na mundialu w Katarze zdobył tytuł mistrzowski. Na trwającym turnieju Albiceleste z bronią więc tytuł, a Messi od początku wskoczył na najwyższy poziom, strzelając 5 goli, stając się najlepszym strzelcem w historii mundialu. Ma już 18 trafień na koncie. A na Lionela Messiego spojrzałem dzisiaj od strony artystycznej. Jego artyzm zauważają także ci, którzy zajmują

0: zajmują się sztuką w różnych dziedzinach.
1: Są piłkarze, którzy zmieniają rzeczywistość, zmieniają sposób, w jaki postrzegamy piłkę nożną. Do takich graczy należy właśnie Lionel Messi. Argentyńczyk obchodzi dzisiaj 39. urodziny. Trudno mówić o nim wyłącznie językiem statystyk, trofeów i rekordów, które zresztą bije jeden po drugim. Messi to coś więcej. Wpisuje się w świat sztuki. Po jego zagraniach cały świat wypełnia się milionami westchnień. Cały świat wzdycha i wstrzymuje oddech, a Messi szaleje. Wśród tych miłośników Messiego są ludzie świata sztuki, aktorzy, malarze, tancerze, poeci, muzycy. Wszyscy gotowi, by oddać cześć Argentyńczykowi z Rosario, czyli miejscu urodzin, gdzie powstał wielki mural. Gigantyczny wizerunek Messiego czuwa nad dzielnicą. Autorem jest Lisandro Urteaga. Myślę, że Leo jest chłopakiem, który osiągnął to, kim jest dzisiaj. Wszyscy o tym wiemy, ale wiemy też, że jako dziecko pokonał wiele przeciwności losu. Już w bardzo młodym wieku zmagał się z problemami związanymi ze wzrostem. Sam przezwyciężył te trudności i dlatego jest dla nas wszystkich przykładem. Leo Messi lewą nogą potrafi zrobić wszystko. Mógłby nawet wiersze pisać tymi swoimi dryblingami. Potwierdza to poeta Janusz Drzewucki.
2: Jest to człowiek, który ma mentalność artysty, mentalność poety futbolu. Ten facet ma zupełnie inną wyobraźnię niż inni poruszający się w tym samym czasie na tym boisku. Są poeci przeklęci, poeci outsiderzy. On nie jest poetą przeklętym, ale jest w jakiś sposób outsiderem. Potrafi być niewidoczny, porusza się bardzo wolno. On idzie wtedy, kiedy ma swoją partię solową do wykonania. On chce zdobyć raz jeszcze mistrzostwo świata, czego nie dokonał Maradona. I on na tym boisku nie bawi się. On umiera za Argentynę.
1: Leo Messi jest głównym aktorem na największej scenie świata i mógłby rozwiązywać najważniejsze, nawet hamletowskie kwestie.
3: Ser or no ser.
1: Hamleta Messi mógłby zagrać bez problemu. A dlaczego? Wytłumaczy wybitny polski aktor Jan Englert.
4: To jest talent po pierwsze. Po drugie, ja jestem zwolennikiem rzemiosła. On to umie, a potem dopiero włącza swój artyzm. A Messi, no fenomen jest, no krótko mówiąc, no zdarzają się w każdym zawodzie. Mimo, że fenomen to nie zwariował. Co się zdarzyło jego paru kolegom mocno.
1: Messi pływa po boisku, jak w tańcu, jak baletmistrz wykonujący zwinnie piruety. Docenia to dyrektor Baletu Narodowego Krzysztof Pastor.
5: Porównując z zawodem wspaniałych tancerzy, to ta niesamowita umiejętność improwizacji. Improwizacji, która w tańcu jest właściwie podstawą do tworzenia choreografii, jest podstawą do interpretacji przedstawień, do interpretowania ról. To nie powinna być sztampa, tylko właściwie każde przedstawienie powinno być w jakiś sposób inne, w jakiś sposób zaimprowizowane. No Messi jest tak utalentowany, że prawdopodobnie byłby również świetnym tancerzem. Niech żyje Messi, 100 lat.
1: Niech żyje Lionel Messi. I żeby czuł się jeszcze swobodniej, dla argentyńskiego wirtuoza urodzinowo argentyńskie tango.

0: Wszystkiego najlepszego. Lionel Messi na pewno słucha Radiowej Trójki, także teraz odpoczywając od trudów meczów słucha.
1: A mogły być dwa hatryki, tak sobie myślę.
0: Mogły być, ale jesteś wymagający. Ja tylko dodam, że na Mistrzostwach Świata rusza ostatnia runda fazy grupowej. Mecze w grupach będą rozgrywane o tej samej porze. Dzisiaj o 21:00 grupa B. Zmierzą się Bośnia i Hercegowina z Katarem, które mają po punkcie na koncie. Po 4 punkty mają Kanada i Szwajcaria i też zagrają w bezpośrednim pojedynku. No a potem mecze o północy, o 3:00 w nocy i tak będziemy spać i oglądać, spać i oglądać.
1: Adam Malecki.
0: Dziękuję.
1: Wyspany i wyoglądany.
0: Tak jest.
2: Mundial w Trójce.
1: A to Dawid Podsiadło. 24 po 17.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: Żegnamy reklamy.
8: 17.30 w programie trzecim Agnieszka Laskowska i goście.
0: Puls Trójki.
9: Dzień dobry, a w Pulsie Trójki witam mecenasa Andrzeja Zorskiego i doktora Jakuba Kosikowskiego z Naczelnej Izby Lekarskiej. Obaj panowie łączą się z nami zdalnie. Będziemy oczywiście rozmawiać o sytuacji w służbie zdrowia i o tym, co niektórzy nazywają aferą Szpitala Południowego, a ja myślę, że jest jakimś systemowym problemem, który, miejmy nadzieję, spróbuje rząd i środowisko lekarskie rozwiązać. Panie doktorze, z pierwszym pytaniem do pana się zwrócę. Co państwo, jako Naczelna Izba Lekarska, jako środowisko lekarskie zamierzacie zrobić nie tylko w sprawie doktora Dawida Kacprzyka, ale i sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego, który w ostatniej dobie postawił na antenie kanału Zero bardzo poważne, wręcz kryminalne zarzuty zarówno doktorowi Kacprzykowi, ale też w jakimś sensie no, całemu personelowi, jeżeli nawet nie szpitala, to oddziału.
10: Także tak, my 15 czerwca wszczęliśmy postępowanie w sprawie pana doktora radnego z racji tego, że pojawiło się wtedy podejrzenie, że pan doktor opuścił dyżur medyczny i badamy, czy nie naraziło to pacjentów na utratę zdrowia i życia. Jeżeli chodzi o te wczorajsze zarzuty, rozszerzyliśmy to postępowanie o ten wątek, bo nie jest sytuacją codzienną, w której lekarz pod nazwiskiem idzie do ogólnopolskiego i stawia tak bardzo poważne zarzuty innemu lekarzowi, będąc pod nazwiskiem, więc musimy zakładać, że te zarzuty są po prostu poważne. Musimy je koniecznie zweryfikować. Z racji tego, że jest to zakres...
9: Ja tylko dodam w tym momencie, że doktor Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany przez prokuraturę, chociaż akurat słowo przesłuchiwany to jest dużo, bo on jedynie złożył pisemne oświadczenie. Natomiast nie chciałabym powtarzać, dla tych, którzy nie słyszeli, nie chciałabym powtarzać tych zarzutów, bo wiem, że mecenas Jacek Dibuła, który prowadzi sprawę, którego klientem jest z kolei doktor Kacprzyk, rozważa wytoczenie sprawy nie tylko właśnie przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu za te słowa i za te naprawdę mocne oskarżenia, ale również kanałowi Zero na antenie, którego te zarzuty padły. I panie mecenasie, chciałabym zapytać teraz pana, jeżeli potwierdzą się te zarzuty sformułowane przez doktora Jędrzejewskiego, które mówią no, o poważnych zaniedbaniach, które miałyby doprowadzić nawet do śmierci pacjentów i o różnego rodzaju procederach, które pozwoliłyby ukrywać błędy lekarskie, a przynajmniej jakieś niedopatrzenia, to kto pana zdaniem powinien odpowiadać przed sądem?
11: No, z tego wczorajszego wywiadu możemy wywieźć oczywiście szereg zarzutów. Dla mnie najbardziej bulwersujące są chyba, tak jak dla wszystkich, te dotyczące życia i zdrowia pacjentów, bo pieniądze to oczywiście też skandal, ale pewnie tym się powinniśmy zająć w dalszej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o kwestię

0: kwestię błędów medycznych, no to na pewno, o ile to się oczywiście potwierdzi, bo tego nie wiemy, no może być postawiony zarzut nawet nieumyślnego spowodowania śmierci z artykułu 155 kodeksu karnego, albo narażenia na życie, na utratę zdrowia lub życia pozostałych pacjentów. To są dość poważne zarzuty, zagrożone oczywiście wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Natomiast no, ja też zalecam jednak dużą ostrożność, bo ja oczywiście absolutnie nie chcę dyskredytować doktora Jędrzejewskiego. Ja wierzę, że on naprawdę wierzy w to, co mówi i że nie robi tego z żadnych innych pobudek. Natomiast pamiętajmy, to pan doktor też na pewno doskonale wie, kwestia błędów medycznych to nie są sprawy zero-jedynkowe. Mamy wiele postępowań, w których do tego, czy rzeczywiście lekarz popełnił błąd i czy ten zgon, czy utrata zdrowia były skutkiem błędu lekarskiego, no czasami trwają po kilka, kilkanaście lat i biegli się często ze sobą nie zgadzają. Więc stawianie tak odważnych tez, nawet mając mocne poszlaki, no jest moim zdaniem trochę ryzykowne, więc to na pewno trzeba zbadać, ale no potrzebujemy do tego opinii biegłych, żebyśmy mogli te kwestie zweryfikować. Natomiast jeśli chodzi o kwestię rozliczania procedur, no to na pewno odpowiedzialność może ponieść też zarząd szpitala lub osoby oddelegowane przede wszystkim do sprawdzania ilości godzin wskazywanych na fakturach, no bo to nie może tak być, że ktoś wystawia fakturę na dowolną liczbę godzin i szpital za to płaci. W tak dużych jednostkach muszą istnieć wentyle bezpieczeństwa, czy jakieś kwestie audytorskie, które to sprawdzają. No bo to nie może tak być, że ktoś doręcza fakturę na kilkaset tysięcy złotych i szpital ją po prostu płaci. No tak, tak być nie może.
1: Pan mecenas mówi, nie chce dyskredytować doktora Jędrzejewskiego, ale w jakimś sensie zrobił to niespełna dwie godziny temu premier Donald Tusk w swoim wpisie w serwisie X. I premier pisze tak. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Ze względu na wagę zarzutów, instytucje do tego powołane sprawdzać będą wszystko do najdrobniejszego szczegółu. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni. Panie doktorze, większość Polaków nie jest zadowolona z tego, jak działa publiczna służba zdrowia i żeby nie być gołosłowną, we wrześniu ubiegłego roku w badaniu CBOS 70% ankietowanych powiedziało, że nie jest zadowolone. Zaufanie do lekarzy też jest bardzo niskie, chociaż ono ostatnio było badane kilka lat temu i wynosiło bodajże 39%. Premier podważa wiarygodność sygnalisty. Na razie przynajmniej faktycznie nie widzimy, że on jest gotów, czy jest w stanie znaleźć dowody na te bardzo mocne zarzuty, które stawia, nazwijmy to szerzej, personelowi Szpitala Południowego. Ale zaczynam odnosić wrażenie, że Szpital Południowy to będzie jeden bardzo zły przykład, którym przykryją politycy błędy systemu. I czy o tym w środowisku lekarskim i w Naczelnej Izbie Lekarskiej rozmawia się, jak ten system naprawić? Co zrobić, żeby nie było takich sytuacji, że lekarz jest na kilku etatach i wędruje od jednej placówki do drugiej, zaniedbując gdzieś po drodze pacjentów i swoje obowiązki? Co zrobić, żeby nie było VIP-roomów w szpitalach i żeby nie było szybkiej ścieżki dla zaprzyjaźnionych polityków? Jak państwo chcą systemowo tę sytuację naprawić?
2: My dzisiaj mieliśmy konferencję prasową, na której zaproponowaliśmy trzy rzeczy i w sumie chyba bardzo dobrze się to wpisuje w pytania pani redaktor. Po pierwsze, mówiąc wprost, tachografy. Doszliśmy do takiego momentu systemu, doraźnym naprawianiem go, że chyba czas najwyższy powiedzieć to, że należy weryfikować czas pracy lekarzy, bo w tej chwili robimy to tylko i wyłącznie na etatach, a systemowo tylko w poradniach. Wydaje się, że to jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć stop, koniec z 6000 godzin przepracowanych rocznie, 90-godzinnymi dyżurami, czy 500, czy 600 godzinami przepracowanymi w miesiącu, bo to jest po prostu narażanie siebie i narażanie naszych pacjentów. Po drugie, odpolitycznienie szpitali. W tej chwili szpitale to słup politycznych samych spółki Skarbu Państwa. Zmienia się władza samorządowa, czy miejska, czy powiatowa, czy wojewódzka. I zmieniają się dyrektorzy, zmieniają się kadry administracyjne, potrafią się zmieniać nawet ordynatorzy. Trzecia kwestia, którą podnosimy, Premier zapowiedział tutaj to weryfikację.

płac lekarzy. My tłumaczymy, skąd się te kominy płacowe biorą. Jest w tej chwili tak, że pewnych pacjentów się opłaca, a innych się szpitalom nie opłaca leczyć. I ma to bardzo głęboko i daleko idące konsekwencje.

0: nie opłaca leczyć, dzieli wycenami ustalonymi przez rządową agencję OTMIT. I nasza opinia jest taka, że zrównanie tych różnic pacjentów samo te kominy wywali, bo przestanie się opłacać zatrudniać jakiegoś lekarza dobrze opłacanej specjalizacji, żeby pokrył długi pediatrii czy interny.
1: Ja się tylko zastanawiam, czy państwo nie są zbytnimi optymistami, bo dzisiaj prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, mówił: dwukrotnie prosiłem premiera o spotkanie, na razie bez efektu, więc być może politycy, być może szef rządu o tych waszych propozycjach rozmawiać nie chce. Panie mecenasie, czy... lekarze powinni wykazywać swój czas pracy i swoje zarobki. Czy tu nie pojawi się pytanie, że to jest łamanie jakichś ich praw? No, chyba w każdym polskim zakładzie pracy zarobki są utajnione. I kiedy jeszcze kiedyś podpisywało się listę odbioru pensji, tak, czy potwierdzało się swoje zarobki w danym miesiącu, to pozostałe nazwiska i pozostałe kwoty były po prostu zasłonięte. Dlaczego lekarze mieliby być z tej ochrony informacji o tym, ile zarabiają wyjęci?
2: Znaczy, mi się wydaje, że my w ogóle trochę straciliśmy z pola widzenia, czym w ogóle jest ta afera, bo oczywiście słusznie, że podnosimy teraz kwestię zarobków lekarzy, ilości ich przepracowanych godzin i tak dalej, ale ta afera nie jest o tym. Ta afera dotyczy lekarza, który, jak wszystko na to wskazuje, brał pieniądze za godziny, w których nie przychodził do pracy. Kropka. I to jest główny problem tej afery, a nie to, że lekarze są przepracowani, chociaż oczywiście są. Natomiast jeśli chodzi o tę aferę, no to przede wszystkim systemowy problem nie tkwi w tym, o czym rozmawialiśmy, choć te postulaty są słuszne, tylko w braku systemowego audytu czy kontroli tych rozliczeń. I tutaj ja upatruję główny problem, bo gdyby jakikolwiek audytor, czy to nadzór właścicielski, czy z NFZ-u, to sprawdzał, no to wyszłoby, że to jest niemożliwe, żeby ten lekarz przepracowywał tyle godzin, a przynajmniej nie, żeby był w tym miejscu, chociaż był na przykład na Radzie Dzielnicy, czy w innych, bo takie doniesienia medialne. Więc ja myślę, że główny problem jest, natomiast jeśli grafy tak zwane, które mówił, to pomysł jest... na pewno dobry. Kwestia jest tylko taka, czy jeżeli my te tachografy ustawimy, to nie będzie tak, jak mówił pan doktor Jędrzejewski we wczorajszym wywiadzie, że on musiał dyżurować 5 dni z rzędu, bo po prostu nie byłoby żadnego lekarza. No i co teraz w sytuacji, w której ten tachograf się, że tak powiem, skończy? No to znaczy, że nikt ma nie zostać na dyżurze? No myślę, że te rozwiązania muszą być bardziej kompleksowe.
1: Panie doktorze, pan się jakoś jest gotów odnieść do tego?
0: My uważamy, że to nie jest tak, że można wrzucić jedno rozwiązanie i system się naprawi, bo my tak naprawdę jako państwo polskie od 25 lat ochroną zdrowia zarządzamy poprzez doraźne rozwiązania. Ostatnia duża reforma ochrony zdrowia, to przypomnijmy, była WS, bo nie można tak nazwać sieci szpitali PiS-u, bo ona nie wprowadziła tego, co miała wprowadzić. Więc to żyjemy teraz w systemie, który od 25 lat jest naprawiany doraźnymi rozwiązaniami od pożaru do pożaru i on dlatego tak wygląda, jak wygląda. Więc jeżeli liczymy na to, że chcemy go naprawić, to niestety trzeba rozwiązać to kompleksowo. Trzeba wprowadzić te rzeczy, o których powiedzieliśmy, ale też trzeba pamiętać, że my cały czas ogólne nakłady na system ochrony zdrowia mamy poniżej średniej unijnej. Czemu jest taka duża potrzeba na prywatną ochronę zdrowia w Polsce? Bo publiczna nie jest w stanie zaspokoić potrzeb pacjentów. A czemu NFZ limituje świadczenia? Bo nie ma za co za nie zapłacić. Więc jednocześnie stoimy w sytuacji, w której ludzie mówią, że lekarze zarabiają za dużo i nie wolno dosypywać żadnych pieniędzy, a dzięki temu lekarze prywatnie zarabiają jeszcze więcej, mówiąc bardzo bezczelnie i wprost. Więc my stoimy w tej chwili w sytuacji, w której mówimy, potrzeba reformy, koniecznie potrzeba reformy, ale niestety potrzeba też pieniędzy, a widzimy, że politycznej zgody nie ma. Wszyscy by chcieli zrobić jakieś doraźne rozwiązanie, bo reforma też jest problematyczna, bo ona będzie trwała długo, na pewno będzie trwała dłużej niż horyzont jednej kadencji. I to jest bardzo ryzykowne, jakąkolwiek reformę ochrony zdrowia w Polsce wprowadzać, bo to się może zemścić na najbliższych wyborach.
1: No tak, oczywiście, tylko o ile prywatna służba zdrowia to jest jakiś wybór, to o tyle ta publiczna, chcielibyśmy, żeby była jak najwyższej jakości. Mamy tego prawo od państwa oczekiwać, a widzimy, że to państwo chyba też popełniło różne błędy, dopuszczając takie sytuacje i rzeczywiście ten system wymaga chyba teraz uporządkowania. Już tylko bardzo krótko, panie mecenasie,

0: No, na pewno, to ja się zgodzę z panem doktorem, że nikomu ta reforma służby zdrowia nie jest na rękę, bo po pierwsze ona nie będzie trwać nigdy 4 lata i najpierw będzie gorzej, żeby potem musiało być lepiej. Więc system systemem, tę aferę też na pewno trzeba rozliczyć i przede wszystkim, tak jak mówię, finanse są bardzo ważne, natomiast przede wszystkim musimy sprawdzić i to bardzo dokładnie, kwestie tego, czy rzeczywiście nikt nie stracił życia i zdrowia przez to, co robił pan doktor Kacprzyk, o ile to się oczywiście potwierdzi, to jest najważniejsze. Te zarzuty pana doktora Jędrzejewskiego na pierwszy rzut oka brzmią bardzo poważnie i wygląda on na osobę wiarygodną, więc kwestie rozliczeń, myślę, w drugiej kolejności, najpierw naprawdę zajmijmy się tym.
1: A pacjenci chcieliby mieć dostęp do wszystkich nowoczesnych procedur i nawet jeżeli muszą odstać w kolejce, to chcą wiedzieć, że na końcu te wszystkie procedury i zabiegi będą mogły być przeprowadzone i nikt im nie powie, że na to nie ma pieniędzy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Mecenas Andrzej Zorski i dr Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia.
2: Puls Trójki.

0: Słuchają dziś po południu państwo trójki z różnymi emocjami. Jedni z wdzięcznością, inni z oburzeniem.
1: No właśnie, moje zaniepokojenie przerodziło się w oburzenie, bo jednak rzeczywiście nie ma żadnej patronki wśród patronów autobusów garwolińskich, żeby chociaż, no nie wiem, Kopernik. Kopernik była kobietą według pewnej wersji, więc jakoś można by wybrnąć z tego. Czy ziemia garwolińska nie wydała żadnej zacnej mieszkanki? Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę.
0: Może państwo coś podpowiedzą? Dwie dwójki, siedem trójek? A ja o wdzięczności też mówiłem.
2: Dzień dobry. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny temu panu, który powiedział o korku na S7 w stronę Krakowa, bo zawsze jeżdżę bez nawigacji i tylko dzięki temu nie stracę kupy czasu, żeby stać w tym korku.

Lily Hates Roses i Mokotów w Trójce. To za nami. 6,5 minuty do godziny 18. A to już Hurricane i Limas w Trójce.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
4: Gol!
2: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
14: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
18: Została nam już tylko apteczka.
17: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
18: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
17: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
19: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
17: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
19: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
20: Adamet, z pasji do rozwoju.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
23: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach

0: Jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.24 czerwca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
3: 24-letnia Laura Kwoczała, polska aktywistka przetrzymywana w Libii, odzyskała wolność. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej. Upał zbliża się do Polski, na razie pułap 30 stopni został przekroczony w całych Niemczech. Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona. 24-letnia Laura Kwoczała, członkini globalnej flotyli Sumut, jadącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, została zatrzymana ponad miesiąc temu przez libijskich wojskowych. Z uwolnioną Polką, przebywającą teraz w Stambule, szef MSZ-u Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie.
4: Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, pani Lauro. No gratuluję, że przygoda się dobrze kończy.
4: Tak, jestem bardzo wdzięczna tutaj za wysiłek całej służby konsularnej i za całą pomoc, także bardzo dziękuję.
5: No i proszę obiecać, że w przyszłości będzie się pani stosowała do przestróg MSZ-u.
4: Oczywiście, jak najbardziej i raz jeszcze dziękuję za całą pomoc.
5: Powodzenia, pełnego wyjścia z szoku i tych przygód życzę.
4: Bardzo dziękuję.
5: Do widzenia.
3: Cieszę się, że ta historia ma swój happy end. Zawsze robimy co w naszej mocy, aby zapewnić obywatelom i obywatelkom bezpieczeństwo, ale nie zawsze działamy w sprzyjających warunkach i nie nad wszystkim mamy kontrolę, dodał Radosław Sikorski na Platformie X. Były koordynator SOR-u Szpitala Południowego w Warszawie Dawid Kacprzyk twierdzi, że zarzuty formułowane pod jego adresem przez byłego ordynatora chirurgii Emila Jędrzejewskiego są nieprawdziwe. W oświadczeniu zapowiedział podjęcie kroków prawnych. Emil Jędrzejewski był dziś przesłuchiwany w prokuraturze po tym, jak w Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez Kacprzyka. To pierwszy taki przypadek w historii Kościoła w Polsce. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś zdecydował, że od lipca to nie duchowny będzie ekonomem kurii.
6: Nowym ekonomem został były urzędnik i emerytowany kanclerz Politechniki Krakowskiej Lucjan Tabaka. W pracy wspierać go będzie wiceekonom ksiądz Rafał Buzała, związany z działalnością Caritas. To nie tylko zmiana personalna, ale rewolucja w zarządzaniu kościelnymi pieniędzmi, deklaruje ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
7: Do zarządzania, dobrego zarządzania majątkiem, finansami diecezji nie potrzeba święceń kapłańskich ani habitu zakonnego, tylko potrzeba wiedzy, fachowej wiedzy.
6: W kurii zakończył się wielomiesięczny audyt finansowy. Archidiecezja nie ma długów, ale otrzymała od niezależnych ekspertów zalecenia. To większa rola świeckich ekspertów w Radzie Ekonomicznej, poprawa komunikacji i przejrzystości działań, a także publikowanie corocznego sprawozdania finansowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: 1,3 mld złotych ze środków unijnych otrzymały w ostatnich latach polskie uczelnie wyższe na zapewnienie dostępności. To łącznie dwa unijne programy, których operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki tym pieniądzom uczelnie przystosowały budynki oraz szkoliły kadry, by lepiej odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, mówi Anna Marciniak z centrum.
8: Coraz więcej uczelni chce realizować tego typu projekty, chce stawać się rzeczywiście dostępnymi dla i osób z niepełnosprawnościami, ale mówiąc szerzej, osób ze szczególnymi potrzebami.
3: W ramach unijnych programów od 2019 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało łącznie ponad 300 umów z uczelniami. Fala upałów przetacza się przez Europę. Na zachodzie Niemiec temperatura w nocy nie spada, miejscami poniżej 24 stopni, a w weekend może być rekordowo gorąco. 30 stopni przekroczone zostało dziś w całych Niemczech. Na zachodzie i południu termometry wskazują nawet 38 stopni.
9: Badien. Nic, tylko iść się kąpać. Woda jest najlepszą odpowiedzią i dużo pić. Usłyszałem nad jeziorem Helenensee w Brandenburgii. W niedzielę może być tu jednak niewielu kąpiących się, bo prognozy przewidują wyraźnie powyżej 40 stopni. Lepiej zostać w domu przy wentylatorze, żeby nie dostać udaru słonecznego. Na pewno lepiej będzie w zimnym mieszkaniu niż tutaj. W mediach pojawiają się porady nie tylko jak uchronić się przed udarem, ale też jak zadbać o telefon w taki upał. Rekordowo upalne lato zapowiada też niemieckie przysłowie dotyczące najbliższej soboty. soboty. 27 czerwca to Dzień Siedmiu Śpiących. Pogoda tego dnia ma utrzymywać się przez 7 kolejnych tygodni. Dosłowna realizacja tej mądrości ludowej oznaczałaby do połowy sierpnia dotkliwe upały. W Polsce Dzień Siedmiu Braci Śpiących w zwyczajowym kalendarzu przypada na 10 lipca i wiąże się z podobnym przysłowiem. Znad jezioro w Brandenburgii.

0: Burgi, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: W północnym i centralnym pasie Polski jakość powietrza jest dobra, na południu w większości umiarkowana, a dostateczna jedynie w Krępnie na Podkarpaciu i Oławie na Dolnym Śląsku. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 18.05, sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
5: My nie będziemy w Brandenburgii, będziemy w Hesji, na trawiastych kortach w Bad Homburg, gdzie Iga Świątek odpadła z tego turnieju pod szyldem WTA i to był turniej w randze 500. Przegrała w drugiej rundzie, od której zaczęła zawody z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2 i 3-6. Wcześniej z tym samym turniejem pożegnała się Mira Andrzejewa. Też w swoim pierwszym spotkaniu triumfatorka Roland Garros uległa w dwóch setach innej Rosjance Jekaterynie Aleksandrowej. Inna, ale z naszych tenisistek, Katarzyna Kawa, z kolei walczy w drugiej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu z Włoszką Lucrecją Stefanini i pierwszy set wygrała do 4, drugi przegrała do 2, w trzecim prowadzi 5-2 w gemach. Pod siatką nasi panowie grają dziś wieczorem z Belgią w Lidze Narodów i to w Gliwicach.
6: Ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny zostałem powołany, że po raz kolejny będę mógł reprezentować swój kraj, grać z orzełkiem na piersi, więc jestem szczęśliwy. Wiadomo, że zawodowy sport też niesie ze sobą te wszystkie inne rzeczy, czyli dużo grania, zmęczenie, ciężkie treningi, stres, dużo taki wydatek emocjonalny, natomiast no, musimy to brać z całym inwentarzem i po prostu akceptować i przejść do przodu, bo myślę, że to jest główny cel każdego z nas.
5: Mówił libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Mecz z Belgią od 20. Jutro gramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, w niedzielę z Argentyną. Ta kojarzy nam się przede wszystkim z tym, że broni tytułu na piłkarskim mundialu. Jej lider Leo Messi świętuje dziś 39. urodziny, a dziś także w Mistrzostwach Świata ostatnie spotkania w grupach A, B i C. O 21.00 Kanada gra ze Szwajcarią i Bośnia-Hercegowina z Katarem. O północy Brazylia ze Szkocją i Maroko z Haiti. O 3.00 nad ranem Meksyk z Czechami i Korea Południowa z RPA. Kończymy znów siatkówką w krajowym wydaniu. Mistrzowie Polski, ekipa Aluronu Warty Zawiercie, bliżej występów w nowej hali. Ten nowy obiekt ma kosztować 130 milionów złotych. Podobno zgromadzono środki na tę budowę i służyć innym dyscyplinom. Maksymalnie będzie mogło w niej zasiąść około 4000 kibiców. Na razie nie podano terminu oddania inwestycji do użytku.
4: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie wzrastające czasami do dużego, na Podlasiu może słabo, przelotnie popadać, a temperatura maksymalna od 25 na Suwalszczyźnie, Podhalu, przez około 29 w centrum, do 32 stopni Celsjusza na zachodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 7,5 minuty po 18:00. Ze mną Michał Jędrkowiak, Katarzyna First-Wojtkowska i Karolina Gonet. W tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: Po 18:30 opowiemy o charytatywnym biegu człowieka i psa.
8: Jak wasze łapy i nogi?
9: No, rewelacyjnie. Chcemy na chwilę się zatrzymać i odwiedzić schronisko dla bezdomnych zwierząt w Katowicach, na które zbieramy, no i głównie też na Lenkę, nie? Żeby zebrać pieniądze na leczenie, które już teraz są potrzebne.
4: W audycji popołudniowej będzie też opowieść o przygotowaniu piłkarskim, fizycznym. Cristiano Ronaldo. Ale zaczynamy od Foreign Affair, Tiny Turner.

0: 12,5 minuty po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Prawnicy, Rzecznik Praw Dziecka i Rodzina Zastępcza walczą, by pochodzący z Białorusi 7-letni Aleś pozostał w Polsce. Zapadła decyzja, by oddać chłopca pod opiekę biologicznego ojca Białorusina, ale dziś sąd zdecydowałby wstrzymać jej wykonywanie. Alesiem w Polsce opiekuje się pani Hanna. O tym dziecku opowie państwu Józef Niewiarowski.
1: Białoruś jest dla niego właściwie obcym miejscem. 7-letni Aleś nie ma też wczesnych wspomnień ze swoim biologicznym ojcem.
2: Jak wytłumaczyć 7-letniemu dziecku, kiedy pyta, a może to nie jest mój tata?
3: To nie mój papa.
1: Pyta Hanna Kanawalewa. Gdy Aleś stracił matkę, białoruską opozycjonistkę, która w 2020 roku po fali politycznych prześladowań trafiła do Polski, a 4 lata później zmarła, przedawkowując narkotyki, co posłużyło za paliwo białoruskiej propagandzie, odnalazł schronienie właśnie w jej rodzinie zastępczej. Ale teraz, jak twierdzi pani Hanna, pyta przestraszony.
3: Ja że хорошо учусь в школе.
2: Dobrze się uczę, jestem prawie Polakiem. Dlaczego mam jechać do Białorusi?
1: I prosi.
2: Babciu, nie oddawaj mnie, boję się. Babciu, ukryj mnie.
1: Sąd pierwszej instancji przychylił się do wniosku ojca o przekazanie dziecka, jak podaje Stołeczna Wyborcza, powołując się na dwustronną umowę między Polską a Białorusią z 1994 roku, która zobowiązuje nasz kraj do stosowania białoruskiego prawa ojczystego małoletnich. Pełnomocniczka pani Hanny, adwokat Aleksandra Jasińska, wskazuje na szereg zaniedbań ze strony sądu.
4: Nie powołano biegłego psychologa, nie było tam badań biegłych, więc nie tylko nie została oceniona kondycja tego chłopca, ale też nie została zbadana relacja z tym ojcem biologicznym.
1: Sąd pierwszej instancji wydał decyzję. Do 27 czerwca dziecko miało wyprowadzić się do ojca, do Mińska na Białorusi.
2: Powiedziano nam, że zostało mu 6 dni.

0: Byliśmy w szoku. Jak 7-letnie dziecko, on liczył dni. Jak ma to znieść?
1: Jak alarmuje prawniczka i aktywistka Fundacji Partyzantka Anna Maciejewska, dziecko mogło zostać wykorzystane przez białoruską propagandę.
2: W Białorusi niestety dzieci są instrumentalizowane. Dziecko może być nawet odebrane ojcu jako zemsta w stosunku do jego niestety już świętej pamięci matki, która dużo się udzielała w ruchu opozycyjnym, jak i też zemsta przeciwko dzisiejszej rodzinie zastępczej, która się opiekuje chłopcem i również jest bardzo aktywna wobec kwestii demokracji i naruszeń praw człowieka w Białorusi.
1: Dziś jednak Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał decyzję. Dziecko nie trafi w ręce ojca 27 czerwca. Sprawa zażalenia jest w toku, a w proces zaangażowało się Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
3: Sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Jest 15 minut po 18:00.

19 minut po 18. Dziś mieliśmy już odę do obchodzącego dziś 39. urodziny Lionela Messiego, a że ten niejako w parze z Cristiano Ronaldo występuje, to jest i miejsce dla tego drugiego piłkarskiego półboga w dzisiejszej audycji popołudniowej. Nowoczesny futbol dzięki rozwojowi technologii, biomechaniki i ćwiczeń udowadnia, że da się grać na najwyższym poziomie nawet po 40. Cristiano Ronaldo w tym roku przeszedł do historii jako jedyny piłkarz, który grał w aż 6 turniejach o Puchar Mistrzów Świata. Jaki jest jego sekret? Most important.

0: Najważniejsza jest systematyczność. Kiedy nie ćwiczę w klubie, lubię korzystać z siłowni w domu z żoną. Ona motywuje mnie, ja ją. Trzeba dbać o każdy szczegół, ćwiczyć mądrze, by utrzymać swój poziom. Siłownia to część mojej pracy.
1: Etos pracy i nauka. Powody, dla których Cristiano Ronaldo w wieku 41 lat wciąż gra po 90 minut na mecz. Za jego sukcesami stoi sztab ludzi.
2: Począwszy od trenerów zajmujących się specyfiką samej piłki nożnej, głównego trenera, asystentów, analityków, poprzez tak zwany sztab motoryczno-medyczny, czyli lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, psychologowie sportowi oraz trenerzy przygotowania motorycznego.
1: Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego.
2: Czasami do tego zespołu dołączają indywidualni trenerzy zawodników, którzy znają ich na co dzień z klubów, z pracy poza sezonem i oni wspierają pracę sztabu reprezentacji narodowej po to, aby konkretnie przygotować danego zawodnika czy prowadzić go indywidualnie, po prostu mając najlepszą wiedzę o nim, też pracują z nim na co dzień.
1: Ronaldo podróżuje z własnym sztabem medycznym, masażystą, kucharzem i doradcą do spraw regeneracji i snu. Poza treningami z drużyną ćwiczy regularnie na siłowni, pływa, uprawia pilates, by oszczędzać stawy. Po każdym treningu korzysta z komory kryogenicznej. Nie sypia w konwencjonalny sposób. Odbywa drzemki po 5 razy na dobę, po 90 minut.
2: Cały sztab dookoła podporządkowuje się rytmowi pracy i funkcjonowania zawodnika. Trenerzy motoryczni czy fizjoterapeuci podróżują z zawodnikiem.
1: Co powodowało nieraz kontrowersje. Na dwóch poprzednich mundialach prywatny sztab Ronaldo był kością niezgody. Na tym turnieju trener Roberto Martinez ustalił jasne zasady. Sztab drużyny zawsze na pierwszym miejscu. Sztab piłkarza stanowi gabinet cieni, z którym kontaktuje się poza sesjami treningowymi drużyny.
0: Pracujemy z Cristiano zawodnikiem. Jest jeszcze Cristiano ikona. Gdziekolwiek nie pojadę, każdy taksówkarz ma opinię na temat Cristiano Ronaldo. Pewność siebie i wiara. Nasza w niego i jego w nas. Zawsze będzie. Dopóki będzie reprezentował Portugalię, wierzę, że będzie nas motywować i zawsze będzie gotowy do pomocy.
1: Opowiadał obrońca reprezentacji Portugalii Diogo Dalot. W końcu pamiętamy, jak 10 lat temu kontuzjowany Ronaldo zagrzewał do boju wraz z trenerem swoich kolegów podczas finału Euro w meczu z Francuzami, w końcu wygranym. No i któż mógłby zapomnieć te ikoniczne celebracje po wygranym w finale Ligi Mistrzów? Muchas gracias, afición. Este para
3: vosotros. Na pewno nie Michał Kowarski, który zajął się tym tematem.

0: Autopromocja.
1: W maju minęło 25 lat od premiery albumu, który dla wielu słuchaczy pozostaje punktem odniesienia. Dziś w audycji półperfekcyjnej płyty zatrzymamy się przy pierwszej połowie Lateralusa zespołu Tool. Lateralus przetrwał próbę czasu i wciąż potrafi zaskakiwać. Przekonamy się już wkrótce. Zapraszam po 19:00, Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają

0: wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
5: Premier zapowiada wyjaśnienie sprawy ze Szpitalem Południowym. To pokłosie wywiadu z doktorem Emilem Jędrzejewskim. Instytucje do tego powołane będą sprawdzać wszystko do najdrobniejszego szczegółu, napisał Donald Tusk. Dodał, że wiarygodność lekarza i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Był ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym. Stawił się w prokuraturze po tym, jak stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Ponad 500 bocianich gniazd lokowanych na słupach energetycznych na Dolnym Śląsku odwiedzili w ostatnich dniach ornitolodzy z pomocą pracowników firmy Tauron. Po raz kolejny przeprowadzono akcję rączkowania młodych bocianów. To już ostatni moment, bo za chwilę młode zaczną latać. To jedyny moment, kiedy zaglądamy im do gniazd, mówi rzeczniczka Taurona Renata Szczepaniak.
6: W okresie ochronnym dla bocianów nie ingerujemy w ich gniazda. Zdarzają się sytuacje, kiedy bociany są, powiedziałabym, w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale zawsze wszelkie działania tego typu konsultujemy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Współpracujemy ściśle z ornitologami, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć ptaki, a przy tym nadmiernie nie ingerować w przyrodę.
5: Ostatnie badania pokazują, że bociany gnieżdżące się we wschodniej Europie zaczynają wybierać podróż do ciepłych krajów przez Hiszpanię i Gibraltar. Nowa obrączka pokaże, czy ptaki rzeczywiście nauczyły się latać bezpieczniejszą trasą, omijając tereny objęte konfliktami zbrojnymi. Czechy przygotowują się na ekstremalny upał. Jedna z firm bukmacherskich przejmuje zakłady na to, czy w najbliższych dniach padnie nowy rekord temperatury. Meteorolodzy nie wykluczają takiego scenariusza. Choć fale upałów nie są w Czechach niczym wyjątkowym, synoptycy zwracają uwagę, że dotychczas najgorętsze masy powietrza zwykle zatrzymywały się nad Europą Zachodnią.
4: W najchłodniejszym momencie nocy będzie od 11 do 13 stopni na obszarach podgórskich Karpat. Poza tym 12 na północnym wschodzie, 15 w centrum, 18 na zachodzie. Jutro w dzień przeważnie od 25 do 32, najcieplej na zachodzie Polski, nad samym morzem 24-26 stopni. Za kilka chwil reportaż w Trójce, ale najpierw The Cure, All I Ever Am.

0: 22 minuty do 19.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: On Krzysztof i ona Kira. Razem mają 6 nóg, dokładniej 2 nogi i 4 łapy, a na nich pokonali dystans z Helu na Babią Górę, ponad 800 kilometrów. Krzysztof Foyt i suczka Kira swoim wyczynem chcieli zwrócić uwagę na potrzeby schronisk dla zwierząt w Katowicach i Rudzie Śląskiej i wesprzeć Lenkę Kozioł, dziewczynkę chorującą na nowotwór. I tak biegli, spotykając po drodze dobrych ludzi, których zachwyciła ta inicjatywa. Radosnej parze w ostatnim etapie towarzyszyła Jadwiga Woźnikowska, reporterka Radia Katowice, i tak powstała opowieść Krzysztof i Kira. Posłuchajmy.
3: Kira i Krzysztof to moja rodzina. Najbliższa. Krzysztof jest moim mężem, Kira jest naszym czworonogiem. No i tak żyjemy. I więc oglądając ich tak z takiej perspektywy tylu kilometrów, no jestem no, z jednej strony przerażona, z drugiej strony szczęśliwa, że w sumie dobrze im idzie. No i oczywiście kibicuję.
4: Ewa Wołczko-Foyt.
3: Jestem przerażona tą trasą, tym wysiłkiem, który ich spotyka każdego dnia. Znaczy wiem, że sobie radzą z tym, bo są bardzo dobrze przygotowani, bo

Krzysztof biega od 17 lat, od biegów takich mniejszych, przez biegi górskie, później maratony, później ultramaratony, później maratony 240.

0: pół roku. Był taki fajny, orzeski bieg po krzokach się to nazywało. I tam w tym biegu, pamiętam, Kira dostała medal, taką plakietkę, która w zasadzie nie umiała jej udźwignąć. I to był jej taki pierwszy przełajowy bieg. To było w 2019 roku, a my Kirę mamy od grudnia 2018. Całe życie praktycznie trenuję z Krzyśkiem.
1: No halo, halo.
2: Cześć.
1: Jutro będziesz w domu. Czego byś sobie życzył do zjedzenia?
2: No, chętnie bym zjadł lasagne. Kira, cześć.
1: Jakbym wyczuła. No a jak się wam biegnie?
2: No, już trochę nogi bolą, jeszcze 3 km zostało. Znaczy, czyli na dzisiaj, ja tak 100.
1: 100 milaka przebiegłeś, to też do żadna. A jak Kira?
2: No, fenomenalnie. Muszę ją stopować, bo się cały czas rozwija do przodu, nie?
1: Właśnie dlatego uważajcie na siebie.
2: No właśnie, teraz poczekaj, mi się trasa straciła. Piszę, że 75 metrów odejście od trasy, więc to musiała być jakoś droga w bok, jakże się zagadał z wami. Trzeba się kawałek wrócić, ale to normalne. Do usłyszenia, na razie.
3: Do usłyszenia szerokości.
1: No pa.
2: No pa.
3: Nie ma pan dużej zadyszki.
2: Po 10 kilometrach.
3: Jak się czujecie? Bo macie za sobą już chyba 600 kilometrów, dobrze
2: liczę? No, tu jest 600. Bardzo dobrze. Przed chwilą przekroczyliśmy Brynicę, także jeszcze lepiej.
3: Chyba zrzuciliście jednak trochę na wadze.
2: Nie wiem. Nawet się nie ważyłem przed, ale coś mi tam kolega powiedział, że mi się lekko policzki zapadły.
3: Jak wasze łapy i nogi?
2: No, rewelacyjnie. Wczoraj powiedzmy, że lekko mały palec zaczął mnie tam uwierać, no, ale patrzę, nie było żadnych pęcherzy. No a Kira to w ogóle nic. Chcemy na chwilę się zatrzymać i odwiedzić schronisko dla bezdomnych zwierząt w Katowicach, na które zbieramy też w Rudzie Śląskiej. To jest fauna, no i głównie też na Lenkę, nie? Żeby zebrać jakieś tam pieniądze na leczenie, które już teraz są potrzebne.
3: Odwiedzacie takie miejsce, z którego wybawiliście tak naprawdę Kirę?
2: Prawie, można powiedzieć, bo ona już była w drodze do schroniska. No i to w ogóle miał być inny pies. No ale jak ją zobaczyłem, no to był początek i koniec zarazem.
3: Słyszałam, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia.
2: No tak chyba było.
0: Ponieważ jesteśmy psiarzami, no to nie wyobrażaliśmy sobie, żeby w domu nie było psa. Więc jakiego psa, takiego, który by sprostał wyzwaniom biegowym od Krzyśka, poszukać? W grudniu 2018 roku nasza znajoma dostała informację, że w Wyrach zostały porzucone pieski i przebywają obecnie w lecznicy weterynaryjnej, no ale odjadą do schroniska. No, że ona akurat w tym momencie nie miała samochodu, no to zaoferowaliśmy, dobra, to pojedziemy z tobą po tego pieska. No i kiedy weterynarz wyniósł tego pieska, taką małą, biało-czarną kulę z pokoju, docelowo do Darii, mojej koleżanki, no to coś się wydarzyło dziwnego. Taka iskra, to było takie bum i koniec. Daria powiedziała, to jest wasz pies. No i tak od tego się zaczęło.
4: A pan jest ten taki sportowiec.
5: No to właśnie wyszłam tutaj, żeby zapytać, czy sobie pan chce przy okazji obejrzeć, jak to w tym naszym schronisku jest.
2: Jasne.
5: Tak.
3: Aleksandra Molnar, kierująca miejskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Katowicach.
5: Ja się bardzo cieszę, że mamy tu takiego gościa dzisiaj, który na rzecz naszych zwierzaków i dziewczynki z Orzesza biega.
3: Tylko to dość niebywały bieg, chyba pierwszy w historii w ogóle Polski, że ktoś biegnie z Helu na Babią Górę w towarzystwie czworonoga.
5: No ja współczuję temu czworonogowi, bo się nabiega. Tyle kilometrów, a to taki mały piesek.
2: To właśnie ciekawe, co pani powiedziała, bo ja właśnie współczuję pieskom, które są zamknięte w klatce.
5: No tak, troszkę pan pije do nas?
2: Nie, nie. Nie? Wy akurat...
4: Myślałam, bo my ja bym się staramy, żeby
2: ja bym chciał,
4: jak
2: żeby takich miejsc w ogóle nie było, żeby ludzie mieli świadomość, że pies to jest istota i że ma uczucia i nie powinno być tak, że ktoś porzuca psa.
5: Powiem tak, no różne są motywacje.
2: Nie mają tyle miłości w sobie, co psy.
5: Ja widzę, że to jest pies szczęśliwy.
2: Tak, jesteś zadowolona, tak? Spacerek się dopiero zaczął.
5: Ja to tak po sobie, ja bym nie dała rady.
4: Podziwiam najpierw czworonoga, potem pana.
2: 90% ludzi nie potrafi przebiec 10 kilometrów. Czy to jest 40 minut, czy półtorej godziny, to jednak dalej jest 10 kilometrów.
5: No, tego Helu na tą babią.

0: 700 będzie, nie?
1: No my będziemy mieli niecałe 800.
2: No.
1: Razem z tym, co po miastach trzeba było, czy tam lekko żeśmy pobłądzili. No ale spacerek się lekko wydłużył.
0: On jest tak trochę w typie border collie, nie?
1: I czwarte border collie.
0: A to są psy, które uwielbiają biegać, uwielbiają pracować, więc gdzieś tam te geny się pewnie odezwały, że jest przewodnikiem zawsze przed panem. Dobra, to ja pana zapraszam do środka. Ojajajaj.
1: Ktoś sobie to może pomyśleć, że ja tam biegnę z tego helu na Babią Górę, że jestem twardy, ale to panie jest naprawdę twardym człowiekiem. Jak i pozostali, myślę, że pracownicy tego schroniska.
0: Powiem panu, że mi się czasami też łezka kręci w oku. Ja tutaj mam taką fajną grupę. Czasami naprawdę jest dużo bólu, jak się widzi cierpienie tych zwierząt. Natomiast mamy też taką misję, zrobić wszystko, żeby było lepiej.
1: No ja też w sumie ten mój bieg to jest trochę misja. Bo takie hasło wymyśliłem, że mógłbyś mieć w swym życiu najlepszego druha, gdybyś dał psu miłość zamiast łańcucha.
3: Jak ludzie reagują na was, biorąc pod uwagę jeszcze w cel tego biegu? Bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia sprawdzenia samego siebie.
1: To znaczy tam w internecie to dziękuję wszystkim za wsparcie, za miłe komentarze. No dziękuję też tym, którym się to nie podoba, że twierdzą, że na przykład animali się mną zajmą. Ale to mnie jeszcze bardziej nawet nakręca, no bo ja widzę, że Kira dopiero się jakby rozkręcała w czasie tego biegu. Ona nie miała ani jednego kryzysu, ja w zasadzie też nie, ale takie znużenie, a ona nic. Wczoraj 60 przebiegła. Dzisiaj 10, no i w trasę.
4: To są lata obserwacji, nawyków od Kiry, bo Krzysztof wie, kiedy ona chce się napić, kiedy potrzebuje odpocząć. Tyle lat są razem ze sobą i tyle kilometrów ze sobą przebiegli, no to wiedzą. Po prostu Krzysztof zna jej przyzwyczajenia i wie, jak to wygląda. No i wszystko robi z Kirą, także zawsze tutaj nasze osiedle rano, w niedzielę, wszyscy słyszą, że Kira wyrusza, bo jest tak głośna. Więc na początku ludzie myśleli, że jakaś krzywda się jej dzieje. A ona nie, to jest coś w stylu. No chodź, ja już jestem gotowa, a ty jeszcze nie. Chodź, pobiegniemy. I tak to wygląda od 7 lat.
1: Cały czas musiałem ją gonić, ten jej animusz stopować. No bo ona już by tam dawno była na tej Babiej Górze.
3: No to co, widzimy się jutro?
1: No, widzimy się jutro.
3: Ale się cieszy. Cieszy? Co ona teraz mówi?
1: Jakby Karol zaczął odliczać.
3: Jak odliczacie?
5: 3, 2, 1, start!
4: To jest no, takie chyba zwieńczenie biegów, które Krzysiek przez całe swoje życie przebiegł. Więc były takie, o które się martwiłam bardziej, o które się martwiłam mniej. Takie, o które bardziej na przykład się martwiłam, to już wymagały supportu, więc dobrze, że ma takiego fajnego kolegę Rafała, którego często supportuję, no bo jest tak, że na przykład jeżeli jest to jakiś taki ultramaraton górski, nie wiem, z festiwalu biegów górskich albo z Tumilaka, no to jednak jest potrzebne takie zaplecze techniczne, baza techniczna. No mówię, jest tak, robimy to, o tej i o tej, a ty startuj. Ty się zajmij tylko biegiem i niczym więcej, cała reszta jest ogarnięta. Tak zwany support. Jeżeli wiem, że ktoś taki koło niego jest, no to czuję się o niebo lepiej.
3: Przejdźmy, cały czas ja jestem pod wielkim wrażeniem tego wyczynu, bo to jest po prostu, no wyczyn, tyle kilometrów przebiec. Co? Chcesz iść do pana Krzysia, tak? I do Kiry? Okej, zaraz pójdziemy, no.
6: Anna i Marcin, rodzice Lenki Kozioł.
7: Główną naszą gwiazdą tutaj jest Krzysiek, no bo zrobić te 800 kilometrów i na koniec jeszcze wyjść na Babią Górę, no to moim zdaniem jest nieprawdopodobny wyczyn.
3: Państwa córka tak entuzjastycznie zareagowała na widok Kiry i pana Krzysztofa.
7: Oni się już nie pierwszy raz widzą, pan Krzysztof parę razy u nas był.
3: Byliśmy na samym początku pożegnać ich na starcie, życzyć im powodzenia. No i obserwowaliśmy cały czas, każdy dzień. Czy ten bieg, ta akcja przełożyła się jakoś na wpływy, jeśli chodzi o konto Lenki?
7: Tak, od momentu dnia, kiedy Krzysiek zaczął biec, zaczęły wpływać wpłaty, także możemy dalej zapewnić córce leczenie na najwyższym poziomie.

0: Jest niesamowity, no. Szczególnie ten pies, że biegnie codziennie chyba po 50 kilometrów.
1: Będziecie dzisiaj dołączać?
0: Tak.
2: Bardzo wspaniały. Podziwiam Krzysztofa i Kirę, naprawdę. Skromny człowiek, a tak wiele robi. Pracujemy razem od 26 lat. Krzysiek jest mechanikiem.
1: Wiedziała pani, że w nim taki potencjał drzemie?
2: Tak, tak. Wiedziałam od samego początku i wiem, że mu się to uda. Przed pracą wbiega na hołdę i dziennie pracy.
3: Juleczka, robisz nam zdjęcie, bo on zaraz nam ucieknie.
4: Nie czuję, żebym zrobił coś jakiegoś tam nadzwyczajnego, bo myślę, że w samej Polsce to 1000 biegaczy by takie coś zrobiło. No ale Kira to według mnie zasługuje na uznanie, bo ona jest takim ewenementem.
5: I cytat z naszego takiego filmu. Ja już kilka lat temu to zrozumiałam, że sokoła w klatce więzić się nie da.
6: Wiem, że on w niedzielę o 6 rano wstaje. Mamy super hołdę w Łaziskach, chyba najwyższą na Śląsku, czy drugą pod względem wysokości na Śląsku. Kiedyś ciekawy mem był taki, że z powodu Krzysztofa i Kiry ta hołda już jest parę centymetrów niższa, także no, coś w tym jest na pewno.
4: No szczerze to taki smutek, że to się skończyło, bo chętnie bym pobiegł dalej. Tak się znowu zaczęło takie zwykłe życie. Wczoraj do pracy. To była naprawdę piękna przygoda i szkoda, że się tak szybko skończyła.
7: Krzysztof i Kira. Tak zatytułowała swój reportaż Jadwiga Woźnikowska z Radia Katowice.
8: Do godziny 19 zostało nam jeszcze 8 minut.
9: Zapraszamy do Trójki.
8: Audycję popołudniową czas kończyć Państwa telefonami.
10: Masz nową wiadomość.
11: Pozdrawiam oczywiście rodziców, brata młodszego, siostrę starszą. Pozdrawiam serdecznie tam całą kadrę i wszystkich kolegów ze szkoły numer 330 na Ursynowie Podstawówka.
12: Chciałem przeprosić, bo dzisiaj jak była ta audycja o alimentach o 11, prawda, to ja zadzwoniłem, mnie połączył, ale po prostu ktoś zapukał, ja nie mogę rozmawiać, po prostu musiałem się wyłączyć.
13: Moje zaniepokojenie przerodziło się w oburzenie.
12: Tak, chciałem przeprosić.
14: Dzień dobry, proszę panią, to jest infolinia Orange, tak?
13: A co?
11: Zwłaszcza pozdrawiam mojego przyjaciela Macieja, przyjaciela Szymona, Sylwestra, Zuzannę i Adama, rodzinę bliższą i dalszą, wszystkich Dudkiewiczów, Lewandowskich, Paprockich, pozdrawiam.
15: Dzień dobry, na trasie S7 z korek na ponad 11 kilometrów.
12: Fatalnie.
11: Pozdrawiam też sąsiadów z osiedla, z rodzinami, z parafii. Pozdrawiam wszystkich duchownych, pracowników.
16: Bardzo jestem wdzięczny temu panu, który powiedział o korku na S7 w stronę Krakowa, bo zawsze jeżdżę bez nawigacji.
17: Tak, tak, to ja. Obywatel GJC.
18: To jest zgodne z prawem legalnym.
11: No to tak, to mogę powiedzieć tak. Pozdrawiam.
8: I my też pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy pięknie za audycję popołudniową. Przygotował ją Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, telefon odbierała Karolina Gonet. Michał Matus, kłaniam się i żegnam się z Państwem. Lolo Yang, From Down Here, 6:30 do 19:00. Dobrego wieczoru chyba. Chyba to już wieczór, chociaż jasno jeszcze.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polski.

0: Jego radia, środa, 24 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami ekstremalnie gorący weekend, ostrzegają synoptycy. Sygnalista dr Emil Jędrzejewski w prokuraturze w sprawie Szpitala Południowego. We Francji wykryto pierwszy przypadek zarażenia wirusem Ebola. Przed nami kilka upalnych dni, ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz IMGW w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni Celsjusza. Takie wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego ratownicy, strażacy i policjanci łączą siły i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zadbanie o osoby starsze i schorowane. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu, unikajmy ekspozycji na słońce, apeluje ratownik medyczny Robert Czochara.
1: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania. Jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
0: Synoptycy zastrzegają, że temperatura przekraczająca 30 stopni może utrzymywać się co najmniej do poniedziałku. Dr Emil Jędrzejewski przekazał prokuraturze dwa nazwiska potencjalnych ofiar szpitala, ale nie odpowiedział na pytania prokuratury. Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Pieniądze to też skandal, ale najważniejsze są oskarżenia o błędy medyczne, tak mówił w Pulsie Trójki mecenas Andrzej Zorski.
2: Może być postawiony zarzut nawet nieumyślnego spowodowania śmierci z artykułu 155 kodeksu karnego albo narażenia na utratę zdrowia lub życia pozostałych pacjentów. No, ja też zalecam jednak dużą ostrożność, bo absolutnie nie chcę dyskredytować doktora Jędrzejewskiego. Ja wierzę, że on naprawdę wierzy w to, co mówi i że nie robi tego z żadnych innych pobudek. Natomiast pamiętajmy, kwestia błędów medycznych to nie są sprawy zero-jedynkowe.
0: Sytuacja w Szpitalu Południowym świadczy o tym, że potrzeba trzech istotnych zmian, mówi dr Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
3: Po pierwsze, tachografy. Doszliśmy do takiego momentu systemu, doraźnym naprawianiem go, że chyba czas najwyższy powiedzieć, że należy weryfikować czas pracy lekarzy, bo w tej chwili robimy to tylko i wyłącznie na etatach, a systemowo tylko w poradniach. To jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć stop, koniec z 6000 godzin przepracowanych rocznie, 90-godzinnymi dyżurami, bo to jest po prostu narażanie siebie i narażanie naszych pacjentów.
0: Pozostałe dwa warunki to odpolitycznienie szpitali i zrównanie wycen pacjentów na różnych oddziałach. W reakcji na doniesienie medialne Dawid Kacprzyk oświadczył, że zarzuty formułowane pod jego adresem przez byłego ordynatora chirurgii Emila Jędrzejewskiego są nieprawdziwe. Zapowiedział podjęcie kroków prawnych. Instytucje do tego powołane będą sprawdzać wszystko do najdrobniejszego szczegółu, napisał z kolei Donald Tusk. Premier dodał, że wiarygodność Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Prawie 200 umów i porozumień zostanie podpisanych w Gdańsku przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polskie Radio dotarło do listy umów, które mają zostać podpisane przez ukraińskie ministerstwa i instytucje rządowe, międzynarodowe instytucje finansowe i rozwojowe, władze samorządowe oraz europejskie firmy.
4: Długa lista składa się z umów kredytowych, grantowych, listów intencyjnych oraz memorandów o porozumieniu. Znajdziemy na niej programy finansowe i gwarancyjne Unii Europejskiej oraz projekt Home Capacity Building, zakładający rekompensaty za zniszczone budynki mieszkalne w Ukrainie. Ukraiński sektor zbrojeniowy podpisze umowy dotyczące m.in. środków głębokiego uderzenia oraz współpracy z polską zbrojeniówką. Kolejne projekty dotyczą budowy miejsc zakwaterowania dla osób przesiedlonych oraz budowy modułowych placówek medycznych. Ukraińskie banki mają podpisać umowy o dzieleniu ryzyka z europejskimi bankami komercyjnymi, co pomoże utrzymać płynność ukraińskim przedsiębiorstwom. Części umów, które mają zostać podpisane przez spółki notowane na giełdzie, nie możemy jeszcze ujawniać. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: We Francji potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia wirusem Ebola. Chodzi o lekarza, który uczestniczył w misji humanitarnej w Demokratycznej Republice Konga. Od kilku tygodni w tym kraju trwa nowa epidemia choroby.
5: Lekarz poczuł się gorzej podczas lotu z Kinszasy do Paryża. Został odizolowany i przebywa obecnie w specjalistycznym ośrodku, a jego stan jest stabilny. Władze prowadzą identyfikację osób, z którymi mógł mieć kontakt. To pierwszy przypadek eboli wykryty we Francji. W poprzednich latach we francuskich szpitalach leczono już osoby zakażone tym wirusem, jednak diagnozę stawiano jeszcze za granicą. Francuskie władze podkreślają, że ryzyko dla ogółu populacji w Europie pozostaje niskie, zaznaczając jednocześnie, że bardzo uważnie monitorują sytuację. Nowa epidemia epidemia eboli obejmuje

0: Demokratyczną Republikę Konga oraz Ugandę. Liczba potwierdzonych zakażeń przekroczyła już 1000, a z powodu choroby zmarło 300 osób. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczorem i w nocy pogodnie, bez opadów, od 12 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 17 na zachodzie, jutro od 25 do 32 stopni.
3: Autopromocja.
4: Off Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
5: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
15: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy Ekspres Los.
19: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
20: Minęła 19. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry.
21: Perfekcyjnej płyty.
20: To drugie wydanie audycji, w której pochylamy się nad albumami perfekcyjnymi, nad ich połówkami. Są płyty, które stają się ścieżką dźwiękową swojego czasu. Są też takie, które definiują pokolenia. Są takie, które z biegiem lat zaczynają funkcjonować trochę poza czasem. Nie dlatego, że wszyscy je znają, ale dlatego i nie dlatego, że sprzedały się najlepiej.

lepiej, raczej dlatego, że kolejne pokolenia słuchaczy wracają do nich i za każdym razem znajdują w nich coś nowego. Taką płytą jest dla wielu, w tym dla mnie, Lateralus, trzecia płyta zespołu Tool, która w maju świętowała swoje 25-lecie. Ja nie będę ukrywał, że w 2001 roku jako czterolatek nie przeżywałem za specjalnie tej premiery, nie stałem w kolejce do sklepu muzycznego, ani nie czekałem na nową płytę po sukcesie Anime, nie śledziłem też informacji o sesjach nagraniowych, ani nie analizowałem pierwszych recenzji, dlatego postaram się zaproponować dziś spojrzenie na tę płytę przez optykę 2026 roku, bo poznałem ją już jako dzieło otoczone legendą i być może właśnie dlatego wydaje mi się ono dziś tak interesujące. Bo kiedy słuchamy płyt, które przez lata obrastają w mit, zwykle bardzo szybko okazuje się, czy rzeczywiście na ten status zasługują. Bo czas bywa bezlitosny muzycznie. Płyty, które wydawały się przełomowe, często okazują się zakładnikami własnej epoki. Zostają w konkretnym momencie historii muzyki, brzmią jak rok, w którym powstały. Przy czym też nie musi to być absolutnie nic złego. Dzięki temu poznajemy konteksty epokowe. Tymczasem Lateralus pozostaje albumem w moim odczuciu odpornym na upływ czasu, a przecież świat, w którym się ukazał, był zupełnie inny od tego, który znamy dzisiaj. W tej historii ważny jest też wątek pierwszej płyty, płyty Undertow. Po drodze była jeszcze Anima, która wprowadziła Tool do ekstraklasy, ale od tego wszystko się zaczęło. Co więcej, na debiucie znalazł się jeden z do dziś najbardziej udanych komercyjnie utworów.

Sober z debiutu Tula z płyty Undertow. Sporo się zmieniło między tym wydawnictwem a Lateralusem, zarówno w zespole, jego brzmieniu, tematyce, podejściu do kompozycji, ale też na świecie. W 2001 roku muzyka funkcjonowała jeszcze według zasad, które dziś wydają się niemal egzotyczne. Płyty kupowało się przede wszystkim w sklepach, premiery albumów były wielkimi wydarzeniami, telewizje muzyczne miały ogromny wpływ na gusta słuchaczy, internet dopiero zaczynał zmieniać sposób, w jaki odkrywamy muzykę, a rock, bardzo szeroko rozumiany, pozostawał jedną z najważniejszych sił w kulturze popularnej. To był czas też wielkich sukcesów, takich jak Korn, Limp Bizkit czy Linkin Park, ten przełom wieków i nu metal, który wtedy pojawiał się na rynku. Ciężka muzyka wracała do mainstreamu, była obecna w radiu, w telewizji, na listach sprzedaży. Wiele zespołów szukało wtedy prostszych form, mocniejszych refrenów, większej przebojowości. No a Tool znalazł się w wyjątkowym momencie swojej historii. Po sukcesie Anime grupa miała właściwie wszystko, czego można oczekiwać od rockowego zespołu końca lat 90., bo była rozpoznawalność, była wierna publiczność i spore oczekiwania. Teraz naturalnym krokiem wydawałoby się nagranie płyty bardziej przystępnej, takiej, która jeszcze mocniej wykorzysta zdobyty wcześniej sukces, a stało się zupełnie odwrotnie. Lateralus, którego pierwszej połowy za chwilę posłuchamy, nie był próbą uproszczenia języka zespołu, tylko próbą jego dalszego rozwinięcia. To album długi, wymagający, taki, który nie śpieszy się z nagrodą. Nie próbuje za wszelką cenę przyciągnąć uwagi, ani też nie zabiega o natychmiastowy efekt. I paradoks polega na tym, że właśnie taka płyta trafiła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard i stała się największym komercyjnym sukcesem w historii zespołu. Ćwierć wieku później ten sukces wydaje się jeszcze bardziej niezwykły. Dziś żyjemy w świecie playlist, w świecie algorytmów i krótkich form. Muzyka dostępna jest natychmiast, zewsząd. Możemy słuchać niemal wszystkiego, niemal wszędzie i niemal bez ograniczeń. A jednak równocześnie coraz rzadziej słuchamy albumów w taki sposób, w jaki były projektowane. Coraz więcej słuchamy pojedynczych utworów, coraz rzadziej całych opowieści i właśnie dlatego Lateralus wydaje mi się dziś płytą szczególnie interesującą. To album, który wymaga od słuchacza pewnej decyzji, bo trzeba poświęcić mu czas, trzeba zgodzić się na to, że nie wszystko wydarzy się od razu, trzeba zaakceptować, że muzyka będzie rozwijała się w swoim tempie. Brzmi to może jak rzecz oczywista, ale faktem jest, że coraz rzadziej się to zdarza. Być może właśnie dlatego tak wielu słuchaczy wraca do tej płyty po latach. Nie ze względu na jej komplikacje, na to jak jest skomplikowana i pokombinowana rytmicznie, aranżacyjnie. Nie dlatego, że można godzinami analizować jej strukturę, symbolikę, która jest tutaj też ogromnym elementem, czy ukryte znaczenia. To wszystko jest ciekawe, ale nie wydaje mi się najważniejsze, zwłaszcza dziś. Najważniejsze jest w moim odczuciu to, że pod całą tą konstrukcją wciąż znajdują się emocje, które Tool zawsze tak świetnie przekazywał. Jest niepokój, jest gniew, ale też cierpliwość, zachwyt, jest nadzieja. Są to emocje, które trochę różnią się od tych, które właściwie zdominowały anime.

która była dużo bardziej gniewną płytą, mimo że gniew też w tych emocjach przed momentem wymieniłem, bo on też na Lateralusie się pojawia. I to właśnie te emocje sprawiają, że trzeci album Tula pozostaje żywy. W audycji półperfekcyjnej płyty trzeba jednak dokonać wyboru, a wybór w przypadku tego albumu nie jest łatwy. To jest rzecz przemyślana jako całość, podróż, która rozwija się stopniowo, konsekwentnie, każda z jej części prowadzi do kolejnej. Mimo to postanowiłem zatrzymać się przy pierwszej połowie. Właśnie tutaj znajduje się The Grudge, jedno z najbardziej imponujących otwarć w całej historii zespołu. Znajduje się tutaj też The Patient, utwór pokazujący niezwykłą umiejętność budowania napięcia, co też jest w przypadku Tula ich supermocą. Tutaj znajduje się też Schism, kompozycja, dzięki której wielu słuchaczy po raz pierwszy usłyszało w ogóle o tym zespole, usłyszało Tool. I wreszcie to tutaj rozpoczyna się opowieść zamknięta w dwóch utworach, czyli Parabol i Parabola. Choć na płycie są rozdzielone, trudno myśleć o nich osobno. Dlatego pozwolimy sobie zakończyć tę stronę dopiero wtedy, gdy wybrzmi także jej rozwiązanie. A potem każdy będzie mógł zadecydować sam, czy chce ruszyć dalej. Tool i Lateralus, pierwsza połowa tej perfekcyjnej płyty.

Tool i pierwsza połowa albumu Lateralus. Kiedy słucha się tej muzyki po ćwierćwieczu od premiery, łatwo dojść do wniosku, że największym sukcesem tej płyty nie była sprzedaż, nagrody czy miejsca na listach przebojów, to oczywiście też było. Ale największym sukcesem jest to, że wciąż prowokuje do rozmowy i proszę zauważyć, że w ogóle nie poruszyliśmy tematu symboliki, tak przecież bogatej na Lateralusie. Nie ma wielu albumów, do których wraca się po 25 latach nie z poczucia obowiązku, ani dlatego, że wypada znać klasykę, ale z autentycznej potrzeby, żeby sprawdzić, czy nadal działają. Czy nadal potrafią wywołać takie emocje jak wcześniej i czy nadal mają nam coś do powiedzenia. Lateralus należy do tej niewielkiej grupy płyt, które taki test przechodzą moim zdaniem bez większego problemu. Być może dlatego, że Tool nigdy nie próbował być zespołem swoich czasów, nigdy nie próbował nadążać za trendami, nie próbował zgadywać, czego oczekuje publiczność. Paradoksalnie właśnie dzięki temu muzyka zespołu starzeje się

0: wolniej niż wiele płyt, które w momencie premiery wydawały się bardziej nowoczesne, bardziej aktualne i bardziej przyszłościowe. Kiedy album ukazał się w 2001 roku, świat wyglądał zupełnie inaczej, o tym już rozmawialiśmy. Muzykę kupowało się na płytach kompaktowych. Dziś funkcjonujemy w rzeczywistości zupełnie innej, playlistowej, opartej na rekomendacjach i niekończącym się strumieniu nowych premier. A jednak są płyty, które nie tylko przetrwały te zmiany, ale wręcz zyskały na niej nowe życie. Bo kiedy opadnie już szum związany z premierami, trendami i modami, zostaje tylko jedno pytanie. Czy ta muzyka nadal działa? I w przypadku Lateralusa odpowiedź wydaje się oczywista. Być może właśnie dlatego, mimo upływu lat, mimo kolejnych pokoleń słuchaczy i mimo wszystkich zmian, jakie zaszły w świecie muzyki, ten album wciąż pozostaje punktem odniesienia. Druga połowa tej historii czeka już na tych, którzy zechcą ruszyć dalej. A jeśli po tych 30 kilku minutach pojawiła się ochota, żeby natychmiast włączyć dalszy ciąg tej opowieści, to być może jest to najlepszy dowód na to, że właśnie usłyszeliśmy pół perfekcyjnej płyty. Dziękuję za dziś, życzę dobrego wieczoru. Maciej Jankowski, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare2B tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 czerwca, jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 100 strażaków gasi pożar składowiska śmieci w Chorzowie. Do okolicznych mieszkańców apelują o zamknięcie okien. W Berlinie po szczycie przywódców grupy E5 Polska reprezentował premier.
16: Nasze państwa będą pilnowały jedności europejskiej i jedności transatlantyckiej.
15: Hasło "Żądamy chleba, nie podlega ochronie" jest wyrok sądu w Poznaniu. Strażacy walczą z pożarem składowiska śmieci w Chorzowie. Ogień objął obszar około 1000 m². Nikt nie ucierpiał, informuje Michał Adamek z Chorzowskiej Straży Pożarnej.
17: Na miejscu 32 zastępy Straży Pożarnej, około 100 strażaków walczy z żywiołem. Jego rozwój postępuje, cały czas działamy. Nikt nie

0: ucierpiał w tym zdarzeniu. To jest bardzo dobra wiadomość. Na tą chwilę również przeprowadzane są badania atmosfery, jeżeli chodzi o toksyczność. Pomimo braku na tą chwilę wyników, i tak zalecamy osoby mieszkające w okolicznych domach o zamykanie okien.
1: Do akcji dołączyła Grupa Chemiczna z Katowic i Pluton Logistyczny z Piekar Śląskich. Państwa grupy E5 będą stały na straży jedności Europy, zapewnia o tym premier Donald Tusk po spotkaniu w Berlinie.
2: Jesteśmy dzisiaj tu razem w formacie E5, żeby potwierdzić, że nasze państwa będą pilnowały jedności europejskiej i jedności transatlantyckiej. Polska nie miała i nie będzie miała także w przyszłości żadnych wątpliwości, że przyszłość Europy, przyszłość zachodniego świata, przyszłość Ukrainy w tym dramatycznym dla niej momencie będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką.
1: W Berlinie pojawili się prezydent Francji oraz premierzy Polski, Włoch, a także Wielkiej Brytanii, mimo zapowiedzi dymisji Keira Starmera. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się wkrótce w gabinecie owalnym z amerykańskim prezydentem. Przed wizytą w Białym Domu szef paktu pochwalił działania Donalda Trumpa wobec Iranu. Mark Rutte liczy na złagodzenie krytyki prezydenta USA wobec NATO.
3: W wywiadzie dla telewizji Fox News Rutte powiedział, że Trump podjął w Iranie działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa sojusznikom NATO. Szef sojuszu odniósł się w ten sposób do rozczarowania prezydenta Stanów Zjednoczonych tym, co określa on jako brak wsparcia ze strony sojuszników. Uważam, że prezydent robi dokładnie to, co jest konieczne, osłabiając potencjał jądrowy Iranu. Spotkanie Rutte z Trumpem w gabinecie owalnym zaplanowano na 21 czasu polskiego. W czasie wizyty w Waszyngtonie Rutte ma też rozmawiać z członkami Kongresu oraz innymi przedstawicielami amerykańskiej administracji. Wizyta poprzedza zbliżający się szczyt NATO w Ankarze zaplanowany na 7 i 8 lipca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Sąd zdecydował w sprawie hasła „Żądamy chleba”. Legendarny transparent z napisem nieśli uczestnicy Poznańskiego Czerwca. Od 6 lat społecznicy wykorzystywali go podczas zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących. W tym roku kwesta się nie odbyła. Córka autora transparentu, Rita Nowak-Wilowska, zażądała usunięcia hasła, do którego, jak twierdzi, posiada prawa autorskie. Złożyła wniosek w sądzie o zabezpieczenie roszczeń wycenionych na 40 tysięcy złotych. Sąd oddalił wniosek, uznając, że hasło „Żądamy chleba” nie podlega ochronie. Zadowolony z wyroku jest jeden z pomysłodawców akcji społecznej na rzecz potrzebujących, Tomasz Lisiecki.
4: Jeśli ta osoba chce dalej z nami walczyć w sądzie, to proponuję, żeby poszła na Dworzec Zachodni w Poznaniu, tam gdzie Zupa na Głównym wydaje posiłki, i powiedziała to ludziom, którzy stoją w kolejce po darmowe jedzenie.
1: Aktywista zażądał od Rity Nowak-Wilowskiej przekazania 40 tysięcy złotych stowarzyszeniu Zupa na Głównym jako rekompensaty za to, że w tym roku zbiórka nie mogła się odbyć. Pytania w tej sprawie Radio Poznań wysłało do kancelarii reprezentującej córkę autora transparentu. Ta odmówiła komentarza, zapowiedziała, że zaskarży rozstrzygnięcie sądu. Jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Krakowie będzie ponownie otwarte. Pozwalają na to wyniki badań wody, przeprowadzone po tym, jak wykryto tam nieznaną substancję, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Sławomir Farbaniec.
5: Wiemy, że zawiesina ta to orzęsek, czyli mikroorganizmy, które występują naturalnie w wodzie, także miało to charakter naturalny, biologiczny.
1: Ze specjalnych pomostów będzie mogło skorzystać tylko 300 osób, a nie 600 jak do tej pory.
5: To wynika z kwestii technicznych i kwestii bezpieczeństwa, ponieważ obecnie na Zakrzówku jest obniżony stan wody, stan lustra wody, więc musieliśmy podjąć taką decyzję.
1: Park i kąpielisko powstało na 60-hektarowym terenie wyrobisk po dawnym kamieniołomie. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc na ogół pogodna, jedynie na północnym wschodzie i wschodzie może się chmurzyć. Termometry pokażą od 11-12 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum, do 17 na zachodzie. Jutro w większości kraju 30 stopni i więcej, na północy 26, na Suwalszczyźnie 25.
7: Autopromocja.
8: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
9: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
8: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
9: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
8: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
9: Łukasz Borowiecki, muzyka. Dzisiaj około 20:45.
8: Polecamy.
9: I zapraszamy.
7: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Na zegarach już prawie 26.
6: Fest program.

0: audycja festiwalowa w Trójce.
1: Jedyna taka audycja z pewnością w Polskim Radiu w Trójce. Bardzo się cieszymy. Gosia Jakubowska,
2: Ania Lalka
1: i Katarzyna First-Wojtkowska, która tę audycję dla nas realizuje. Do godziny 20 jesteśmy razem, a przed nami festiwalowy wieczór.

0: Two Door Cinema Club ze swojego debiutu Tourist History, dalej najsłynniejsza płyta tej grupy z Irlandii. Mieli okazję zaprezentować ją w Polsce w 2011 roku na Openerze, ale też później, kilka lat później, odwiedzili nas w Warszawie na Orange'u, a w tym roku będą zamykać Festiwal Malta w Poznaniu.
1: Tak, nie ma nic piękniejszego od tych letnich, długich, ciepłych wieczorów wypełnionych muzyką, z których później zostają nam na całe lata wspomnienia. Taki właśnie jest sezon festiwalowy i my bardzo się cieszymy, że przez następne dwa miesiące będziemy towarzyszyć wam właśnie wieczorem w środę i będziemy też przyglądać się temu, co dzieje się na festiwalach, co za pasem i też co w line-upach piszczy. I tak też właśnie się składa, że trwa Malta Festiwal w Poznaniu i to jest chyba ten moment, aby właśnie teraz zajrzeć do ekipy Trójki i zapytać się, jak się mają, jak się bawią. Halo, halo?
2: Halo, halo, dzień dobry, prosto z Poznania. Tutaj trwa 36. edycja Festiwalu Malta. Przycupnęłam w cieniu na ławeczce, bo tutaj nastały upały i także gorąco jest, jeśli chodzi o program festiwalowy. Powiem króciutko o tym, co wydarzyło się wczoraj. Mieliśmy okazję zobaczyć tutaj operę, performance sióstr Cocorosi.

0: Bianki Sierry Cassady z gościnnym udziałem Justyny Wasilewskiej, fantastycznej aktorki. La Mort de la Mer. Połączenie wielu sztuk, wielu estetyk, wspaniała muzyka, Sierra śpiewająca swoim genialnym, operowym głosem, a brzmiało to mniej więcej tak. To było połączenie, jak to fantastycznie i pięknie zagrało, jakby się znały, jakby się artystycznie komunikowały od zawsze. Już jutro rusza scena muzyczna. Zaczynamy od Maro, bardzo ciekawej artystki portugalskiej, potem Devendra Banhart i Benjamin Clementine. A my zapraszamy i do Poznania na Maltę, i do słuchania Trójki. W piątek zaczynamy od porannego, zapraszamy do Trójki, potem od 13 Terra Cultura. W sobotę wszystko wszędzie teraz. Proszę zostać z nami, proszę przybywać do Poznania, jeśli ktoś nie ma jeszcze planów, chociażby na weekend. Pozdrawiam bardzo mocno.
1: Pozdrawiamy i my Agnieszkę Obszańską i całą ekipę Trójki, która obecnie jest na Malcie, na festiwalu w Poznaniu. Kto chciałby dołączyć, ostatnie karnety i szansa do usłyszenia The Blaze na żywo. Fest@polskieradio.pl

0: Johnny Marr i Spin, czyli nasza piosenka dnia, ale też utwór, który z pewnością usłyszymy na tegorocznym OFF-ie. Wybierasz się, Gosia, na ten koncert?
1: Oczywiście, że tak. Co za pytanie. Nie może mnie tam nie być.
0: No, ale ty jesteś zawsze
1: wszędzie,
0: właśnie
1: na
0: wszędzie na OFF-ie, tak, więc to nie jest takie standardowe pytanie, bo może był jakiś niszowy artysta, który wiesz,
1: właśnie,
0: wtedy występuje.
1: Właśnie jeszcze nie patrzyłam na to, jak się to pokrywa nie zaglądałam do timetable jeszcze, ale słyszałam, że już zostało wstępnie opublikowane. Wiadomo, że czasami te drobne rozszerzenia się zdarzają jeszcze przed samym festiwalem, więc zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie, ale tak, ja mam tak na festiwalach, że staram się być wszędzie i naraz, jak się tylko da, natomiast liczę na to też, że Johnny Marr zaprezentuje część nowych utworów, bo też i 1 października ma się ukazać jego nowy album.
0: Dzisiaj w audycji jest pewna, że tak powiem, waluta niestandardowa, bo płacimy wspomnieniami.
1: A raczej karnetami za wspomnienia.
0: Tak, wy płacicie wspomnieniami, a my dajemy karnety.

0: Oczywiście się żartujemy, ale OFF Festival jest z tym związany.
1: Tak, zbieramy wspomnienia, te najlepsze, najciekawsze nie tylko zostaną wyemitowane na antenie Trójki, ale także zostaną obdarowane karnetami na OFA. Zachęcamy zatem do wysyłania tych nagrań głosowych tym razem, a nie opisowych wiadomości na adres fest@polskieradio.pl. No i też a propos wspomnień, pojawiło się jedne na naszym Facebooku.
0: Tak, bo tam też pytamy od razu, jakie macie najlepsze festiwalowe wspomnienia i pan Marcin wspomina OFA z 2012 roku. Charles Bradley na wyciągnięcie ręki, jedno, drugie zdjęcie, trzecie, gdy przytula siostrę, naciskam spust migawki i bateria odmówiła posłuszeństwa.
1: Całe szczęście na OFA są fotografowie i mogą zawsze uchwycić jakiś dobry moment, ale wiadomo, takie zdjęcia są później na wagę złota, później się wspomina latami i my właśnie takich wspomnień poszukujemy, zachęcamy. Jeżeli ktoś takich wspomnień festiwalowych jeszcze nie ma, to również zachęcamy do wspólnej zabawy. Kogo byście chcieli usłyszeć na żywo w ramach tego festiwalu, czyli OFA, zachęcamy do pisania. Przypominamy, fest@polskieradio.pl. Wysyłamy nagrania głosowe.
0: Ale swoją historią związaną z kolei z zespołem Queens of the Stone Age podzieliła się Ania.
2: Open Air 2013. Joshua Omi mówi ze sceny, że tak świetnie się bawi, że chętnie zabrałby całą widownię na backstage. Więc kiedy zobaczyłam go idącego w kierunku sign, ten wsadziłam głowę między barierki i spytałam, what about that backstage party? I dostałam instrukcję, do której bramy iść. Moja ekipa była rozsiana po innych koncertach, plus potem okazało się, że nie do końca mi wierzyli. Ale akurat przy wejściu, które mi wskazali, siedziała grupa rozmawiająca o koncercie. Okazało się, że to ludzie z fan klubu. Wszyscy z zespołu byli bardzo mili, a ja ponad godzinę gadałam z Johnem Theodore o muzyce i dzięki niemu poznałam między innymi Battles. Za to jestem bardzo wdzięczna. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy tam byli.
0: A my pozdrawiamy Anię z Wrocławia, autorkę tej wiadomości, no i wszystkich innych, których tam nie było, bo tych oczywiście wszystkich naszych słuchaczy też pozdrawiamy.
1: I czekamy na kolejne nagrania i wspomnienia.

0: Słyszałam ten utwór na żywo, też na jednym z festiwali, ale tak zazdroszczę Ani, która wkradła się na backstage. Nie jestem jedną z tych osób, które podchodzą do artystów, no szczególnie w roli dziennikarki, teraz już w ogóle, ale nie przypominam sobie sytuacji, w której chciałam się komuś wkraść za kulisy.
1: Naprawdę?
0: No, a ty?
1: Chyba za kulisy nie, ale żeby porozmawiać albo przeprowadzić jakiś wywiad,
0: to jasne.
1: Tak. I pamiętam, że jedna z takich artystek właśnie na openerze zresztą, która występowała, była Grimes. I później śniło mi się po nocach, że nigdy jeszcze nie miałam okazji z nią zamienić ani słowa. Zresztą pamiętam, że w liceum, gdy zaczynała się moja fascynacja jej muzyką, to pamiętam, że nawet wysłałam do niej wiadomość prywatną na mediach społecznościowych, ale do dzisiaj nie odpisała. Ciekawe czemu.
0: Różne rzeczy są możliwe. Te historie, które dzisiaj wspominam i nasi słuchacze o tym wszystkim mówią. O historii festiwalowej opowiada też Kuba. Na koncercie rapera Stormzy'ego podczas Orange Warsaw Festiwalu kilka lat temu poszedł w mocne pogo.
2: W pewnym momencie dostałem z łokcia tak idealnie między oczy, co ma znaczenie, bo noszę okulary i mam bardzo dużą wadę wzroku, taką, że bez nich nic za bardzo nie widzę. No i ten strzał z łokcia sprawił, że moje okulary pękły tak idealnie na samym środku. Ten plastik przepołowił się i zostałem tak naprawdę z dwoma monoklami. One spadły na ziemię. Pogowicze pomogli mi je zebrać do kupy. Natomiast no, cały koncert już stałem na uboczu i podtrzymując to, co zostało z moich okularów, starałem się dooglądać ten koncert do końca. Na szczęście to był ostatni koncert tego dnia Orange'a, który mnie interesował, więc mogłem we względnym spokoju wrócić do domu. Natomiast do dzisiaj wspominam to zdarzenie z uśmiechem, chociaż wtedy do śmiechu mi nie było. Serdecznie Was pozdrawiam.
3: Byłam fanką Years and Years. Na tyle fanką, że czekałam na wszystkie poprzednie koncerty, byłam w pierwszym rzędzie i udało mi się w trakcie koncertu rzucić na scenę taką dmuchaną koronę, która symbolizowała wtedy nawiązanie do utworu King, który był takim największym szlagierem tego zespołu. I później z moją koleżanką, która razem ze mną była właśnie przy samych barierkach, wybrałyśmy się w poszukiwaniu, czy może jest jakakolwiek opcja, żeby dostać się na backstage. I udało się. Znalazłyśmy dziurę w płocie i faktycznie namówiłyśmy ochroniarzy, żeby zagadali do managementu zespołu, żeby potencjalnie do nas wyszedł. I poznałam wtedy mój ulubiony wtedy zespół i to było chyba top 3 przeżycia moich lat nastoletnich, to był właśnie Opener 2015.
1: A dzisiaj, już w sumie za tydzień, Opener 2026. Ta dziura w płocie skojarzyła mi się z Orange'em, natomiast gdzie również w licealnych czasach ja na przykład nie otrzymałam ani nie kupiłam biletu na Orange, więc poszłam z koleżanką ze szkolnej ławki i pod płotem słuchałyśmy Lany Del Rey.
0: No bo ja znam gorsze historie o nawet przychodzeniu przez płot.
1: Nie tak, moje. Ale to się źle kończy, nie polecamy.
0: Nie polecamy, takich rzeczy nie robimy. To była jeszcze przed chwilą Julia wspominająca spotkanie z Years and Years, a ja myślę, że ty byś nie pogardziła spotkaniem z The XX na tegorocznym openerze.
1: No właśnie, bo są takie koncerty, których nie można w życiu przegapić. My w tym pomagamy, aby spełniać te koncertowe marzenia, ale też i chętnie przyjmujemy wspomnienia. Fest@polskieradio.pl.

0: To jest zespół, który wreszcie usłyszę na żywo.
1: No właśnie, twoje spełnienie marzeń.
0: Tak, jakoś, nie wiem, nie było mi nigdy po drodze. Jakoś tak ominęła mnie ta Łódź i ten koncert, na którym podobno był totalny szał. Ale słyszałam, że zespół The Cure teraz robi naprawdę długie, świetne koncerty. Wiek im służy jak najbardziej. Robert Smith jest w formie życia chyba z tego, co czytam, więc jestem jak najbardziej zachwycona po prostu.
1: No, liczę oczywiście na jakieś takie relacje. Być może, nie w audycji Nowe w piątek, ale po powrocie z pewnością Ania się podzieli swoimi wrażeniami, bo wybierasz się na tegorocznego openera.
0: Tak, wybieram się na cały festiwal i nie mogę się doczekać, więc na pewno nie zabraknie tych gorących historii, opowieści i tego wszystkiego, ale ty też będziesz na festiwalu w tym czasie.
1: Tak, zanim o nim powiemy, to jeszcze chciałabym zaznaczyć, że przyglądając tegoroczne line-upy, nie tylko te polskie, ale również zagraniczne, można uznać ten rok za powrót legend, nie tylko do studia nagraniowego, ale także i do line-upów. Johnny Marr na Offie, to już powiedzieliśmy, tak samo jak The Flaming Lips, a na openerze obok The XX i The Cure, między innymi David Byrne. To też, myślę, nie lada gratka. Słyszałam, że jego koncerty również są fenomenalne i że wcale nie wypadł z formy. A jeżeli mowa o właśnie tym najbliższym weekendzie, o którym mówimy teraz, to...
0: Za tydzień. Tak. W sumie nie najbliższy, tylko jeszcze.
1: Racja. Czyli między tym 3 a 5 lipca, to warto zajrzeć się również do Lublina. Tam inne brzmienia. W tym roku nowa lokalizacja. Jestem ciekawa, jak się sprawdzi park, ponieważ zazwyczaj to były Błonia przed zamkiem i to było bardzo przyjemne miejsce. Też myślę, takie mocno turystyczne. W parku ten festiwal będzie trochę inaczej rozlokowany. Będziemy o tym festiwalu jeszcze za tydzień nieco więcej opowiadać, natomiast tymczasem słuchamy polskiego składu Acid Sitter z live sesji wykonanej w Osieckiej rok temu.

0: W nazwie mają kwas i właśnie tak psychodelicznie grają. Acid Sitter, zespół polsko-japoński, tak właściwie, bo jest też tam muzyk z tego kraju, wystąpi już 4 lipca w Lublinie na festiwalu Inne Brzmienia na terenie Parku Ludowego. To nowa lokalizacja, o której wspominałyśmy. Co jest istotne, jest to festiwal całkowicie darmowy, także przyjazny wszystkim. Naprawdę polecam jako osoba z Lublina. Dumna Lubelanka, jest to naprawdę piękne miasto do zwiedzania.
1: Ja jako osoba z Warszawy również ten festiwal polecam, ponieważ za każdym razem jak tam przybywam, to jest zupełnie inna atmosfera, można naprawdę się zrelaksować, a przy okazji trochę poodkrywać. To jest taki festiwal, który lubi też zaskakiwać i proponować nam zupełnie bezkompromisowe czasami zespoły. Agnieszka Wojciechowska i Rafał Chwała to są dyrektorzy artystyczni tego przedsięwzięcia i też z tego co wiem, bo też niejednokrotnie ich spotykam na innych wydarzeniach. Na przykład zapraszają artystów, którzy spodobali im się na poprzednich edycjach innych wydarzeń kulturalnych i tak też między innymi Furia, która rok temu grała kino, zagra również i ten projekt właśnie w tym roku. Więc ta wymiana też takich spostrzeżeń, a także i doświadczeń jak najbardziej się realizuje w Lublinie. Zachęcamy oczywiście do przybywania między 2 a 5 lipca. My tam również jako Trójka na miejscu będziemy.
0: A to też nie jedyne wydarzenie darmowe, na które można się wybrać w najbliższym czasie. Otwiera się cykl nowych wydarzeń w Warszawie na terenie fabryki Norblina. W każdą niedzielę o 18:00 odbywają się koncerty.
1: No, między innymi w pierwszy weekend nadchodzący, czyli 28 czerwca, wystąpi tam Natalia Marczuk. My jako Trójka też mamy okazję tam być i będziemy część tych koncertów zapowiadać, więc to też okazja do tego, aby wspólnie powymieniać się różnymi doświadczeniami. Już teraz zapraszamy na koncert Natalii Marczuk 28 czerwca.
2: Tak długo czekałam, aż zjawi się cud.

0: Ależ pięknie.
1: Gosia Gubowska kiwała głową, potwierdzam.
0: Tak, nie tylko głową, ale też i nóżką sobie tupałam przy okazji w rytm, jak najbardziej. Przed nami bardzo intensywny weekend. Oprócz tego, że trwa Malta Festiwal i tam jako trójka będziemy, to będziemy również w Poznaniu na Dark Decay. Tam akurat Mateusz Tomaszuk poprowadzi audycję Off Control już jutro, między 22 a północą zapraszamy. Oprócz tego?
1: Oprócz tego ja z Maćkiem Jankowskim wybieramy się na festiwal Zew się budzi w same Bieszczady do Cisnej, stamtąd Tygodnik Muzyczny, ale też lista osobista Piotra Meca dzień wcześniej.
0: Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To jest nasza wisienka na torcie, czyli Tu Men Jezus, który również pojawi się w Cisnej w Bieszczadach. My bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone dwie godziny. Chciałabym, żeby były dwie. Natomiast przypominam, że fest@polskieradio.pl to jest adres mailowy, na którym można wysyłać cały czas swoje wspomnienia związane z festiwalami. Czekamy za tydzień ogłoszenie zwycięzców.
1: Gosia Jakubowska, przepraszam, Ania Lalka.
0: Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska. Dziękujemy bardzo za jeszcze raz audycję Fest.

0: Szanowne panie, szanowni panowie, zapraszam was do świata średniowiecznego, ale świata, w którym główną rolę odgrywają zwyczajne kobiety. Chłopki, mieszczki, kupczynie, rzemieślniczki, kobiety, które się zakochują, nie zawsze rozsądnie, rodzą dzieci i ogromnie się o nie martwią, handlują, podróżują, a czasami kradną królewską koronę. Autorka.
1: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska.

0: cierpliwe Genowefy,
1: bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
0: Czyta Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Margherita Datini sięga po pióro. Fragment trzeci. Współczesnych zdumiewało, że młoda patrycjuszka wchodzi w małżeństwo bez grosza przy duszy. W Toskanii kobiety nie dostawały oprawy, ani nie dziedziczyły automatycznie po mężach. Ich podstawowym zabezpieczeniem był właśnie posag, który skądinąd w ostatnich dekadach straszliwie wzrósł. Stanowił tak dotkliwe obciążenie, że w wielu rodzinach narodziny kolejnej córki przyjmowano z rozpaczą, jako zapowiedź finansowej katastrofy. Wiele kobiet nigdy nie wychodziło za mąż. Kończyły w klasztorach, gdzie wprawdzie też wymagano posagów, ale znacznie niższych. Pieniędzmi w stadle zarządzał małżonek. Po jego śmierci cały posag, ewentualnie wzbogacony o dodatkowe legaty od męża, wracał do kobiety, która mogła dzięki niemu godnie żyć jako wdowa, a mogła też zawrzeć kolejne małżeństwo. Innymi słowy, ojciec, a jeśli go zabrakło, inni członkowie rodziny, miał obowiązek zapewnić bezpieczeństwo dziewczynie wydawanej za mąż. Jej pozycja w małżeństwie była powiązana z wysokością posagu i to on stanowił jej polisę na przyszłość. Właśnie tego Margherycie poskąpiono. Brat Margherity, Zenobio, chyba rozumiał, że ją skrzywdzono. Próbował zapłacić Francescowi Datiniemu obiecane 400 florenów, ale nie zdołał. Zdążył przekazać szwagrowi 100 florenów i wkrótce potem umarł, zadłużony u niego na podobną kwotę. Francesco, który naprawdę miał żyłkę do interesów, zaliczył wpłaconą należność na poczet długu. Taki po prostu był. Żył z żoną zgodnie, doceniał ją i darzył zaufaniem. Rachunki jednak musiały się zgadzać. Na krótko przed śmiercią w 1385 roku matkę Margherity, Dianore, również dopadły przelotne wyrzuty sumienia. Napisała do jednego z synów, że wie, że jej przyjaciele i krewni są przekonani, że faworyzowała najstarszą córkę, która dostała posag w wysokości 700 florenów kosztem najmłodszej, która nie dostała nic. Wyjaśniała, że chciała te pieniądze dozbierać z pomocą Zenobia. Teraz czuje się winna, tłumaczyła, ponieważ wie, że zmarł, usiłując ją zadowolić i zrobić więcej niż był w stanie. Ale czy naprawdę tak czuła? Dianora była trudną kobietą, skłonną do wykrętów. Zanim zmarła, bardzo skutecznie skłóciła całą rodzinę o dom we Florencji, który w testamencie zapisała średniej córce. Ledwo spadkobiercy rzucili się sobie do gardeł, wprawdzie obdarowana córka opiekowała się matką przez wiele miesięcy w chorobie, a jej mąż pokrywał wszystkie rachunki, ale we Florencji dziedziczyli synowie, a Margherita, która nie dostała posagu, również miała roszczenia. Gdy tymczasem wyszło na jaw, że Dianora w tajemnicy przed krewnymi sprzedała dom kupcowi spoza rodziny za niebagatelną kwotę 300 florenów, które to pieniądze jakoś się tajemniczo rozeszły. Sprawa sądowa o dom ciągnęła się jeszcze 15 lat. Lecz to bynajmniej nie koniec kłopotów z posagiem Margherity. Wiele lat po zawarciu awiniońskiego małżeństwa, w 1392 roku, jakaś życzliwa dusza zadenuncjowała, że Francesco Datini nie zapłacił podatku od posagu żony, który, jak niosła wieść gminna, otrzymał w przyjemnej wysokości 1000 florenów. Bo przecież tak szacowny i bogaty kupiec nie wziąłby za żonę mniej. We Florencji donosicielstwo kwitło, zapobiegliwie wzmacniane przez ustawodawców. Zatroskany obywatel informujący władzę o zaległości podatkowej bliźniego mógł bowiem liczyć na 1/4 wyegzekwowanych kar i grzywien. W tym wypadku chodziło o niebłahą kwotę, dlatego sprawą zajęto się gorliwie. Na próżno Francesco tłumaczył, że żadnego posagu nie dostał, więc nie posiada też dokumentów na potwierdzenie jego wysokości. Nikt mu nie uwierzył. Oficjele wyrazili nieoględne zdumienie, dlaczego wobec tego sam

0: Sam nie wyznaczył połowicy posagu. Wszak przyzwoity człowiek właśnie tak by zrobił, żeby ukochaną małżonkę zabezpieczyć, skoro już wziął ją gołą i bosą. Francesco jął się tłumaczyć, że długo oczekiwał wpłaty. Tak, rzeczywiście dostał te feralne 100 florenów, ale przecież były też długi. Potem, niestety, tak szybko zleciało 17 lat i jakoś nie nadarzył się odpowiedni moment, by się Margheritą zająć, no i uiścić nieszczęsny podatek. Ale przecież on nikogo nie chciał oszukać. Czekał, aż mu zapłacą całość. Nie można wszak tracić nadziei. Oczywiście te tłumaczenia również nikogo nie przekonały. Skazano go na zapłacenie podatku od 500 florenów i na dodatek grzywnę za zwłokę. Chociaż był wściekły, nie mógł się wymigać od zapłaty, mimo że uważał tę sprawę za jawną i bezwstydną grabież. We Florencji znano różne narzędzia przymusu fiskalnego. Zalegających z wpłatami do miejskiej kasy umieszczano w publicznym rejestrze dłużników, skutecznie utrudniając im prowadzenie interesów. Warto dodać, że szczęśliwi rodzice mogli natomiast liczyć na ulgi podatkowe. Dla Margherity i Francesca Datinich nie stanowiło to jednak pocieszenia. Francesco w 1393 roku musiał już zrozumieć, że jego żona niespecjalnie się sprawdza jako matka kolejnego pokolenia Datinich. Od prawie dekady mieszkali wówczas w Toskanii i bezpłodność Margherity nie stanowiła tajemnicy. Przez ponad 20 lat skarżyła się na dolegliwości, które wręcz uniemożliwiały jej funkcjonowanie. Nie była w stanie podnieść się z łóżka, ani ścierpieć głośniejszych dźwięków. Skarżyła się mężowi, że boli ją nawet mówienie. Przyjaciele martwili się, że cierpi codziennie. Tymczasem Francesco jeszcze przed małżeństwem zdołał spłodzić nieślubnego syna. Co zresztą w otoczeniu przyjęto z wielką radością, bo włoskie mieszczaństwo z pobłażaniem spoglądało na pozamałżeńskie igraszki, a syn, cóż, zawsze mógł się przydać. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 czerwca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura zawiedziona zeznaniami doktora Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego.
7: Nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
6: Szefowa Komisji Europejskiej otworzy w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. W planach jest podpisanie 200 umów. Środa najgorętszym dniem we Francji w historii pomiarów. Rekord z wczoraj utrzymał się dobę. W poniedziałek kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego już w obecności pełnomocnika. Były ordynator Warszawskiego Szpitala Południowego, który mówił w Kanale Zero o zaniedbaniach i przypadkach śmierci pacjentów na SOR-ze kierowanym przez młodego lekarza Dawida Kacprzyka, zeznawał dziś w stołecznej prokuraturze.
8: Doktor Emil Jędrzejewski poinformował, że chce odpowiadać na pytania w obecności pełnomocnika, którego do tej pory nie udało się ustanowić.
7: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
8: Rzecznik Warszawskiej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba.
7: Wydźwięk medialny tej sprawy wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia.
8: Kryzys w warszawskim szpitalu zaczął się od ujawnienia wysokich zarobków młodego lekarza Dawida Kacprzyka, który w trakcie specjalizacji anestezjologicznej nadzorował SOR. Miał on zarobić w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa dotyczy też jego

0: Czasu pracy, działalności politycznej. W oświadczeniu przesłanym Rzeczpospolitej przez Dawida Kacprzyka można m.in. przeczytać, że twierdzenia formułowane przez doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
1: Jutro w Gdańsku początek konferencji o odbudowie Ukrainy z udziałem delegacji kilkudziesięciu państw. Z 200 planowanych umów kilkanaście będzie dotyczyć Polski, mówi przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. I dodaje, że o kontrakty walczą też prywatne firmy.
2: Bank Gospodarstwa Krajowego, największe pieniądze na odbudowę Ukrainy dla polskich firm. Kilkanaście projektów już w takiej porządnej obróbce. Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska, gdzie też jest cała linia kredytowa. Widziałem wśród podpisywanych umów nowe jakieś porozumienia z udziałem WB. Jesteśmy też dumni z tego, że polski prywatny biznes mocno i dobrze sobie radzi na Ukrainie. Inne globalne spółki, skala na przykład tego, jak sprzedajemy światłowody, skala eksportu. Niech przy okazji tej konferencji też ten pragmatyczny wymiar wybrzmi.
1: Paweł Kowal podkreśla, że spory dotyczące polsko-ukraińskiej historii nie wpłyną na efekty konferencji. Od jutra na zachodzie i w centrum zaczną obowiązywać alerty drugiego stopnia przed upałami. Instytut Meteorologii wydał je w związku z prognozowanymi temperaturami dochodzącymi do 33 stopni Celsjusza. Dla zespołów ratownictwa medycznego to czas intensywnej pracy, przyznaje dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
3: Często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, seniorach i dzieciach. Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione. Apelujemy i prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
1: Służby apelują też, by zadbać o zwierzęta. Francja po raz drugi z rzędu ma za sobą najcieplejszy dzień w historii pomiarów, a w wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni.
4: Wczoraj średnia temperatura we Francji po raz pierwszy wyniosła ponad 29 stopni. Rekord utrzymał się jednak zaledwie 24 godziny, bo dziś krajowa średnia sięgnęła około 30 stopni. Takich wartości nie odnotowano nigdy, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 80 lat. Fala upałów najmocniej uderza w zachodnią część kraju, ale rozszerza się. Od jutra czerwony alert obejmie niemal całą Francję, z wyjątkiem południowo-wschodnich departamentów. W sumie najwyższy stopień alarmowy będzie dotyczył 51 milionów Francuzów. Z powodu wysokich temperatur dochodzi do awarii sieci energetycznych, część pociągów nie kursuje, a około 8 tysięcy szkół jest całkowicie lub częściowo zamkniętych. Zamykane są także obiekty turystyczne, a władze miast otwierają klimatyzowane pomieszczenia dla mieszkańców. Synoptycy zapowiadają poprawę pogody w przyszłym tygodniu, jednak ostrzegają, że w kolejnym możliwa jest nowa fala upałów, która mogłaby potrwać do połowy lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra, na południu umiarkowana, a w Oławie i Kaszowie w Małopolsce stan powietrza jest dostateczny. Prawie 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy, Mateusz Foremniak.
7: Dobry wieczór. Koszula bliższa ciału, dlatego na początek serwisu zaglądamy do Gliwic, gdzie ruszył właśnie drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów Siatkarzy. Broniący tytułu Polacy grają właśnie z Belgią i po dwóch setach niestety przegrywają 0-2. Jak przed meczem przyznawał selekcjoner Nikola Grbić, nie wynik, a przegląd kadr jest głównym celem na nadchodzące dni.
8: Pomysł na ten turniej, który gramy teraz w Gliwicach, jest grać z 18 zawodników na liście i potem ich zmienić jak potrzebuje po drugim spotkaniu. Oczywiście chciałbym powiedzieć, jak to wygląda, jak będą reagowali, jak będziemy grali.
7: Do efektów dzisiejszego grania wrócimy w serwisie po 23. Dodam tylko, że we wcześniejszych spotkaniach turnieju w Gliwicach Turcja 3-0 lepsza od Chin, a Argentyna 3-2 ograła Niemcy. Szybko występ u naszych zachodnich sąsiadów zakończyła Iga Świątek. Z trawiastymi kortami w Bad Homburg ubiegłoroczna finalistka pożegnała się już po pierwszym meczu. Ostateczną przeszkodą okazała się Emma Navarro, która wygrała 7-5, 2-6 i 6-3. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że los Świątek podzieliła świeżo upieczona mistrzyni French Open, a więc Mirra Andrijewa. Rosjanka w dwóch setach nie dała rady rodaczce Jekaterynie Aleksandrowej. Za to historię Maji Chwalińskiej z Paryża w Londynie z pewnością chciałaby powtórzyć Katarzyna Kawa. Wciąż ma na to szansę po dzisiejszej wygranej z Włoszką Lucrezją Stefanini w kwalifikacjach do Wimbledonu. Tak ten mecz opisuje trener naszych narodowych kadr Maciej Domka.
9: Kasia w pierwszym secie zagrała uważniej, dobrze serwowała i wypunktowała Stefanini. W drugim secie niestety troszeczkę zabrakło uważności. Stefanini, nie mając nic do stracenia, zaczęła

0: zaczęła grać lepiej, podniosła poziom. Natomiast w trzecim secie Kasia wyszła od początku skoncentrowana, z intencją, grała bardzo precyzyjnie i zdecydowanie.
1: W nagrodę awans do turnieju głównego Kawa jutro około południa zagra z nieco niżej notowaną od siebie Amerykanką Kaylon Day. Tym razem na koniec serwisu zaglądamy na boiska piłkarskich mistrzostw świata, gdzie w końcu ruszyła gra o konkretne stawki. Pierwszą z nich jest wyjście z grupy, które aktualnie rozstrzyga się w grupie B. Teoretycznie szanse mają wszyscy po 7 minutach grania bez goli w pojedynkach Szwajcarii z Kanadą oraz Bośni i Hercegowiny z Katarem.
2: Wieczorem i w nocy pogodnie i bez opadów. Od 12 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 17 na zachodzie. Jutro od 25 do 32-33 stopni.
3: Autopromocja.
4: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
5: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karolajny.
4: To chyba niedobrze.
5: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
6: Gol, gol, gol.
5: Najnowsza piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Gol.
7: Gol!
5: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
8: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
5: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
3: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 8 minut po 21. Dobry wieczór.
11: Klub Trójki.
10: Witamy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Wojciech Dorosz i Ryszard Jaźwiński mówiący te słowa. I za chwilę też przedstawię moich gości, którzy już są ze mną w studiu. Dziś w Klubie Trójki chcielibyśmy porozmawiać o tym, co właściwie wszyscy już mniej lub bardziej, ale jednak znamy, co coraz bardziej zaczyna nas dotykać, różnie można o tym mówić, czyli o sztucznej inteligencji, ale oczywiście w szczególnym kontekście, bo myślę, że w gronie, w którym właśnie siedzimy w Studiu Trójki, wszyscy kochamy kino, na pewno interesujemy się kinem i też na co dzień mamy zawodowe związki właśnie z filmami, to też porozmawiamy o możliwościach sztucznej inteligencji w tej chwili i w przyszłości, które właśnie dotyczą produkcji filmowej, powstawania i realizacji filmów. No to może zacznijmy już od przedstawienia gości, bo ze mną trzech panów w kolejności alfabetycznej. Andrzej Młynarczyk, dzień dobry, dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
10: Oczywiście producent filmowy i szef ATM Virtual, czyli Studia Produkcji Wizualnej. Maciej Malewski, kolejny gość, dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
10: W Trójce, pomysłodawca projektu Human Capture. Za chwilę wyjaśnimy, co się kryje za tym terminem. No i trzeci gość, Kamil Rutkowski. Dobry wieczór, witamy.
14: Dobry wieczór.
10: Prezes Black Photon, czyli osoba, która naprawdę dużo wie o postprodukcji obrazu i dźwięku, czyli po prostu postprodukcji filmowej. W tym gronie pozostajemy. Jeszcze z jednym gościem połączymy się tylko na odległość, bo dr Krzysztof Franek ze Szkoły Filmowej w Łodzi, kierownik VN Lab, no jest właśnie w tej chwili w Łodzi, ale na pewno się dzisiaj jeszcze nieco później usłyszymy. Pewnie nas teraz już słyszy pan Krzysztof, więc pozdrawiamy serdecznie. Panowie, no to ja sobie pozwolę od takiego zacząć to nasze dzisiejsze spotkanie od kwestii natury ogólnej, czyli właśnie porozmawiamy za chwilę w ogóle, co jest przedmiotem dzisiejszej naszej dyskusji w Klubie Trójki, czyli co to właściwie jest dla nas ta sztuczna inteligencja. Później oczywiście już w kontekście kina, filmu, reklamy i tak dalej. Ale mam taką właściwie uwagę, że chyba sztuczna inteligencja, przynajmniej język polski, gramatyka języka polskiego by to sugerowała, jest kobietą. I tak się składa, że wcale tak nie miało być, ale jesteśmy w absolutnie męskim gronie dzisiaj w Klubie Trójki. Chociaż pomysły były te wcześniejsze, nieco później być może byłyby tu też jakieś panie wśród moich gości, a jednak tak się nie stało. No to nie wiem, dobrze to czy źle, co panowie na to?
13: No, aż tak nie personifikowałem wcześniej sztucznej inteligencji, ale to chyba lepiej. Więcej empatii.
10: Czyli będziemy mówić o kobiecie?
13: No, będziemy mówić pewnie o ludziach tak naprawdę w dużej mierze.
10: A panowie co na to?
14: Myślę, że nas uzupełnia tutaj
3: Ja mam nawet mocno

0: przewyższa.
1: No, ja zawsze uważałem, że przynajmniej w organizacji produkcji z kobietami się pracuje najlepiej, więc wpisuje się to.
2: Ja nie przypadkiem jednak też zaczynam od takiego żartu, bo tutaj kolejna moja uwaga jest bardzo ważna, że właściwie to jest błędem, żeby sztuczną inteligencję personifikować, co bardzo wiele osób już teraz robi. Ja zresztą znam też w swoim otoczeniu takie osoby. Coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem, mówię o tej może takiej najbardziej podstawowej formie korzystania już teraz ze sztucznej inteligencji, co robi przecież wiele osób, albo robi nawet nie wiedząc, nie zdając sobie sprawy z tego, że w tym już uczestniczy, korzystając chociażby z internetu. No właśnie, niektórzy coraz częściej utożsamiają sztuczną inteligencję z jakimś jednak, no personifikują, prawda, z jakąś postacią, a to jest przecież, no nie zapominajmy o tym, ciągle formuła matematyczna. Czym jest dla panów, praktyków na co dzień, pracujących przecież już od dłuższego czasu i myślę, że w coraz większym zakresie, za chwilę o tym porozmawiamy, właśnie ze sztuczną inteligencją.
0: Ja może ja powiem, dla mnie jest bytem, który jest mocno niedoskonały nadal.
2: Ale jednak bytem?
0: Nazwą takim bytem wirtualnym oczywiście, czyli jakimś algorytmem.
2: To trzeba podkreślać właśnie, prawda?
0: Tak,
2: no bo
0: tak,
2: byt się kojarzy jednak
3: z istotą.
2: Z istotą, tak.
0: To może lepiej algorytmem w takim razie, albo zestawem algorytmów, nie bytem.
2: Znowu tak strasznie też brzmi technicznie, prawda?
0: No bo to jest techniczne, jest no bardzo tak. Mocno techniczne. Natomiast no ja patrząc z perspektywy naszej branży i tego, czego my tam szukamy, uważam, że jest to dosyć niedoskonałe nadal, mimo że bardzo mocne. Nazywam to supermocą, bo nam bardzo pomaga w wielu działaniach, ale też uważam, że bez umiejętności weryfikacji tych informacji, no ciężko jest temu zaufać. Nie możemy temu zaufać na pewno.
2: No, no to jest pierwsza istotna uwaga.
1: Informacja informacjami, natomiast ja to tak bardziej podchodzę do tego narzędziowo, nie? Czyli widzę to jako kolejną potężną technologię, która wchodzi do produkcji filmowej i ona owocuje narzędziami, które bardzo nam pomagają, świetnie się sprawdzają, więc niedoskonała oczywiście, bo jest świeżą jakby sprawą i nową technologią, no ale potencjał jest ogromny.
2: No właśnie, tutaj mówią panowie właśnie, którzy są praktykami, którzy zajmują się na co dzień produkcją filmową z wykorzystaniem, ale przepraszam, bo przerwałem chyba tak.
0: Tak, chciałem tylko dodać, że rzeczywiście są to supermoce, które będą coraz lepsze z każdym dniem, bo widzimy jak szybka jest ta zmiana i jesteśmy na początku tej zmiany. To się dzieje teraz, tu i jesteśmy wiele lat wstecz, jeżeli porównamy do innych technologii jak internet, który dzisiaj znamy, wiemy gdzie on dojechał i co możemy. Natomiast sztuczna inteligencja nam pokaże dużo więcej w ciągu dużo krótszego czasu. By się rozwijała w ciągu 2-3 lat dużo szybciej niż każda inna technologia.
2: No to ja już mam kolejne pytanie do panów. Jak długo panowie obcują ze sztuczną inteligencją? Ale najpierw może Maciej, bo obiecaliśmy, że wyjaśnimy ten termin, którego jest pomysłodawcą, a który też ma związek z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy przecież. Czyli Human Capture.
3: Tak, Human Capture generalnie powstał jako przedsięwzięcie skupione na motion capture, czyli na rejestracji ruchów ludzkich głównie, jeżeli chodzi o zastosowanie i przenoszenie ich do rzeczywistości 3D i nanoszenie na postaci 3D. To jest projekt, który rozpocząłem kilka lat temu z założeniem czysto komercyjnym, ale bardzo szybko zaczął dotykać w tak szerokich obszarów, że stał się dla mnie mocno projektem badawczym, poza komercyjną jego odnogą, bo rzeczywiście dotyka tego, co myślę, że dzisiaj będzie wielokrotnie wracało, czyli tego pojęcia, tego deus ex machina, czyli zderzenia właśnie świata czysto technologicznie cyfrowego z ingerencją ludzką, tudzież jej emulacją jakąś, wirtualną manifestacją i gdzie to wszystko się plasuje jakby w naszym poczuciu, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe. Bo tu chciałem się tylko na chwilę odnieść do tego, co powiedziałeś na początku, czyli skąd ta personifikacja.
2: No
3: poza oczywistym efektem marketingowych działań, czyli tego, że nazwaliśmy to inteligencją.
2: Bo często to zresztą jest powielany ten schemat też w mediach, prawda? Że właśnie personifikuje się.
3: Bo to jest bardzo łatwe w przypadku...
2: To jest łatwiej zrozumieć nam.
3: Łatwiej zrozumieć, zwłaszcza w przypadku komputera, który do nas mówi i tworzy wrażenia istoty rozumnej. On nie działa jak prosty algorytm, który infolinii, który w pewnym momencie się po prostu zapętla, bo już nie ma

0: gotowej odpowiedzi, tylko tworzy wrażenie indywidualnego, samodzielnego bytu myślowego, który jest w stanie odbić każdą piłkę. I to w sposób dla nas zaskakujący, jako ludzi, którzy do tej pory takie doświadczenia mieli tylko z ludźmi. Jesteśmy zachwyceni, jak pies reaguje na komendę, a czat nam potrafi podpowiedzieć, co zrobić w relacji.
1: No to jest bardzo dobry przykład, tak.
0: Więc jakby to wracając może do tego, to stąd ta personifikacja, której się pewnie nie pozbędziemy, a przynajmniej nie w tych pierwszych latach, bo to tempo i ta gwałtowność tego procesu, z którym się zderzamy od kilku lat dopiero, to jest rewolucja. To narzędzie z nami zostanie. Czy jesteśmy jego fanami, czy jesteśmy jego przeciwnikami, ono z nami będzie. To jest, społecznie jesteśmy trochę na etapie elektryfikacji. Ten prąd z nami zostanie. Możemy dzisiaj mówić, że to jest szatan, możemy mówić, że ludzie się będą palić spontanicznie, możemy mówić, że on zmieni cywilizację. Natomiast ponieważ żyjemy na samym początku tej drogi, dzisiaj jesteśmy trochę tym wszystkim skonfundowani, bo to się dzieje szybciej, niż my jesteśmy w stanie to sobie przeprocesować i poukładać w głowie.
1: Już za chwilę oddaję panom głos. Ja tylko przypomnę, to jest oczywiście Klub Trójki, więc oczywiście też włączony jest nasz telefon 22 7 3. Gdyby ktoś z państwa chciał i miał ochotę włączyć się w naszą dzisiejszą rozmowę, dyskusję, zapraszamy. Właśnie, padło pytanie, bo mówimy o sztucznej inteligencji, dlatego że to jest absolutnie temat bardzo teraz ważny, mocny i w różnych przejawach ja to widzę, bo też nie będę ukrywał, że pewną inspiracją do tego naszego dzisiejszego spotkania była chociażby moja niedawna obecność na krakowskim festiwalu filmowym i tam właśnie na przykład na otwarciu festiwalu organizatorzy pokazują nam film zatytułowany Syntetyczna Szczerość, to jest w tym wypadku dokument, ale bardzo specyficzny dokument, bo nie tylko o sztucznej inteligencji, ale też w dużej części zrobiony już przez sztuczną inteligencję. I to, Maćku, co przed chwilą właśnie mówiłeś, jak to się zaczyna nam zacierać, zaczynają się nam zacierać pewne granice i mieszać trochę w głowach. Ten film jest na to przykładem, że my się już gubimy i przestajemy odróżniać, co jest ludzkie, a co jest tą syntetyczną, na przykład tytułową szczerością.
0: Jeszcze gubimy, bo to jest zbyt nowe. To pogubienie nie wynika z faktu, że my już się tak bardzo dobrze nabraliśmy. Przynajmniej takie mam przekonanie. Tylko dlatego, że jeszcze się z tym nie oswoiliśmy. Jeszcze nie umiemy tej granicy sobie postawić. Bo sam fakt tworzenia pozoru inteligencji i komunikacji zwrotnej już wystarczył, żebyśmy uwierzyli, że ten komputer myśli. Ale to jest, myślę, efekt początku obcowania z AI.
1: Kamilu, Andrzeju, powiedzcie o swojej pracy, bo ja przecież wiem, że dla was sztuczna inteligencja to już naprawdę nie jest nic nowego. Kiedy to się właściwie i jak dla was zaczęło i co było tym takim pierwszym impulsem, pierwszym wrażeniem, bo przecież to już jest chyba taka sytuacja, która trwa kilka lat, prawda?
2: Tak, to trwa wiele lat. Ja mam taką małą anegdotę, że pamiętam, jak 8 lat temu też miałem wywiad w sprawie ogólnie branży filmowej. I padło pytanie na koniec, a jak sobie wyobrażam tą przyszłość, jeżeli chodzi o naszą branżę?
1: Ja bym chciał na koniec naszego spotkania postawić takie pytanie.
2: Dobrze, więc to zostawimy na koniec. Jeżeli chodzi o naszą branżę, a specyficznie postprodukcję, którą się zajmujemy, to my używamy sztucznej inteligencji dosyć intensywnie, ale nie generatywnie w 100%, bo uważamy, że to jest jeszcze niedoskonałe w wielu obszarach. Natomiast używamy tego na wielu polach. Od takich najprostszych rzeczy, jak pewnie każdy z nas, gdzie sobie tam przygotowujemy dokumenty, analizujemy, jakoś tam raportujemy, po narzędzia do tego, żeby ten obraz poprawić na przykład. Czyli mamy dużo takich sytuacji, gdzie musimy coś naprawić, coś wymazać i te narzędzia są do tego całkiem niezłe. Na przykład odbijanie ekipy w szybie, to jest dosyć trudne robić to manualnie, natomiast automaty są w tym całkiem niezłe.
1: Czyli radzą sobie absolutnie lepiej niż ludzie, tak?
2: Może nie lepiej, ale pomagają nam w niektórych obszarach, bo czasami trzeba...
1: Skutecznie,
2: tak. Mhm. To, co zauważyliśmy w ostatnich miesiącach na przykład, to, że nie używamy już stoków gotowych zdjęć gdzieś tam, które można zakupować poprzez internet z bibliotek, tylko generujemy je sami, bo mamy je...
1: To jest chyba duża zmiana.
2: To jest duża zmiana i zmiana taka bardzo celowa, że jak robimy film na przykład historyczny, potrzebujemy mieć stary samochód, ciężko znaleźć konkretny kadr tego samochodu, a możemy sobie go wypromptować w takiej pozycji, jaką chcemy na przykład.
1: A to bardzo ciekawe i rozumiem, że to od razu obniża koszta.
2: Tak jest cel.
1: Produkcji.
2: Tak jest cel, tak.
1: Ten najważniejszy, tak?
2: Nie wiem, czy najważniejszy,
1: ale jeśli chodzi o estetykę i o walory artystyczne?
2: No właśnie, to jest najważniejszy cel, bo to jest

0: dla nas najistotniejsze, żeby te wszystkie materiały, których używamy, no, spełniały oczekiwania twórców, reżysera, operatora czy całej ekipy. I nie jest naszym celem w ogóle, to jest moja też teoria, że my nie chcemy być sterowani przez tą inteligencję, tylko chcemy my ją sterować. Chcemy ją się wspierać i jako ta supermoc właśnie tworzyć te rzeczy, których nam brakuje. Bo czasami jest naprawdę ciężko coś znaleźć. No, inny przykład bieżący, sprzed tego tygodnia.
1: No to właśnie ciekawe są takie konkrety. Mm.
0: Tak, no robimy film, nie mogę powiedzieć jaki konkretnie, ale no powiedzmy osadzony...
1: Nowy 40, polski film, tak?
0: Nowy polski film osadzony 50-60 lat do tyłu.
1: Aha.
0: No i musimy stworzyć samochody wirtualnie, czyli klasycznie trochę powiedzmy, że w 3D, które wtedy były. No bo nam brakuje w scenografii, musimy ją uzupełnić. No i teraz znajdujemy taki samochód. Mamy zdjęcie jego na przykład, ale no, potrzebujemy go wymodelować. Teraz, żeby go stworzyć wirtualnie, musimy znać pełne gabaryty. No, te, powiedzmy, że do centymetra to nam wystarczy. I teraz sztuczną inteligencją robimy tak, że każemy jej pokazać ten samochód z przodu, z tyłu, z boku, z każdej strony, żebyśmy mieli jakiś taki ogólny wizerunek. Potem mówimy, zamień to na schemat i ten schemat jakoś tam wymiaruj. I to jest podstawa tego, żeby ten model stworzyć już samemu. Więc gdyby takie materiały chcieć znaleźć, to po pierwsze ich chyba nie ma, albo były gdzieś no, głęboko zakopane.
1: Mogłaby to być bardzo trudne. Tak,
0: tak, no i automatycznie ta dokładność naszej pracy jest dużo wyższa. Więc aha, to są takie rzeczy, które nam są potrzebne na co dzień. Oczywiście jakieś takie elementy typu mamy jakiś widok za oknem, musimy go wymienić, ten widok nie jest jakiś super istotny, ale fajnie jakby był jakiś konkretny, no bo wiadomo, film znowu jest historyczny. No to sobie wygenerujemy i wstawimy.
1: Ale poczekaj, bo nasuwa mi się takie właśnie pytanie, bo tu mówisz o sytuacji sprzed, powiedzmy, tam pół wieku, prawda, że film dotyczy tego czasu. No rzeczywiście, no tu są pewne punkty odniesienia, są jakieś fotografie, materiały i tak dalej, z których może skorzystać ta sztuczna inteligencja. A gdybyśmy mówili, i pewnie też to robicie, no o jakimś w ogóle stricte już filmie historycznym sprzed, nie wiem, 500 lat, to co na to sztuczna inteligencja i jak ona sobie radzi?
0: Nie mamy już jakichś wielkich doświadczeń w tej kwestii, ale mamy teraz taki projekt, też nie mogę niestety powiedzieć, no mamy wszędzie podpisane dokumenty.
1: Wszystko tajemnica, tak.
0: Tak, te zwane NDA. Natomiast to jest projekt osadzony mniej więcej 100 lat do tyłu. Uh-huh. I jest to film kostiumowy. I tu już jest gorzej. Dlatego, że nawet to jest bardziej więcej niż 100 lat, chyba 200 lat do tyłu. I musimy się
1: opierać
0: na zdjęciach, bardziej na obrazach. I ta inteligencja sobie już tak dobrze z tym nie radzi. Już trzeba to trochę oszukiwać, jakby chodzić naokoło, używać w promptach na haseł typu dokument, jakaś dokumentacja, a nie malarstwo, bo ona idzie w tą stronę, a nie tego oczekujemy, bo w filmie oczekujemy realizmu. I to są takie kłopoty, których mamy.
1: No tak, mamy... i wtedy sztuczna inteligencja może troszeczkę oszukiwać, korzystając, nie wiem, z, na przykład w odniesieniu do obrazów tych namalowanych, prawda? Korzystając z takich wzorców.
0: Tak, i to jest taki problem, dlaczego ja mówię, że nie można temu ufać, bo my nie wiemy, jaka jest prawda historyczna, dopóki tylko sami nie zweryfikujemy. Są do tego eksperci, którzy powiedzą, że na przykład w tym czasie nie było takich strojów, nie było takich elementów scenografii, więc to trzeba weryfikować. I po to są potrzebni ci ludzie, dlatego ten human-driven AI cały czas, czyli narzędzie pomocne, ale no nie w 100% zaufane.
1: Czyli niepokój mogą odczuwać scenografowie,
0: ja wierzę w trochę... Tak, znaczy jest,
1: ale eksperci od historii mogą być spokojni, tak?
0: Jest przy założeniu, że robimy filmy historyczne. Natomiast ja uważam, że ten strach przed tą inteligencją, sztuczną inteligencją jest, no w pewnym sensie ma to sens, no bo pewne zawody giną, ale się będą zmieniały. Ja wierzę w to, że dzięki temu my będziemy mogli te koszty obniżyć, co przy okazji, ale zrobić za to więcej produkcji na przykład, nie? Albo ciekawszych produkcji, albo będziemy mogli wyjąć z szuflady ten scenariusz na film science fiction, którego nigdy byśmy nie mogli zrobić, bo w naszych realiach ten budżet byłby nieosiągalny, a nagle jest osiągalny, więc tych możliwości jest dużo więcej.
1: I to rzeczywiście otwiera nowe możliwości, tu już mówimy konkretnie o polskiej kinematografii, tak?
0: Tak, i to się dzieje, i to się będzie rozwijało bardzo dynamicznie, i my rozmawiamy cały czas z producentami, tu w partnerstwie też za tym wirtualem robimy różne eksperymenty, żeby to udowodnić, tylko że naszym celem dzisiaj jest udowodnić tę jakość, i tą jakość kinową, tak? Czyli nas nie do końca dzisiaj interesuje ten widok tego filmu na telefonie, ale w kinie.
1: Andrzeju, to teraz może tobie przekażemy głos. Opowiedz trochę o tej pracy ze sztuczną inteligencją z twojej perspektywy, z perspektywy ATM Virtual, studia produkcji wizualnej właśnie przede wszystkim. I pozostajemy w klubie Trójki właśnie no, w tej sferze, w tej domenie AI.
2: No ja bym może nie sięgał tak daleko wstecz jak Kamil, bo właśnie skupiłbym się na tym doświadczeniu naszym z wirtualną produkcją. My pracujemy na wirtualnej produkcji od 5 lat, no bo tak mniej więcej ta technologia 5 lat temu się narodziła. I to również jest technologia, która cały

0: czas się zmienia i cały czas się rozwija i trwa to bardzo szybko, więc troszeczkę tak jesteśmy na równolegle postawionych bieżniach z tym AI-em. Tylko, że do niedawna biegliśmy sobie równolegle, a od jakiegoś czasu te nasze tory już się przenikają, nakładają, łączą i wiele zalet AI-a stosujemy już w wirtualnej produkcji. Tak może tylko przybliżę, czym
1: więcej jest zalet, czy jednak sporo też wad i to się jakoś równoważy?
0: No zaraz powiem. Natomiast ja przybliżę, czym wirtualna produkcja w ogóle jest. To jest taki sposób, w którym filmowania, w którym łączymy ruch prawdziwych aktorów z wirtualną scenografią 3D, która reaguje na ruchy kamery na żywo. Czyli ja to zawsze porównuję do panoramy rosławickiej XXI wieku. Tylko zamiast płótna, które miał Kosak, mamy najczęściej ekrany LED-owe, na których jest wyświetlana jakaś scenografia, jakieś sceny, które na żywo reagują z tym, co się dzieje przed tym ekranem. I teraz, co my na tych ekranach puszczamy? Do niedawna trafiały tam obrazy po prostu nagrane kamerą w różny sposób, albo wygenerowane komputerowo przy użyciu różnych narzędzi, ale kolokwialnie mówiąc nie AI-owych. Te narzędzia są bardzo dobre, bardzo dają wysokiej jakości obrazy, wymagają jakiejś ilości pracy, natomiast zaczyna nas nadganiać już technologia oparta o sztuczną inteligencję, gdzie możemy wygenerować podobne obrazy znacznie szybciej, a o wystarczającej jakości, żeby użyć je jako tą wirtualną scenografię.
1: No ale w jaki sposób wygenerować? Z czego?
0: Na przykład rewolucyjnym narzędziem jest technologia, która się nazywa Gaussian Splatting. I to jest technologia, która na podstawie dostarczonych zdjęć, nawet nieruchomych, albo ujęć filmowych, potrafi wyestymować całą scenę.
1: Czyli musi być ta baza w postaci chociażby fotografii, tak?
0: Musi być baza w postaci fotografii, na przykład fotografii, która przedstawia prowadzącego audycję radiową w studio. No i zadajemy temu narzędziu stworzenie 3D całego studia.
1: To ja podeślę wam swoje zdjęcie.
0: My już mamy. No i to działa wystarczająco dobrze i działa szybko. Więc tutaj mamy korzyści finansowe i terminowe. Natomiast czemu ja używam tego słowa wystarczającego, wyrażenia wystarczająco dobrze? Bo tak jak mówił Kamil, zależy wszystkim na jakości. Tu jesteśmy profesjonalistami, filmowcami, więc tą jakość, którą dostarczamy, to musi być najwyższa jakość. I dlatego nikt jeszcze nie powie, że generatywny AI jest w stanie zrobić cały film samemu, chociaż wielu powie, że oczywiście, że jest.
1: Jakieś takie próby na świecie już
0: jakości, jakiej byśmy oczekiwali w kinach lub w broadcaście. Natomiast jeżeli podejdziemy do tego narzędziowo, czyli myślimy o AI-u jako technologii, która umożliwia powstanie wielu bardzo narzędzi do produkcji filmowej, które będą przyspieszać pewne procesy lub je przemodelowywać, no to super. To się trzeba tylko cieszyć i ja jakby kibicuję temu rozwojowi, bo naprawdę kinematografia nam się zmieni, ale byłbym daleki od takich obaw, gdzie właśnie ludzie mówią, że filmowcy nie będą mieli pracy, albo w ogóle kino jako sztuka filmowa przestanie istnieć, bo na pewno
1: nie tak musimy się tego obawiać, tak?
0: Nie, to ja myślę, że to... Znaczy generalnie, w związku z tym, że wybraliśmy zawód filmowców w Polsce, to znaczy, że my się niczego nie obawiamy. Ale, ale patrząc na to, czy technologia jakby skanibalizuje tą sztukę, na pewno tak nie będzie. Będzie pewnie jakiś moment zachłyśnięcia się. Zresztą przypomnijmy sobie 20 lat temu filmy 3D w tych strasznych okularkach, które w kinach ludzie oglądali. No i też się wszystkim wydawało, teraz już tylko będzie kino 3D i będziemy zakładać te straszne okularki zawsze.
1: No nic no z tych i coś to tak, to trójwymiarowe kino jakoś specjalnie jednak nie podbiło chyba świata. No. Bo jednak było coś w tym, powiedziałbym, nienaturalnego.
0: Także na pewno część zawodów zniknie, część się zmieni, mnóstwo się pojawi. Tak samo jak dźwięk w kinie.
1: No tak, to była rewolucja, absolutnie.
0: Była rewolucja, ale pracę stracili tylko taperzy.
1: Ale tak, tak po tym, co właśnie powiedziałeś, nasunęło mi się pytanie,

0: tanie, bo oczywiście pracujecie, też nie przypadkiem, bo za chwilę też jeszcze porozmawiamy o edukowaniu pod względem właśnie korzystania ze sztucznej inteligencji młodych reżyserów. Pracujecie z różnymi reżyserami. Jestem ciekaw, na ile oni są przygotowani, bo oni oczekują od was, fachowców, pewnego właśnie produktu, czy artystycznego jakiegoś kształtu. Natomiast na ile są w stanie wyartykułować właściwie, o co im chodzi, i na ile są przygotowani na tę, nazwijmy to, współpracę ze sztuczną inteligencją, którą wy już w praktyce później wprowadzacie w życie.
1: Ja może nie mam jakiejś olbrzymiej tej wiedzy na ten temat, doświadczenia, jeżeli chodzi o reżyserów, natomiast z tym, co my się spotykamy na co dzień, to mogę podzielić tych reżyserów na takie dwie kategorie. Tych, którzy są otwarci, mają otwartą głowę, chcą to robić.
0: Czyli entuzjaści, tak?
1: Tak. A druga grupa, która trochę zapiera się, żeby tego nie używać.
0: Bo to że chcą tradycyjnie pracować, tak?
1: Tak. I myślę, że...
0: Jest jeszcze jedna kwestia, bo ja tutaj myślałem o zaproszeniu dzisiaj do klubu, to się nie, z różnych powodów oczywistych nie udało, ale myślałem o autorce filmów, która właśnie ostatnio pracowała nad filmem science fiction i nawet usłyszałem takie zdanie, nie korzystałem ze sztucznej inteligencji, bo nawet nie możemy. Co to znaczy, że nie możemy? Czyli są takie produkcje, że określa się, że nie? My tego nie robimy?
1: Tak, domyślam się, że ten film to ten, co my robiliśmy również.
0: Bez AI, tak?
1: Rzeczywiście...
0: Bez AI.
1: Jak przeglądamy umowy, które musimy podpisywać, to wiele z tych umów zawiera taką klauzulę, że nie można używać AI. Z tym, że...
0: No właśnie, o tę kwestię chciałem zapytać. Z czego to wynika?
1: No to wynika z takich rzeczy, myślę, że obaw przede wszystkim, że AI, którego używamy na co dzień, generuje obrazy, które niekoniecznie są rzeczywiście unikatowe, tylko są oparte na jakichś fragmentach lub obrazach, zdjęciach, filmach, skąd wziętych. I taki bardzo prosty przykład, jeżeli każdy z nas sobie weźmie na przykład... Gemini'a, albo ogólnie Nano Banano, tak, model, który generuje obrazy i sobie zaczniemy się nim bawić, powiemy sobie, zrób mi zdjęcie, obraz 50-letniego faceta, to mi ostatnio wyszedł Hugh Jackman, nie? Mimo że wcale nie chciałem mieć Hugh Jackmana, jak robiłem kolejną iterację, to mi wyszedł Al Pacino, mimo że wiekiem chyba trochę się nie zgadza.
0: No chyba nie.
1: I za każdym razem, kiedy coś tam generujemy, to zawsze podejrzenie jest ta obawa, że to będzie ktoś, kogo ktoś może gdzieś rozpoznać. Nawet jak to jest twarz złożona z wielu twarzy, to czy taki ktoś nie istnieje i przypadkiem będzie wykorzystywał sytuację, że pojawił się w filmie. I to jest taka duża obawa, której się boją pewnie wszyscy duży gracze. Natomiast też jest tak, że na razie ja nie słyszałem nigdy o żadnej sprawie sądowej w tej kwestii.
0: No właśnie, ale tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego aspektu używania sztucznej inteligencji w pracy twórczej. Tak już najogólniej to nazywam. Czyli te względy prawne. To ciągle chyba są rzeczy nieuregulowane, albo przynajmniej nie dość. I to myślę, że nie to dotyczy tylko Polski, tylko w ogóle świata.
2: No na pewno się technologia się rozwija szybciej. Wielokrotnie szybciej, tak, niż prace legislacyjne w ogóle są w stanie postępować. Więc ta obawa wynika też po prostu z chaosu takiego prawnego, który jeszcze
0: i my ten
2: jest,
0: chaos, tak, mamy.
2: My ten chaos mamy, ale to nie jest jakby jakaś wina Polski. Po prostu wszyscy taki chaos mają. Tak naprawdę Polska bardzo mocno próbuje nadążyć. Wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w Ministerstwie Kultury z panem ministrem Wróblem, który konsultował ze środowiskami twórczymi się przed prowadzonymi pracami legislacyjnymi. Także te prace są wykonywane i nie tylko w Polsce. Natomiast tempo, w którym powstają kolejne narzędzia, jest tak duże, że pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem ustawy czasem sytuacja się całkowicie zmienia.
0: No tak, i w ten sposób to nigdy nie dojdziemy do precyzyjnego prawa w tej,
2: myślę, że,
0: w tej kwestii.
2: Myślę, że dojdziemy po tej pierwszej fali zachłystowej zajmowania się tymi narzędziami. Myślę, że to się wszystko unormuje. Zostaną te narzędzia, które z punktu widzenia w ogóle sztuki filmowej, bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy,
0: tak,
2: mają sens być wykorzystywane, a te inne nie przebiją się.
0: No tak, bo są jeszcze nie tylko kwestie prawne, ale też i te etyczne dotyczące twórców filmowych. Właściwie, jeżeli będziemy coraz, no myślę, że to idzie w tym kierunku, coraz bardziej korzystać z tych możliwości pięknych zapewne sztucznej inteligencji w produkcji filmowej, no to do którego momentu jest ta praca twórcza człowieka, od którego już rzeczywiście...

0: coś, co wymyka się temu terminowi.
1: Tak, i ta dyskusja trwa cały czas i będzie trwała jeszcze dłuższy czas. Natomiast my jako branża filmowa mamy jeszcze jeden kłopot w pewnym sensie, jeżeli chodzi o etykę, bo naturalnie chcemy, żeby te narzędzia były bezpieczne, etyczne, żeby nikt ich źle nie wykorzystał. No ale my na przykład musimy stworzyć scenę morderstwa w filmie. Tak? I teraz jak tą scenę stworzyć? Bo to jest film, to nie jest prawda. A te narzędzia nam tego nie pozwalają zrobić. I jest taka cała duża dyskusja, jak tą branżę filmową otworzyć na coś, co jest potrzebne przy filmie, bo strzał z pistoletu na przykład jest nieetyczny. Użycie czegoś jest nieetyczne, a w filmie ma to sens na przykład, albo jest taki cel reżysera.
0: Ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Sztuczna inteligencja nie pozwala na to, żeby tworzyć tego rodzaju scenę, tak? Tak jest to zaprogramowane, tak?
1: W tych modelach, które są, powiedzmy, że takie ważne i publiczne, jest to zawsze to tak, że nie można tych rzeczy używać. Czyli jeżeli byśmy chcieli zrobić ranę postrzałową, czy wypadek samochodu, no to ten model nam nie pozwoli tego zrobić.
0: A czy to się może zmienić w przyszłości?
1: Ja myślę, że tak model jest. Nie? Tylko, że są modele, które są dostępne, są modele, które nie są dostępne i są kraje, które mają tą etykę jednak, jest ona dla nich ważna, a dla innych nie. No i są modele, które nie mają etyki. Tylko, że nie zawsze mamy do nich dostęp i nie zawsze chcemy z nich korzystać, bo też nie zawsze chcemy się podpisać pod czymś, co dla nas no, nie jest etyczne.
0: No dobrze, a jeszcze wracając właśnie do tej kwestii twórczej, czyli twórczości danego autora, czy to też są kwestie, które należałoby określić, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy praca człowieka, a gdzie są nowoczesne technologie?
2: No myślę, że to jest kwestia skali, czyli wychodząc od...
0: Ale scenariusz teraz też już można napisać, sztuczna inteligencja, prawda?
2: Wszystko można, więc wychodząc od najprościej, od kwestii prawnych, no to wytwór sztucznej inteligencji według prawa autorskiego nie jest utworem. Więc tutaj mamy jakby czytelną wskazówkę, gdzie leży granica. Czyli jak wygenerujemy cały film w AI-u, no to nie jest to utwór. Nie jest to przejaw pracy twórczej, nie jest chroniony i wszystko, co za tym idzie. Więc myślę, że to po prostu musimy iść w kierunku takim, o którym opowiadał Kamil, czyli w human-driven AI. To będą narzędzia, którymi posługują się twórcy i będą ich używać w sposób przez siebie zaplanowany, żeby jakiś efekt twórczy uzyskać. Musimy o tym myśleć tak samo właśnie, jak to tak jakby kiedyś ktoś zarzucił scenarzyście, że napisał na komputerze scenariusz, a nie na maszynie do pisania albo ręcznie. No po prostu pojawiają się nowe narzędzia i do czasu, jak będziemy z nich korzystać...
0: No wiadomo, że największe znaczenie miałby te ręcznie pisane scenariusze.
2: Sam teraz kiedyś, mają największe.
0: Sam przypomnę sprzed lat taką sytuację. Byłem, no tam naprawdę niewiele osób mogło wchodzić, bo trzeba było przejść jedne drzwi okratowane, drugie, następne w Sztokholmie, w szwedzkim Instytucie Filmowym, gdzie wtedy świeżutko właśnie Instytut otrzymał rękopisy Ingmara Bergmana. Scenariusze, no, notatki, no, niesamowite rzeczy, których nikt w ogóle jeszcze, dopóki oczywiście to nie zostało opisane, prawda, usystematyzowane i jakoś tam później udostępnione dopiero ludziom czy badaczom, no to to było absolutnie chronione. No i taki rękopis, to naprawdę to było coś. A teraz maszyna do pisania też już była i komputer, no i no już nie ma takich pięknych śladów.
2: Reasumując, chodzi mi o to, że do czasu, kiedy z tych narzędzi będą korzystać twórcy, w sposób twórczy, to sztuka filmowa się nie ma czego obawiać.
3: Ale jednak myślę, że jest różnica między tym promptem, który generuje suknię, czy specyfikację techniczną do wymodelowania samochodu, a promptem, który generuje scenariusz. Bo
2: dlatego powiedziałem, że skala, tak, jakby tak, zakres tak ma znaczenie.
3: I myślę, że ta granica, ona się, no na dzisiaj jej nie ma, ona się ustanowi sama. Nie sama, z naszą, mam nadzieję, dużą pomocą, czy wyznaczy się gdzieś praktycznie. Tak, przepraszam, to na chwilę zatkało. Natomiast wracając do sprawy legislacji w ogóle, to jest o tyle ciekawa sprawa, że te narzędzia zostały wyuczone, wytrenowane na danych, które zostały im udostępnione, bo są. Jakby żadnych zgód nikt nie udzielił, więc ta wiedza została pozyskana trochę

zagarnięta tak naprawdę. Stworzyliśmy sobie takiego super kompana, który jakby wie wszystko to, co my wiemy globalnie i jesteśmy w stanie, idąc

0: tytułów. Zaprezentował mu link do swojej bazy na Spotify i powiedział: stwórz utwór, wygeneruj album zbudowany w tym stylu. Po czym założył kanał na YouTubie, wsadził to tam jako autor tej muzyki, to zostało poddane Content ID i gdy następnym razem jako on wgrał swoją muzykę, to zamknięto mu konto, ponieważ popełnił plagiat tego konta AI.
1: No i sam sobie zrobił
0: No i zrobił przy okazji świetny test, pokazując, że jesteśmy w bardzo takim, w bardzo dynamicznym miejscu.
1: A jak bardzo dynamicznym, to myślę, że też coś nam o tym powie kwestia dotycząca edukacji filmowej, bo to jest, myślę, dobry moment, by zaprosić do naszej rozmowy jeszcze jednego gościa, który, tak jak mówiłem, jest z nami tylko na odległość. Dobry wieczór, słyszymy się.
2: Dobry wieczór.
1: Witamy. Jest z nami dr Krzysztof Franek, reprezentujący Szkołę Filmową w Łodzi, kierownik VN Lab, czyli Laboratorium Narracji Wizualnych. No i tak się składa, panie Krzysztofie, że chyba właśnie niedługo ruszają jakieś wielkie warsztaty dotyczące również sztucznej inteligencji. Zgadza się?
2: Dokładnie. To znaczy warsztaty i kursy w tym obszarze prowadzimy już od ponad 2 lat. Tak naprawdę przeprowadziliśmy w sumie ponad 1000 godzin takich zajęć. Przeszkoliliśmy ponad 500 osób. Teraz robimy taki intensywny 2-tygodniowy kurs wakacyjny, w ramach którego właśnie będziemy mówić o tym, o czym panowie tutaj dyskutują.
1: Czyli przysłuchiwał się pan naszej rozmowie od początku audycji,
2: tak? Oczywiście i żałuję, że z wami nie jestem, bo chętnie bym się dołączył do niektórych wątków i każdy z nich jest bardzo istotny, chociażby to, że tak naprawdę w moim odczuciu nie powinniśmy mówić o sztucznej inteligencji, tylko o sztucznych inteligencjach, bo tak naprawdę tych modeli, które służą do generowania tekstu, obrazu, dźwięku, jest w tej chwili kilka milionów i wszystko zależy od tego właśnie, w jaki sposób z nich korzystamy, jak do czego je wykorzystujemy.
1: Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga, w związku z tym używamy od tego momentu absolutnie liczby mnogiej, tak?
2: Okej. Okay. I to właśnie robimy w szkole, to znaczy od prawie 10 lat działa w szkole VN Lab, czyli takie miejsce, w ramach którego testujemy wszystkie nowe technologie, nowe rozwiązania. Bawiliśmy się właśnie między innymi 3D, o którym tutaj panowie wspominaliście. Testujemy wirtualną produkcję, działaliśmy w VR-ze. Natomiast 4 lata temu, jeszcze przed pojawieniem się Chata GPT, zainteresowaliśmy się też sztuczną inteligencją, która na tamtym etapie była jeszcze bardzo, bardzo koślawa i służyła przede wszystkim do generowania tekstu, ale właśnie testowaliśmy je także pod kątem wizualnym i no, udało nam się zrealizować chyba pierwszy w Polsce takie doświadczenie VR, które było przygotowane właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, którego autorem jest Jacek Nagłowski, który nawet do Paszportów Polityki za to był nominowany. Natomiast te nasze doświadczenia właśnie staramy się zbierać, eksperymentować, no i przekazywać naszym studentom. I tutaj, jak Kamil zauważył, branża jest podzielona, to znaczy podobnie u nas w szkole. Jest frakcja osób, które są zafascynowane tymi nowymi technologiami, nowymi możliwościami, jakie daje sztuczna inteligencja, ale też jest sporo sceptyków, którzy przyglądają się, którzy bardzo kontestują te rozwiązania.
1: No właśnie, a czy to ma może jakiś, czy jest taka obserwacja, czy to jest wiekowe, czy to zależy właśnie
2: nie,
1: od
2: właśnie,
1: wieku twórców?
2: Nie.
1: Czy wśród studentów są też takie podziały?
2: To jest właśnie ciekawe, że mamy na przykład no już może nie wiekowych, ale w zaawansowanym wieku profesorów, którzy realizują swoje filmy z wykorzystaniem AI. Ale też mamy dużą grupę studentów, którzy nie chcą nic słyszeć o AI, wręcz uważają, że to właśnie psuje sztukę, że to być może zabierze im też pracę, może stąd też jest ta obawa. Natomiast z mojej perspektywy sztuczna inteligencja no to jest kolejna rewolucja, z którą no mamy od wielu lat do czynienia. Przez dziesiątki lat kino było analogowe, natomiast w ciągu ostatnich 20 lat wszystko bardzo przyspieszyło. To znaczy przeszliśmy tą rewolucję cyfrową, pojawił się internet, pojawiła się dystrybucja z wykorzystaniem streamingu. W tej chwili mamy sztuczną inteligencję, która no, uważam jest z jednej strony narzędziem, tak jak tutaj panowie wspominaliście, ale z drugiej strony no, też jest czymś więcej, bo też wchodzi właśnie w ten obszar

0: twórczości też pomaga twórcom, ale też w niektórych przypadkach może ich zastępować. Także obawy na pewno są duże. No i o tym wszystkim właśnie na tych naszych warsztatach, na tej naszej szkole letniej będziemy mówić i bardzo też mocny nacisk kładziemy na kwestie związane z tematami dotyczącymi prawa i praw autorskich w kontekście właśnie sztucznej inteligencji, ponieważ to jest jeden z też z głównych hamulców w tej chwili, jeżeli chodzi o rozwój tych technologii. Tak jak tutaj jeden z panów słusznie zauważył, to co tworzymy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w tej chwili nie jest chronione prawem autorskim. To są tak zwane wytwory sztucznej inteligencji, które w momencie, kiedy chcielibyśmy to wykorzystać w profesjonalnej produkcji, no, mogą nas narazić na pewne problemy, na pewne tutaj rzeczy, które no, warto też mieć świadomość tego, jak sobie z tym radzić.
1: Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje i mam jeszcze tylko to pytanie już takie natury ogólnej, podsumowujące pana wypowiedź, że chyba dobrze rozumiem, studenci Szkoły Filmowej w Łodzi są świetnie już przygotowani do pracy ze sztuczną, czy też ze sztucznymi inteligencjami, tak?
0: Przecieramy ścieżki. Myślę, że jesteśmy na początku tej drogi. Natomiast na pewno czekają nas duże zmiany i powiem szczerze, że sami spodziewałem się tego, że w ciągu tak krótkiego czasu w tym obszarze właśnie audiowizualnym te modele AI, te narzędzia będą tak mogły pomagać nam w pracy twórczej. Dlatego zapraszamy na nasze warsztaty. Pierwsze dwa tygodnie lipca to jest właśnie ten czas. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo u nas na stronie internetowej, na Facebooku i na LinkedInie.
1: Dziękuję za informację. Dr Krzysztof Franek ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Panie Krzysztofie, jeśli zechce Pan z nami jeszcze pozostać na te kilka minut, to bardzo prosimy. Bo dochodzimy właśnie już do tej ostatniej kwestii, o której chciałbym dzisiaj podyskutować, porozmawiać w Klubie Trójki. Troszeczkę zaczęliśmy dzisiaj rozmowę od wspomnień, jak to było z tą sztuczną inteligencją, jak to się wszystko zaczynało. No ja bym teraz chętnie poprosił znawców tematu o stwierdzenie, co przed nami, co będzie dalej, co będzie za rok, dwa, pięć, czy jesteśmy w stanie to jakoś określić. I oczywiście pytam i w sferze ogólnej, i w sferze tej, o której dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy, czyli produkcji filmowej, możliwości filmowych, co to oznacza też dla nas, zwykłych kinomanów, odbiorców kinowej publiczności.
2: Myślę, że widzimy już pewne trendy, które się dzieją i pewne rzeczy już będzie łatwo przewidzieć, dlatego że jest duża chęć, żeby generować treści całkowicie jednak sztuczną inteligencją. I to się dzieje. Widzimy na rynkach azjatyckich tak zwane microdrama, czyli te krótkie seriale po 3-4 minuty, które oglądane są w pionie na telefonie i wiele z nich jest generowanych.
1: To myślę, że trzeba troszkę więcej o tym powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, o co chodzi.
2: Okej, ogólnie w Azji, w Chinach no, od kilku lat rośnie popularność krótkich seriali. To są takie bardzo krótkie seriale właśnie po 2-3 minuty, 2-3 minuty, które mają 20-50 odcinków.
1: Czyli takie na percepcję współczesnego odbiorcy, tak?
2: Można tak powiedzieć. Tak?
1: Ostatnie metry.
2: Albo dokładnie na czekanie w kolejce. I one się bardzo spopularyzowały. No tak. Ta branża przybiła w ogóle, jeżeli chodzi o dochody, branżę filmową tą klasyczną. No ale wiadomo, to są rzeczy krótkie, muszą być szybko produkowane, bo one też często odpowiadają na potrzeby nagłe ludzi. Czyli przykład też z tamtego tygodnia, rozmawiamy z taką firmą z Singapuru, którzy powiedzieli, że oni zrobili serial, a nagle przed wakacjami się okazało, że wszyscy chcą być fit, robią sobie projekt plaża. I teraz trzeba zrobić szybko jakiś fajny serial, żeby być fit. Czyli robią o jakichś ludziach, którzy ćwiczą i gdzieś tam sobie też reklamują to zdrowe życie. No i teraz mają taki serial parę tygodni. Jak zrobić serial w parę tygodni? Klasycznie, no, raczej się nie da, tak? Ale sztuczną inteligencją się da. I mają narzędzia, które generują to całkowicie wirtualnie. Tam nie ma żadnych ludzi, którzy naprawdę istnieją. Wszystko jest sztuczne, a wygląda całkiem okej.
3: I to jest taki trend.
2: W telefonie, tak. Oczywiście, mówię, ta jakość jest
1: telefoniczna. Czy są próby przeniesienia tego na większy ekran, czy to jest tylko stworzone wyłącznie właśnie do oglądania w telefonie?
2: To jest wyłącznie na telefony, to jest do oglądania w pionie, no bo tak nasza ręka naturalnie się układa, kiedy trzymamy telefon i to jest też sposób oglądania treści przez młodych widzów. I to do nas też spływa, my też w tym istniejemy, robimy jakieś pierwsze próby, zrobiliśmy taki serial też.
1: Czyli to też będziecie robić takie rzeczy?
2: Zrobiliśmy już nawet jeden.
1: Tak? Tak. A to można gdzieś zobaczyć? Czy jeszcze nie?
2: Można zobaczyć na polskiej platformie WOW TV. Dla niej zrobiliśmy i ten serial nazywa się Otchłań i to jest taka

0: przynajmniej według mnie pierwsza produkcja, którą przynajmniej ja kojarzę, która powstała w takim celu.
1: Z tym, że to jest produkcja zrobiona w rzeczywisty sposób.
0: Tak, ona jest zrobiona klasycznie, chociaż rzeczywiście...
2: No to może zaraz, bo już się gubię.
0: Tak, dlatego właśnie mówię, bo to mówimy o mikrodrama, tak? Czyli krótkich serialach one powstają. Natomiast tam były pierwsze próby już używania sztucznej inteligencji i tam jakieś drobne ujęcia efektowe były tak robione, ale to było robione wcześniej. Dzisiaj Chińczycy robią to na skalę masową, całkowicie generując. I to jest kierunek, który na pewno będzie, który już zaistniał i będzie się rozwijał. I on spłynie do nas. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w branży filmowej, takiej profesjonalnej, no to też już pewne kroki widzieliśmy. Widzieliśmy, że są ożywiani aktorzy, którzy nie żyją lub są odmładzani.
2: No właśnie, to jest w ogóle osobny też problem. Co z aktorami?
0: Tak, to prawda. No, my wierzymy w ten human driven AI, więc nie chcemy ich aktorów się pozbywać. No, ale są takie obszary, gdzie trzeba będzie tego użyć. Na przykład jak uzupełnić tłum na stadionie ludźmi, których nie możemy tylu mieć. Nie jesteśmy w stanie mieć tylu statystów, więc musimy ich wygenerować. To się robi dzisiaj innymi technikami. Dlaczego nie użyć sztucznej inteligencji? Nie będziemy rozpoznawali twarzy. No, chodzi nam o ruch na przykład. Nie? I tłum będziemy mógł reagować na fale, na inne rzeczy.
2: Ale to właśnie teraz mi się przypomina, no ta słynna dosyć już historia z Ostatnim Obcym, prawda? Gdzie tam został wygenerowany aktor z Pierwszego Obcego, czyli Ian Holm. No to właśnie pojawia się właściwie jego twarz. Czyli to też jest właśnie to. To jest przykład na to, że no to może pojawiać się aktor, który już by naturalnie oczywiście nie mógł zagrać takiej roli.
0: Mieliśmy to już w Gwiezdnych Wojnach, mieliśmy w wielu innych produkcjach. Oczywiście znowu pytanie, jakie kto ma prawa do czyjego wizerunku i te prawa trzeba pozyskać, żeby to miało sens.
2: No, tym wypadku chyba, o którym mówię, rodzina się wyraziła taką zgodę. No,
0: my w branży filmowej, to co Andrzej wspomniał, mamy o tyle trudniej, powiedzmy, albo nawet lepiej, że musimy to prawo respektować i my musimy się trzymać pewnych reguł, bo to są materiały, które są emitowane na całym świecie. Mhm. W przypadku tego, co się dzieje w internecie, no jakby nie ma tam takich ograniczeń.
2: Jak będzie w takim razie wyglądała wkrótce taka firma jak ATM Virtual? Albo za 5 lat?
1: My w tej chwili już bardzo intensywnie pracujemy nad opracowywaniem takich technik hybrydowych produkcji, czyli połączenia wirtualnej produkcji z AI-em. I to ma na celu przyspieszenie pewnych procesów, czyli skrócenie łańcucha produkcji i obniżenie kosztów. Także to prowadzi do takiej sytuacji, że chcemy za rok czy dwa, mam nadzieję, że za rok, producentowi, który przyjdzie i powie, brakuje mi 2 miliony do zapięcia budżetu jakiegoś filmu i szukam kogoś, kto mi te 2 miliony da, będziemy mogli powiedzieć, to nie szukaj, bo my też ci nie damy, ale zrobimy tak, że ten film będzie można nakręcić za 2 miliony mniej. Więc taki widzę jakby kierunek. Natomiast też jeszcze na sekundę chciałem wrócić do tego, o czym rozmawialiście z Kamilem, o tych aktorach. Bo trochę pocieszę jakby kolegów aktorów, bo przynajmniej na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, nie widzę takiego zagrożenia, żeby sztucznie aktorzy wyparli tych prawdziwych właśnie ze względów artystycznych, dlatego że w tej chwili ten promptujący cały czas nie jest w stanie w 100% przewidzieć tego efektu, który uzyska po promptowaniu.
2: No tak, ale przecież już powstają postaci, których nie ma, znaczy aktorzy, których,
1: tak,
2: których
1: ale
2: nie ma
1: jesteś
2: wirtualnie
1: w stanie zweryfikować, czy one powstały tak, jak ten promptujący sobie to wyobraził. I aha, czy oni zachowują się tak, jakby on chciał. Czyli czy ten sztuczny aktor zachowuje się tak, jak ten w cudzysłowie reżyser mu to mówi, bo na planie jesteśmy w stanie to zweryfikować. No natomiast tak, ten ktoś, kto promptuje, do tej pory ciągle ten efekt jest dla niego w jakimś stopniu zaskoczeniem.
2: Czyli to jest ciągle jakaś niedoskonałość i rozumiem, że wszyscy dążą do tego, żeby udoskonalić i to narzędzie, tak?
3: No wbrew pozorom, bo mówimy tu o inteligencji, prawda? To jednak jest to,
2: no tak, to się
3: jakaś
2: nazywa
3: bariera komunikacyjna między nami a nim. I myślę, że ona też wynika z tego, że ten, traktując to jako plan, wirtualny plan, gdzie ten prompter, reżyser przekazuje swoją wizję AI, no to używa do tego słów. Nasz język akurat mamy takie szczęście, że jest, należy do grupy precyzyjniejszych w przeciwieństwie do angielskiego. Tam chyba 20% na skuteczności zyskujemy. Jeżeli chodzi o precyzję i skomplikowanie języka, które sprawia, że możemy rzeczywiście spróbować przekazać te informacje do AI, o co nam chodzi. Ale komunikacja między ludźmi na planie filmowym to jest też komunikacja pozawerbalna. My tu mamy tylko słowa. To znaczy

0: znaczy ja muszę przekazać swoją wizję z głowy za pomocą słów do maszyny i liczyć na to, że ona zobaczy to, co ja mam w głowie, prawda? Tu zawsze będzie gigantyczna interpretacja i zgadywanie po stronie AI. Bo ta komunikacja będzie na tym etapie, na poziomie samego słowa, po prostu niepełna.
1: Myślę, że po tej naszej dyskusji z tym większą ciekawością będziemy przyglądać się nowym polskim produkcjom, nowym filmom, nowym serialom. Będzie widać, co jest stworzone przez te sztuczne inteligencje, o których dzisiaj rozmawiamy, czy też chodzi o to, żeby właśnie zacierać te...
2: Nasza w tym głowa, żebyście państwo nie widzieli.
1: Żebyśmy nie widzieli. Żebyśmy nie mieli świadomości, ale żebyśmy dostawali coś, co jest najlepiej.
2: Znaczy, tak trochę mówię to z uśmiechem, ale nasza rola polega na tym, żeby widzowie nie byli świadomi narzędzi, którymi ekipa się posługuje.
1: Ale tak też było zawsze w produkcji filmowej, bo to jest tak zwana ta kuchnia, prawda, artystyczna, której się nie zdradza. Niekoniecznie musimy wiedzieć, w jaki sposób realizatorzy, twórcy dochodzili do pewnych efektów. I to się akurat nie zmienia, jeśli chodzi o kina, seriale i tak dalej, tak?
2: Tak.
1: No to dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Panie Krzysztofie, czy jakieś zdanie zamykające? Słyszy nas pan jeszcze?
3: Halo, halo, słyszycie mnie państwo?
1: Tak, słyszymy. Halo, halo. Słyszymy. Mamy chwilkę jeszcze? Tak?
3: Ja myślę, że tak, że należy patrzeć z pewnym optymizmem na to, co się dzieje. Bo film od samego zarania był sztuką iluzji, był pewnym oszustwem, pewną interpretacją rzeczywistości. Ja myślę, że sztuczne inteligencje mogą nam bardzo pomóc w tym, żeby to, co siedzi w naszych głowach, dużo łatwiej było przełożyć na język filmu.
1: No i to jest, myślę, świetna puenta. Dziękuję bardzo. W Łodzi był z nami dr Krzysztof Franek, reprezentujący Szkołę Filmową w Łodzi, a tu w studiu w Warszawie w Klubie Trójki byli ze mną Andrzej Młynarczyk, producent filmowy i szef ATM Virtual, studia produkcji wizualnej, Maciej Molewski, pomysłodawca projektu Human Capture oraz Kamil Rutkowski, prezes Black Photon, czyli firmy postprodukcyjnej. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
4: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I trzymamy kciuki za to, żeby wszelkie sztuczne inteligencje rzeczywiście tylko nam pomagały i jak najmniej przeszkadzały. Dziękuję bardzo. Katarzyna First-Wojtkowska, Wojciech Dorosz i Ryszard Jaźwiński. To my właśnie zapraszaliśmy dzisiaj państwa do Klubu Trójki i już prawie 22.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 czerwca. Minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nie zrobili nic, by odnaleźć Natalię. Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Białoruś wyłączyła urządzenia, które Rosja wykorzystywała do naprowadzania dronów wystrzeliwanych w stronę Ukrainy. Kolejarze mobilizują siły. Początek wakacji tuż, a wraz z nim większy ruch na dworcach. Do 3 lat więzienia może grozić 3 policjantom oskarżonym w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Akt oskarżenia trafił do sądu w Wadowicach. W listopadzie 2023 roku nastolatka wyszła z domu do szkoły i źle się poczuła. Straciła orientację i nie wiedziała, gdzie jest. Powiadomiła ojca, który poprosił o pomoc policję. Zdaniem prokuratury mundurowi zbagatelizowali problem i nie rozpoczęli poszukiwań dziewczyny. Natalia siedziała kilka godzin na mrozie przed supermarketem. Zmarła w szpitalu z wychłodzenia. Policjanci usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków i nieumyślnego narażenia nastolatki na utratę życia lub zdrowia.
8: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu, które zostało skierowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nie skontaktował się w tej sprawie z ojcem, no i nie podjął czynności związanych chociażby z wysłaniem patrolu policji. Natomiast pozostali dwaj nieodpowiednio zakwalifikowali zaginięcie dziewczynki jako samowolne oddalenie. Również zdaniem prokuratora nie skierowali odpowiednich patroli policji, żeby poszukiwać dziewczynkę, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizację jej telefonu komórkowego.
7: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. Policjanci to dwaj mundurowi z Andrychowa i jeden z Kent. Senat rozpatrzył ustawę o statusie osoby najbliższej. Ponownie pochyli się teraz nad nią Komisja Ustawodawcza.

0: Ustawodawcza. Podczas debaty wniosek o odrzucenie przepisów w całości złożył klub Prawa i Sprawiedliwości. PiS uważa, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo zrównuje związki nieformalne z instytucją małżeństwa. Senator partii Zdzisław Pupa przekonuje, że przepisy mogą prowadzić do nadużyć.
1: Pytanie jest następujące też. To nie będzie powodem też do tworzenia tak zwanych związków fikcyjnych. Bo można taki związek fikcyjny zawrzeć po to tylko, aby unikać na przykład opodatkowania.
0: Senatorka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska uważa, że ustawa jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczeństwa.
2: Mamy ludzi, mamy pary, mamy związki, które borykają się w tej chwili z wyzwaniami, które być może kiedyś nie były znane, być może kiedyś nie funkcjonowały, a w tej chwili niestety stanowią problem, który należy uregulować, by pozwolić im na godne i dobre życie.
0: Ustawa umożliwi osobom żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu będzie możliwe wspólne rozliczanie się z podatków, dziedziczenie po sobie. Umożliwi on to również dostęp do informacji medycznej. Coraz bliżej końca programu ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że decyzja należy do resortu finansów i gospodarki, ale wskazują na to spadki obserwowane na rynkach paliw.
3: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami premiera powróci do poprzedniej wysokości.
0: Odchodzenie od programu rząd rozpoczął 16 czerwca, kiedy przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa. Białoruś wyłączyła urządzenia używane przy naprowadzaniu dronów wystrzeliwanych z Rosji na cele w Ukrainie, przekazał Wołodymyr Zełenski. Prezydent podkreślił, że sprzęt przestał działać, ale nie wiadomo jeszcze, czy został zdemontowany.
4: Z informacji
0: przekazanych mi przez naczelnego dowódcę oraz wywiad wynika, że od 22 czerwca odpowiednie urządzenia przestały działać na terytorium Białorusi. Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, czy zostały zdemontowane. Pracujemy jednak nad ustaleniem tego.
4: Czy demontowali ich, czy nie? Ja, czesno mówiąc, póki co nie znają, ale my pracujemy nad tym.
0: W poprzednim tygodniu Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Białoruś ma tydzień na usunięcie sprzętu. Kolejarze mobilizują siły przed wakacjami. Większy ruch zacznie się już w ten weekend, a w lipcu i sierpniu państwowy przewoźnik PKP Intercity uruchomi 560 połączeń w ciągu doby, co będzie historycznym rekordem spółki. Także Polregio zapowiada większą liczbę połączeń. Rzecznik firmy Karol Jakubowski mówi, że łatwiej będzie można dojechać m.in. do miejscowości na Półwyspie Helskim.
5: Jest to oczywiście linia helska. Tutaj zwiększamy liczbę pociągów, które kursują jeszcze obecnie w większej ilości w weekendy, ale już za chwilę będzie ich więcej, także w ciągu normalnych dni tygodnia. Mówimy tutaj o 42 parach, które będą kursowały właśnie między Gdynią a Helem i umożliwią dojazd do wielu miejscowości nadmorskich.
0: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc pogodna, jedynie na północnym wschodzie i wschodzie może się chmurzeć. Termometry pokażą od 11-12 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum, do 17 na zachodzie. Jutro w większości kraju 30 stopni i więcej, tylko na północy 26 stopni, na Suwalszczyźnie 25.
7: Autopromocja.
8: Off Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszuk.
6: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i ze wsi Budzi.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Dzień dobry Państwu. W zasadzie dobry wieczór. Aczkolwiek nie ma o tej porze dnia dobrego przywitania. Chyba dobry wieczór. Przy tym pozostańmy. Mamy walizeczkę i piękności tutaj dzisiaj. Zacznie zespół Fleetwood Mac.

Nie wiem, czy o tej porze nocy lubią państwo ryby, ale ja państwu proponuję Fisza w ulubionym daniu Chasing Miss Pretty.

Chasing Miss Pretty i Późnonocna ryba, Fish. Mam nadzieję, że Państwu smakowało. A teraz po polsku powinniśmy coś zaśpiewać i to będzie wyjątkowy Jugopolis i Munich Staszczyk, a tytuł utworu Warszawski Lot.

Jugopolis i Muniek. Dużo jeszcze mam w walizeczce płyt, w związku z tym chyba musimy trochę przyspieszyć. Raz, dwa, trzy, proszę.

Nie ma wątpliwości, że rock and roll jest królem. Teraz proponuję Państwu wycieczkę do trójkowych początków. Będzie utwór dobrze Państwu znany, zaśpiewa go Billy Joel. Tytuł utworu We Didn't Start the Fire. Proszę bardzo.

We Didn't Start the Fire to był oczywiście Billy Joel. Odkąd nie ma tej starej, dobrej listy już programu trzeciego, muszę sobie w głowie układać swoje listy. I tak, jeśli chodzi o zespół The Eagles, który jest moim ulubionym, na jednym z pierwszych miejsc jest ten właśnie utwór Desperado.

Desperado i The Eagles. Skoro oni byli na trzecim, to jeszcze wyżej jest ten utwór Beverly Craven.

No i wyszło mi, że no, nie chcę być inaczej. Na miejscu pierwszym w mojej głowie ten utwór.

I to by był na razie nasz numer jeden, Chu Kalas. Nie muszę mówić, że to Phil zaśpiewał nam, Collins. A teraz dla odmiany będzie utwór wolny. Wolny jak taczanka na stepie, zespół T-Love.

No to przyjemne było bardzo, ale teraz rzecz, jak mi się wydaje, przyjemniejsza. Przed nami dzban pełen whisky.

Metallica i Whiskey in the Jar. No to będziemy zmierzać do końca. Teraz pojawi się zespół Thin Lizzy i utwór The Boys Are Back in Town.

The Boys Are Back in Town, zespół Thin Lizzy. Zresztą ten poprzedni utwór, który wykonywała dziś Metallica, też do nich należy. I będziemy się żegnać. Ja Państwu bardzo dziękuję za obecność. Proszę nie odchodzić, a na pewno nie wyłączać radia, dlatego że za chwilę Justyna Grabarz się pojawi, a ja Państwa odprowadzam do snu cudownym utworem I'll Be Your Baby Tonight i to jest, wiedzą Państwo, Robert Palmer.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 czerwca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura ponownie przesłucha lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie. Dziś nie padły odpowiedzi na kluczowe pytania. Jutro w Gdańsku początek konferencji o odbudowie Ukrainy z udziałem delegacji kilkudziesięciu państw. Przed nami kilka upalnych dni. W weekend na zachodzie Polski może być nawet 40 stopni. Zamiast medialnego przełomu w śledztwie, milczenie i zapowiedź batalii w sądzie, były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski, który wstrząsnął opinią publiczną zarzutami o rzekomych zgonach pacjentów przez błędy lekarskie, odmówił składania zeznań w prokuraturze bez obecności adwokata. Z kolei oskarżany przez niego medyk Dawid Kacprzyk zapowiada proces o zniesławienie.
3: Doktor Emil Jędrzejewski stawił się u śledczych, ale na kilkadziesiąt pytań odpowiedział milczeniem. Świadek przyniósł jedynie kartkę z dwoma nazwiskami i nie miał przy sobie telefonu, na którym ma się znajdować wiadomość z ostrzeżeniem, jaką wysłał na komunikator do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba nie ukrywa rozczarowania postawą lekarza.
4: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
3: Z kolei mecenas Jacek Dibuła, reprezentujący Dawida Kacprzyka, odpiera zarzuty i przekonuje, że rewelacje byłego ordynatora to kłamstwa wynikające z dawnego konfliktu personalnego. Zapowiada też prywatny akt oskarżenia.
5: Pomówienia nie są oparte na prawdzie, są to stwierdzenia kłamliwe i zniesławiające. W związku z tym mój klient podjął decyzję o skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia.
3: Kolejne przesłuchanie w poniedziałek. Świadek ma wtedy przyjść z adwokatem i przynieść wspomniany telefon dla celów dowodowych. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że śledczy skontrolują wszystkie doniesienia związane ze Szpitalem Południowym, które wpływały do prokuratury od 2023 roku. Było ich 32, w tym 12 dotyczących zgonów pacjentów. Wyjaśnienie sprawy zapowiada także premier Donald Tusk. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni, podkreślił szef rządu. Do tematu odnieśli się goście Pulsu Trójki. Pieniądze to też skandal, ale największe są oskarżenia o błędy medyczne.

0: mówił mecenas Andrzej Zorski.
1: Może być postawiony zarzut nawet nieumyślnego spowodowania śmierci z artykułu 155 kodeksu karnego albo narażenia na utratę zdrowia lub życia pozostałych pacjentów. No, ja też zalecam jednak dużą ostrożność, bo absolutnie nie chcę dyskredytować doktora Jędrzejewskiego. Ja wierzę, że on naprawdę wierzy w to, co mówi i że nie robi tego z żadnych innych pobudek. Natomiast pamiętajmy, kwestia błędów medycznych to nie są sprawy zero-jedynkowe.
0: Sytuacja w Szpitalu Południowym świadczy o tym, że potrzeba trzech istotnych zmian, mówił dr Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
2: Po pierwsze, tachografy. Doszliśmy do takiego momentu systemu, doraźnym naprawianiem go, że chyba czas najwyższy powiedzieć, że należy weryfikować czas pracy lekarzy, bo w tej chwili robimy to tylko i wyłącznie na etatach, a systemowo tylko w poradniach. To jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć stop, koniec z 6000 godzin przepracowanych rocznie, 90-godzinnymi dyżurami, bo to jest po prostu narażanie siebie i narażanie naszych pacjentów.
0: Pozostałe dwa warunki to odpolitycznienie szpitali i zrównanie wycen pacjentów na różnych oddziałach, mówił dr Kosikowski. Szefowa Komisji Europejskiej otworzy jutro w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. W planach jest podpisanie 200 umów. Premier Donald Tusk mówi, że konferencja będzie praktycznym wymiarem pomocy naszemu sąsiadowi.
3: Jutro, niezależnie od różnych zdarzeń, przeprowadzę konferencję odbudowy Ukrainy zgodnie z planem, z udziałem wielu przywódców, setek firm, dyplomatów i będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie. Ten praktyczny wymiar to w naszym przypadku też to, że prawie 7% wydajemy dzisiaj na uzbrojenie i na obronę. Bardzo bym chciał, żeby w Ankarze to bardzo głośno wybrzmiało.
0: W Gdańsku zabraknie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Na czele delegacji z Kijowa stanie premierka Julia Swerydenko. Osiągnięcie progu wydatków na obronność na poziomie 3,5% PKB zapowiedział kanclerz Niemiec w Berlinie. Do stolicy Niemiec przylecieli dziś prezydent Francji oraz premierzy Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Liderzy grupy E5 zadeklarowali przed szczytem NATO w Turcji udział w działaniach pokojowych w Zatoce Perskiej oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy broniącej się przed Rosją. Chcemy wysłać z Ankary mocny sygnał wsparcia dla Ukrainy. Rząd Niemiec proponuje dać Kijowowi jako europejskiemu sojusznikowi NATO gwarancję silnego finansowania. Komunikat dla Rosji brzmi: Ukraina pozostanie silna, wsparcie ze strony Europy nie osłabnie. Kanclerz razem z liderami krajów grupy E5 rozmawiał online z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. 22-letni obywatel Francji w rękach stołecznej policji. To on miał być osobą, którą systemy alarmowe namierzyły rano w tunelach warszawskiego metra. Został zatrzymany na stacji Służew, informuje Marta Haberska ze stołecznej policji.
4: Będziemy ustalać okoliczności tego zdarzenia oraz to, co ta osoba robiła na stacji metra. Możemy też w tej chwili potwierdzić, że nie doszło do uszkodzenia infrastruktury w rejonie metra. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy.
0: Ruch pociągów w części metra był dwukrotnie wstrzymywany. Najpierw rano, tuż po zatrzymaniu mężczyzny. W związku z tym, że obcokrajowiec odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury, podjęto decyzję o ponownym wyłączeniu kilku stacji podziemnej kolejki. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują o rozwagę.
5: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej operowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia.
5: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
7: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
5: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
8: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
5: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Na koniec jeszcze zaproszenie do Bez Uników, rozmowy politycznej w Trójce. Jutro o 8.13 gościem Renaty Grochal będzie były prezydent Bronisław Komorowski. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport. Mateusz Foremniak.
9: Było nerwowo, było granie punkt za punkt, ale ostatecznie polscy siatkarze wyszarpali wygraną 3-2 z Belgią w pierwszym meczu drugiego turnieju siatkarskiej Ligi Narodów. Po tej wygranej Polacy w tabeli turnieju zajmują 6. miejsce, liderami wciąż niepokonani.

0: Japończycy. Jutro o 20 naszą kadrę czeka spotkanie z Turcją. Dosłownie kilka minut temu na piłkarskich Mistrzostwach Świata zakończyły się mecze decydujące o kolejności w grupie B. Dalej w turnieju grają Szwajcarzy, którzy w bezpośrednim starciu 2-1 ograli innych szczęśliwców, Kanadyjczyków. 3-1 Bośnia i Hercegowina wygrała z Katarem, zapewniając sobie trzecie miejsce w grupie, ale o ich ewentualnym awansie zadecydują mecze w innych grupach. Rok temu był pierwszy finał na trawie, tym razem pożegnanie już po pierwszym meczu. Iga Świątek nie zapisze do udanych swojego występu w Bad Homburg, gdzie nie dało rady Emmie Navarro. Stanęło na 5-7, 6-2 i 3-6. Ten wynik oznacza, że kolejnym przystankiem dla Świątek będzie Wimbledon. Do Londynu może też ruszać Mirra Andrijewa. Mistrzyni French Open podzieliła los Świątek, przegrywając ze swoją rodaczką Jekateryną Aleksandrową. W Londynie trwają już kwalifikacje do turnieju głównego i już tylko jeden krok dzieli od niego Katarzynę Kawę. Polka w trzech setach uporała się w drugiej rundzie z Lucrecją Stefanini. Szczególnie może cieszyć jej gra w decydującym, wygranym do dwóch secie, przyznaje trener Maciej Domka.
1: Kasia wyszła od początku skoncentrowana, z intencją, grała bardzo precyzyjnie i zdecydowanie nakładała presję na Włoszkę i to pozwoliło jej zbudować przewagę. 5-0, potem 5-2, takie dwa gemy szybszej gry Stefanini, ale koniec końców bardzo dobry gem serwisowy Kasi zamknęła mecz. Bardzo to cieszy.
0: Oby taką formę pani Katarzyna podtrzymała do jutra. Około 12 zagra w meczu awans z nieco niżej notowaną Amerykanką Kaylon Day. Już w dniach kibice motorsportu mogą odliczać czas do startu rajdu Polski. W tym roku po 21 latach rywalizacja przenosi się z Mikołajek w okolice Bielska-Białej. To rodzinne strony Kajetana Kajetanowicza, który właśnie zapowiedział swój udział w rajdzie.
2: Dla mnie bardzo ważne są spotkania z kibicami i cieszę się, że będę miał taką możliwość przy wyjątkowej okazji podczas startu w rajdzie Polski. Cieszę się ze względu na to, że mamy naprawdę wymagające trasy na południu Polski, właśnie w tym regionie, ale przede wszystkim ze względu na kibiców, na support, który zawsze mi dawali, stąd się wywodzę.
0: Pierwsza okazja do zaprezentowania się przed własną publicznością 24 lipca.
3: Nocą na północnym wschodzie i wschodzie może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Termometry wskażą od 11-12 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum, do 17 na zachodzie. Jutro w większości kraju 30 stopni, na zachodzie 32 stopnie. Chłodniej na północy Polski 26 stopni, na Suwalszczyźnie 25.
4: Autopromocja.
5: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
6: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karolajny.
5: To chyba niedobrze.
6: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
7: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
6: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolajna pod tytułem Gol.
8: Gol!
6: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
9: Nasi są już w półfinale, Engelich trenerem jest.
6: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
4: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Minęła 23, już kilka dobrych minut temu. Dobry wieczór, to są Białe Szumy. Ja się nazywam Justyna Grabarz, a to jest Marcin Masecki.

Pues de tantas noches de amargos sufrimientos.

Tysiąc nocy, mil noches, czyli przepiękne hiszpańskie bolero o niespełnionej miłości, a jakżeby inaczej. Kolejna część, kolejny rozdział albumu Boleros i Masecki, czyli czteropiosenkowa epka uzupełniająca płytę Marcina Maseckiego, która ukazała się w minionym roku. No, zachwycam się i zachwycać będę, bo to jest muzyka idealna na letnią noc, na rozmyślanie o miłościach trwających bądź minionych, a najbardziej tych niespełnionych. Nawet się zrymowało. Nieświadomie. Marcin Masecki pięknie tutaj łączy meksykańskie, kolumbijskie inspiracje z polskimi akcentami i dziś właściwie takich zespołów i takich artystów, którzy łączą inspiracje z całego świata, w planach mamy całkiem sporo. Kolejny z nich to jest grupa The Heliocentrics z Londynu, ale w kompozycji z udziałem etiopskiej legendy Mulatu Astatke.

Mulatu Astatkę, The Heliocentrics i Cha-Cha, bardzo ładnie rozbujana. I grupa The Heliocentrics to jest skład, który nas wprowadza powoli w główny temat i motyw dzisiejszej audycji, bo ten zespół w minionym roku zagrał w Polsce na festiwalu Biedowo. I dzisiaj o Biedowie mówić będziemy. Co więcej, opowie nam o nim pomysłodawca i twórca festiwalu, Sławek Koryzno, którego przy okazji mogą Państwo kojarzyć z pewnej trójmiejskiej jazzowo-rockowej grupy, której dziś jeszcze posłuchamy, to obiecuję. Ale na razie oddaję antenę w ręce innego składu, holenderskiej grupy Yin Yin.

0: Nieczęsto w białych szumach pojawiają się aż tak taneczne dźwięki, ale często pojawia się muzyka świata, a ten skład bardzo lubi łączyć ze sobą przeróżne muzyczne wątki, style i kulturowe odniesienia. Yin Yin i fragment ich najnowszej płyty zatytułowanej Jatta. I to jest jeden ze składów, które usłyszymy na tegorocznej edycji Biedowo Music Fest, festiwalu, który już po raz 13 wydarzy się w małej wsi Biedowo, niedaleko Olsztyna, a z nami zgodnie z zapowiedzią człowiek, który za tym festiwalem stoi, Sławek Koryzno. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Kawał drogi chyba przyjechałeś, żeby do nas dotrzeć. Z Biedowa czy z Trójmiasta?
1: Z Trójmiasta tym razem, z Trójmiasta, tak. Tam mieszkam, tam tworzę. Biedowo to tak naprawdę dom moich rodziców.
0: Tam się wszystko zaczęło i trwa do tej pory. Jak w ogóle wyglądały początki tego festiwalu, bo to już kilkanaście dobrych lat.
1: Tak, 13, a w zasadzie wydaje mi się, że to będzie jakby 14 lat, bo mieliśmy przerwę podczas COVID-u w 2020. Rodzice się wyprowadzili z Olsztyna, z miasta na wieś, bo zawsze tego pragnęli. No ale troszkę wiadomo, jak to z taką wyprowadzką, troszkę im brakowało ludzi, bo to już rzadziej odwiedzają znajomi, wiadomo. Więc zadzwonili do mnie, ja wtedy już studiowałem na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zadzwonili do mnie, żebym sprowadził kolegów, żebyśmy podżemowali na tarasie. I tak to się właśnie zaczęło 14 lat temu. Tak naprawdę może 3-4 osoby na scenie, na tarasie i z 20 osób może na widowni. Tak naprawdę praktycznie sama rodzina, jakiś grill i jam session.
0: No i jak to się stało, że urosło do aż tak dużych rozmiarów? No bo jam session, a duży festiwal, no to długa droga.
1: To tak bardzo powoli, w też taki, myślę, organiczny sposób się rozwijało. Ja nie

0: Nie miałem żadnych wielkich planów, że kiedyś tu będzie festiwal duży. Nadal oczywiście to jest kameralne spotkanie, no ale w porównaniu do tych 20, a teraz mamy 600 osób, no to jest inna skala, wiadomo. Powolutku to się rozwijało z roku na rok, po prostu taką pocztą pantoflową, a tu Sławka w Biedowie, są fajne dżemy i ludzie się tak nakręcali, no i powoli to rozbudowywaliśmy. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że to będzie taka skala jak teraz.
1: A pamiętasz, kiedy pojawiły się pierwsze zagraniczne gwiazdy?
0: Bodajże 3 lata temu, Kanta Dab Dab z Nepalu, takie trio. Troszeczkę z przypadku, ale akurat oni grali na Globaltice w Gdyni. I dogadałem się z dyrektorem, z Piotrkiem Pucyło, czym jakiegoś bandu nie poleci właśnie, orientalnego bardziej. No i udało się ich ściągnąć, jeszcze udało im się jeszcze jakieś tam dwa koncerty po drodze załatwić, więc to był taki pierwszy zagraniczny akcent u nas w Biedowie.
1: Zespół Yin-Yin w tym roku w line-upie na scenie głównej. Przed chwilą słuchaliśmy zresztą kompozycji tego składu. Możesz powiedzieć parę słów na temat tego zespołu?
0: Jasne, tak. Holenderski kwartet, poruszający się w takim klimacie disco, funku, ale też ja tam wyczuwam takie inspiracje azjatycką muzyką. Zresztą oni się nie kryją z tym, że czerpią z muzyki azjatyckiej lat 60-tych, 70-tych. No bardzo rozrywkowy kwartet. Ja już byłem 2 razy na ich koncercie na żywo i wiem, że po prostu to będzie taki piękny akcent na koniec piątku właśnie, bo grają jako headliner u nas pierwszego dnia. Bardzo energetycznie, bardzo groove'owo, bardzo tanecznie na pewno będzie.
1: I o składach, które pojawią się na festiwalu, jeszcze za moment porozmawiamy. Proponuję, żebyśmy posłuchali kolejnego z nich i niech to będzie znakomite Shishi z Litwy.

0: Shishi, czyli kobiecy skład z Wilna, który chwilę temu zagościł na trójkowej antenie. Jak w ogóle dziewczyny znalazły się w line-upie? Fantastycznie to brzmi swoją drogą.
1: No w zasadzie to troszeczkę też z przypadku, bo akurat grałem z jednym z moich zespołów w Wilnie na takim showcase'ie, gdzie dziewczyny właśnie występowały i razem z Maćkiem Świniarskim, wokalistą Hier, bo właśnie od tym zespołem tam byliśmy, po prostu przechodziliśmy i tak nagle stanęliśmy we dwójkę i ej, w ogóle dobra nuta, zostajemy na chwilę dłużej jeszcze, nie? No i tak z jednego numeru się zrobiły trzy. Mówię, dobra, musimy zagadać z dziewczynami i zapytać, czy mają wolny termin, bierzemy, dobiedowa je. Więc no troszeczkę z przypadku, ale super, że to się wydarzyło, że można było je na żywo usłyszeć.
0: Scena główna, o której mówimy cały czas, to jest jeden element festiwalu, ale sceny są trzy.
1: Tak, dokładnie. Zawsze kończy się scena główna, rozpoczynamy scenę leśną, czyli muzyka elektroniczna, sety DJ-skie. No i mamy jeszcze taką secret stage, sekretną naszą scenę.
0: Ale już o niej mówimy.
1: Już o niej mówimy, ale nie mówimy, kto wystąpi, bo jeszcze nie ogłosiliśmy, to niebawem. No i też nie mówimy, jaka jest lokalizacja tej sceny, bo odpaliliśmy ją rok temu. Jim Wisdom występował w garażu. Mogę tylko zdradzić, że lokacja będzie inna niż w zeszłym roku.
0: No tak, musi być tajemnica. Ale jakieś mapy dostarczacie, czy to trzeba się domyślić? Iść za dźwiękiem po prostu?
1: No, iść za dźwiękiem to na pewno. Ten nasz obiekt festiwalowy nie jest duży, więc na pewno będzie słychać.
0: To muszę cię jeszcze dopytać o polskie składy na festiwalu, bo mówimy o tych zagranicznych, ale przecież to nie tylko zagraniczni artyści, ale właśnie polska scena. I ty pojawisz się także jako muzyk. I to chyba dość częsta sytuacja, prawda? Na tym festiwalu.
1: Szczerze mówiąc, zawsze to powtarzam, że chciałbym tego uniknąć w końcu. Mm-hmm. Nie jest to do końca komfortowe, jednak mam bardzo dużo na głowie jako organizator podczas festiwalu. I gdzieś te skupienie, które no, jest potrzebne przed koncertem, trochę nie ma na to czasu. No ale cóż, tak się składa, że oczywiście zawsze coś się dzieje w kolejnym roku z moimi zespołami. Typu, o, teraz Nene wydało płytę, no nie, no musicie zagrać. Ja już się poddałem temu, nie walczę z tym. Chociaż marzy mi się taka edycja, że może sobie na tym leżaczku poleżę przez dwa dni i nie będę musiał grać. No tak, ale w tym roku Nene Heroin, a oprócz tego jeszcze z polskich zespołów Kosmonauci i debiutująca Gosia Pribe z projektem solowym Pribe.
0: No to niech z tego pięknego zestawu wybrzmi nam skład Nene Heroin i Jugend z albumu Mowa.

0: koncerty polskich składów zagranicznych i sety DJ-skie. To też jest jakiś element biedowa, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ta scena leśna zawsze jest odpalana po głównej. W tym roku różnorodnie, tak naprawdę za scenę leśną odpowiada Bartek Pawłowski, który programuje tą scenę, będąc sam DJ-em. Będzie akcent z Olsztyna, będzie też dużo trójmiejskiej muzyki elektronicznej na scenie leśnej.
0: A czy jest jakiś główny kierunek, w którym w ogóle podąża muzyka na festiwalu, czy to jest bardzo różnorodnie?
1: No nie, no właśnie jak popatrzymy w sumie na ten line-up, to jest bardzo szeroko. Kiedyś rzeczywiście ten festiwal był bardziej z idiomu jazzowego na pewno, ale to też się wiąże, że ja się wywodzę z tego środowiska trójmiejskiego. I te początkowe też edycje festiwalu no były bardzo takie małe i skupione wokół naszej społeczności, więc praktycznie wszystkie zespoły, w których moi koledzy grali, czy ja grałem, występowały na biedowie i tak nie sięgaliśmy szerzej. No też wiadomo, że to jest sytuacja DIY. Kilka lat temu w ogóle praktycznie nie mieliśmy budżetu. Kilka edycji było też bez nagłośnienia, nie? Więc to było bardzo takie lokalne i społecznościowe. No a potem powoli gdzieś tam się otwieraliśmy na jakieś zewnętrzne propozycje. Też sporo już mamy zgłoszeń. Zespoły same się zgłaszają do nas, żeby zagrać.
0: A lokalna społeczność z biedowa się jakoś angażuje w ten festiwal?
1: W pewnym sensie tak, bo na przykład pole namiotowe czy parking nie należą do moich rodziców, więc sąsiad udostępnia nam to miejsce w zamian za wejściówki oczywiście i przychodzi co roku na festiwal z rodziną, więc jakieś takie akcenty lokalne są.
0: Powiedziałeś, że jest pole namiotowe, to może kilka informacji dla osób, które jadą pierwszy raz do biedowa. Jak się w ogóle przygotować na tę okoliczność? Co trzeba ze sobą zabrać?
1: Że wziąłeś kalosze i parasol, bo w ostatnim roku było ok, ale mieliśmy taki 2-3-letni ciężki temat z pogodą. Ale tak poważnie, no to oczywiście pole namiotowe, czyli namiot trzeba zabrać, jeśli ktoś chce zostać na 2 dni, bo niestety z tym zapleczem jakby hotelowym jest ciężko w okolicy. Dojazd też raczej samochodem, nie jest tam dobrze skomunikowany ta trasa z Olsztyna, więc...
0: Ale to też ma swoje uroki, możemy się poczuć tak daleko od świata w ogóle. Na kilka dni się trochę może odciąć od codzienności.
1: Mieliśmy taki slogan jeszcze kilka lat temu, że bez zasięgu, bez internetu, ale to jest wszystko prawda, to nie jest tylko slogan reklamowy. W biedowie można się totalnie wychillować, jest spokój, jest natura wokół. Przez tyle lat uzbieraliśmy taką fajną społeczność. Ludzie są bardzo przyjaźni, to jest taki festiwal slow. Przyjeżdżają rodziny z dziećmi, mamy warsztaty też różne. Cała sobota tak naprawdę to jest animowanie ludzi, bo można brać udział w warsztatach, koncerty też się trochę wcześniej zaczynają, więc jest naprawdę sielska atmosfera.
0: Czyli można się też pointegrować z tego, co słyszę, ze wszystkimi dookoła.
1: Tak, dokładnie. I to jest po prostu idealna sytuacja na taką socjalizację, bo odwracasz się w prawo, w lewo i nagle zaczyna się rozmowa z kimś totalnie obcym i nagle ci ludzie za rok przyjeżdżają już razem w ekipie, która się powiększa, więc bardzo dużo znajomości nawiązało się właśnie poprzez biedowo.
0: No to w takim razie taka moja mała propozycja, może jeszcze jeden zespół z line-upu nam się pojawi. Tak celuję w Folly Group, bo bardzo mi się ten skład podoba. Jeszcze powiesz parę słów na temat
1: tej grupy? Jasne, świetny wybór. To nasz drugi headliner.

festiwalowy, który wystąpi w sobotę na sam koniec. Też kwartet, trochę postpunkowy, no londyńskie granie, dużo rytmu, dwóch perkusistów tak naprawdę w składzie występujących, którzy się zmieniają za zestawem perkusyjnym, mają też takie różne instrumenty perkusyjne.

0: przestrzeni na inne dźwięki.
1: Sławek Koryzno, czyli organizator całego wydarzenia, pomysłodawca, twórca, był naszym gościem dzisiaj. Do zobaczenia w Biedowie.
0: Dzięki bardzo, zapraszamy.

Wyobrażam sobie, że to będzie naprawdę znakomity koncert. Folly Group na Biedowo Music Fest, który w Biedowie, jak sama nazwa wskazuje. Między 31 lipca a 1 sierpnia. To jest idealny moment na festiwalowy wyjazd. No i teraz uwaga, mamy kilka zaproszeń na to wydarzenie, tak więc śmiało, jeśli ktoś chce się na Biedowo wybrać i posłuchać tych wszystkich pięknych zespołów, które pojawiły się dzisiaj w Białych Szumach, to proszę do mnie napisać justyna.grabasz@polskieradio.pl. Biedowo Music Fest. A na zachętę teraz jeszcze headlinerzy, czyli grupa Yin Yin.

The Rabbit That Hunts Tigers. Z tego, co pamiętam, to był pierwszy utwór grupy Yin-Yin, jaki udało mi się usłyszeć w życiu i od razu mnie urzekli. Kompozycja z roku 2019 z albumu o tym samym tytule. Mam nadzieję, że wybrzmi także w Biedowie na żywo. No jak już jesteśmy przy takich składach, które pochodzą z Holandii, ale tak mocno nawiązują do muzyki wschodu i przy okazji niebawem zawitają do Polski, to ja wyciągam z rękawa grupę Altingun.

anatolijskie, psychodeliczne, funkowe, rockowe dźwięki. Bardzo dużo można o tym składzie powiedzieć, a eklektyzm to w tym przypadku słowo klucz. Altingun, czyli zespół, który 6 listopada zawita do Krakowa i będzie to okazja, żeby posłuchać ich na żywo. No, ja się naprawdę nie mogę doczekać. I to też przedostatni utwór, jaki wybrzmi w Białych Szumach. Na koniec również grupa z kręgu anatolijskiego rocka, której dawno w Szumach nie było, więc nadrabiamy zaległości. Zespół Satellites. Nazywam się Justyna Grabasz, życzę dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 czerwca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Gdańsku konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy bez udziału prezydenta Ukrainy. Amerykański przywódca rozmawiał z szefem NATO. Nie omieszkał wspomnieć o braku pomocy sojuszu w wojnie z Iranem. Maja Chwalińska honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej. Politycy i biznesmeni z kilkudziesięciu państw zjawią się dziś w Gdańsku na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Z Kijowa przyjedzie premier. Szef polskiego rządu Donald Tusk liczy na merytoryczną dyskusję.
1: W imieniu Ukrainy będzie szefowa rządu, pani premier Julia Swierdenko. Ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji. Będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna. W konferencji będzie brało udział bardzo dużo delegacji biznesowych i politycznych, wielu premierów.
0: Konferencja potrwa dwa dni, otworzy ją szefowa Komisji Europejskiej. NATO powinno zaoferować swoją pomoc w wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem, powiedział Donald Trump. W Białym Domu rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte. Nie potrzebowaliśmy pomocy, dosłownie zdemolowaliśmy Iran w ciągu pierwszego tygodnia, ale byłoby miło, gdyby NATO powiedziało, chcielibyśmy pomóc. Nie potrzebowaliśmy tej pomocy, ale Sojusz Północnoatlantycki mógł ją zaoferować. Jednak tego nie zrobił. Mark Rutte jest szefem całego NATO i wierzę, że gdybyśmy poprosili go o pomoc, to by nam jej udzielił, ale nie chcieliśmy go niepokoić. Wcześniej w wywiadzie dla telewizji Fox News Mark Rutte powiedział, że Donald Trump podjął w Iranie działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa sojusznikom NATO. Pożar na składowisku odpadów w Chorzowie już się nie rozprzestrzenia, informują strażacy. Ogień wybuchł wczoraj po południu, objął powierzchnię około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Do akcji skierowano prawie 70 zastępów strażackich, to ponad 200 ratowników. Z płonącego składowiska przez kilka godzin wydobywały się kłęby czarnego dymu, widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Przedstawiciele lokalnych samorządów zaapelowali do mieszkańców, by do czasu zakończenia akcji mieli zamknięte okna w mieszkaniach. Strażacy oceniają, że po opanowaniu pożaru jego dogaszanie może potrwać nawet kilka dni. Fala upałów w Belgii, pobity 50-letni rekord z 24 czerwca. Temperatura przekroczyła 35 stopni.
2: W najbliższych dniach ma być jeszcze goręcej. Królewski Instytut Meteorologiczny informował o możliwych 39 stopniach pod koniec tygodnia. Teraz przekazuje, że może to być nawet i 40 stopni. We wszystkich belgijskich mediach przypominane są zalecenia, by pić dużo wody, w miarę możliwości nie wychodzić. Kiedy żar leje się z nieba, nosić lżejsze ubrania, jeść lekkostrawne, nieduże posiłki i pozasłaniać oraz pozamykać okna w ciągu dnia, a otwierać je na noc i wcześnie rano. Z powodu fali upałów część pociągów została odwołana w całej Belgii. We frankofońskiej Walonii na południu zawieszony został transport dzieci do szkół autobusami. W Brukseli w wielu szkołach skrócone zostały lekcje. Wcześniej zamykane są też przedszkola i żłobki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Upały dotrą też do Polski. Już dziś na zachodzie mają być 32-33 stopnie. Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej. Zdecydowali o tym radni podczas wczorajszej sesji. Piotr Ślusarczyk przypomniał, że to właśnie w Dąbrowie Górniczej Maja Chwalińska stawiała pierwsze tenisowe kroki.
3: Wyjechała

0: Dąbrowy Górniczej rozsławiła imię naszego miasta, będąc najlepszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej w kraju, w Europie i na świecie. To dzięki Maji Chwalińskiej światowe media wypowiadały się w superlatywach, promując nasze miasto wszędzie, gdzie to tylko możliwe, że tu się rodzą i rozwijają swój sportowy talent młodzi sportowcy.
1: Korty zlokalizowane na terenie Centrum Sportów Letnich zostały nazwane imieniem Maji Chwalińskiej. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czwartek słoneczny i upalny na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 33 stopnie. Chłodniej na północy kraju 26 stopni, na północnym wschodzie 25.
3: Autopromocja.
4: Off-Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off-Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszuk.
5: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Onko Story.
7: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Kwieciste życie, zakrzyknęły bohaterki Onko Story, królowe akcji Koronacja, która odbyła się w Trójce 12 i 13 czerwca. Uśmiechy i moc pacjentek onkologicznych zawładnęły całą przestrzenią Trójki. Dziś na antenie powrócimy do tamtych wydarzeń, aby posłuchać, co zmieniło się w ich życiu od ostatniego spotkania.
8: Mamy jeszcze zaproszenie na koronację, czyli spotkanie z królowymi siły i kobiecej mądrości na drodze zdrowienia po chorobie onkologicznej. Nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Trzeciakiewicz zebrała bohaterki audycji Onkostory, które na dwa dni zostaną modelkami do kalendarza na przyszły rok.
9: W foyer Trójki na Myśliwieckiej dziewczyny ubrane w barwne stroje i korony autorstwa Beaty Bojdy będą pozowały do zdjęć, opowiadały o sobie i nadziei na nowe życie. To kontynuacja koncertu Gramy dla Onkostory, który odbył się w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na spotkanie panów także.
7: Mamy już piękne foyer przygotowane, piękną ściankę, fotografie, wszystko już jest. Jest Ola, to jest Beata Bojda.
10: Beata Bojda. Dzień dobry.
7: No i zapraszamy. Czy mąż również może podglądać?
10: Jest to dla mnie krępujące, jak pracuję, no to... ale może do zdjęć jak najbardziej.
11: No to usiądź sobie.
10: Tam, jak będziemy robić zdjęcie, jak najbardziej. No, tak.
7: No to... Ola już jest ubrana w piękną koronkową bluzkę. Tu Beata decyduje i Beata zobaczy wszystko. Beata Bojda, która ma tak niezwykłe oko do tego, jaką koronę, jaką bluzkę, jaką spódnicę dobrać, że nie ma takiej drugiej.
10: Jest bluzka z baskinką. Jakąś spódnicę do tego dobierzemy, bo generalnie spódnice na portrecie nie są widoczne, ale ponieważ robimy backstage, więc fajnie, żeby która ci się podoba, to jest piękna i będziesz w niej pięknie wyglądać.
7: A opiszesz nam, Beato?
10: Tak, bluzka jest uszyta z tkaniny, która ma prawie 100 lat, jest ręcznie haftowana w róże, krzyżykowym haftem, ale też płaskim, więc jest to taka też rzecz z duszą, więc myślę, że Ola będzie pięknie w tym wyglądać. Teraz założę spódnicę, bluzkę, poprawimy trochę makijaż, żeby był bardziej wyrazisty do zdjęcia, bo światło troszeczkę wyjada kolory i potem będę nakładać koronę.
12: Właśnie ta mi się od razu rzuciła w oczy.
10: Właśnie. Ja też myślę, że w serce, dlatego że one są takie trochę brązowe, a tu mamy sporo brązowego haftu, więc ja myślę, że one będą do siebie, dlatego ci ją od razu pokazałam. One będą do siebie pasować.
7: Teraz Ola się ubiera, a my idziemy opowiedzieć historię.
10: Moje stanowisko pracy, powiedziałabym, jest takie złożone. Z jednej strony są korony, biżuteria, makijażowe akcesoria, bo też wykonuję sama makijaże, chociaż niektóre z ambasadorek Onkostory tutaj mają makijaż. Trzeba go trochę podrasować, żeby był bardziej wyrazisty do zdjęcia. No i w zasadzie no chyba tyle. Wieszaki z ubraniami, bardzo kolorowo. Szatnia zupełnie zmieniła imidż przez te dwa dni.
7: Tak, i każdy, kto tutaj zagląda i przychodzi, panowie również, zachwycają się tymi kolorami i to jest dla mnie niesamowite. Nie wiem, dziewczyny, chodźcie tutaj.

0: Przedstawcie się, Ania już się przedstawiła.
1: Dzień dobry, Maja Zmiertka, fotografka.
0: O właśnie. Bardzo mi się podoba to, Beaty, określenie ambasadorki Onkostory. Jak przez te dwa dni, co wyście widziały, co chciałyście uchwycić w tych dziewczynach?
1: Niezwykłe jest to, jaką sprawia radość to tym kobietom. No niesamowite jest słuchać tych historii, to zmienia w ogóle perspektywę taką na życie ludziom zdrowym, tak? To jest taka arterapia dla tych kobiet, tak? Które mogą poczuć się pięknie właśnie i na chwilę zapomnieć o chorobie, ale to jest też taka arterapia dla ludzi zdrowych, którzy z tymi historiami się zapoznają, bo to zmienia patrzenie po prostu na życie, to pozwala bardziej doceniać to, co mamy, że jesteśmy zdrowi, że nie musimy w swój codzienny gdzieś tam harmonogram zajęć wkładać rzeczy typu operacja czy chemioterapia, tak?
0: Ty, pamiętam, wczoraj powiedziałaś coś takiego, że przyjechałaś na zdjęcia i jakby tak trochę wpadłaś jak śliwka w kompot i nagle, dopiero po kilku sesjach zrozumiałaś, co tu się tak naprawdę dzieje.
1: Tak, no ja śledziłam ten projekt właściwie od początku, ale dopiero jak mogłam spotkać się z kobietami twarzą w twarz i patrząc im w oczy po prostu usłyszeć te historie, to dopiero to no, poczułam też, tak? Poczułam no, na własnej skórze, bo to dosłownie aż ma się ciarki po prostu na skórze.
2: Pokazało mi to, jaką drogę te kobiety przeszły. Od momentu, kiedy się dowiedziały o chorobie i do mnie dotarło, ile one musiały po prostu przez tą chorobę przejść, znieść, a sam proces potem już sesji zdjęciowych pokazuje, jaką one przechodzą transformację. I myślę, że dodaje im to takiej odwagi, siły.
0: Co wy widzicie, jak patrzycie na taką modelkę? Nagle siada dziewczyna, przychodzi tutaj, ubrana nowocześnie, potem Beata robi czary-mary.
1: Nie widać choroby, po prostu wydobywa się piękno z tych kobiet, to naturalne piękno.
0: Beato, czym ty się teraz zajmujesz? My ci trochę będziemy patrzeć na ręce, wiem, że ty tego nie lubisz, ale tu nie ma kamery.
3: Tak, niektóre korony są zbudowane z kilku elementów, czyli jakby nie są gotowe do końca, tylko są takie elementy ludowe, które się nazywają kobłąkami. To są takie instalacje kwiatowe. I ja patrząc na to, jak ubrałam modelkę, wybieram koronę, która jest taką bazą i później domontowuję, nie wszędzie, nie we wszystkich koronach, ale czasami domontowuję taki ludowy kobłąk, bo on dodaje takiego majestatu, bo wtedy ta korona jest bardzo wysoka, bardzo duża. Jest ona trochę przestrzenna, bo ona tworzy taką jakby aureolę. Więc ja właśnie dzisiaj wybrałam tutaj dla Oli, ponieważ na bluzce są różowe róże, więc wybrałam jej koronę, która jest z różowych róż, ale też taką instalację, w której te różowe róże są elementem. Więc domontowałam to i za moment sprawdzę, czy to się w ogóle trzyma na głowie, bo zdarza się, że się nie trzyma i trzeba kombinować. Jest to też taka trochę praca na wyobraźnię. Ja te osoby widzę pierwszy raz, więc ja muszę zrobić, co w mojej mocy, żeby to, co mam, tym, co dysponuję, dopasować do tej stylizacji, którą sobie wymyśliłam.
0: Ola.
4: Troszeczkę się zastanawiam, bo jednak no, faktycznie na co dzień się tak nie ubieram i chyba w takim wydaniu jeszcze nigdy mnie nie widział, ale mimo wszystko trochę przebrana, bo jednak bardziej stanowanie się ubieram na co dzień, ale i tak uważam, że super doświadczenie. Nie brałam nigdy w czymś takim udziału, więc powrót po chyba de facto roku do Onkostory troszeczkę to też jest taki miły element.
0: Poczekamy, co powie mąż. Krzysztofie, przyjechałeś wspierać Olę?
5: Na pewno jest jej raźniej, jak jesteśmy we dwójkę, no i też z ciekawości. Bywam tutaj często, ale z drugiej strony na kortach, także z tej strony jeszcze nie byłem.
0: Jak ty odbierasz ten pomysł, ukoronowanie Oli, Ola jako ambasadorka koronacji?
5: Takie fajne zwieńczenie tej historii, więc takie pewne skończenie etapu, takie zwieńczenie tego, że się udało, jest dobrze i teraz może być tylko lepiej. Czy no jest to ciężkie też z drugiej strony, bo nie można pokazać, że człowieka to rusza w jakiś sposób. Trzeba być taką podporą i emanować tym spokojem i pokazywać, że wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. Także nie można też się załamać wewnętrznie, różne rzeczy człowiek przeżywa, ale trzeba pokazywać to, że jest się silnym. Znaczy generalnie jest to na pewno takie przeżycie, które w człowieku zostaje, ale myślę, że jeśli przeszło się przez coś takiego, to nic nie jest straszne w tym momencie.
0: Po prostu inna Ola. Może to jest twój nowy styl?
4: Fajnym oderwaniem jest taka stylizacja, ale mimo wszystko chyba nie na co dzień dla mnie.
3: Patrzę na wiek, patrzę na rysy twarzy. Też pozwalam modelkom wybierać to, co im się podoba. I potem...

0: czasami zmieniamy, bo to nie pasuje. Natomiast też chcę, żeby one czuły się komfortowo i żeby jednak miały możliwość wyboru.
1: Bardzo mi się spodobało to określenie z ambasadorkami Onkostory. Jak to się zaczęło?
0: Tak, bo generalnie o tych wszystkich moich dziewczynach mówię, że to są ambasadorki koronacji. A ponieważ to jest taka odsłona ambasadorek, odsłona koronacji z bohaterkami Onkostory, więc to są ambasadorki jakby tej audycji. Zaczęło się to od choroby mojej przyjaciółki Kasi, która kiedyś zobaczyła moje zdjęcia etno z takimi koronami i powiedziała, że ona chciałaby taki mieć portret. No i później jak zachorowała na raka, to ja jej ten portret zrobiłam i to było 5 lat temu i to była pierwsza edycja. I to poszło. Potem zjawiły się kolejne chore na raka kobiety, kolejne. No i tak to już dzieje się 4. rok.
1: Pomysł z Onkostory zrodził nam się przy okazji koncertu grudniowego Gramy dla Onkostory i Małgosi. Czy Małgosia jest chyba jedną z najmłodszych ambasadorek, o ile nie najmłodszą, Małgosia Kocniowska?
0: Na pewno najmłodszą. Na pewno. Ja w koronacji miałam dziewczyny, które zachorowały w wieku tam 20 kilku lat, ale Małgosia była nastolatką, więc zdecydowanie była to w ogóle moja najmłodsza jakakolwiek ambasadorka, jakakolwiek dziewczyna, która wystąpiła w koronie. W ogóle jak widzę bardzo młodą osobę, to pytam ile ma lat i mówię, Boże, moja córka ma 34, jaka jestem szczęśliwa, że jest zdrowa.
1: Pozwoliłaś po raz pierwszy, żeby mama koronowała swoją córkę? Młodziutką?
0: Tak, bo nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żeby mama była na sesji zdjęciowej, więc jak zapytała, czy może ubrać koronę, znaczy byłam przekonana i do dzisiaj jestem, że był to dla niej taki ważny moment. Jestem mamą, mam córkę, więc dlatego.
1: Poczułaś, że dla takich momentów warto robić koronację?
0: Dla takich, dla wielu innych ciężko jest jakby w tej chwili zatrzymać tę machinę.
1: A na razie czekamy na portrety kolejne, a potem przed październikiem czeka nas wybór tych najważniejszych zdjęć do kalendarza Onkostory 2027. To teraz jeszcze kilka godzin pracy.
0: Tak.
1: Ola, spotkałyśmy się razem z Różą, która opowiadała o tym, jak dzielnie ćwiczysz, idziesz do przodu. Czekałyśmy na te mistrzostwa na kortach, że zdobędziesz. Zdobyłaś?
2: Zapisałam się faktycznie do jednego turnieju, ale no ja jednak po prostu chyba preferuję taki delikatny styl gry, głównie z mężem. Mimo wszystko nie lubię za bardzo rywalizacji. Myślę, że mam za dużo takiej adrenaliny w życiu po chorobie, mimo wszystko, żeby jeszcze sobie dokładać takiej trochę, no powiedzmy zdrowszej, ale nadal. To nie jest trochę mój styl. A to, co się zmieniło, no to wzięliśmy ślub. Bo jeszcze na audycji opowiadałam o narzeczonym, to teraz już o mężu. No i w międzyczasie było niestety u mnie podejrzenie wznowy, ale całe szczęście wszystko się skończyło dobrze. Tylko jestem jeszcze jedną operację do przodu. Ja miałam mięsaka maziówkowego, miałam chemioterapię, operację, radioterapię. Na udzie to był na przywodzicielu wielkim. Jest to duży mięsień, istotny, ale na pewno nie najważniejszy, bo nie odebrało mi to funkcji motorycznych nogi. Ja myślę, że chyba po prostu to, że jestem młoda. To, że ja po prostu całe życie byłam aktywna, ja jeździłam na nartach, jeszcze do tego nie wróciłam, bo trochę czekam na zgodę lekarzy. Czy jazda na rowerze, czy gra w tenisa, czy chodzenie po górach. Ja nie miałam czegoś takiego, że musiałam się zmuszać do tego, tylko to po prostu samo wewnętrznie ze mnie wychodziło, że ja wstawałam rano, jechałam na tą rehabilitację i tak codziennie. I codziennie ćwiczyłam, czy szukałam nowych jakichś terapii, które pomogą mi, żeby ta noga lepiej funkcjonowała i żeby w znaczącym stopniu wróciła do takiego stanu, jaki był wcześniej.
1: Uczyłeś Ole tenisa?
3: Znaczy, no my generalnie gramy od dziecka. My się też poznaliśmy na kortach, także uczyć nie musiałem. Ja ją tylko trochę motywuję i gram trochę bardziej w lewo i w prawo, żeby więcej biegała. Także tak stymuluję tego tenisa troszeczkę do możliwości, ale czasem podpowiadam tylko, co można lepiej zrobić. Znaczy, ja generalnie jestem osobą, która jest tak dosyć optymistycznie do życia nastawiona, więc ja byłem dobrej myśli od początku i wierzyłem, że wszystko będzie dobrze i się to rozwiąże. Także od początku próbowałem ten optymizm w nas zaszczepiać.
2: Ja się śmieję, że jeszcze przed ślubem on spełnił tą obietnicę w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i w niedoli. Więc no, myślę, że już nic gorszego, mam nadzieję, nie może nas spotkać, bo no, to był najcięższy etap w naszym życiu na pewno. I teraz jest super. Teraz dalej podróżujemy. Mogliśmy do tego wrócić.

0: kupić. W zasadzie bardzo szybko, bo już chyba taką dłuższą podróż mieliśmy w grudniu tego samego roku, kiedy zachorowałam. No i cieszymy się tymczasem po prostu ze sobą. Jak najbardziej aktywnie się staramy. 2 lata minęły od operacji, czyli można powiedzieć, że już jestem 2 lata w remisji. Naprawdę rak to nie wyrok i w obecnych czasach da się z tego wyjść i da się żyć normalnie po tym, więc nie warto się załamywać, a dla osób z rodziny czy przyjaciół, to wspierajcie te osoby, ale nie mówcie im, że będzie dobrze, bo to też nie jest dobre, tylko po prostu bądźcie, kiedy oni tego potrzebują.
1: No i nie poddawajcie się nigdy. Wszystko będzie dobrze, wszystko się rozwiąże.
0: I ona powiedziałam, żeby nie mówili, że będzie dobrze.
1: Ale to się od razu nasuwa na myśl po prostu, no bo musi być dobrze.
0: Tak z mojej perspektywy, jak na przykład teraz oczekiwałam na początku tego roku na wynik histopatologii po podejrzeniu znowy, mnie to nie motywowało w żaden sposób, że będzie dobrze, bo wiedziałam, że może być różnie, bo różne są oczywiście przypadki, a tej wznowy czy przerzutu bałam się najbardziej, więc wolałam czyste, suche fakty, że nie musi być to wznowa, są różne scenariusze tego, ale też trzeba brać pod uwagę, co będzie, jeżeli to faktycznie jednak będzie ta wznowa czy przerzut, więc ja też jestem taka twardo stąpająca po ziemi, więc może to też w moim przypadku tak działa, ale z tego co obserwuję, to wielu pacjentów nie lubi, jak się im mówi, będzie dobrze. Że muszą po prostu walczyć, że muszą cisnąć, że nie mogą mieć chwili słabości, a mogą. Bo to jest tak ciężka choroba, że można mieć te chwile słabości, można mieć gorsze dni. I to też jest okej. Można nie odzywać się do niektórych osób, można nie odpowiadać, można być niemiłym. Naprawdę, wszystko można. Żeby tylko samemu poczuć się lepiej, można wszystko, uważam.
2: Uczysz się czegoś od Oli?
1: No myślę, że na pewno takiej wytrwałości w życiu i dążenia do przodu.
2: To rozumiesz już? Z tym wszystko będzie dobrze?
1: Tak, nie będzie dobrze, będzie super.
0: Mi tak nie mówił de facto. Nie siedział i nie mówił, będzie dobrze, będzie dobrze. Tylko myślę, że teraz tak po prostu, skoro u nas jest już dobrze, no to...
2: Dziewczyna z kalendarza, jak to brzmi?
0: Trochę surrealistycznie, bo w życiu się nie spodziewałam, że będę brała udział w takim wydarzeniu, ale jest to na pewno duży zaszczyt.
2: A jakim miesiącem chciałabyś być?
1: Wrzesień.
0: A wrześniem, tak, bo we wrześniu wzięliśmy ślub. To może wrześniem.
2: Ale też masz takie piękne koralowe korale.
1: Takie
2: jak
1: jesienne troszkę.
0: To już pasuje to trochę do września faktycznie, więc tak, ja będę wrześniem może. Taka jest propozycja. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
3: Dzień dobry, Joanna Gackowska z tej strony, z Torunia. Prosto z pociągu, z obstawą w postaci przyjaciółki.
2: Są emocje?
3: Bardzo wielkie. W ogóle tutaj już się dzieje dużo ludzi i jest, dzieje się naprawdę fajnie.
2: Mocno. Idziesz wybierać teraz kostiumy.
3: Tak, ciekawa jestem, co tutaj będzie dla mnie przygotowane i w ogóle jakie kolory, bo wszystko widzę, że tutaj żywe, kolorowe, świetne. Lecę.
2: Przyjaciółka Barbara.
4: No to zaczęło się przypadkiem, no bo no, wyczuła tam jakieś tam zmiany, jakiś guz właśnie w piersi i poszła na badanie i no i niestety wyszło, że to nowotwór, nie? No bardzo smutno mi było i no przykro, że no młoda osoba i naprawdę jest dobrą osobą i no niestety no, to ją spotkało. I tylko jak mogłam, to byłam zawsze przy niej. No już ta pierwsza chemia właśnie się skończyła. Mieliśmy nadzieję, że to już będzie po wszystkiemu. No niestety była następna, jeszcze w międzyczasie radioterapia, ale już teraz będzie po drugiej dawce chemii. Będziemy szczęśliwe, przeszczęśliwe. Też się bardzo z tego cieszę, że pomimo wszystkiego jednak się trzyma cały czas i bardzo pięknie wygląda.
2: Joasia opowiadała o tym, że została wyrzucona z pracy przez swoją chorobę. Czy coś się zmieniło?
4: Nie, nie zmieniło się, ale tak, to prawda. Została zwolniona, wyrzucona. Bez znaczenia to było, że chora i na taką chorobę właśnie. Szukamy, ale to będzie ciężko. Osobom zdrowym ciężko jest znaleźć, a co dopiero właśnie po takich przejściach.
2: Osoby onkologiczne nadal wyrzucane są z pracy tylko przez to, że zachorowały.
4: Tak, dokładnie, tylko przez to.
2: Myślę, że będziemy jeszcze o tym mówić. A teraz, Asiu, spotkałyśmy się, kiedy opowiadałaś o metamorfozach. Zmiana wizerunku była dla ciebie bardzo ważna. Dzisiaj kolejny krok. Zgodziłaś się być ambasadorką Onkostory w koronacji. Jakim miesiącem roku się czułaś?
3: W ogóle dziękuję za zaproszenie, że tutaj jestem, a ogółem miesiącem bardzo bym chciała być kwietniem, bo wtedy mam urodziny i to jest dla mnie szczególny miesiąc, bo praktycznie cała rodzina moja ma urodziny w kwietniu, więc jeśli bym była w kwietniu, to by było w ogóle już spełnienie, taka wisienka na torcie.
2: No to dobrze, może tak się uda z aury zdjęć, że akurat... A samo wybieranie strojów, ubieranie, malowanie, no i potem...

0: zakładanie korony. Czym dla ciebie było?
1: Bardzo pozytywnymi emocjami. Czułam się tutaj zaopiekowana, zadbana, postawiona na pierwszym miejscu, taka szczególna. I tyle tego teraz się dzieje, że właśnie jestem w tym projekcie Metamorfozy i on teraz trwa, potrwa aż do 1 października, więc dla mnie to jest szczególny czas, że oprócz metamorfoz, oprócz zmiany wizualnej, mogłam dzisiaj tu już być i już być ładnie ubrana, inaczej, inny styl. W ogóle zdjęcia już widziałam, są przepiękne. Akurat dzisiaj mija dokładny rok od podania mojej pierwszej chemii. I to jest taka korona dla mnie, że przetrwałam to wszystko, dałam radę. To jest symbol takiej mojej siły. Czasami sami po prostu się blokujemy i stawiamy sobie granice i niepotrzebnie, żeby po prostu odważyły się. Naprawdę już jak tyle przeszły i tego złego, w tym wszystkim może być coś pięknego i coś dobrego. Nie bać się.
0: A co u ciebie teraz dobrego się dzieje?
1: Jeszcze się leczę, jestem na zasiłku rehabilitacyjnym, bo moje leczenie jeszcze potrwa. A co się dzieje? No wszystko się kręci wokół metamorfoz, więc tutaj z Dorotą, która ma złote serce, działamy i z drugą uczestniczką Ewą, więc jestem otoczona wspaniałymi ludźmi. Jest tyle ciepła, tyle dobra. Metamorfozy to jest projekt z Fundacji Piękno Mimo Wszystko, gdzie właśnie się dostałam ja razem z Ewą i to będzie metamorfoza nie tylko z wyglądu, ale też wewnątrz. Po prostu zadbają o nas kompleksowo. Nie dość, że mamy wsparcie psychologiczne, fizjoterapię. Piękno mimo wszystko. Specjalnie przyjechałyśmy tutaj ze swoimi mężami, żeby móc cieszyć się jeszcze tym dniem, żeby on się tak nie kończył. I będziemy się cieszyć swoją obecnością i sobą.
0: No i będziecie świętować koronację twoją.
1: Tak, dokładnie tak. Ja się bardzo cieszę, że mam takie wsparcie i właśnie w tym wszystkim ludzie są najważniejsi, ci co są właśnie obok.
0: Dużo siły i przyjemności. Dziękujemy ci, że aż z Torunia chciałaś przyjechać, żeby się dać ukoronować.
1: To ja dziękuję, że mogę tutaj być.
0: Onko Jelonek z nami.
2: Tak, ja z Domi mam kontakt. Przez choroby się znamy tak. I ja zobaczyłam ją w ubiegłorocznej edycji i po prostu zakochałam się i mówię, Dominika, jak to zrobiłaś? Ja też chcę mieć to zdjęcie. I ona mi właśnie poleciła kontakt do ciebie. Aha. I się odezwałam i mówię, wiecie co, raz się żyje. Jakby serio, najwyżej mi odmówisz, co może się wydarzyć, albo nie odpiszesz, nie odpowiesz. I też jakby wcześniej w sumie z Agnieszką miałam ten podcast.
0: Albo tak równolegle. Co było trudniejsze, ścieżka leczenia czy proces zdrowienia?
2: To trudne pytanie, ale wydaje mi się, że jednak proces zdrowienia jest dużo bardziej wymagający mentalnie zdecydowanie. Dla mnie oczywiście. Chciałabym, żeby też to wybrzmiało, że ja dzisiaj podczas naszej rozmowy będę omawiać to z własnej perspektywy. Nie chciałabym tego bardzo generalizować, bo wiem, że pacjenckie spojrzenie jest bardzo różne.
0: A jakich słów nie lubisz?
2: Jestem uczulona, absolutnie uczulona na zdanie rak to wyrok. A często jeszcze się spotykamy w środowisku z takimi określeniami.
0: Czy czujesz się Kamillą czy onkojelonkiem?
2: W tej chwili czuję się obiema. Obiema z i Kamillą i onkojelonkiem. Myślę, że to jest absolutnie moja nowa tożsamość.
0: Onkojelonek.
2: Kamilla onkojelonek.
0: Choroba weryfikuje przyjaciół?
2: Bardzo. Zdecydowanie pokazuje, komu zależy rzeczywiście na tej relacji. Ja miałam ogromne szczęście, bo będę powtarzać to wielokrotnie. Relacje to mój największy życiowy kapitał.
0: Czy choroba onkologiczna zmieniła twoje życie?
2: O 180 stopni.
0: Jesteś odważniejsza, czy teraz jesteś ostrożniejsza?
2: Jestem zdecydowanie bardziej odważna. Nie chciałabym powiedzieć, że w zupełności pozbawiona strachu, bo każdego dnia czuję oddech choroby na karku, ale każdego dnia też budzę się z taką siłą, że chciałabym dziś zrobić to, na co nie było mnie stać przed chorobą.
0: Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś dopóki bycie silnym?
2: Nie jest twoją jedyną opcją. Bardzo trafnie oddaję środowisko pacjenckie w moim kontekście również, więc tak jak najbardziej są to słowa, z którymi się mocno utożsamiam. Dlatego po prostu moment takiego odżycia, spacerów, zadbania o siebie, o dietę, bo w trakcie chemioterapii nie możemy wszystkiego jeść, nasz układ pokarmowy bardzo cierpi. Po prostu ten moment, kiedy kończymy leczenie, warto wykorzystać na to, żeby te zasoby zdrowia i psychiki odbudować. Ja wróciłam do pracy 4 dni po zakończonym leczeniu onkologicznym.
0: Och, szybko sobie zawłaszczyłam.

0: fundowałaś to szczęście.
1: I wiecie co? To był chyba najgłupszy pomysł, jaki się w ogóle zrealizował, bo prawda jest taka, że mnie bardzo szybko życie zweryfikowało. I ja dostałam tak silnego uczulenia w odpowiedzi na moje leczenie onkologiczne, że nie byłam w stanie zapanować nad świątem mojego ciała. Po prostu dostałam takiej wysypki, takiej pokrzywki, że nie byliśmy w stanie z lekarzami zareagować na to odpowiednio. I bardzo dużo czasu ja po prostu spędziłam też na cierpieniu, bo protonoterapia jest jak miłość, ja tak mówię. Nie widzisz jej, ale ją czujesz. I w momencie, kiedy zakończyła się ta moja przygoda z leczeniem protonowym, ze świądem, z bólem, wiedziałam, że muszę iść do pracy. I to był moment, w którym ja po prostu wiedziałam, że no albo będę musiała się zwolnić, albo po prostu zagram otwarte karty i powiem, jak jest. I ja powiedziałam szefowi, jak jest, że ja nie jestem w stanie po prostu obecnie w takiej sytuacji codziennie z biura pracować. Na szczęście spotkałam się też po prostu z bardzo empatycznym potraktowaniem, bo udało się po prostu nam wypracować sposób, który zadziałał, bo byłam w stanie z domu nawigować różnymi rzeczami. I to było remedium na tamten czas. Ja już w tej chwili zupełnie inaczej pracuję, ja już dużo więcej wyjeżdżam i przyznam szczerze, że te początki bardzo pokazały mi, jak w słabej kondycji jest jeszcze moje ciało i moja głowa.
0: Nie ma co kozakować.
1: Dokładnie tak. Ja po prostu chyba przeceniłam swoje możliwości i swoje zdrowie i to było bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony.
0: Jak to powiedziała jedna z pacjentek, które gościły na antenie, odkryłam, że kiedy nic nie robię, to robię najwięcej dla siebie.
1: Ładne słowa. To odbudowanie zasobów to jest coś absolutnie najważniejszego po tym leczeniu, więc warto odpoczywać, ale też warto odpoczywać bez poczucia winy.
0: A no właśnie. Jesteś pracoholikiem?
1: No jak się okazuje, tak. Jak ja opowiedziałam mojej terapeutce, kiedy ja poszłam na zwolnienie związane z leczeniem, no dobra, no to ja siedzę w domu, okej, no choruję na nowotwór, leczę się na nowotwór, no to ja może powinnam wykorzystać ten czas, nie wiem, robić kursy jakieś i tak dalej. I ona, pamiętam,
0: pomalować mieszkanie, zmyć podłogę.
1: Ona
0: coś.
1: Się złapała za głowę, ja się później też złapałam za głowę i ja pamiętam, że powiedziałam jej raz, że ja się czuję niewystarczająco chora. I ona mi bardzo długo pytała mnie przy każdym naszym kolejnym spotkaniu, czy to przekonanie jest dalej żywe w mojej głowie. Zaintrygowałam cię. Zawsze miałam takie poczucie, że ktoś ode mnie może jest bardziej chory, może ja sobie dam radę, wiesz jak to jest. Ja dam radę. Nie uszanowałam po prostu tego, że jestem chora i to życie przyparło mnie do muru. I to był ten moment, kiedy powiedziało mi, słuchaj, zacznij się z sobą zajmować, dziewczyno. Gdzie ty pędzisz? Co ty robisz?
0: Bądź dla siebie dobra.
1: To był absolutnie moment, kiedy ja rozpoczęłam najpiękniejszą relację w moim życiu i to jest relacja z samą sobą. Czyli tak naprawdę cała ta moja choroba, nie mówię, że od początku, ale to był moment, kiedy ja stałam się swoją naprawdę przyjaciółką. Ja przestałam sobie dowalać. Ja teraz sobie mówię, nie masz siły? Okej, no to dzisiaj nie mamy siły.
0: Wymyśliłaś siebie na nowo.
1: Zdecydowanie jestem dla siebie dużo bardziej łaskawa i wdzięczna za to.
0: Kamila Onko-Jelonek.
1: Jezu, wiecie co, i ja trochę o tym zapomniałam, bo wiecie, to było rok temu i ja o tym zapomniałam i wrócił ten temat do mnie. Byłam taka, o Boże, super, ja się bardzo cieszę.
0: Zwłaszcza, że nie mogłaś być na naszym koncercie, bo nie mogłaś dojechać.
1: Jestem naprawdę zachwycona, i taka, wiecie, poruszona też tym projektem, że mogę w tym projekcie brać udział, że tworzą go takie super kobiety, bo to jest bardzo wzruszające.
0: No i co czujesz, jak zakłada ci Beata koronę na głowę?
1: Bardzo dużo takiej ekspresji i tego koloru. Ja po prostu kocham kolor, więc jak tu weszłam i zaczęłam przeglądać te stroje i te korony, to sobie myślę, Boże, jak cudnie jest być częścią tego projektu.
0: Co czujesz, Kamilo, jak Beata wkłada ci koronę na głowę?
1: Taką ekscytację w brzuchu, ale chciałabym się zobaczyć i myślę, że...
0: Batko, co ty teraz robisz?
2: O, tak jak mówię, to jest wszystko trochę... Słuchajcie, mój tata taśmą się przyklei, albo to będzie listwa majskująca, wiecie? Więc ja tak samo, tu drucik, tam drucik.
0: I plastrem się przyklei.
2: To jest niesamowite, jaka to jest potrzeba, żeby jednak poczuć się w chorobie, kiedy nie masz włosów, nie masz brwi, żeby poczuć się tak
3: piękne.

0: pięknie. Ale też jak zdrowiejesz, żeby pokazać zdrowieje.
1: Ojku, myślę, że absolutnie. Absolutnie. Taki projekt jest bardzo potrzebny. I bardzo się cieszę, że ja, że inne dziewczyny, bez względu na swoją sytuację zdrowotną, mogą być częścią tego projektu, bo dla każdej z nas jest on naprawdę bardzo symboliczny. Ostatnio trafiłam na takie piękne zdanie, że mogę mieć raka, ale on nie może mieć mnie. I myślę, że ten projekt pięknie podsumowuje te słowa. Bardzo dumna jestem, że tu siedzę, że jest tak pięknie i tak kolorowo i mam nadzieję, że efekt tej sesji zdjęciowej poprawi nastrój i da trochę wiary i otuchy też innym chorującym kobietom.
2: Iwona Trafidło.
3: Iwona Trafidło była naszą bohaterką przy okazji opowieści o perukach. No i to jest historia niezwykła zupełnie.
2: Jestem pacjentką onkologiczną. Z peruką.
0: Z peruką. Coś tak, żeby ich nie schować.
3: To do dzieła. Co jest niesamowitego w sesji koronacja? Może to, że przychodzą kolejne kobiety i opowiadają o sobie, o tym, co się wydarzyło przez ostatni czas, ale opowiadają w towarzystwie Ani, Mai, fotografek. I to trochę jak taka otwierająca terapia. Z nami jest nadal onkojelonek, czyli Kamila. No i ty mówisz, że właściwie zdarzyło się wszystko. Obiecuję Państwu, że my się umówimy z naszym onkojelonkiem albo onkotygrysicą na kolejną oddzielną audycję. Teraz, Kamila, siedzą dziewczyny, słuchają, no a ty opowiadasz, bo miałaś taką potrzebę opowieści.
1: Zdecydowanie choroba w moim przypadku i na pewno w przypadku wielu kobiet była po coś. Choć jest to traumatyczne wydarzenie w życiu każdego człowieka, to na moim przykładzie można zobaczyć, że zmieniło się wszystko i wszystko zmieniło się na lepsze. I choć moje życie wygląda teraz 180 stopni inaczej, o czym bardzo chętnie opowiem Agnieszko w naszym spotkaniu, to chciałam powiedzieć, że udało mi się wyjąć z tej choroby bardzo dużo dobrego. Jest w niej oczywiście mnóstwo mroku, ale myślę, że otwiera nam i zmienia tak percepcję na postrzeganie życia, relacji, które są naszym największym kapitałem i smakowania życia, że naprawdę bardzo chciałabym życzyć tej świadomości, która się pojawia razem z chorobą, ludziom zdrowym, bo docenianie życia i tego, co nas spotyka, tego, co doświadczamy, to jest ogromny przywilej i czerpmy z tego wszyscy, bo życie jest nieprawdopodobną przygodą. Ja sobie powtarzam to każdego dnia, nawet w tych kryzysowych momentach, więc...
3: A zwłaszcza siedząc z koroną na głowie.
1: Myślę, że to wydarzenie i to spotkanie dzisiejsze, ta sesja zdjęciowa i to, jak wyglądam, jak się dzisiaj czuję, będzie miało specjalne miejsce w moim sercu, taką specjalną szufladkę tam będę przechowywać z tym wspomnieniem. Dziękuję bardzo. Uważam, że wszystko w moim życiu, łącznie z chorobą, musiało się wydarzyć, żebym mentalnie, emocjonalnie była w miejscu, w którym obecnie jestem.
4: No ja tutaj słucham i tak sobie myślę, że zbudowała się taka baza różnych historii, każda inna. No ja jestem po prostu pod wrażeniem i myślę, że ten projekt daje taką nadzieję i otwiera jakby nowy etap w życiu.
3: Ty nie płacz.
5: Znaczy teraz jak Kamila opowiadała, to mi przyszło na myśl coś takiego, że w ogóle wszelkie różne takie trudne kryzysy w naszym życiu, nie tylko choroba nowotworowa, co jest, no to jest akurat taki, no powiedzmy trochę ekstremalny przypadek, ale że właśnie tak jest, że często kryzysy w naszym życiu prowadzą nas na dobrą drogę, tak? To jest, no coś w tym jest, tak? To się sprawdza.
3: Iwonko, no jak jest w koronie na głowie?
2: Ciężko. Tak jak powiedziałam wcześniej, bycie królową jest ciężkie. Nie wiedziałam tego. To czułam się na pewno pięknie, inaczej. I miałam poczucie, że przeniosłam się do jakiegoś innego wymiaru, chyba do jakichś dawnych czasów. Więc to takie magiczne bardzo.
3: Ty jesteś jeszcze przed operacją?
2: Tak, to jest drugi moment podczas tej choroby, kiedy czułam, że wygram, tak? Pierwsza to była wtedy, jak

0: Założyłam perukę. Stwierdziłam, że to nie będzie tak źle i ja to pokonam. I teraz tak samo, jeżeli założyłam tą koronę, poczułam jej ciężar, ale też poczułam taką siłę.
1: A co byś powiedziała kobietom, które na przykład tak mentalnie potrzebują założyć koronę na głowę?
0: Żeby jak najszybciej ją założyły, żeby ją poprawiły. Bez względu na to, czy to jest korona, czy to jest peruka, popraw koronę, popraw perukę i do przodu.

0: na ciebie czekają i wszyscy się zastanawiają, kiedy ty dotrzesz.
1: Protestująca Warszawa nie zatrzymała mnie przed koronacją.
0: Tak jak siedzicie sobie razem tutaj, same kobiety, nie ma żadnego mężczyzny fotografa. Czujecie jakieś takie wsparcie wzajemne czy siłę?
2: Tak, to jest tak zwana siła kobiet. No, my tutaj się wymieniałyśmy informacjami na temat tego, kiedy odrastają włosy, jak to wygląda i jak wygląda cały proces, bo jak się wchodzi do szpitala, to też z tymi pacjentkami, wszyscy są otwarci, chorzy są otwarci, rozmawia się, a ty jakiego masz raka, a ty na którym jesteś etapie, to jest takie normalne się staje, więc tutaj też o tym rozmawiałyśmy i zobaczyłam moją koleżankę, która ma już bujne włosy, bo już jej odrosły i to jest niesamowite. To jest piękne strasznie i mam nadzieję, że to wszystko jeszcze przede mną, bo tak jak mówiłam, przede mną jeszcze długa droga, ale liczę na to, że będzie dobrze.
0: Posiedzieć w towarzystwie kobiet, powymieniać się emocjami.
3: To jest niezwykłe obserwować kobiety o podobnej historii, o podobnej sytuacji, patrzeć też, jak pięknie wyglądają w koronach i w tych folklorystycznych strojach. Ale też z czułością patrzę na koleżankę, bo widzę, że jest jeszcze chwilę przede mną, znaczy przed tym, co ją będzie spotykać, tak? Czyli odrastanie włosów, wracanie do siebie. Mam takiego rodzaju czułość i wiarę, że za chwilę zobaczymy ją w nowych swoich włosach, zadowoloną i mam nadzieję zdrową.
0: Ta koronacja dała ci troszeczkę takiego poweru?
2: Tak, ja myślę, że tak. To się bardzo szybko dzieje teraz, prawda, bo my ostatnio rozmawiałyśmy. Spotkałam się z psychoonkologiem podczas pierwszej chemii, bo chciałam się dowiedzieć, jak mam myśleć o życiu w tym momencie, jak mam żyć. I porozmawialiśmy, więc ja zachęcam do tego, jeżeli jesteśmy niepewni w tej chorobie, to warto jest udać się do specjalisty, bo czasami trzeba nazwać rzeczy po imieniu i może dobrze zrobi taka rozmowa, prawda? Myślę, że może pomóc.
0: Co przed panią teraz?
2: Co przede mną dobrego? Żyję. To chyba na razie jest jakby, żyję dzisiaj, tu i teraz. Czekam na operację, która ma się odbyć 30 czerwca, więc...
0: Oszczędzającą?
2: Nie. Mastektomia. Ale też, tak jak powiedziałam, szklanka do połowy pełna, tak? Więc będę miała nowy biust, więc... więc nie trzeba się tego bać. Onkologia na pewno zmieniła oblicze przez te wszystkie lata. Jest inna niż była kiedyś. Teraz te pacjentki mają możliwość wyboru właśnie, czy włosów, czy zrobienia tych brwi, czy rzęs, że można normalnie funkcjonować.
0: Wyboru lekarza również?
2: Myślę, że tak. Że istotne jest na pewno to, że jeżeli nie mamy chemii, nie mamy chemii z naszym lekarzem, to lepiej go zmienić. Bo lekarz jest takim przewodnikiem i jemu musimy ufać. I on musi jakby też czuć to, co my chcemy przekazać i zapytać. I jeżeli nie ma tej chemii, to warto pomyśleć o zmianie lekarza, bo myślę, że to jest ważne, żebyśmy były zrozumiane i żeby po prostu lekarz był takim naszym... Jak zadamy jakieś trudne pytania, żeby znalazł czas na to, żeby nam odpowiedzieć i żeby nas prowadził dalej, bo to jest istotne w tym leczeniu.
0: Rak to nie wyrok?
2: Myślę, że nie. W dzisiejszych czasach nie. Rak to nie wyrok. I ja w to głęboko wierzę i wszystkich, bez względu na to, czy to kobieta, mężczyzna, wszystkich proszę o to, żeby się badali.

0: Popraw perukę i do przodu?
1: Tak, popraw perukę i do przodu. Chciałam jeszcze powiedzieć, że boję się tej operacji, żeby nie było, która mnie czeka.

0: Ta rekonwalescencja przebiegnie w miarę sprawnie. Nie rozmawialiśmy o tych moich kwestiach zawodowych, jakby, bo tutaj tyle było ważnych rzeczy, że ja cały czas, mój organizm pozwolił mi na to, żebym mogła pracować. To być może jest istotna informacja dla kobiet, które tutaj się zastanawiają, jak to będzie. Ja miałam to szczęście, że miałam tą siłę, żeby pracować, więc cały czas pracowałam i teraz też na dosłownie 2 dni przed operacją po prostu dopiero wtedy nie pójdę do pracy, a teraz chcę jeszcze walczyć i żyć.
1: Trzeba poprawić perukę i do przodu.
0: Dzisiaj jestem tutaj. Nawet nie zdążyłam się wcześniej zestresować tym wszystkim. Ale cieszę się, że jestem, dlatego że to są bardzo ważne rzeczy, żeby dawać siłę tym kobietom, bo choroba jest bardzo ciężka. Choroba jest bardzo ciężka, ciężko się ją przechodzi i ta siła jest potrzebna. I takie spotkania kobiet i takie piękne makijaże, piękne stroje dodają po prostu siły, bo czujemy wtedy, że żyjemy.
1: Zostawiam was tutaj, piękne kobiety w koronach i pędzę zobaczyć, co Beata Bojda ubrała naszą ostatnią uczestniczkę, czyli Dagę Gregorowicz. Pędzę do Dagadany. Przepraszam.

0: No i w co ubieramy degadane? W płaszcz, sukienka i płaszcz, spódnica i płaszcz. Ty się czujesz w płaszczach chyba, co?
1: Ja się we wszystkim dobrze czuję, ładna mu we wszystkim ładnie. Przede wszystkim Beata nie daje zrobić krzywdy, więc jakby wiem, że nie będę wyglądać grubo, będę wyglądać kobieco. I to jest najważniejsze. Czasami za bardzo kobieco można wyglądać.
2: Ty jesteś w folkowych stereotypach. Po prostu jesteś kobieca.
1: Tak, oczywiście, tylko to tak jeszcze jestem, łączę tą kobiecość z nowoczesnością, więc staram się, żeby jednak nie pozostać wieczną panną na wydaniu, tylko żeby jednak po prostu podkreślić to, co jest najwspanialszego. Na szczęście Beata się na tym zna. Nie wszyscy się muszą na wszystkim znać. Beata się zna na tym, żebym już nie raz żeśmy współpracowały i za każdym razem czuję się pięknie, więc...
0: No właśnie, to nie będzie twoja pierwsza koronacja, ale tym razem jesteś ambasadorką Onkostory w koronacji.
1: I teraz mi się przypomniała nasza piosenka Inaczej, która właśnie o tym mówi, że to, co dziś znam, pozwala usiąść i trwać, dotknąć znów, patrzeć inaczej, pozwala nam słyszeć ciebie inaczej i też siebie inaczej, więc mamy bardzo wiele rzeczy i jak się tak na chwilę zatrzymamy, a to był moment na pewno zatrzymania po jakiejś chwili, no to widzę, że mam po prostu czaderskie życie i mam wielu przyjaciół, do których warto się odzywać i warto ich prosić o pomoc. I to jest mój największy skarb i potencjał, który potem pozwolił mi i pozwala teraz znowu napędzić tą maszynę.
0: Która musiała się na chwilę zatrzymać.
1: Która musiała się na chwilę zatrzymać i na chwilkę po prostu odpocząć.
0: Na jakim etapie zdrowienia jesteś? Ja lubię to pojęcie, takie sobie ukułam. Jest etap chorowania, ale potem jest ścieżka zdrowienia.
1: Tak, mój pan endokrynolog jest boski, bo jak idę do niego, to mówi... Sprawdza, on taki dystyngowany pan, sprawdza, tam robi mi USG i mówi, loża czysta, prawa, loża lewa czysta. Więc czuję się, jakbym była taką arystokratką, damą, która sprawdza swoją lożę i mam dwie czyste loże, więc jest czysto, ładnie, wszystko okej. Teraz może trochę popracuję nad tą wagą. Popracuję, żeby jeść mniej słodyczy i już będzie w ogóle super.
0: Czy ty też dostałaś informacje o diecie dla pacjentki onkologicznej? Czego nie warto jeść?
1: Nie mówili mi tego tak w szpitalu, jak mówili mi przyjaciele i jacyś dietetycy, no, że rak bardzo lubi cukier.
0: Gluten.
1: Tak, ja lubię też cukier i lubię gluten, więc ja myślę, że po prostu ten rak to był mój trochę przyjaciel taki.
0: No, zawsze można jakoś tam z nim porozmawiać.
1: To jest część ciebie, część twojego ciała. Żeby mówić swojemu ciału, kocham cię. Kocham cię, nieważne jakie jesteś,

0: to jest podstawa do tego, żeby przechodzić przez tą chorobę, to było dla mnie najważniejsze, żeby nie nienawidzić siebie, nie nienawidzić tej części ciała, którą trzeba zwalczyć. Po prostu to chyba było najważniejsze, a jeśli chodzi o moich bliskich i waszych bliskich, nie bójcie się z nimi rozmawiać, nie bójcie się ich o coś poprosić, ale także nie bójcie się dziękować im za to, co było, co jest, i wdzięczność to jest coś, co też pomaga dostrzec, ile mamy.
1: Dagmara Gregorowicz, i pamiętać, że tak jak choroba się zmienia, tak zmienia się medycyna, idzie do przodu i te badania i metody leczenia zmieniają się w tej chwili.
0: Chciałam tylko powiedzieć do tych, którzy mają przyjaciół, którzy są chorzy i boją się do nich odezwać, bo to jest strach, który paraliżuje 98% ludzi. Nie wiedzą, co powiedzieć, jak zadzwonić, w ogóle jak rozpocząć rozmowę. Po prostu zadzwońcie i powiedzcie: jestem dla ciebie, jak mogę ci w tym towarzyszyć, czy czegoś potrzebujesz. Po jakimś czasie dużo się do mnie odezwało ludzi, że nie wiedziało, co ma zrobić, czy ma się odezwać, czy nie wiedzieli, co, jak się odezwać, a ja wtedy potrzebowałam ludzi. Więc pomyślmy sobie, czy ten nasz telefon jest bardziej straszny, czy opowiedzieć, co tam u tej osoby się dzieje najzwyczajniej w świecie.
1: Trzeba odciągnąć myśli.
0: Żeby odciągnąć myśli, chcemy normalności.
1: Czym dla ciebie jest to włożenie korony? No dzisiaj to będzie jeszcze inna korona.
2: Mi dzisiaj zależy na tym, żeby na tym zdjęciu pokazać nie powagę, ale radość życia i taką mega energię, która jest teraz we mnie, i te kwiaty są po prostu dopełnieniem tego, co czuję. Czuję radość z tego, że żyję, że właściwie ta choroba, którą minęłam, oczywiście odbija się gdzieś tam jakąś czkawką, bo mam a to problemy z spaniem, a to jakoś sobie z tym radzę, bo jestem pod opieką lekarzy fantastycznych. Niemniej wiem, że to jest przeszłość, czasami lekkim echem powraca, żeby mi przypomnieć o tym, że to, co mam teraz, to jest niesamowity dar życia, i po prostu ja się cieszę, że wszystko, co mi teraz przychodzi do mnie, no to jest taka świadomość, że mogłoby tego nie być, no to jest, no to jeszcze lepiej to wszystko smakuje. I sztuka, i tworzenie muzyki, i
3: chińska herbata.
2: Tak, i chińska herbata, i wspólne podróże, które kocham z Beatą. Dopiero co byłyśmy w Pekinie, Beata miała swoją wystawę, a ja z Anon Bast, z moim nowym projektem, też grałam dwa koncerty. Za chwilę wracam do Dagadany, wydajemy nową płytę, więc potrzebuję na to wszystko dużo siły. I dzisiaj się cieszę, że właśnie te kwiaty, ta koronacja, to będzie ukoronowanie tej radości, którą mogę się dzielić z innymi ludźmi przez sztukę. No i tego, że po prostu mogę to teraz robić, bo jestem zdrowa. Ja tyle razy chodziłam we wiankach i na scenie, że to jest trochę dla mnie jak wejście na scenę, więc to nie mam tak, nie towarzyszą temu emocje jakieś inne, tylko samo włożenie korony kwietnej jest tak, jakbym wyszła na scenę po prostu, więc czuję się jak ryba w wodzie. Jak tym bardziej lubię się ubierać w nowe stroje, przebierać. No to jest taki element mojej pracy, taki bardzo przyjemny, w którym to możesz pokazać inną odsłonę siebie albo też upięknić, podkreślić jakieś rzeczy w twojej osobie, w twoim działaniu też artystycznym. Więc cieszę się, że nasze drogi z Beatą też wielokrotnie już się przecinają i to nie jest po prostu projekt, w którym ja przychodzę i się przebieram, tylko ja wchodzę naturalnie w to, co mi w życiu artystycznym, codziennym też towarzyszy, więc w sumie to jestem u siebie.
1: Czy spotkały cię takie głosy, czy odzywały się do ciebie i mówiły, że to, że ty ubrałaś koronę i podniosłaś wysoko głowę w tej koronie, to też im dało jakąś odwagę?
2: No przede wszystkim dzięki też temu projektowi wiele ludzi się do mnie odzywało z tym zapytaniem, jak to jest, jak przejść przerażonych chorobę, którą ja przeszłam, czyli raka brodawkowatego tarczycy. I ja po prostu też ta koronacja, te całe onkostory, które powiem szczerze, w grudniu miałam coś takiego, że ja nie chciałam przyjeżdżać na koncert. To jest bardzo ciekawa reakcja organizmu, bo chciałam

0: Chciałam to już wszystko zostawić za sobą, zapomnieć, nie rzuć w ogóle, wracanie do tego tematu, do tych bolesnych momentów wydawało mi się bezsensowne, ale z perspektywy czasu, no już w grudniu, kiedy przyjechałam na ten koncert jednak, no zrozumiałam, że jestem też potrzebna innym ludziom w jakimś stopniu, że moja historia także może być inspirująca dla innych. I to byłoby bardzo nie fair, kiedy bym zamilkła, więc czuję się wyjątkowo będąc ambasadorką. No i cieszę się, że już z paroma koleżankami, także na przykład z mamami moich kolegów muzyków, mogłam przejść drogę ich leczenia. I uspokoić je najzwyczajniej w świecie i wskazać różne drogi. Także przede wszystkim trzymać za rękę, ale właśnie z tym kwiecistym uśmiechem, który jest, bardzo mocno dodaje energii.
1: Koronowane kobiety dla słuchaczek i słuchaczy Onkostory.
2: Kochane dziewczyny, nie ma w nas miejsca na jakieś obce cywilizacje. Badajcie się. W nas jest tylko miejsce na kwieciste życie.
3: Kwieciste życie!
1: A na jesieni oddamy w Państwa ręce kalendarze Koronacja Onkostory. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Bażancie serce.

Summer Madness od Kool & The Gang. Symbolicznie na start audycji Barzancie Serce, bo zupełnie szczerze, dla mnie ta pogoda i te ciepłe noce to jest właśnie czyste szaleństwo. Dobry wieczór, z tej strony Ania Lalka, zostaję z wami do godziny 3. Czas na płytę, która ostatnio miała swoje 25. urodziny.

czerwcu 2001 roku ukazał się Songs in a Minor, czyli rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny debiut Alicia Keys, która nie tylko śpiewała, ale też pisała, aranżowała i produkowała większość tego materiału. I tak sobie myślę, że dominowała w nim przede wszystkim autentyczność i to właśnie nią skradła serca swoich pierwszych słuchaczy. I to na tej autentyczności będę skupiać się tej nocy z soulem, R&B, muzyką elektroniczną i rapem. Czas na połączenie pokoleń. DJ Element, Krystyna Prońko, Kuba Knap i Ryfari w utworze Niewypowiedziane Światy.

kawałek płyty Nowy Początek, czyli debiutanckiej płyty producenckiej Elementa. Przez lata kojarzony bardziej z pracą z gramofonami u boku takich artystów jak OSTR. No i zostaniemy przy tych samplach i byciu za gramofonem. Pejzaż, do którego często wracamy w nocy ze środy na czwartek, już teraz w Trójce.

Znikam na chwilę TVB i Mila Jankowska. TVB, czyli Tomasz Leśniewski, kolejny producent, tym razem DJ z Wrocławia. Jego brzmienie bardzo klubowe, bardzo basowe, inspirowane, co też można się domyślać, brytyjskim undergroundem. I chętnie współpracuje z wokalistkami, w tym jedną z głównych bohaterek dzisiejszego wieczoru, Guest Julką. Zrobił z nią wiele utworów, w tym parę słów, który znalazł się na ich wspólnej epce Bar.

No to czas na moment wieczoru z guest Julką, czyli Julią Ludwiczyńską. Za chwilę odwiedzi nas w studiu, ale już teraz jeden z jej utworów, który pojawił się na płycie Melange. Ta ukazała się w maju tego roku.

0: pojęcia nie mam dalej, ale melanż roz...
1: Mam przed sobą przepiękną, nową płytę Gestiulki, Melanż, którą mi wręczyła, bo siedzi przede mną i jest z nami w studiu Trójki. Cześć.
2: Cześć.
1: To jak się czujesz z tym dzieckiem? To właściwie jest twój debiut, chociaż masz za sobą ileś różnych epek i właściwie sama już się pomieszałam, kiedy był debiut, a kiedy nie. To znaczy, to jest ta pełnoprawna oczywiście płyta, ale no już trochę lat jesteś z nami na rynku.
2: No właśnie się zorientowałam w pewnym momencie, że ej, to chyba jest ten debiut, że to jest ta LP słynna, więc... No ale tak, wcześniej były różne rzeczy i... W sumie taki debiut to chyba był 21 rok. Tak mi się wydaje, że pierwszą epkę wtedy wydałam. Z tym się czuję super. Fajnie, że już to wyszło ze mnie.
1: Czyli co, wizytówka?
2: No, chyba tak.
1: Jak zaczynałaś, to bardziej powiedziałabym jednak o tobie wokalistka.
2: Mhm.
1: No ale chyba można powiedzieć już teraz o tobie. Nie to, żeby to było jakieś miano, na które trzeba sobie zasłużyć, ale tak nawet stylistycznie i w kontekście kultury, którą tutaj pokazujesz, no to jednak raperka.
2: Tak, chyba tak.
1: I jak się z tym czujesz?
2: No trochę się tak czuję właśnie, że musiałam na to zasłużyć. W sensie też i mój warsztat musiał na to zasłużyć, w sensie musiał doskoczyć do tego jakiegoś tam poziomu. No i też w głowie jakby. Wcześniej też nigdy nie planowałam w ogóle robić hip-hopu. Gdzieś tam słuchałam jako dziecko, ale nie myślałam o tym w kategoriach jakiejś tam mojej zajawki takiej muzycznej, którą chciałabym wykonywać. Więc no to tak jakoś naturalnie mam wrażenie, po prostu sobie wyszło ze mnie i zaczęło się właśnie faktycznie od tego R&B, trochę neo-soulu i w ogóle. I teraz jakby jestem tu, gdzie jestem.
1: Nawet w utworze Imprezka jest zdanie, że nie waży moje zdanie i dużo takich elementów, które pokazują, że nie wiem, czy nie miałaś tej pewności siebie, czy chciałaś bardziej pokazać, że bardzo trzeba się starać o tę pewność siebie, żeby się w tej kulturze zaznaczyć.
2: Znaczy, no na pewno już teraz jestem dużo pewniejsza siebie, ale dużo miałam sytuacji, w których przychodziłam gdzieś na przykład na jakiś koncert albo na... Też w ogóle zupełnie inaczej jest, jak ja się pojawiam gdzieś z moim zespołem, gdzie mam po prostu z wszystkich swoich kumpli i jakby ja się czuję też jakoś tak bezpiecznie. A czasem jak gdzieś na przykład jestem sama albo przychodzę właśnie, gram coś z Tomkiem TVB. No widziałam kilkukrotnie, jak po prostu ludzie mnie oceniają, na przykład poprzez to, jak wyglądam, albo raczej nie spodziewają się tego, jaki to będzie wykon. A najgorzej jest jeszcze, jak są sami raperzy i nagle przychodzę ja, to już w ogóle jest takie, że co ona tu robi, jakby w ogóle co będzie tutaj śpiewać jakaś laseczka. I później zaczynam coś robić i nagle jest okej. Więc to o to chodziło też z tą wagą tych słów i z tym, że ludzie po prostu często miałam wrażenie, że jakoś mnie, nie wiem, nie szanują przed tym, jak zacznę coś tam, powiedzmy, pokazywać. No.
1: No bo wiesz, jak słucham różnych wywiadów i też rozmawiam z, no właśnie głównie kolegami z branży, no to pojawiają się te hasła typu, o, dlaczego tak mało kobiet robi muzę? Mm-hmm. No i tak sobie myślę, że no pewnie trzeba mieć bardzo konkretny charakter, żeby się tam odnaleźć i twardą skórę na tych właśnie wszystkich imprezkach.
2: No tak. Też teraz nawet jak robiłam ten album i właśnie

0: trochę też z przypadku, ale później też w sumie celowo trafiłam do studia Balkon, gdzie właśnie tam chłopcy jakby głównie robią hip-hop. Przychodzą tam raperzy i nagrywają producenci tacy stricte hip-hopowi. I ja tam w ogóle byłam też pierwszą dziewczyną, z którą oni współpracowali jakby realizatorsko. No i też jakby na początku tak oni się mnie bali. Ja jakby się na początku nie bałam, ale później w sumie się zaczęłam bać, bo jakby tak kurczę chyba jednak, nie wiem, jednak chyba traktują mnie jak tą dziewczynę. W sensie, no wiem, że jestem dziewczyną, ale miałam wrażenie, że to jednak ma jakieś znaczenie, a w mojej ocenie nie powinno chyba mieć. Więc no nie jest łatwo.
1: Jeszcze wrócę do tego wątku, ale bardziej w kontekście twoich tekstów. Ale skoro już jesteśmy w tym chłopackim temacie, to chłopak numer jeden na tym albumie to oczywiście producent, który zrobił z tobą tę płytę, czyli Radek Mucha. Jak wy się odnaleźliście? Jak ta współpraca się zaczęła?
0: My zaczęliśmy w ogóle grać ze sobą te jakieś 5 lat temu. Mój pierwszy skład to był właśnie Radek na basie i jeszcze Tomek, który był wtedy moim producentem. Później gdzieś tam trzeba było rozszerzyć skład. W końcu się nadarzyła taka okazja, więc w sumie ludzie, którzy są z nami, czyli Wiktor i Arek, no to właściwie są też od Radka. Zawsze jakoś tak produkcyjnie, mam wrażenie, gdzieś tam stał obok i razem ze mną trochę to wszystko pchał. Jakoś tak najbliżej zawsze mi był, najbliższy i temu wszystkiemu, co się dzieje. No i mieliśmy robić właśnie album z chłopakami, taki, że normalnie na instrumentach grają, wszyscy nagrywamy to, ale no okazało się, że to jest jednak mega trudne i trochę chyba nie mam kasy na to, tak po prostu. Więc zaczęliśmy wychodzić gdzieś tam od tych bitów, miały być to początkowo pomysły do konkretnych jakichś tam produkcji, kompozycji, ale zostały w końcu bite, bo Radek też dopiero zaczął tak naprawdę produkować. Rozwinął się w takim niesamowicie szybkim tempie, więc to, co zaczęło gdzieś tam wychodzić później spod jego rąk, powiedzmy, no to dla mnie było też mega, mega zadowalające i zostawiliśmy to w takiej formie i no. Ale oprócz Radka też jest TVB i Boryn jeszcze na płycie, ale faktycznie Radek gdzieś tam nadał temu główny jakiś tam sznyt i kierunek.
1: Może powiedzmy słuchaczom, na czym polega ta trudność i ten brak kasy wynikający z wielu instrumentów, no bo często są te oczekiwania, żeby płyta była tak pełna i miała właśnie to bogactwo instrumentalne, no ale tak jak mówisz, są jakieś ograniczenia.
0: No tak, no przede wszystkim my w czwórkę gdzieś tam słuchamy podobnej muzyki, ale jednak każdy ciągnie w inną stronę, więc w ogóle samo to, żeby się złapać w jednym miejscu, było mega trudne. Bo nawet jak już nam się wydawało, że okej, mamy to, to później po kilku odsłuchach jednak wychodziło, że nie, to jednak mi się tam coś nie podoba czy coś, więc no, trwałoby to długo, a ja nie lubię długo pracować, jakoś lubię gdzieś tam wypluwać rzeczy na bieżąco z siebie. A kwestia finansowa, no to taka, że no musielibyśmy nagrać każdy instrument, trzeba byłoby to później zmiksować, czyli nie byłyby to, nie wiem, 2 ścieżki czy tam 5 nawet, tylko byłoby ich 15. Trzeba byłoby wynająć studio, jakby no dużo, dużo rzeczy takich logistycznych też, więc to kosztuje.
1: Wy to wydaliście w You Know Me, ale jak rozumiem, cała produkcja i cały ten proces i tak był po waszej stronie.
0: Tak, tak. Znaczy no w sumie You Know Me no wydało całą płytę. Ja pokrywałam koszty studia.
1: Mówię o tym trochę, bo tych disów na branżę jest trochę na płycie melanż.
0: No tak.
1: Kisiło się trochę w środku, mam wrażenie, w tobie.
0: No tak, no było jakby od samego początku właśnie, jak zaczęłam wydawać muzę, no to cały czas słyszałam, że po prostu już tutaj ja zaraz rozbiję bank i w ogóle co chwilę się gdzieś ktoś odzywał do mnie, po czym dostawałam, kolokwialnie mówiąc, buta na twarz. Nie wiem do tej pory w wielu przypadkach dlaczego, co na maksa wpływało na moją pewność siebie, bo ja cały czas jakby czułam, że jestem niewystarczająca, że czegoś mi brakuje, że okej, to porównywanie się do innych artystów jakby no to pewnie wszyscy jakby tego doświadczają. Mega to było dla mnie frustrujące. Trwało to właśnie, no nie wiem, czy to jest długo, czy krótko, no te 5 lat właściwie. Tylko, że ja też przez te 5 lat jakby cały czas robiłam muzykę, cały czas robiłam te rzeczy, więc miałam wrażenie, że te 5 lat było po prostu cały czas tym takim mega intensywnym procesem. Gdzieś tam właśnie menadżerowie, którzy przychodzili, odchodzili, coś tam. Nagle się okazywało, że jednak nie. Jakieś właśnie festiwale się pojawiały, większe, mniejsze. Ludzie, którzy chcieli ze mną robić rzeczy. Później nagle, nie wiem, nie, no nie wiem, dlaczego się tak wydarzało często, ale to właśnie tą płytą chciałam tak, znaczy nawet nie chciałam po prostu, no kisiło się to we mnie, tak jak ty powiedziałaś, no i musiałam to wyrzucić z siebie.
1: Też w jednym z utworów mówisz o takiej trochę byle jakości też, na przykład tekstów, czy jakiegoś takiego parcia na śpiewanie o niczym.
0: No tak, jak kiedyś właśnie gadałam z jedną menadżerką,

0: no to było właśnie ocenianie moich numerów pod względem tego, czy są catchy. I jakby ja to kumam, bo każdy musi zarobić i w ogóle. No i teraz też taka jest branża i na tym to wszystko polega. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest mega krótkowzroczne po prostu, bo, no bo ja mogę zrobić catchy numer, chociaż nie wiem, czy mogę w sumie, ale może i bym mogła, tak jak gdzieś tam niektórzy artyści. Ale mam wrażenie, że to ma dużo mniejszą wartość niż to, jak ja sobie wypracowałam już jakiś tam swój styl, swoją właśnie tą swoją gestiulkę i że to jakby jest dużo cenniejsze, tak mi się wydaje, niż to, że ja wydam jakiś jeden hit, który ktoś kupi i ktoś dzięki temu hitowi mnie później, nie wiem, weźmie w management albo weźmie do wytwórni, albo załatwi festiwal. I to jest dla mnie zrozumiałe, ale frustrujące też i uważam, że no nie do końca chyba właściwe podchodzić tak do tego wszystkiego.
1: No mówi się, że rap jest trochę teraz w odwrocie, że już teraz więcej gitar i różnych innych gatunków się wkrada do przodu, więc może ten truskul, który też pojawia się na twojej płycie, właśnie stanie się, nie chcę mówić modny, ale może bardziej oczekiwany przez fanów?
0: Kurczę, nie wiem w sumie. Jak wydałam też epkę właśnie Bars TVB, to nagle inni, gdzieś tam pojawili się inni fani i nagle się okazało, że dobra, to teraz drum and bassy, jungle i w ogóle UK Garage i wszystkie te rzeczy, więc to chyba każdy gdzieś tam znajdzie coś dla siebie, a ja nie wiem w sumie, gdzie skończę, jakby też nie zamierzam się tym kierować, co tam ludzie chcieliby ode mnie usłyszeć.
1: No tak, a czym jest dla ciebie truskul?
0: To jest trochę też dla mnie nawiązanie do gdzieś tam do mojego dzieciństwa, bo ja się też wychowałam we Wrocławiu na takiej dzielnicy jednej chyba z najgorszych, na Trójkącie Bermudzkim. I no i latałam po tych podwórkach z tymi chłopakami, z dziewczynami, nie wiem, skubaliśmy słoneczniki, paliliśmy papierosy po podstawówce. Więc jakby to jest dla mnie trochę taki ten właśnie przysłowiowy truskul, o którym wszyscy mówią, że hip-hop to jest tutaj muzyka uliczna, to jest trochę takie z przekąsem w moim wykonaniu, ale no trochę do tego się też odwołuje.
1: Takie romantyzowanie lekkie.
0: Tak. No.
1: Posłuchajmy. Najpierw gestiulka i truskul, a potem utwór z Kościejem, wierszyk i wątek wrocławski.

0: A Wrocław jest dla ciebie ważnym punktem na mapie takim artystycznym?
1: Coraz ważniejszym. Wcześniej mi się wydawało, że właściwie no to we Wrocławiu za bardzo jakby ja też nie mam pola do rozwoju, a teraz widzę, że jakoś tak, nie wiem, albo ja jestem inna, albo ten Wrocław się faktycznie zmienia, ale więcej rzeczy się dzieje i też ja jakoś czuję taką większą sprawczość, że w ogóle ja na to wpływam i mogę na to wpłynąć, co mega mnie jara teraz, więc staje się takim ważnym punktem muzycznym dla mnie.
0: Masz trochę gości na płycie, nie tylko z Wrocławia, chociaż jest Kościej na przykład.
1: Tak.
0: To pewnie też jest jakaś postać, która na tej scenie była dla ciebie ważna, że chciałaś ją zaprosić.
1: No ja w ogóle generalnie jestem totalną ignorantką, bo ja jak zaczynałam robić rap we Wrocławiu, powiedzmy tam ten mój początkowy rap, melorecytację, to ja w ogóle nie ogarniałam wrocławskiej sceny. Ogarniałam inne tuzy, jak po prostu, nie wiem, Paktofonika, Molesta, gdzieś tam pamiętam z dzieciństwa, jak słuchałam właśnie tego przez tam moich braci. Wiadomo, to nie jest Wrocław, więc ja się o Kościeju tak naprawdę dowiedziałam już, jak zaczęłam robić swoje rzeczy i to tak typu, nie wiem, z 3 lata temu gdzieś go poznałam. Stwierdziłam, że no, on musi być na tym albumie, bo też jest jakby częścią tego. Też nawet przez samo studio Balkon, w którym realizowaliśmy cały album, ale no ale jest, on jest taką też tożsamością Wrocławia, bardzo mocno przesiąknięty i wnika na nią, wpływa na nią, więc to był must have trochę na tym albumie.
0: Na mnie zwróciła też uwagę współpraca z Madą, bo ten utwór też jest, nie wiem czy go dobrze czytam, ale wydaje się jakimś takim dialogiem dwóch artystów, którzy się wymieniają doświadczeniami.

0: doświadczeniami?
1: To jest w ogóle mega ciekawe, bo ja zaprosiłam właśnie Adama na ten kawałek i beat nazywał się Obciąg, tak nazwał go Radek, na co Adam odpowiedział w ten sposób, że jest taki dialekt w Marsylii chyba i że to polega na tym, że się przedstawia szyki sylab. I że ten obciąg, pociąg, i mu się to tak skojarzyło bardzo mocno, więc on zaproponował w ogóle taką zabawę z tym słowem, bo tam jest dużo tych właśnie przemieniania tego szyku sylab w słowach. Tak, on trochę opowiadał o Warszawie, ja trochę opowiadam o Wrocławiu, ale też jakby ja dużo tam opowiadam o mojej relacji w ogóle z Adamem, w sensie nie znamy się jakoś super dobrze, ale na tyle jakoś, że gdzieś tam mam z nim już jakieś, nie wiem, wspomnienia czy wyobrażenia, czy różne jakieś tam rzeczy w głowie, więc no to jest taki trochę dialog też. Opowiadamy sobie, mam wrażenie, właśnie jak tam u nas w mieście i w ogóle.
0: Właśnie wydawało mi się takie ciekawe wymienianie się właśnie spostrzeżeniami. I nie chcę cię porównywać do nikogo, ale w jednym z wywiadów też słyszałam, że może nie inspirujesz się, ale na pewno bardzo lubisz Ryfery, więc jakoś tak wydawało mi się takie trochę w stylu Ryfy, szczególnie, że ona ma dużo tych nawijek właśnie z różnymi artystami.
1: No tak, oni też jakby mega w duecie funkcjonują dużo, więc trochę tak się poczułam, że dobra, to jestem teraz taką Ryfą czy coś. Wiadomo, że nie, ale no to było mega jakby schlebiające mi też, że tak udało nam się ten kawałek stworzyć.
2: A. 71022. Ej. Mamy guest, Julka.
3: Taki
2: nie jest ten beat.
3: No, na pewno ciszej, czuję, ale jak podróżuję.
2: Okej, okej.

0: sprzątam parę ster, zatoczę koło gdzieś.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: I znowu kurz cudów. Porzucenie poczucia winy z przeszłości i obaw przed przyszłością.

przeszłością, to wzniesienie się ponad czas i przestrzeń i doświadczenie nieba na ziemi. Niebo jest tutaj, nie ma innego miejsca. Niebo jest teraz, nie ma innego czasu.

0: zmienia, ale sens mają ścieżki, a nie ich zakończenia.
1: Jest świat widzialny i

Mały oddech od wywiadu z Gestiulką, bo pojawiło się w tej rozmowie trochę postaci. Najpierw Kościej i Boryn w utworze Wierszyk, później Mada, filar stołecznego WCK, mocna postać warszawskiej sceny rapowej. I postanowiłam dodać do tej naszej nocy rapowej jego współpracę z Borynem i Weną w utworze Kurz z Cudów. Zostaje przy storytellingu Weny, bo pojawił się on też na tegorocznym głośnym albumie Jasny obraz ciemnych czasów 2 duetu Biak i Kuzyn. Oto utwór Zbyt